0: wasz Bob
1: i wasza Karolina.
0: Z duetu Bob and Karolina.
2: Życzymy państwu najwspanialszych wakacji.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Nie jestem pana matką!
2: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
3: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
2: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
5: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Myślisz, że jesteś taki super, że ekstra kolos ciebie. Choć raz chcę usłyszeć, jak wyjesz z bólu. Posłuchaj rapu.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: La, la, la, la, lato.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać

0: przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest piąta.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry Państwu.

0: Stąsi, oczywiście. Na dobry początek naszego dzisiejszego piątkowego spotkania.
1: Trójkowy budzik.
0: Prawda? Jak to ciach i znienacka nam w kalendarzu piątek się pojawił. Witamy Państwa serdecznie. Beata Wolska, Piotr Łodej. 4 minuty po piątej.

0: Bobby.
1: No też fantastycznie się sprawdzę, tak jakby nie było, przecież bardzo nieludzkiej porze. 7 minut po godzinie 5, zapowiedzi nowego dnia, także kalendarza, również tego muzycznego. Będą ostrzeżenia pogodowe i drogowe, no i wieści z mundialu. No, mam nadzieję, że wszystko dobrze się poukłada, że wszystko będzie na błysk. 7 minut po godzinie 5.

Człowiek sobie myśli, ach, rzucimy okiem, cóż tam na mundial. No i bardzo proszę, 11 minuta spotkania Szwajcaria-Algieria, 1-0. Przed chwilą Szwajcarzy strzelili gol. Można? Można. Tak, elegancko. Jakoś się pięknie złożyło. No nie wiem, czy państwo kibicują Szwajcarii, czy Algierii? Być może. Jeśli tak, to proszę dać znać. To w odpowiednich momentach będę rzucał okiem na to, co dzieje się za wielką wodą na mundialu. Wtedy będziemy na bieżąco reagować. Mam nadzieję, że nie było spalonego, bo jeszcze są powtórki. Panowie się cieszą, nie ma waru. Wychodzi, że jednak tak. 1-0, przypomnę, już 12 minuta spotkania. Szwajcaria-Algieria. No a co w kalendarzu? Piątek, 3 lipca. Słońce obudziło się, no obudziło się 20 minut po godzinie 4. Już tak się przesuwa. Nie wiem, czy państwo to zauważyli. Być może nie, ale wcześniej rano wstający, jeśli słoneczny poranek, a już przecież o tej godzinie może przypiekać, to odczuwalne te delikatne, może te parę minutek, że słońce wschodzi później. Ale zachodzi jakoś niespecjalnie, też dużo wcześniej, bo okazuje się, że dziś punkt 21 zajdzie słońce, więc z prostych rachunków wynika, że dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No nie tak, że na bieżąco liczę, bo sobie to wcześniej przygotowałem, ale jednak 16:40 robi wrażenie. Imieniny dziś Anatola, Atatola, Atatola, Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. No i też w Polsce spoglądam do kalendarza świąt osobliwych, no mocno ściskamy ciocie, wujków. Wuja to z Dubeltówki rzecz jasna, bo dziś dzień cioci i wujka.

16 minut po godzinie 5. Ciągle 1-0, ale dzieje się pod bramką Algierczyków. Szwajcarzy nie odpuszczają. 16 minuta tego spotkania na Mundialu. 16 i u nas też 16 minut po godzinie 5. No, przypadek nie sądzę. No a teraz w muzycznym trójkowym kalendarzu, oprócz najlepszych życzeń, rzecz jasna, pamiętamy o tym, co dzieje się w historii muzyki. W 1960 roku urodził się Vince Clarke, klawiszowiec m.in. Depeche Mode, no, ale także znany z Yazoo.

Jazu na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza. No, tych wydarzeń muzycznych dziś sporo, ale także pozostałych, o których to teraz właśnie. Cóż wydarzyło się 3 lipca? Między innymi w 1802 roku urodził się Ignacy Domeyko, mineralog, geolog, profesor i rektor Uniwersytetu Santiago de Chile, uczony, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. W 1864 roku ziemia została opasana kablem telegraficznym, a w 1886 na ulicę Mannheim wyjechał pierwszy prototyp współczesnego samochodu, automobil konstrukcji niemieckiego wynalazcy Karla Benza. Przypomnę, to był rok 1886. W 1923 urodziła się Sue Ryder, angielska działaczka na rzecz pomocy charytatywnej, a w 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą kolorową transmisję telewizyjną. Prawie 100 lat temu, 98. Również w 1928 roku urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser i pedagog. Zmarł w roku 2008. No a w muzycznym kalendarzu, tak bym powiedział muzycznym, ale też filmowym, pamiętamy, że dziś urodziny Toma Cruise'a, amerykańskiego aktora. Dziś też obchodzi urodziny pisarka Dorota Masłowska. No a co w muzycznym kalendarzu? No rzecz jasna, wszyscy fani Doorsów wspominają i na pewno mają gdzieś z tyłu głowy, jeśli nie z przodu, dzień 3 lipca. To rocznica śmierci Jima Morrisona. Rok 1971.

Darcy, Dalej Woman w muzycznym trójkowym kalendarzu. Dziś rocznica śmierci Jima Morrisona. Przypomnę, rok 1971. 25 minut po godzinie 5. Zachęcam do korespondencji. Budzik @polskieradio.pl. Mailową 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. Choć to tryb wakacyjny, no to właśnie może tak niespiesznie, delikatnie, powolutku. Chociaż powiedziałbym, chociaż muzycznie, to jak najbardziej rozbudzająco. Tym bardziej, że w muzycznym kalendarzu wspominamy artystkę, która obchodziłaby dziś urodzinę. W 1957 roku urodziła się Laura Branigan, amerykańska wokalistka o włoskich i irlandzkich korzeniach. Zmarła w roku 2004.

Laura Branigan w muzycznym trójkowym kalendarium, wspomnienie artystki w dniu jej urodzin. Jest 5:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dziś pochmurno. Na północy, miejscami na południu kraju przelotnie popada deszcz. Na wybrzeżu Warmii możliwe burze. Najwięcej opadów dziś na północy, a wiatr umiarkowany i dość silny. Na zachodzie w centrum porywisty do 60, ale w czasie burz oraz nad morzem do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Troszkę chłodniej, no ale odpoczywamy od upałów. Na razie, jak zaklina pogodę pan synoptyk, na razie. Dziś od 18 stopni na Pogórzu oraz na Wybrzeżu, w większości regionów, w tym w centrum kraju 20-24, no to takie przyjemne na początku lipca. A najwyższa temperatura dziś na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza.

Ale ten czas pędzi, prawda? Jak ten tydzień zasuwa, jak ten lipiec, jak te wakacje, no więc proszę nie stracić ani chwili z tego właśnie, jeśli wolne, to już, to z tego wolnego właśnie. W muzycznym trójkowym kalendarzu najlepsze życzenia. Malwinie składamy wszystkiego dobrego. Dziś Melokotanek ma swoje urodziny.

A jak ktoś chory, to oczywiście zdrowia. Życzymy powrotu do formy. No i rzecz jasna, 100 lat, 100 lat najlepszego. Dziś urodzonym między innymi pan Zbyszek z Gniezna, ma dziś urodziny także pan Łukasz, gazeciarz z Czerniejewa. Składamy najlepsze życzenia. Także pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Sebastian Vettel, niemiecki kierowca wyścigowy Formuły 1 i Anssi Koivuranta, fiński narciarz, choć Fin to jednak specjalista w kombinacji norweskiej. Składamy najlepsze życzenia. Co jeszcze w kalendarzu? W 1883 roku urodził się Franz Kafka, austriacki pisarz. W 1924 roku reprezentacja Polski po raz pierwszy uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich, a także w 1924 roku, a więc 102 lata temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy zlot narodowy harcerstwa polskiego. W muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie wspomnienie niezwykłego artysty, basisty grupy Free. W 1952 roku urodził się Andy Fraser, zmarł w 2015.

Free na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. A na otwarcie skrzynki mailowej m.in. od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, informacja z Mazur. Dziś na wsi mazurskiej WM, czyli Wielka Miłość, albo

Wimbledon albo Mundial, czyli jest w czym wybierać i co oglądać. Tak czy inaczej, to co dzieje się na trawiastych, czy kortach, czy boiskach. Sygnały także od pana Stefana na polu za oknem arktyczne 15. No zimno, no dzień dobry, a gdzie świąt? Dziś taki międzynarodowy dzień chusteczki haftowanej. Jak to leciało? Mam chusteczkę haftów. Bardzo dziękujemy panie Stefanie. Za 21.06.

Paroda wspomnień, chusteczka haftowana. Kto to w ogóle wymyśla? No teraz już na poważnie. 17 minut przed godziną 6. Informacje drogowe. Na szczęście bez utrudnień na A4 między Pietrzykowicami a węzłem Wrocław Południe. Po wypadku ta trasa już została udrożniona na autostradzie A4. S3 również Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Po utrudnieniach już nie ma śladu, ale tak czy inaczej prosimy o ostrożną jazdę. No jeszcze ważna informacja z drogi krajowej 92, odcinek Nekla Kostrzyn w pobliżu miejscowości Siedlec. Tam po zderzeniu dwóch aut droga została zablokowana w obu kierunkach. No na razie nie mamy informacji o przywróceniu ruchu poprowadzone drogami lokalnymi objazd, no ale jednak także trzeba uważać. To droga numer 92. No i sygnał od państwa ten zdecydowanie bardziej optymistycznie, konkretnie od pana Michała z Rybnika, który to wita trójkowego budzika w drodze do pracy. Na liczniku wybiło bardzo trójkowego.

Pikowo wybiło trójkami. No i podglądam. 333 333 km. Pięknie, pięknie, panie Michale. Serdecznie pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, bez żadnych niemiłych niespodzianek, samych takich kolejnych trójek na liczniku. Serdecznie pozdrawiamy. Swoją drogą, tak patrzę, 6,3 na 100. No, nie takie duże spalanie.

Piątkowo. The Cure, rzecz raz na za 13 minut. Szósta. Przypominają się czasy, zdaje się to nie szkolne, a przedszkolne, jeśli chodzi o trawę zieloną, łąki, opatwistka. Czarna krowa w kropki Bordo gryzła trawę, podpowiada pani Katarzyna. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o zieloną trawkę, to na zielonej trawce Szwajcaria, Algieria na mundialu 1-0 i 45 minuta tego spotkania. Doliczone 4 minuty pierwszej połowy, więc za chwilkę panowie wyjdą, by sobie odpocząć. No a my nie odpoczywamy. Sejm również o 9:00, ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Izba będzie też głosowała nad poprawkami Senatu do tzw. ustawy łańcuchowej, a Sejm z kolei przeprowadzi pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o IPN. W Warszawie dziś dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy i choć informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik MSZ, to szczegóły rozmów nie zostały dotąd oficjalnie ujawnione. No i ważna informacja dla ósmoklasistów. Od 8:30 będą mogli sprawdzać wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów. No więc to taki troszkę stresowe wydarzenie. No i jeszcze festiwal filmowy dziś w Karlowych Warach. O tym także będziemy mówić.

0: Sopot, Gdynia.
1: To chyba trasa koncertowa, tak bym powiedział, bo przecież był Gdańsk, był Poznań, był Kraków, no a dziś Warszawa. To trasa koncertowa Michała Nogasia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dobrze powiedziałem? W takiej kolejności to było?
2: Już się zgubiłem.
1: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Poznań, Kraków, Warszawa. Co będzie dalej?
2: Dzisiaj będzie przystanek Przemyśliwieckiej i dzisiaj będzie o przydasiach. Masz jakieś przydasie?
1: Och, kochany. Ile skrzyneczek, ile szuflad z przydasiami. Druciki, śrubokręciki, jakieś takie nie wiadomo do czego przyrządy.
2: A taki najstarszy drucik w twojej kolekcji to jest z tego czy z tamtego wieku?
1: Na pewno z tamtego. To jest taki wichajster, co to on się na pewno przyda. Tyle razy przekładany, używany na zaś. To jest ten przyda zaś.
2: Dziś będzie o
1: przydasiach.
2: O przydasiach, o rzeczach, które zbieramy nie wiadomo po co, bo zawsze się mogą. Będzie też, uwaga, nowa Madonna, bo od północy można słuchać jej płyty Confessions 2. To znaczy nie będzie jej w studiu, ale zawsze przyda się po Madonnę sięgnąć. Nogaś przydaś, zaprasza od 6.
1: A twój przydaś taki jakiś gdzieś tam zawsze pod ręką w szufladzie?
2: Gdzieś... Książka zawsze gdzieś leży, bo się przyda, nie?
1: Przyda się. O przydasiach przyda gdzieś. 2 2 7 3, także zachęcamy już teraz państwa do korespondencji telefonicznej. A więcej po 6 w piątkowym porannym zapraszamy. Też się przyda.

Kasianins już prawie na do usłyszenia. Piątek, 3 lipca, dziś Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Przypomnę, dziś dzień cioci i wujka. Również wszystkiego dobrego. Michał Przydaś-Nogaś po godzinie 6. W porannym zapraszamy za 4 minuty o 6 serwis. A my pięknie dziękujemy za dziś. Beata Wolska, Piotr Łodej. Wakacyjny czas urlopu? Może by tak skorzystać? Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Gdyby to miało dla kogoś jakieś znaczenie, to minęła szósta. Michał Nogaś, dzień dobry w piątek. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Romuald Wójcik.
4: Prezydent Ukrainy apeluje do Zachodu o zwiększenie pomocy w zwalczaniu rosyjskich rakiet i dronów. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. We wtorek ministra zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu. Do 25 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na Kijów. Jest też ponad 100 rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia pomocy w celu zwalczania rakiet i dronów agresora. To było uderzenie specjalnie pomyślane przez Rosjan tak, aby wyrządzić jak największe szkody. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki jak ten ostatni są zarówno świadectwem niemocy rosyjskiej armii, jak i jednocześnie niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, Patrycji Koteckiej Ziobro i Marcinowi Romanowskiemu. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządów Viktora Orbana. Obecne węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
5: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
6: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
5: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu i zwiększenie jego efektywności to główne kierunki reform w ochronie zdrowia, o których mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej i prezesem NFZ. Widzimy potrzebę dużych zmian, podsumowała rozmowy szefowa resortu.
7: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń, reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
4: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że we wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Mija miesiąc od wprowadzenia w całej Warszawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Mieszkańcy stolicy przyznają, że na ulicach faktycznie zrobiło się bezpieczniej.
8: Myślę, że będą tego dobre skutki.
9: Jeśli ktoś chce nabyć alkohol, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby to, co trzeba, kupić.
10: Czuć, że bezpiecznie.
11: Myślę, że w centrum to ma sens. Myślę, że dobra ustawa.
4: Nadkomisarz Paulina Onyszko mówi także mówi o mniejszej liczbie policyjnych interwencji.
12: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego. Prowadzimy stałe kontrole tych placówek, żeby nie dochodziło właśnie do łamania przepisów uchwały.
4: Nocna prohibicja działa już w prawie 200 gminach w Polsce. Dodatkowo ponad 400 tysięcy złotych przeznaczyło Podlasie dla tamtejszego WOPR-u. W ośrodku koło Rajgrodu wojewoda Jacek Brzozowski mówił, że dzięki wzmocnieniu obsady ratowników latem nad wodą ma być bezpieczniej.
13: 22 nowych ratowników, czy to poprawi sytuację i bezpieczeństwo nad wodą w województwie podlaskim, czy to jest kropla w morzu?
14: Raczej kropla w morzu.
13: Instruktor WOPR-u Marcin Milczunas.
14: Szkoleń jest dużo, ludzie są, ale mimo wszystko tych akwenów, które trzeba strzec, jest dużo więcej niż wyszkolonych ratowników. Zarobki może nie do

0: Do końca zachęcają młodych ludzi do podjęcia tej pracy, jest to odpowiedzialność dość duża.
1: Woda jest piękna i wspaniała, ale to także żywioł, który nie wybacza zachowań lekkomyślnych.
2: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: Dlatego też bądź mądry przed, a nie po szkodzie. Po pierwsze, przekazujemy duże pieniądze do 4 WOPR-ów województwa podlaskiego, przeszło 414 tysięcy złotych. Po drugie, dziękujemy za ukończenie kursu 22 ratownikom. No i wreszcie trzecia rzecz to wsparcie dla 4 podlaskich WOPR-ów, 2 miliony złotych. Na zakup bardzo nowoczesnych łodzi.
3: Wsparcie trafiło do WOPR-ów w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Augustowie.
4: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 30% energii elektrycznej. Od 9 do 11 oraz od 12 do 16 będzie zalecane zwiększenie jej zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Się ochłodziło, ale widzę, że kolega Łoniewski przyjechał w krótkich spodenkach. Zapraszam, zapraszam do radia. Jaka jest temperatura za oknem?
7: Bardzo przyjemna. No, właśnie zsiadłem z roweru.
6: No tak, to widać, ale gdyby twoje ciało
7: tylko
6: miało
7: widać?
6: Wydać... Tak, tylko widać. Gdyby miało wydać informację z siebie, ile jest stopni w Warszawie, to...
7: To powiedziałbym, że jest tak zwany optymal.
6: 19,9. O 5 było najcieplej w stolicy, najchłodniej w Zakopanem. 10,9. 19,9 minus 10,9 to jest...
7: Nie, Michał, ja cieszę się bardzo na coś innego, że oglądasz mecz Szwajcaria-Algieria.
6: Jestem tak niewyspany.
7: I w tym momencie padł gol do Szwajcarii.
6: Tak,
7: widzisz?
6: Jest 2-0.
7: Widzisz, jak czujesz
6: Szwajcarii.
7: Futbol?
6: Słuchaj, dzisiaj będzie pogoda ciekawa, że tak powiem, bo widzę, że chcesz mnie przegadać. Zobacz, nie ma już nigdzie czerwonych cyferek.
7: Czerwone poświaty.
6: Tylko są żółte, co oznacza, że się ochłodziło poważnie. I uwaga, deszcz dziś będzie. 19 stopni, najchłodniej na Podhalu i w Trójmieście, tak... po linii prostej, a najcieplej 23 od Przemyśla przez Lublin po Warszawę. Co mnie tutaj tykasz?
7: Idę się wykąpać.
6: Dobrze, bo o 7 musisz tu wrócić.
7: No właśnie, świeży.
6: Powodzenia. Możesz Dziękuję. Na dworze, bo jest cieplutko już. Dziękuję bardzo. 6 po 6.
5: Zapraszamy do Trójki.
6: Tak, zapraszamy i się polecamy. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Darek Pieruk, 22 i 7 Trójek, Michał Nogaś i Zwierzak.

nem, no, no, nem, no, nem, nem.

No ewidentnie się kolega nie wyspał. Tak mi się wydaje, po sposobie artykulacji. Zaczynamy audycję, w której dziś będziemy mówić o przydasiach. Za chwilę więcej w tej sprawie. Na początek nauka latania. Tom Petty. Well, it's

0: Na zdjęciu na naszym Facebooku, na profilu programu trzeciego są najróżniejsze przydasie. Spinacze, nożyczki, baterie, kostka do gry, lizak, latarka, mnóstwo rzeczy. Ale zanim o przydasiach, to ja bym chciał zaapelować do osób już obudzonych, aby się odezwały do nas właśnie tam na Facebooku, wpisując dzień dobry. Zróbmy sobie dobry dzisiaj poranek w piątek 3 lipca. Dzień dobry, nic nie kosztuje, profil programu trzeciego na Facebooku, proszę się odezwać. Można dać znać, gdzie nas się słucha. Będziemy sobie tworzyć dzisiaj o poranku listę obecności. No a poza tym będzie tak, będzie o zbieractwie.
1: Zdarzają się naprawdę takie cuda, o których no, ludzie się jakby dowiadują troszeczkę po fakcie, co mieli.
0: Co mieli, co zgubili albo co trzymają w szafkach. Będzie też także o podejściu do pracy i czasu wolnego, o równowadze. Czy w ogóle umiemy o niej pomyśleć?
2: Praca, maile, kultura, ASAP po godzinach. Kto tego nie zna?
0: No właśnie, przed 7 Magdalena Bigaj i Monika Suszek. Przed ósmą, tak powiem prawie po niemiecku, przed 8 dziwne się będą działy rzeczy.
3: Widziałem niedawno taką bardzo ciekawą i nawet zabawną scenkę. Na latarni siedziała wrona i darła się w niebo głosy. Ale to nie było takie typowe wronie krakanie, a raczej coś takiego pomiędzy kaczką a wroną, takie kwa, kwa,
0: kwa. Darek, jesteś tam? Jesteś. Czy mogę mieć do ciebie prośbę, byś dziś, odbierając telefony od słuchaczy, tak się odzywał?
4: Kwa, kwa, kwa.
0: 22 i 7 trójek do programu trzeciego. Jest to...

0: telefon, numer naszego telefonu, także w sprawie tak zwanych przydasiów. A panie co przyniosły?
1: To jest książka Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego, stoika.
2: Jedyna jego książka, napisana po grecku.
1: Zatytułowana Rozmyślania.
0: Matka i córka Katarzyna, Kasia i Barbara Czeska o filozofii przed dziewiątą, podobnie jak i kolega.
3: Porozmawiajmy o przewrotkach.
0: No nie wiem, czy przewrotki to jest dobry temat, ale spróbujemy dziś w audycji porannej. A to nowa polska piosenka. Panowie nazywają się Ewa Koc, 15 po 6.

0: Zabierz mnie, Ewa Koc, czyli Błażej Król, Dawid Tyszkowski i koledzy. No to zaczynamy.
1: Chciałem dzień dobry powiedzieć, bo to jest taki mój Facebook jedyny. 2 2 7 3.
0: Mój Facebook jedyny. Pięknie pan to powiedział. Dziękujemy. Dzień dobry, pozdrawiamy. Ale na niejedynym profilu facebookowym, to znaczy na jedynym oficjalnym naszym, ale dobrze, zagmatwało mi się to w głowie. Na naszym Facebooku też można powiedzieć dzień dobry. I kogo my tu mamy? Pana Marcina z Dąbrowy Tarnowskiej pozdrawiamy. Pani Dorota w Zgorzelcu od rana przy radiu w Lublinie. Pani Marta, dzień dobry, dzień dobry. No i kto tu jeszcze? Pani Krystyna w Warszawie. A szczególne pozdrowienia wysyłam, przesyłam w stronę Poli, Jakuba, śpiącego Jacka i Fiśki, którzy jadą z Radomia w Bieszczady. Tylko ostrożnie tam, na drodze. 18 minut po 6.
2: Ktoś nie śpi.
0: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Po drugiej stronie telefonu Marcin Karbownik. Kustosz Muzeum w Złotymstoku, w którym to znajduje się kolekcja przestróg, uwag i apeli. Skąd się wzięło to muzeum, panie Marcinie?
3: W sumie na terenie kopalni Złota w Złotymstoku posiadamy

0: dwa muzea. Jedno to jest Muzeum Historii Złotego Stoku i Górnictwa i osobno Muzeum Przestrzeni oraz Uwag. Widzieliśmy wszystkie tablice, które były wcześniej pod ziemią, ale ze względu na wilgoć zostało ono przeniesione na zewnątrz do budynku. Przez lata były zbierane z różnych miejsc tutaj z okolic Dolnego Śląska, także ze Złotego Stoku, ciekawostki dotyczące różnych sfer życia z czasów PRL-u. Niektóre są bardzo śmieszne i po prostu warto tam wejść i je obejrzeć.
1: A przed czym przestrzegają te tablice?
0: To są tablice dotyczące pracy w różnych zakładach. Przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa życia ludzkiego, a także przestrzegają przed różnymi owadami, różnymi zjawiskami pogodowymi i niektóre w sposób humorystyczny.
1: Przed jakimi owadami przestrzegają?
0: Na przykład przed komarami, osami i innymi.
1: Aha, ale ja tu widzę na zdjęciach z Państwa muzeum, że są tablice naprawdę wzbudzające dużo emocji. Na przykład popychaj wózki tylko z boku. No albo kultowe już określenie, rolniku pamiętaj, nie myj jaj przed skupem. Skąd do Was trafiły te tablice, bo przecież nie wszystkie dotyczą pracy w czy na kopalni?
0: Właścicielka kopalni przez wiele lat zbierała je z różnych miejsc Dolnego Śląska, tam gdzie była zapraszana, bądź przy okazji. Bywa, że udało nam się takie zakupić na giełdach staroci. Dzisiaj to już rzadkość, bo tablice emaliowane są faktycznie rzadkie i często bardzo drogie.
1: A jak reagują zwiedzający na te tablice?
0: Najczęściej śmiechem. Dotyczą one, mówię, sfer życia ludzkiego, więc zresztą bardzo dużo turystów pamięta je, gdy jeszcze wisiały w zakładach pracy bądź w innych miejscach miasteczek i wiosek. Czas PRL-u, czyli tam jest też dużo propagandy z tamtego czasu, w zasadzie takiej, co zrobiłeś dla kraju, czy wykonałeś 300% normy. To jest miłe dla turystów, którzy przeżyli te czasy. Co jest w tym miłego, to, że byli młodzi i pamiętali to, że to wisiało w pewnych miejscach, w ich wioskach bądź miastach.
1: Ile macie tych tablic?
0: Powiem szczerze, nie liczyłem, ale jest tego sporo. Są ściany wypełnione takimi tablicami.
1: A gdyby pan miał wskazać trzy swoje ulubione hasła przestrogi, to co by to było?
0: Rolniku daj krowie, krowa da tobie. Jest jeszcze jedna, przypomniałem, towar macany należy do macanta.
1: Tak, to słynne hasło, prawda? Co zrobiłeś dzisiaj dla obniżki kosztów własnych?
0: Tak.
1: O to też pytano. A pan coś zbiera dla siebie prywatnie w domu?
0: Był czas, że zbierałem kamionki, czyli naczynia kamienne, porcelanowe, ceramiczne, zwłaszcza starsze, XIX, początek XX wieku. Na pewno wyprodukowane w Bolesławcu, który do dzisiaj takie rzeczy robi.
1: A proszę powiedzieć, po co pan zbierał? Co jest takiego intrygującego, ciekawego w tworzeniu własnej kolekcji? Funkcjonuje takie hasło, przyda się. Ludzie zbierają różne rzeczy, bo przyda się kiedyś. I przyda się weszły do języka polskiego. Kamionki oczywiście mogą się przydać, ale pudełka po zapałkach zużyte albo puszki po napojach gazowanych to już może mniej. A jednak mamy potrzebę.
0: Zgadza się. Bardzo często z turystami na ten temat rozmawiam. Bywa tak, że po jakimś czasie stwierdzamy, po co ja to zbierałem. Jeśli chodzi o zbieractwo, to na pierwszym miejscu praktyczne podejście, czyli coś, tak jak pan mówi, przyda się do czegoś, do różnych celów. Ale też zwracam uwagę na turystów, na ich wrażliwość, bo bywa, że turysta wejdzie do muzeum, przez 3 minuty przejdzie 4000 eksponatów, wyjdzie i powie nuda, same starocie. Ale bywa tak, że ktoś siedzi parę godzin w takim muzeum i nie potrafi się tym nasycić, czyli posiada tą wrażliwość, ale bywa tak, że otwierają i mówią, że zbierają porcelanę, zbierają monety, odznaczenia. I najczęściej jest tak, że właśnie tłumaczą się to wrażliwością, że to jest akurat ten dział, który go interesuje, który zawsze interesował. Podarowane zostało coś komuś kiedyś, na przykład dziadek podarował wnuczce, wnuczkowi i tak zaczęła się kolekcja, budowanie kolekcji takiego kogoś.
1: Na koniec informacja praktyczna dla słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego. Jak do Was trafić i gdzie te tablice można na żywo zobaczyć?
0: Kotlina Kłodzka, część Dolnego Śląska, Złoty Stok, kopalnia złota i arszeniku w tymże miasteczku. Teren jest spory, jeśli chodzi o zwiedzanie, ale na pewno będąc na miejscu zostanie takiemu turyście wytłumaczone, gdzie są poszczególne atrakcje.
1: Ale z tym arszenikiem to bezpieczna sytuacja jest?
0: To, co wydobyto tu

0: tutaj w tej postaci już trującej nie posiadamy tutaj takich spraw, więc zwiedzanie jest całkowicie bezpieczne dla turysty, także jak najbardziej zapraszamy, tutaj jest mnóstwo atrakcji, a zwłaszcza 750 lat wydobycia tutaj tych kruszców.
1: Pod ziemię się dodzwoniliśmy w audycji porannej w piątek. Naszym gościem był Marcin Karbownik, kustosz Muzeum w Złotymstoku. Tam, przypomnę, można zobaczyć wielką kolekcję tablic w Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. No i teraz apel do słuchaczek i słuchaczy. Opowiedzcie nam, drodzy Państwo, o swoich kolekcjach, o przydasiach. Bo każdy w końcu przyzna się do tego, że coś zbierał. 22 i 7 trójek, 22 i 7 trójek. Co u Państwa w kolekcji się znajdowało lub znajduje? Czekamy na telefony dziś do 9. Pani Marcinie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: I proszę tę krowę pozdrowić od nas.
0: Oczywiście, tak zrobię, zaraz tam pójdę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. We were good.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian?
8: Hmm?

0: W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Żegnamy reklamy.
10: 6:31. W studiu pan redaktor Romuald Wójcik.
11: O, jak miło mnie pan redaktor przedstawił. W Warszawie spotkają się dziś ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrii Sybicha. W korzystny dla Polski przebieg rozmów w kontekście ostatnich sporów dotyczących historii wieży europosłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nekiel.
12: Ja jestem, jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, bardzo spokojna, że Radek Sikorski jest tutaj gwarantem dobrych negocjacji, jeśli chodzi o polskie warunki i nie dopuści do tego, żeby cokolwiek niezgodnie z prawdą historyczną miało miejsce.
11: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, gdy prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA. Szef Pentagonu Pete Hegseth przygotowywał się do ogłoszenia kolejnych redukcji amerykańskich sił w Europie, jednak plan ten został wstrzymany po interwencji szefa dyplomacji USA Marka Rubia, informuje Wall Street Journal. Kwestia poziomu amerykańskich wojsk w Europie i wydatków obronnych sojuszników ma być głównym tematem przyszłotygodniowego szczytu NATO z udziałem Donalda Trumpa w Ankarze. Polska zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju. Rząd Peru ogłosił stan wyjątkowy z powodu zagrożenia ulewnymi deszczami związanymi ze zjawiskiem klimatycznym El Niño. Według AFP dotyczy to ponad 9 milionów Peruwiańczyków. Decyzja pozwala lokalnym władzom na wprowadzenie nadzwyczajnych środków w celu ochrony ludności. 3 lata temu powodzie i osunięcie ziemi spowodowane przez El Niño doprowadziły w Peru do śmierci ponad 100 osób. Kolejny serwis w Trójce o 7.
10: Przypomnę, że gdy dziś Państwo zdecydują się zadzwonić do programu trzeciego, by się z nami podzielić swoimi opowieściami o przydasiach, to Darek w taki sposób telefony odbiera. Więcej przed 8. Dlaczego właśnie tak? Ale powoli się Państwo rozkręcają w temacie przedmiotów, których nie umiemy się pozbyć. Teraz będzie jeszcze o przeszłości i o zwierzętach.
13: Parę dni temu, kiedy były te wściekłe upały, kot mojej córki, pan dr Watson, wylegiwał się w ogródku pod taką choineczką i obok wylądowała wyczerpana sroka. Wylądowała w odległości jakieś 1,5 metra. Zwierzęta owa, stworzenie były tak wyczerpane, że kot nie ścigał sroki. Natomiast tak pomachiwał na nią ogonem. Sroka skrzeczała na kota, a kot pomiałciwał spod tego drzewa na srokę. Zanim pobiegłem po telefon do domu, żeby to nagrać dla ludzkości, to wróciłem za chwilę, no już sroka gdzieś tam pokuśtykała dalej i skrzeczała na ulicy, a kot w dalszym ciągu w ogóle nie przejawiał zainteresowania. Nie wiem, czy stworzenia wymieniły przejmości, czy tak jak ludzie powiedzieli, ale upał, daj spokój, żyć nie może.
10: Doktorze Łapson, po głosie

tego człowieka, który do nas dzwonił, wnioskuję, że pan mieszkasz w Gdańsku, a w Gdańsku dzisiaj upału nie będzie. Przeciwnie, podobnie jak na Podhalu, będzie tam najchłodniej, 19 stopni i deszcz. Ciekawe, ile stopni jest na innych planetach. Ależ błysnąłem teraz.

0: Sprawdziliśmy. Nasz mistrz od planet, który zna dokładny ich układ, planeta po planecie, Michał Jakubik i Michał Nogaś donoszą, że na Wenus blisko 500 stopni dziś. Halo?
1: Wydaje mi się, że przyda się. To jest stan umysłu i nic się nie da z tym zrobić.
0: Aha, czyli to o tym była ta piosenka.

0: 22 minuty do siódmej.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Mam nadzieję, że jeszcze śpi, nie słucha, nie słyszy i nie dostanę, no nie wiem jak nazwać poprawnie ten stan. Otóż, proszę Państwa, moja mama ma w domu szafkę, w której znajdują się w niektórych przypadkach trzymane od lat 80. ściereczki. Takie do rąki, nie tylko.

0: Za każdym razem, gdy ją pytam, bo ojciec już nie ma siły, dlaczego je trzyma i zajmuje miejsce, słyszę tę samą odpowiedź, że przecież nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się nagle przydać. No więc te przyda się, to jest ciekawa kategoria. Wiele i wielu z nas kolekcjonuje coś, co przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje nam się bardzo potrzebne, właśnie przydatne. Lata lecą, świat gna do przodu, a my takich przedmiotów nie umiemy się pozbyć. Dziś w audycji porannej pytamy, 22 i 7 trójek, o państwa zaskakujące kolekcje. Co państwo zbierają i dlaczego? Czy pamiętają państwo najciekawsze trofea z młodości, a może dzieci coś zbierają? Będziemy też mówić o kolekcjach, które wyrosły z rzeczy pozornie niepotrzebnych, od zapomnianych przedmiotów po archiwa pełne wspomnień. I jednym z takich skarbów może być wielkie pudło ze starymi fotografiami, na których zatrzymał się świat. Świat, którego już nie ma, ale pozostaje w pamięci nielicznych. O tym Karolina Gonet.
1: Każda kolekcja zaczyna się od czegoś małego. Od przedmiotu znalezionego przypadkiem, od zdjęcia wsuniętego między kartki książki, od rodzinnego albumu, który przez lata leżał na półce i nikogo szczególnie nie interesował. Rzadko kiedy myślimy wtedy, że właśnie zaczyna się coś większego, że z jednej fotografii może narodzić się opowieść o całym mieście.
2: Dzień dobry Państwu. Chcę dziś Państwa zainteresować tym przedmiotem zbieractwa, nader rzadkim, a jakże wdzięcznym.
1: Tak było w przypadku Marcina Kołodziejczyka, fotografa i operatora. Kilka lat temu zaczął przyglądać się starym zdjęciom Piotrkowa Trybunalskiego, skąd pochodzi.
3: Okazało się, że na tych starych zdjęciach, no po prostu możemy dostrzec rzeczy i obiekty, budynki, ludzi, których dziś nie ma. Możemy sobie tutaj powspominać, możemy sobie wyobrazić, jak miasto żyło i wyglądało kiedyś. I stąd zaczęła się ta pasja.
1: Na starych fotografiach czas działa inaczej.
3: Na początku grzebałem oczywiście w archiwum państwowym, udawało mi się tam jakieś materiały, zdjęcia wyłuskiwać. Natomiast w pewnym momencie, kiedy założyłem grupę na Facebooku pod taką wdzięczną nazwą Łączy nas Piotrków Trybunalski, zaczęła się do mnie odzywać cała masa mieszkańców.
1: Potem okazało się, że historia nie mieszka tylko w archiwach. Mieszka w domach, szufladach, w pudełkach po butach pochowanych na strychach, w albumach otwieranych może raz na kilka lat.
3: No i tak naprawdę potem to już, jakby to powiedzieć, ruszyło z kopyta, bo tych zdjęć pojawiało się coraz więcej ludzie się dzielili. Ja coraz więcej tego digitalizowałem, rekonstruowałem cyfrowo. No i to po prostu dalej szło w świat poprzez media społecznościowe.
2: Tak się dziś składa, że prezentuję w audycji nader rzadkie przedmioty zbieractwa.
3: W części tutaj na pewno ludzie zdają sobie sprawę, co mają, co posiadają. Są w stanie nawet dokładnie określić daty, miejsca, a nawet nazwiska tych osób, które są gdzieś widoczne na tych historycznych fotografiach. Natomiast część osób jest zupełnie nieświadoma. Przytoczę taki jeden przykład właśnie. Piotrkowianka, 85-letnia Piotrkowianka, posiadała zdjęcie wykonane 1 września 1939 roku, ukazujące mszę polową przed zabytkowym kościele Bernardynów. I to jest naprawdę perełka, bowiem już na drugi dzień niemieckie Luftwaffe dość mocno zbombardowało okolice tamtejszą. Zdarzają się naprawdę takie cuda, o których no, ludzie się jakby dowiadują troszeczkę po fakcie, co mieli.
1: W kolekcjonowaniu najbardziej zaskakuje to, że nigdy nie wiadomo, co okaże się najcenniejsze. Czasem nie rzecz, tylko historia, która się za nią kryje.
0: Karolina Gonet sprawdzała, co kryje się w pudłach w Piotrkowie Trybunalskim. 22 i 7 trójek to jest pytanie do państwa o przydasie, o niecodzienne kolekcje. O, na przykład może ktoś gwizdki zbiera. 22 i 7 trójek. Na błysk to Dawid Podsiadło. Do 9 dziś o przydasiach rozmawiamy. To znaczy państwo opowiadają.

0: Oho.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze. Przepraszam, że ponownie, ale w trybie sprostowania. Otóż kot nazywa się dr Watson, tak jak Watson, tylko nie Ło, tylko Watson. I proszę pana, pochodzi z Kraśnika, czyli z miejsca, z miasta, skąd pochodzą najlepsze żony i najlepsze koty, a obecnie mieszka w Lublinie.
0: No i pomyliłem się tylko o 400 kilometrów, naprawdę, i od razu Iwa i Wat Watson. W Lublinie będą dzisiaj, proszę pana, Watsona już podaje 23 stopnie i pan nie zmoknie.
2: Nowe w piątek.
0: Obrodziło w nowe piosenki i płyty. Zaczynamy spokojnie. O, może ktoś już się zorientował. Bonjour, pardon, merci. Wraca z nowym singlem Céline Dion.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Merci beaucoup. Céline Dion, nowy singiel. Bonjour, pardon, merci. A to Monika Suszek.
1: Poradnik higieny cyfrowej.
2: Dzień dobry. Prankowy piątek, to znaczy, że czas na higienę cyfrową. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, nasza ekspertka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A dziś taki temat. Praca, maile, kultura, ASAP po godzinach. Kto tego nie zna? Sobotnie popołudnie, rodzinny grill, bawimy się z psem w ogrodzie i nagle w kieszeni gdzieś nam wibruje telefon, przychodzi mail od klienta, o, może czasami od szefa z dopiskiem pilne, ale na poniedziałek. No i co my wtedy robimy? No raczej nie czekamy do poniedziałku, bierzemy, sprawdzamy, trochę nam może szybciej bije serce, może trochę oddech jest przyspieszony, że coś się wydarzyło, ale przecież zamiast się tak cieszyć tym wolnym czasem, to my mimo wszystko sprawdzamy ten nasz telefon. Co tam się wydarzyło? Dlaczego ten mail przyszedł? Czy można być dobrym pracownikiem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu? I dlaczego to tak działa, że my chcemy to sprawdzić?
3: Nie można. To właściwie odpowiedź jest krótka. Ja czasami mówię, że pracownik stale dostępny jest na pewno efektowny. To znaczy, to może robić na kimś wrażenie, ale nie ma szans być efektywnym, ponieważ nasz umysł działa w taki sposób, że on musi odpoczywać. Musi spać, musi mieć też jasny podział praca odpoczynek, dlatego że my się wtedy regenerujemy. Zresztą bardzo często jest tak, że kiedy odpoczywamy, w cudzysłowie, nudzimy się, to właśnie wtedy nasz umysł zwolniony z tego obowiązku ciągłego myślenia i kminienia nagle wpada na świetne pomysły. Tak naprawdę my się tutaj rozbijamy o prawo do bycia odłączonym. Takie prawo funkcjonuje już w wielu krajach, na przykład we Francji czy w Portugalii. We Francji no, jest ogromnym faux pas, żeby komuś w weekend zawracać głowę pracą i ludzie się tego wstydzą. Ale to wymaga pracy nad świadomością społeczną. Ja mam prawo nie odbierać tych wiadomości, ale że nie jest okej, że ty do mnie piszesz w tym czasie. Wielu szefów tak robi. Ostatnio mieliśmy bardzo głośną, mamy dalej sprawę rzeczniczki praw dziecka, która wysłała do swoich pracowników mail, który brzmiał mniej więcej tak. Pracuję o różnych porach dnia, ale spokojnie możecie odpisywać tylko wtedy, kiedy jesteście w pracy. No ale ludzie zeznawali, że byli w ogromnym stresie, mając świadomość, że na przykład oni odpoczywają, a w tym czasie szefowa sprawdza jakieś efekty ich pracy, albo że przychodzą w poniedziałek do pracy, a tam jest po prostu mnóstwo maili z weekendu. Więc to nie chodzi tylko o to, że my jako pracownicy musimy w sobie wykształcić to prawo do odłączania się, ale też menedżerowie muszą być świadomi. To nieprzestrzeganie prawa pracy tak naprawdę w postaci pracy w określonych godzinach powoduje w ludziach duży stres. Ta osoba na grillu, czy też rodzinnym spotkaniu. Dwie rzeczy. Pierwsze, jeden telefon do wszystkiego miała, czyli swój prywatny telefon był też telefonem służbowym. Po drugie, miała ustawiony mail na tym telefonie. Po trzecie, miała włączone powiadomienia, czyli nie dość, że ten mail przyszedł, to jeszcze dostała cynk dźwiękiem, czy też wibracjami. Czyli sami narażamy się w taki sposób. I wtedy rzeczywiście pojawiają się te procesy dopaminowe, czyli nasz umysł reaguje na takie bodźce, jak pokazują badania, silną chęcią sięgnięcia po ten telefon, bo ta ciekawość, która pobudza to, że dopamina jako neuroprzekaźnik pojawia się w naszym organizmie, no to powoduje bardzo silną chęć sięgnięcia po telefon, bo my na etapie, kiedy słyszymy powiadomienie, nie wiemy co to. Czy to coś stresujące?
2: Tak, mogłaby być
3: no właśnie,
2: przecież.
3: A badania pokazują, że nasz mózg uwielbia niespodzianki, gry losowe, ale też właśnie to, że nie wiemy co tam jest za tym.

0: powiadomieniem. Wrzuciliśmy post, nie wiemy, ile tam jest odpowiedzi na ten post. To sprawia, że jest to, mówiąc kolokwialnie, silniejsze od nas, więc musimy sobie zrobić takiego firewalla i przede wszystkim wyłączać powiadomienia tego typu i pilnować, żeby zwłaszcza po godzinach pracy one były niedostępne.
1: Ważne zasady na dziś. Dziękuję. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
0: Dziękuję.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: I Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu i tego drugiego, który powstaje, do znalezienia w naszych serwisach streamingowych i na stronie trojkapolskieradio.pl. A to Whitest Boy Alive.

0: Tylko że to tak bywa z tymi przydasiami. Kiedyś, jakieś 6-8 lat temu, miałem rureczkę jakąś prześwitującą, taką ładną, mówię, a wyrzucę, bo robiłem porządek, a nie przyda się. Zostawiłem rureczkę, w ubiegłym tygodniu naprawiałem traktorek taki do koszenia trawy, akurat, mówię, taka rureczka by się przydała. Gdzieś ją miałem, no więc udałem się na strych, szukam, pół dnia szukałem, nie znalazłem. Jak sądzę, zapewne za kolejne 6-8 lat się znajdzie. Także tak to mniej więcej wygląda z tymi przydasiami.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.

0: Żegnamy reklamy.
1: I oto nadeszła siódma. W piątek, trzeci dzień lipca. Michał Nogaś, program Trzeci Dzień Dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik.
2: Premier zrzekł się immunitetu w sprawie Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, mówi szef MSWiA. Prezydent zawetował prawo oświatowe, które wprowadzało funkcję rzeczników praw uczniowskich. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu o zniesławienie. W kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto fundacji 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. O szczegółach Michał Makowski.
3: Instytut Polski Suwerennej liczy na sądową konfrontację i postępowanie dowodowe dotyczące rzekomego finansowania przez Zonda Krypto. Uważamy, że dobre imię naszej fundacji zostało naruszone poprzez nieprawdziwe informacje przekazywane przez premiera Tuska, powiedział Polskiemu Radiu członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
4: Cały szereg insynuacji, cały ton wypowiedzi sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów, co w istocie nie miało miejsca.
3: Poseł KO Witold Zębaczyński odpowiada, że premier Tusk czerpał informacje dotyczące przepływów finansowych między Zonda Krypto i Suwerenną Polską z instytucji państwowych.
5: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
3: Zanim dojdzie do sprawy w sądzie, Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione przez prokuraturę, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreślił, że sam szpital wykrył nieprawidłowości.
6: To szpital chyba w zeszłym roku złożył dwa wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba w jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
2: Wczoraj w trybie natychmiastowym został zwolniony z pracy koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym. Prezydent zawetował prawo oświatowe, które wprowadzało funkcję rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Z taką oceną nie zgadza się posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Niezgocka.
7: Ustawa mówiła o powołaniu krajowego rzecznika, ale także o rzecznikach wojewódzkich praw uczniów i rzecznikach szkolnych. I tacy rzecznicy praw uczniów są w szkołach i to są zazwyczaj nauczyciele, którzy jednocześnie są opiekunami samorządów szkolnych. I to jest potrzebne. Ta ustawa mówiła o rzecznikach z jednej strony, z drugiej strony ona określała katalog praw, obowiązków uczniów.
2: Decyzję prezydenta chwali z kolei poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
8: To rodzice powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie dzieci i powinni mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole. Takie instrumenty antagonizujące uczniów, nauczycieli destabilizują w gruncie rzeczy funkcję taką edukacyjną i wychowawczą szkoły.
2: Zdaniem prezydenta ustawa zamiast wzmacniać ochronę uczniów zwiększa biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty. Ministra klimatu zapowiedziała zbadanie powodów śnięcia ryb w Zalewie Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Paulina Henik-Kloska stwierdziła, że inwestor miał nakaz odwołania ryb, zanim zacznie się spuszczać wodę i najwyraźniej tego nie zrobił.
9: Będzie kontrola, będą jej wyniki. Należy zmniejszyć ten odpływ na mów. Mam dostać pierwsze wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska co do jakości wody. Charakterystyczna rzecz niestety dla zbiorników, w których woda ma charakter stojący. Tam niestety gromadzą się zanieczyszczenia, musimy mieć tego pełną świadomość. Natomiast oczywiście były też warunki określające, ile tego i w jakiej gęstości może przedostać się do polskich rzek.
2: Tauron Polska Energia przekonuje, że jego działania były zgodne z normami i jak najmniej szkodliwe dla ekosystemu. Portal internetowy Odyseusz, gdzie można zgłosić zagraniczną podróż, ma nową odsłonę. Posiada m.in. funkcję, która pozwala na regularną i dwustronną komunikację między podróżnymi a MSZ-em i konsulem. Nasz reporter pytał wyjeżdżających na wakacje, czy wiedzą o Odyseuszu.
10: Ekus wyrabiamy, tak?
11: A słyszeliście o Odyseuszu?
12: O Odyseuszu nie.
13: Nie słyszeliśmy.
11: Wie pani, co to jest Odyseusz?
14: Tak. Program zdrowotny?
11: Nie. To jest taki system, gdzie pani rejestruje, że pani wyjeżdża do jakiegoś kraju zagranicznego.
14: A, no tak.
11: Po EKUS pan stoi?
12: Tak.
11: A słyszał pan o Odyseuszu?
12: Tak.
11: Co to jest?

0: Grecka mitologia.
1: Słyszałem dzisiaj, jadąc tutaj, w Polskim Radiu, w Radiu Jedynce.
2: Odyseusza znajdziemy od teraz w M Obywatelu w kategorii podróż. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na opowieści o bogach futbolu. Krzysztof Łoniewski, nasz redakcyjny...
5: No ładnie zagrałeś, dobra, nie rozpędzaj się o tych bogach futbolu, to
4: Adonis,
5: jest okej.
4: Adonis, na przykład.
5: Dobrze, dobrze. To był pokaz siły reprezentacji Hiszpanii. 3-0 wypunktowała Austrię i zameldowała się w 1/8 piłkarskich mistrzostw świata. O ćwierćfinał mistrzowie Europy zagrają z sąsiadami z zachodu. Portugalczycy po golu z 4 minuty doliczonego czasu gry pokonali Chorwatów 2-1. 2-0 Szwajcaria dopiero co poradziła sobie z Algierią i też jest już w najlepszej 16 turnieju w Ameryce Północnej i Środkowej. I zostawiamy Mundial, zaglądamy za to na Wimbledon. Dobry mecz rozegrała tu wczoraj w rundzie drugiej Iga Świątek. Do 1-3 pokonała powoli schodzącą ze sceny Czeszkę Karolinę Pliszkową. Po meczu pytano ją o emocje, z którymi ostatnio sobie nie radziła najlepiej.
6: Każdy dzień jest inny, do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez kolejne 2 lata.
5: To, co udało się Idze Świątek, nie udało Kamilowi Majchrzakowi. W 5 setach przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą i tak mówił o punkcie zwrotnym tego spotkania.
7: Najbardziej ubolewałem nad 2 setem, że po pierwszym straceniu serwisu odłamałem się i dawno w gorszy sposób nie oddałem ponownie mojego serwisu. No i jakby ten moment, albo po prostu no 2 set, jakbym go wygrał, czy też po prostu prowadził równą grę, czy dociągnął do jakiegoś tiebreaka, czy coś i potencjalnie wygrał, no myślę, że to zupełnie inaczej by rozłożyło układ sił, no a potem to już jest kula śnieżna, jak to zazwyczaj bywa.
5: Doprecyzujmy, że kolejną rywalką Świątek będzie Filipinka Aleksandra Ayala. Kończymy motorsportem i samochodowym rajdem Rzymu. To runda Mistrzostw Europy. Przed rokiem Mikołaj Mikomarczyk zajął tu 3. lokatę.
8: Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przyczepnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata w WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
5: Wypowiedź Miko Marczyka kończy serwis kolejny sportowy za godzinę.
4: No i co?
5: W porządku.
4: Dobrze wszystko? Mhm. A u Państwa?
9: Każdy powinien mieć w szufladzie następujące rzeczy. Tyrytytki zwane tyrytytkami, help tape, czyli srebrną taśmę i klej super glue. Wydaje mi się, że wszystko można tymi 3 przedmiotami ogarnąć.
4: A u ciebie jak? Podobnie. Z przydęsiami, tak?
5: Tak.
4: Co umiesz naprawić tak od ręki?
5: Nie mogę powiedzieć.
4: No powiedz. No weź, no.
5: Nie jestem złotą rączką.
4: A poćwiczymy pogodę?
5: Śmiało.
4: To zgadnij, gdzie dzisiaj będzie 19. Już o tym dużo mówiłem.
5: We Warszawie.
4: Nie. We Gdańsku i we Zakopanem. 21
5: gdzie? Skrajnie.
4: A 21 gdzie będzie?
5: No to jakaś podpowiedź, w której części kraju?
4: Tu albo tu.
5: Ale aha.
4: Tu
5: czyli
4: albo tu.
5: W Rzeszowie?
4: Albo... Nie, nie, właśnie po drugiej stronie.
5: A, czyli we Wrocławiu, tak?
4: Nawet wyżej, w Gorzowie,
5: w Gorzowie.
4: I w Suwałkach. A najcieplej 23 będzie tu, czyli w stolicy, a także nieopodal, bo w Lublinie i Przemyślu.
5: Nieopodal?
4: No nieopodal.
5: Warszawy, Przemyśl?
4: A nawet Lublin.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
10: Żegnamy reklamy.
4: Która to godzina na zegarze? 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Audycja poranna. Dziś pracujemy dla Państwa z radością w składzie następującym. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś, a także Krzysztof Łoniewski, który przed chwilą opuścił studio w kulturalny sposób, a także

Romuald Wójcik, który jeszcze chwilę przed nim opuścił studio w kulturalny sposób. Czyli by tak rzec, chłopcy minus jeden. No bo Monika. Zaczynamy tę godzinę od zespołu Myslowic.

0: Uczę się pisać limeryki i powiedział pan jedno zdanie, które mnie zainspirowało. Przed chwilą napisałam limeryk, mogę powiedzieć? Bo zacytowano pana, że na latarni siedziała wrona. To mnie zainspirowało, więc dobra. Patrzę, a na latarni siedzi przedziwna wrona. Niechlujna, ubłocona i troszkę zmierzwiona. Okropnie krzykliwa i w dodatku się kiwa. Ach, już wiem, na pewno nawalona. A tytuł na końcu, nawalona wrona.
1: Aha.
2: Nowe w piątek.
1: Dzisiaj po północy dostałem SMS od mojej przyjaciółki, która, nie wiem, czy to była euforia, ekscytacja, czy po prostu stwierdzenie faktu, napisała rzecz prawdziwą. Słuchaj, doczekaliśmy nowej Madonny. No właśnie, proszę państwa, doczekaliśmy nowej Madonny. Płyta Confessions 2 już jest do słuchania. Dansteria, nowy singiel, Madonna.

0: Dansteria, Madonna z nowej płyty Confessions 2. Płyta wyszła dziś, to jest nasza piosenka dnia.
1: Dobrze się czyta.
0: Jeden z mieszkańców Tel Awiwu, mieszkający przy bulwarze Rothschilda, to jest samo centrum miasta, zły, bo nie dotarła do niego prenumerowana gazeta codzienna, usiadł na balkonie i usłyszał podawane w radiu wiadomości. Była 8 rano, dźwięki dobiegały z szoferki zatłoczonego autobusu, który zatrzymał się na pobliskim przystanku. Dziennikarka Tamar Netanyahu informowała: w kraju został ogłoszony stan wyjątkowy, ponieważ Arabowie przystąpili, jak się wydaje, do strajku generalnego. Siły bezpieczeństwa i policja mobilizują rezerwistów. Służby specjalne ujawniły, że zniknęli wszyscy arabscy mieszkańcy Izraela, Judei i Samarii oraz Strefy Gazy. Zniknęli także wszyscy arabscy więźniowie w wojskowych i zwykłych zakładach karnych. Pracodawcy i liczne instytucje informują, że izraelscy Arabowie oraz mieszkańcy Judei i Samarii nie stawili się do pracy. W wyniku tego rząd zaapelował o spokój, wprowadził wojskowe blokady terenów zamieszkałych przez Palestyńczyków, powołano rezerwistów, ludziom, którzy udali się na urlopy, odebrano przydzielony wcześniej czas wolny. Wśród tych, którzy zniknęli, nagle, bez ostrzeżenia, jakby rozpłynęli się w powietrzu, jest także Ala, przyjaciel Ariela. Pierwszy to Palestyńczyk, któremu inaczej niż przeważającej części rodziny przyszło po Nagbie, czyli katastrofie, wysiedleniu około 750 tysięcy.

tysięcy Palestyńczyków w 1948 roku żyć na terenie Izraela, a drugi to człowiek w całości stąd. Drugi to dziennikarz liberalny syjonista, który wielokrotnie naraził się znajomym, gdy mówił wprost: dążeniem mojej ojczyzny winno być zawarcie trwałego pokoju z naszymi współobywatelami, których przodków wygnano z domów. Wróg jest gdzie indziej, przede wszystkim w Iranie. Ci dwaj mężczyźni są głównymi bohaterami spekulatywnej prozy autorstwa Ibtisam Azem, pisarki i dziennikarki urodzonej w 1974 roku na terenach dzisiejszego Izraela, w Jafie. Pisarki i dziennikarki mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, a w ubiegłym roku nominowanej do międzynarodowego Bookera. Powieść Księga Zniknięcia, którą na polski przełożyła znakomita Hanna Jankowska, ukazała się oryginalnie w jednym z libańskich wydawnictw w roku 2014 i zdobyła uznanie w wielu krajach świata. Uznano ją też, jak najbardziej słusznie, za książkę, która w przejmujący sposób ukazuje los kolejnych pokoleń Palestyńczyków, których wygnano z ich własnych domów i zmuszono albo do zamieszkania na terenach okupowanych, dziś znajdujących się za murem separacyjnym lub w odciętej praktycznie od świata strefie Gazy, albo do przyjęcia obywatelstwa izraelskiego, co przez władze nowo powstałego kraju uznane zostało za jednocześnie akt łaski i rzekomego braterstwa. O Nagbie Alaa usłyszał od babki, od tety, która została w domu, która do ostatnich dni żyła w Jafie, dziś części Tel Awiwu, w dzielnicy Al-Adżami. Gdy ogłoszono o powstanie Izraela, nie chciała uciekać. Wspominała działania własnego męża, dziadka jednego z bohaterów. Powiedział mi, że trzeba wyjechać. Wszystko już zorganizowałem, mówił, wyjedziemy do Bejrutu, zanim nas pozabijają. Ale kobieta nie chciała opuścić domu. I Księga Zniknięcia rozpoczyna się od dziennika Alai, w którym pisze o tym, jak to pewnego dnia babka, będąca strażniczką miejsca własnego pochodzenia, ubrała się odświętnie, wzięła kąpiel, wyszła, usiadła na ławce z widokiem na morze i tam zmarła. Ta książka, w której nagle znikają wszyscy Palestyńczycy mieszkający na terenach Izraela i na ziemiach okupowanych, opowiada o nowej sytuacji, o tym, co by się naprawdę wydarzyło, gdyby zabrakło współobywateli. To byłoby spełnienie marzeń dla jednych, dla drugich tragedia i rozpad świata, który znają. Jest taka scena w tej książce, gdy do radia izraelskiego dzwoni mężczyzna i mówi: nareszcie nam się udało, pozbyliśmy się problemu. Ale są też tacy, którzy mówią: bez nich sobie nie poradzimy. Kto teraz będzie pracował na naszych plantacjach? Ale w ogóle nie myślą o tym, jakiego upokorzenia codziennie doznają Palestyńczycy dojeżdżający do pracy w Izraelu. Ze ściśniętym gardłem czyta się różne fragmenty tej książki, zwłaszcza gdy wie się, że z niedawno przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość mieszkańców, obywateli Izraela, jest za całkowitym wysiedleniem Palestyńczyków z ziem kontrolowanych przez Izrael. To jak się ogląda obrazy z Gazy, to jak się ogląda kolejne filmy z zachodniego brzegu, gdzie uprawy, domy i ziemie Palestyńczyków są dewastowane przez wojska izraelskie. To wszystko powraca, te obrazy, w głowie, kiedy się czyta powieść Ibtisam Azem, książkę świadectwo, historię o samotności przejmującej, nie pozwalającej normalnie żyć, o utracie domu, własnej przestrzeni, bliskich, którzy zostali skazani na wygnanie, o obronie tożsamości i niezgodzie na przemyślane wymazywanie palestyńskiej historii i tożsamości, opowieść o oporze. To jest zapowiedź tego, co może nastąpić, a o czym mówi się od dekad, o polityce, która doprowadzi do zatarcia wszystkich śladów, do wymazania historii narodu, który na terenie dzisiejszego Izraela mieszka od dawien dawna. Księga Zniknięcia, którą czyta się jednym tchem, to lektura bardzo bolesna. 12 lat po pierwszym wydaniu książki, zawarta w niej wizja, zdaje się realizować, ale jest to opowieść całkowicie pozbawiona magii. To jest jakaś zapowiedź przerażająca tego, co może się wydarzyć. Jeden z bohaterów tej książki mówi tak: żyjesz z otwartą raną, krwawisz, ale wciąż żyjesz. Księga Zniknięcia, książka, którą przełożyła

na język polski. Hanna Jankowska napisała ją Ibtisam Azem, palestyńska pisarka i dziennikarka urodzona w Jafie. Mam dla Państwa egzemplarze. Książki małpa polskieradio.pl albo michał.nogaś@polskieradio.pl. To teraz muzyka z Palestyny. Everyone's Darling, Yusor Hamed, 25 minut po 7:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka.

0: jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Żegnamy reklamy.
7: 7:31. W studiu Romuald Wójcik.
8: Pożar na statku w gdańskim porcie. Strażacy gaszą ogień w ładowni masowca pływającego pod banderą Panamy, mówi starszy kapitan Radosław Gburzyński.
9: Działania gaśnicze nie przynoszą jeszcze zamierzonego skutku. Z tego co mi wiadomo, sytuacja nie rozwija się też dramatycznie. Po prostu pewna trudność tej akcji wynika z tego, że dostęp do ładowni to jest tylko i wyłącznie od góry ładowni. Nie ma możliwości podania innego środku gaśniczego.
8: Dlatego z góry wiadomo, że gaszenie potrwa jeszcze wiele godzin. Z powodu pożaru na szczęście nikt nie ucierpiał. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 odnotowano na indonezyjskiej wyspie Halmahera. Brak doniesień o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców wyspy i zniszczeniach. W tym regionie żyje około 180 tysięcy osób. Indonezja jest szczególnie narażona na trzęsienie ziemi, ponieważ leży na granicach oceanicznych płyt tektonicznych. Dochodzi tam także często do erupcji wulkanów. Wielka Ława Przysięgłych w Waszyngtonie wydała akt oskarżenia przeciwko Davidowi Hearnowi w związku z uszkodzeniami zbiornika Reflecting Pool, czyli słynnego basenu lustrzanego przy mauzoleum Lincolna. Były kajakarz i olimpijczyk został oskarżony o celowe uszkodzenie remontowanego obiektu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Prawnicy Hearna stwierdzili, że zarzuty wobec ich klienta powinny być alarmujące dla każdego Amerykanina, oskarżając administrację Donalda Trumpa o nadużycia władzy. Najwyraźniej minęły już czasy, gdy Forrest Gump i jego znajoma mogli swobodnie brodzić w Reflecting Pool w akcie przyjacielskiego powitania. Kolejny serwis trójco o 8.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: O ekonomii Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Zapraszam i na początek ważne informacje dla osób, które chcą się wybrać na rybę. W 3/4 skontrolowanych smażalni wykryto nieprawidłowości, a dotyczyły one m.in. podmiany gatunków ryb albo braku wykazu składników, w tym informacji o alergenach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypomina, że w menu powinno być jasno wskazane, w jaki sposób przygotowano danie. W lokalu gastronomicznym powinien być także dostępny bez konieczności proszenia obsługi szczegółowy wykaz składników wszystkich potraw oraz dodatków takich jak panierki, surówki czy sosy. Składniki powinny być wymienione w kolejności malejącej, począwszy od tych, których w produkcie jest najwięcej. OC tańsze w czerwcu to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu kosztowało średnio o 12 zł mniej niż w maju, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
11: Spadki objęły wszystkie województwa i niemal wszystkie miasta wojewódzkie. Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce. Trzeci był Wrocław z wynikiem 790 zł, choć jeszcze w maju mediana wyniosła tam 850 zł, czyli o 60 zł więcej.
10: Najtaniej było w Rzeszowie i w Opolu. W te wakacje ofert pracy dla młodych jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. W niektórych branżach studenci mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Liderem zarobków w tym roku jest kelner, ale na dobre stawki mogą liczyć także pracownicy budowlani, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
12: W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają. No i

0: Tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy dla osób, które się uczą do 26 roku życia. Natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto.
1: Na dobre stawki w wakacje mogą także liczyć osoby opiekujące się dziećmi oraz pracujące przy festiwalach muzycznych. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 74 grosze, euro 4,28.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Dziś w audycji porannej do 9 pytamy o niesamowite, zaskakujące kolekcje nasze domowe, prywatne.
4: U nas słowo pszczydasie ma, można powiedzieć, podwójne znaczenie, ponieważ pszczydasie znajduje się, znaczy pszczydasie, rzeczy, które się odkłada na pszczydasie, odkłada się na strych, który jest przy dachu, przeważnie nad garażem czy gdzieś nad piwnicą, i jest to takie podwójne znaczenie, że to się przyda i jest przy dachu i dlatego jest podwójne pszczydasie.
3: U nas dziś będzie chłodniej niż w poprzednich dniach, od 19 stopni z deszczem na Pomorzu, w okolicach Trójmiasta i na Podhalu, po 23 w pasie Mazowsze, Lubelskie, Podkarpacie. Piosenka dnia, tego się spodziewałem, wzbudziła emocje.
5: W sprawie nowej piosenki Madonny jestem pozytywnie zaskoczony, jak fajną tą piosenkę zrobiła. Założę się, że pewnie jest tam dużo autotune, innych syntezatorów i wspomagaczy, natomiast jest w fajnym, starym stylu Madonny.
3: Przypomnę, od dziś do słuchania nowa płyta Madonny Confessions 2, a nasza piosenka dnia nosi tytuł Dansteria.

Piosenka i płyta wróci po 10 w audycji Nowe w Piątek. Zapraszam w imieniu Gosi Jakubowskiej. A my za chwilę przeniesiemy się na stadiony, bo Mundial kolejny dzień trwa. Wydarzyły się pożegnania, wydarzyły się awanse. Redaktor Łuniewski opowie. Cóż ciekawego na stadionach przed nami i za nami. Prędko, prędzej, to hej!

0: Uwaga.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Adonis powrócił. Dzień dobry ponownie.
2: Przestań. Najpierw klasę pokazali Hiszpanie. Mówimy oczywiście o kolejnych meczach 1/16 finału. Jak na aktualnych mistrzów Europy przystało bez kłopotów. 3-0 pokonali Austrię, z którą mieli
0: w ogóle nie było Austriaków w tym meczu, chciałem powiedzieć.
2: Mieli problemy jakoby z Austriakami. Nie mieli. Potem Portugalczycy zgodnie z przewidywaniami mieli umowne ciężary z Chorwacją. Wygrali 2-1. Chorwaci strzelili bodaj 3 gole więcej, w tym jednego w samej końcówce. Ale wszystkie anulowano po wideoanalizie, czyli po interwencji.
0: Poważę.
2: Brawo. Tak o wygranej swoich rodaków...
0: Dlaczego uważasz, że ja nie mam pojęcia o tym, co się dzieje w piłce?
2: W ogóle tak nie powiedziałem. Tak o wygranej swoich rodaków mówi portugalski trener piłkarski Nuno Bernardes.
3: Jestem zadowolony, że wygraliśmy. Dobrze by było, gdybyśmy grali lepiej, ale ważne jest to, że wygraliśmy. Teraz gramy z Hiszpanią i to będzie trudny pojedynek i bliski pojedynek. Widziałem ich mecze, ich ostatni mecze i oni grają tak dobrze, że potrafią wygrać mecze i się nie spocą. Natomiast póki jesteśmy w turnieju, to mamy swoje szanse i pamiętam, że zawsze jak wchodziliśmy do turniejów bez oczekiwań, to dobrze nam poszło.
2: Tak jak w Euro 2016 na przykład, gdy Portugalczycy wygrali całą imprezę. Trudno się spodziewać, żeby Szwajcarzy wygrali z kolei cały mundial, ale godzinę temu po naprawdę dobrym meczu 2-0 pokonali Algierczyków. Dziś Australia gra z Egiptem. Komu pan kibicuje?
0: Jestem, na kogo tak pan powiem, stawia? W trudności. No bo tak, zwróć uwagę na fakt, że właściwie większość drużyn afrykańskich została wyeliminowana przez drużyny europejskie albo okołoeuropejskie, no tak, czyli ze świata jeszcze bardziej zachodniego. No jacyś przedstawiciele Afryki powinni awansować poza Marokiem, prawda?
2: To prawda i rzeczywiście Egipt będzie w tym meczu z Australią wręcz faworytem.
0: Wręcz. Może to będzie jakaś piramidka. Co jeszcze dzisiaj?
2: Krótka piłka, no to co ci będę mówił? Co dzisiaj, co w nocy ewentualnie?
0: No tak, bo dzisiaj
2: to spotkanie, to już sprawdzamy szybko, co jest w nocy.
0: W nocy proszę... jest noc, są gwiazdy. A gwiazdy futbolu?
2: A jeżeli chodzi o gwiazdy futbolu, no to ważny mecz dla tych, którzy kibicują Argentynie, bo obrońcy tytułu grają z Republiką Zielonego Przylądka o północy.
0: No i teraz komu kibicować?
2: A Argentynie tutaj. Kolumbia z Ganą, 3:30.
0: Gana.
2: No i tak to będzie wyglądało w nocy. A jutro z kolei Kanada z Marokiem, Paragwaj z Francją.
0: Gana albo na Gana.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A czy ty dzwoniłeś dzisiaj do audycji porannej?
2: Wielokrotnie, ale się nie mogłem dodzwonić.
0: Bo chciałem tylko przypomnieć słuchaczom, bo może tego nie wiedzą, jak kolega Pieruch dzisiaj telefony odbiera. Gdyby ktoś chciał sprawdzić.
2: Nie znałem do orkiestry
0: strony. Przydasiów. Bardzo proszę.

0: come on, come on.
1: Chciałem podziękować za przypomnienie tej książki, którą redaktor Nogaś dzisiaj przedstawił na antenie. Bardzo smutna, ale dosyć ciekawa tematyka, pokazująca oblicze dzisiejszego świata, w którym kierunku zmierzamy.
2: To ja przypomnę, bo wiele pytań. Dziękując za telefon. Książka nosi tytuł Księga Zniknięcia. Napisała ją palestyńska dziennikarka i pisarka Ibtisam Azem. Książka była nominowana do Międzynarodowego Bookera. Na polski przełożyła ją Hanna Jankowska. W którym kierunku zmierza świat? Zapytam Renatę Grochal. Dzień dobry.
3: W dobrym, jak zwykle. Ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, więc uważam, że w dobrym. Chociaż wnioski z historii i z tego, co nas spotyka jako narody, wyciągamy jakoś opornie, no ale...
2: O ile w ogóle. A co dzisiaj w Bez Uników lub kto raczej, tak zapytam?
3: W Bez Uników kobieta, która ma poprawić albo już nawet poprawia wizerunek tego rządu, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony, pierwsza wiceministra obrony w historii i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Będziemy oczywiście rozmawiać o kontraktach w armii i o tym, czy państwo jest odporne na byłych polityków, którzy teraz stali się lobbystami? Andrzej Duda, były prezydent, wraz z biznesmenem, który obecnie go zatrudnia, przyszedł na spotkanie z generałem Arturem Kuptelem, który jest szefem Agencji Uzbrojenia, odpowiada za razem z panią Magdaleną Sobkowiak. Zresztą jest w tej chwili jej podwładnym za wydanie tych 180 miliardów złotych, które mamy z programu SAFE i nagle się okazało, że chyba ktoś tu chciał jakieś deale załatwić. Więc czy nasze państwo jest odporne między innymi na komiwojażerów politycznych? To będziemy o tym rozmawiać o 8.13, ale nie tylko, bo będzie też oczywiście o Ukrainie, o tym jak nasze relacje, czy można naprawić w ogóle nasze relacje, czy komuś na tym zależy, czy wręcz przeciwnie.
2: Polecam Bez Uników, o odpowiedzialności państwa i nie tylko, Renata Grochal.
3: Serdecznie zapraszam.
2: A teraz przenosimy się do Zoo Warszawskiego, panowie Kruszewicz i Pieruk.
4: Wśród zwierząt.
5: Widziałem niedawno taką bardzo ciekawą i nawet zabawną scenkę. Na latarni siedziała wrona i darła się w niebo głosy. No, ale to nie było takie typowe wronie krakanie, a raczej coś takiego pomiędzy kaczką a wroną, takie kwa, kwa, kwa. No i po chwili z drzewa, które stało obok, rozległo się takie już konkretniejsze krakanie. No i tak to brzmiało, jakby te ptaki rozmawiały ze sobą. Nagle to ptaszysko z latarni wzbiło się w powietrze,

0: To był taki ciężki, taki niezdarny lot. No i przeleciała ta wrona na sąsiednią latarnię. A ten drugi ptak tymczasem z drzewa rozkrakał się wtedy już tak zupełnie na dobre. No i ta sytuacja się jeszcze powtórzyła kilka razy. Krótki lot, a potem wymiana krakania. No i wtedy zrozumiałem albo nabrałem takich przypuszczeń, że jest to najwyraźniej nauka latania, a ta wrona z drzewa to jest mama wrona albo tata wrona. No właśnie, jak wygląda taka wronia nauka latania?
1: Latanie to jest tylko jedna z ważnych funkcji i czynności, których nauczyć musi młoda wrona, bo są to ptaki naprawdę wyjątkowo inteligentne, a inteligencja wymaga długiego dzieciństwa. Tak samo i ludzie mają, im dłuższe dzieciństwo, tym wyrastają bardziej inteligentne jednostki. Więc krótko mówiąc, wrona po pierwsze dorosła, obserwuje wszystko, żeby było bezpiecznie. Te takie miękkie krakanie, to właśnie był prawdopodobnie młody osobnik, a dorosły go obserwował. I oczywiście go może podciągać, pokazywać, że trzeba polecieć na następną latarnię, czy na następne drzewo. I ta nauka jest niezwykle ważna, bo wrona wychodzi z gniazda, ma pióra mniej więcej rozwinięte, ale nie lata, jest takim właściwie podlotem. Musi dopiero nauczyć się latać na początku w koronie drzewa, z gałęzi na gałąź, ale no potem robi to coraz sprawniej. Natomiast takie mistrzostwo dorosłego ptaka, no, potrzeba na to jednak dobrych parę tygodni ćwiczeń, bo proszę zwrócić uwagę, że doświadczona wrona to w ogóle minimalnie rusza skrzydłami. Młoda wrona właśnie leci, macha tymi skrzydłami, kraczy, tak jakby w ogóle nie mogła lecieć. Natomiast wrona wyćwiczona ma zupełnie inne ruchy skrzydeł. Bardziej sprężyste, płytkie. Nie musi machać nimi tak jak rozpaczliwie ktoś pływa kraulem, tak zwanym.
0: A ile trwa takie wronie dzieciństwo albo taka wronia młodość, ale pod okiem rodziców?
1: Po wyjściu z gniazda one mają prawie miesiąc. Po dwóch tygodniach one już zaczynają podlatywać na tyle sprawnie, że są w stanie uciec. Ale taką sprawność dobrą, no to po kolejnym miesiącu, ale trzymają się do jesieni z rodzicami. To są takie grupy wielopokoleniowe, które się trzymają razem. Lokalne stadka łączą się w większe grupy. Potem młode zaczynają trochę odstawać od tych dorosłych, wolą własne towarzystwo i tworzą takie bandy, które zabierają wiewiórką orzechy. Wygląda to tak, że wiewiórka chce schować tego orzecha gdzieś tu pod koniec lata, na początku jesieni, ale cały czas jest obserwowana przez wrony i ona to widzi. Mało tego, jak się schować za drzewo, to one też już tam są. Chodzą i patrzą, co ona z tym orzechem zrobi. No więc w pewnym momencie już rozpaczona gdzieś tego orzecha spróbuje ukryć tak, żeby one nie widziały, ale one i tak wiedzą gdzie. Jak tylko wiewiórka odejdzie, to raz, dwa, trzy, orzech znika. I te orzechy wrony przechowują aż do wiosny. To jest w ogóle szokujące. Mają zapasy gdzieś poukrywane i nawet dosłownie w środku zimy czy na wiosnę nadal one mają zapas orzechów, które rozbijają na alejkach albo przez samochody, więc te zapasy muszą być zupełnie niezłe.
2: Wśród zwierząt.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Czas na weekend? Czas na Auchan!
15: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
16: Minęła 8, piątek 3 lipca 2026. Program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry, czas na serwis. Romuald Wójcik.
17: W Warszawie dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze. Minęła 8, więc ósmoklasiści wchodzą do gry. Za pół godziny będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Propozycję dotyczącą dialogu historycznego ma dziś przedstawić w Warszawie szef ukraińskiej dyplomacji. To nieoficjalne informacje. Oficjalne są takie, że z Andrijem Sybichą spotka się minister spraw zagranicznych.

0: publicznych wicepremier Radosław Sikorski. To spotkanie ma służyć naprawie relacji polsko-ukraińskich, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
1: W najlepszych rękach są te negocjacje, bo ogromne doświadczenie wicepremiera Sikorskiego, który potrafi rozmawiać o tak trudnych kwestiach. No, na stole jest bardzo wiele możliwości. Jest kwestia naszej wzajemnej współpracy w kwestiach militarnych, w kwestiach gospodarczych.
0: Według medialnych doniesień szef ukraińskiej dyplomacji ma zaproponować m.in. upamiętnienie generała Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Zbigniew Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, mówiła w Pulsie Trójki Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
0: Amerykańskie sądy oddalą wniosek w sprawie ekstradycji byłego szefa resortu sprawiedliwości, stwierdził z kolei poseł PiS Mariusz Gosek.
3: To jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. To już są nie tylko kryptodyktatury, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, którego model mamy wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci.
4: Kiedy?
3: Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
0: Zbigniew Ziobro jest oskarżany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienie 26 przestępstw związanych z wyprowadzeniem i przywłaszczeniem ponad 150 milionów złotych z podległego mu Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym funduszu. Postawiono mu 19 zarzutów. Zamknięcie przez Rosję przejść kolejowych na granicy z Finlandią, Estonią i Łotwą to próba wywarcia presji psychologicznej na kraje NATO, mówi ekspert dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego mówi, że Rosja próbuje zbudować atmosferę napięcia w krajach bałtyckich.
5: Zamknięcie pokazuje, że jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejsze się rosyjskie u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia.
0: O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, a od niedawna także pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Za pół godziny ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów.
6: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Przystąpienie do niego jest niezbędne, aby ukończyć szkołę. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Z ulic mają zniknąć wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Łukasz Filipowicz.
7: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No do dwóch szyldów jest dopuszczone dla każdego.
0: Burmistrz Zakopanego przewiduje jednak, że przedsiębiorcy będą czekali do ostatniej chwili. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Do ostatniego turysty będą czekali, ale kiedy Romek czytał te informacje, że zmienia się...
10: To tutaj były na bieżąco poprawki nanoszone przez dyrektora. No.
9: Nie, jakie? Po prostu ja chciałem powiedzieć historię, że ty tak sobie tutaj zmieniasz coś, tak, że wręcz przedzierasz papier, coś tam
10: prawda,
9: tutaj
10: i
9: poprawiając.
10: Potem, no i potem piszę po tym, po tutaj, po podłożu, właśnie. Wszystko pomazane i tak to wygląda.
9: Ale chcę powiedzieć, że kiedy czytałeś tę wiadomość o tym, że wchodzi ustawa krajobrazowa w Zakopanem, to myśmy z Krzyśkiem podnieśli

0: Jest,
1: cieszyliśmy się.
2: Ile można czekać, jak się jedzie do Zakopanego, to...
3: No nie tylko do Zakopanego.
2: Samiesieńkich Tatr nie widać.
3: Prawda?
0: Tatry zasłaniane.
2: No właśnie.
3: Cywilizujemy się.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Lepiej późno niż jeszcze później.
3: Tak jest.
2: Powiedział wracając o 9:00 z serwisem Romuald Wójcik, a Krzysztof Łoniewski o sporcie Mundial i nie tylko.
3: To prawda. Hiszpanie, czego można było się spodziewać, wyrastają poza Francuzami na głównych faworytów do zwycięstwa na Mundialu. 3-0 bez specjalnego wysiłku wygrali minionego wieczora z Austrią. Teraz trafią w iberyjskim starciu na Portugalię, lepszą w stosunku 2-1 od Chorwacji. Co ciekawe i ważne, Gonzalo Ramos strzelił zwycięskiego gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. W regulaminowym padły obydwie bramki dla Szwajcarii w wygranym 2-0 meczu przeciwko Algierii. Mówimy o spotkaniach 1/16 finału. W Wimbledonie dopiero druga runda i w Cuglach przeszła przez nią Iga Świątek 6-1 i 6-3. Pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową.
4: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
3: Kolejną rywalką Świątek będzie Filipinka Aleksandra Iala. Kolejnego rywala przy Church Road w Londynie nie będzie miał Kamil Majchrzak. Niestety w 5 setach przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Wracamy na futbolowe salony i informujemy, że reprezentant Anglii Elliot Anderson zamienił Nottingham Forest na Manchester City za rekordowe w brytyjskich realiach 116 milionów funtów. Kończymy mieszanymi sztukami walki. Dominik Rzepecki jest kolejnym Polakiem, który zadebiutuje w najbardziej prestiżowej federacji w MMA, czyli w UFC. Jego pierwszym przeciwnikiem na gali w Abu Zabi 25 lipca będzie niepokonany do tej pory Rosjanin Magomed Zajnukow.
2: Nie wiem, co mam zrobić, Krzysiek, albowiem dostaję maile, żeby jeszcze raz zagrać piosenkę dnia.
3: Proszę.
2: Przed 9:00, ale czy to się godzi? Po 10:00, proszę państwa, będzie piosenka dnia w audycji Nowe w Piątek u Gosi Jakubowskiej. Madonna państwa poruszyła. Temat tak zwanych przydasiów także.
5: Ponieważ jestem wędkarzem, nawet wysłałem zdjęcie, że właśnie że siedzę teraz na rybach, chociaż zaczęło trochę kapać, no to myślę, że my wszyscy wędkarze mamy coś takiego, że na przykład stare spławiki, które już wymieniliśmy na nowe i dawno powinny pójść do kosza, to nie, są oczyszczone, jeszcze jakimś lakierkiem tam pomalowane, gdzie są odpryski, leżą w pudełku, bo przecież a nóż, widelec to się przyda.
3: A ty jesteś wędkarzem?
2: Nie, nie, nie, a ty?
3: Też nie.
2: No dobrze, ale wędkarze, dzisiaj będzie padał deszcz w części Polski, więc ciężko wznieść wędkowanie na Podhalu, bo tam pada 19 stopni. Nad Morzem Bałtyckim pada 19, w Suwałkach pada 21. I w Krakowie też ciężko dzisiaj będzie się wędkować oraz w Przemyślu, bo tam także deszcz, poza tym bez deszczu, ale chłodniej. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy jesteś dobry w śpiewaniu 100 lat?
3: Wprost przeciwnie.
2: No ale postaraj się.
3: Nie, nie, nie, nie ma w ogóle
2: chociaż
3: mowy.
2: Jedno 100 lat.
3: Absolutnie, słuchaj, nie.
2: No 100
3: lat.
2: Maciek Jankowski ma dzisiaj urodziny. Najlepszego od kolegów z pracy. 8:09.
6: Zapraszamy do Trójki.
2: Idziesz już?
7: Idę, idę.
2: Co się dzieje? O! Jeden kolega w telewizji. Słuchaj,
3: Robert Kantorajt, nasz przyjaciel ze Starej Trójki.
2: A powiedz, komu kibicujesz teraz na Mundialu?
3: No ciężko mi teraz.
2: Ciężko? Może byśmy za Paragwajem się ujęli.
3: Albo z Australią.
2: To zdecyduj, dobrze? I po 9:00 państwo.
3: Z Australią. Z Australią.

domu takim przydasiem, i to przydasiem eklektycznym, jest mąż. Mąż istnieje w domu wyłącznie po to, by mu żona raz na jakiś czas powiedziała: ty zawsze wszystko wszędzie, ale jak trzeba, to nigdy nigdzie nic. No jest to eklektyczne.

0: Na naszym profilu na Facebooku można nie tylko napisać dzień dobry, do czego zachęcam, ale także dać znać w sprawie przydasiów. To była Susan Vega, a ja teraz oddaję głos do studia M3 koleżance.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
3: Musiałam tak, zgadza się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Choć myślę, że gdyby ktoś po głosie miał mnie rozpoznać, to dzisiaj by nie dał rady.
2: Ale dzisiaj spotkanie Radosława Sikorskiego, wicepremiera, szefa MSZ-u ze swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Andrzejem Sybichą, który był jednym z tych, którzy oddali ordery podczas tej wojny orderowej. Czego się pani spodziewa? Czy będzie rozmowa na temat dronów, które Ukraina miała nam przekazać, a nie przekazała?
3: Ja mam nadzieję przede wszystkim, że będzie rozmowa, która wyprowadzi nas z tego impasu, który mamy teraz w relacji Warszawa-Kijów. Bo to, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie radością dla Władimira Putina, a ze szkodą dla nas wszystkich. I myślę, że wczorajsze zmasowane ataki na Kijów, myślę, że wielu osobom mogły przypomnieć, gdzie jest prawdziwy wróg, a gdzie są przyjaciele. Z przyjaciółmi rozmawia się szczerze, dlatego my o stronie ukraińskiej od początku mówiliśmy, że decyzja pana prezydenta Zeleńskiego o nadaniu jednemu z pododdziałów imienia bohaterów UPA, to jest o jeden krok za daleko. Potem jeszcze ta eskalacja, kiedy pan prezydent Zeleński zapowiedział Panteon,
2: Narodowy.
3: My tu cały czas mówimy jasno. Ja też bym chciała oddzielić różne poziomy, bo jest poziom polityczny i poziom związany ten oczywiście z pomocą Ukrainie, z wojną. I my będziemy pomagać.
2: Skrajne siły w Polsce wzywają do tego, żeby nie pomagać. Konfederacja, żeby skończyć pomoc. Mateusz Morawiecki mówi, że od początku nasze zachowanie było transakcyjne. Nasza polityka była transakcyjna. I tutaj cytuję, wysyłaliśmy czołgi 50-letnie, a wy bronicie i dajecie swoją krew. Uważam, że to była dobra transakcja z naszego punktu widzenia.
3: Pan premier Morawiecki bardzo nieładnie walczy o poparcie i o zwyżkę w sondażach. Rozumiem, że ściga się z Konfederacją, ale dla mnie to jest mówienie już tutaj o życiu Ukraińców. To jest krok za daleko. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął wtedy najlepsze możliwe decyzje, czyli kierował jak największą pomoc wojskową na Ukrainę i jak największe donacje sprzętu. Dzisiaj to, co robimy, także dzięki mechanizmowi SAFE, to jest też uzupełnianie tego, co zostało wtedy przekazane. I nikt tego nie krytykuje, żeby było jasne. Wybuchła wojna, trzeba było pomóc. Tym bardziej, że pamiętajcie państwo, ta wojna jest tuż przy naszej granicy.

0: tak długo jak broni się Ukraina, tak długo Polska jest bezpieczna. Ale jest oczywiście ten poziom polityczny, na którym padło za dużo słów i my żądamy od strony ukraińskiej kroku do tyłu. Pan premier Kosiniak-Kamysz też przypominał ostatnio stronie ukraińskiej, że to Polska trzyma w rękach klucz do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Bardzo ostro powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, że z banderą Ukraina do Unii nie wejdzie. Pani Zacharowa, propagandystka Kremla, bardzo mocno chwaliła za to polskiego wicepremiera.
0: No, chwaliła, to może jest przesada. Bardziej mówiła, oczywiście wykorzystała to do propagandy kremlowskiej. I to najlepiej pokazuje, że ta napięcie pomiędzy Kijowem a Warszawą powinno jak najszybciej opaść.
1: Ale jak z tego wyjść, jeśli Ukraina obiecała nam drony i nie dała nam dronów? Teraz okazuje się, że my nie dajemy migów 29, które mieliśmy im przekazać, bo nie dostaliśmy tych dronów.
0: To zaraz do tego wrócę, ale przede wszystkim po to jest właśnie dyplomacja, żeby rozmawiać i żeby pewne napięcia deeskalować. Dlatego dobrze, że szef naszej dyplomacji ma dzisiaj takie spotkanie. Jeżeli chodzi o migi za drony, od początku strona ukraińska jasno znała nasze stanowisko. My przekażemy migi, jeżeli wy przekażecie nam drony. Nie ma dronów, nie ma migów, ale nikt nie mówi, że ta ścieżka jest zamknięta. Mówimy o sytuacji faktycznej w dniu dzisiejszym.
1: Pani nadzoruje wydawanie tych 180 miliardów złotych z programu SAFE.
0: Już nie tylko.
1: Zgadza się, ale no, nadzoruje pani między innymi generała Artura Kuptela, który jest szefem Agencji Uzbrojenia, i do generała Kuptela przyszedł były prezydent Andrzej Duda, przyprowadził biznesmena, u którego jest dzisiaj zatrudniony. Po co było to spotkanie? Czy Andrzej Duda jest dzisiaj lobbystą?
0: To już państwo muszą ocenić, dlaczego były prezydent przychodzi do Agencji Uzbrojenia z przedsiębiorcami. W naszym przypadku wszystkie procedury zadziałały. To znaczy pan generał Kuptel, z tego co wiem z jego relacji, od razu wyprosił przedsiębiorców, to po pierwsze. Po drugie, druga sytuacja, która miała miejsce, to natychmiastowe powiadomienie służb i przełożonych o zaistniałej sytuacji. Więc z naszej strony wszystkie procedury zadziałały. A czy, znaczy to już naprawdę pozostawiam do oceny naszych słuchaczy postępowania.
1: Ale to prawda, że tak jak donoszą media, tematem miały być kontrakty dronowe?
0: Ja wiem od pana generała Kuptela, że pan prezydent Andrzej Duda dzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi wojny na Ukrainie, ale absolutnie nie ma mowy, żeby ktokolwiek próbował wpływać na jakiekolwiek decyzje Agencji Uzbrojenia. To jest taka komórka, która dba o bezpieczeństwo wydatkowania środków na obronność i podejmuje decyzje zgodnie z interesem Skarbu Państwa i zgodnie z wytycznymi wojska, a nie z tym, że ktoś przyjdzie i o czymś opowie.
1: Ale Andrzej Duda skorzystał z tego, że może być takim door openerem, czyli po prostu, biorąc pod uwagę, że jest byłym prezydentem, każdy go przyjmie, generał, urzędnik, i wprowadza teraz prywatny biznes do instytucji państwowych, wojskowych, związanych z obronnością? Bo to jest dosyć niebezpieczne.
0: Znaczy, powiem pani tak, to jest dość popularne zajęcie, jeśli chodzi o byłych polityków i to na całym świecie. Natomiast po to są procedury, żebyśmy z takimi przypadkami też potrafili sobie radzić. Nie ma mowy, czy ktoś jest byłym prezydentem, byłym posłem, byłym ministrem, czy kimkolwiek innym, żeby wpływał na decyzję Agencji Uzbrojenia.
1: 120 miliardów już z tych 180 zostało zakontraktowane. Jak idzie podpisywanie umów na 60 miliardów złotych, które zostały do wydania? Już muszą być to kontrakty nie tylko polskie, ale też we współpracy z europejskimi koncernami.
0: Tak, czyli to jest nie tyle koncernami, co innymi rządami. Bo teraz mechanizm od 1 czerwca działa tak, że nie tylko my zamawiamy jako polski rząd, ale musimy znaleźć inny rząd, który zamawiał tego samego producenta. Najpierw chcę państwu przypomnieć, że na 19 krajów członkowskich tylko my dopełniliśmy wszystkich formalności tak na czas, żeby skorzystać z pierwszej tury, w której wydaliśmy wszystkie pieniądze w polskim przemyśle zbrojeniowym. Żaden inny kraj członkowski nie alokował takich środków w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście, czy cała Europa jest z tego powodu szczęśliwa? Oczywiście, że nie, ale od początku takie było nasze założenie. Teraz część wspólna. Po pierwsze, tydzień temu byliśmy w Hiszpanii. Rozmowy o samolotach do tankowania w powietrzu. Niezbędna zdolność dla naszego wojska. Dzisiaj mamy wzmacnianą flotę myśliwców, między innymi F-35, ale te samoloty nie mogą długo operować w powietrzu bez tankowania. Chodzi o to, żeby to tankowanie odbywało się w trakcie odbywania operacji. Podczas nocy dronowej z 9 na 10 września korzystaliśmy z tankowców sojuszniczych. Teraz

0: Teraz od 30 roku będziemy mieli własne. Poprzedni rząd, program, który miał doprowadzić do posiadania przez Polskę takich tankowców, niestety zakopał. Teraz w przyszły wtorek lecę do Bułgarii. Bułgaria jest zainteresowana zakupem naszych dronów, więc będziemy o tym rozmawiać. W międzyczasie w poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas drony. Tak ustawiamy ten proces wspólnych zakupów, żeby maksymalnie tyle, ile się da, inne kraje zrealizowały kontraktów w naszym przemyśle zbrojeniowym. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
1: Pani ministro, pani się ma zajmować wzmocnieniem odporności państwa. Gdzie dzisiaj są te najsłabsze punkty, które trzeba wzmocnić?
0: Odporność państwa buduje się na wielu poziomach. Tym najwyższym, na którym już działam od dłuższego czasu, to jest oczywiście wyposażenie wojska, stan armii oraz kondycja przemysłu zbrojeniowego. Tym się już zajmuje od dłuższego czasu. Ale kiedy przejdziemy na poziom niżej, to jest przede wszystkim kwestia dezinformacji, fake newsów, bo dzisiaj te wpływy widać ogromnie, szczególnie w momencie na przykład aktów dywersji, takich jak dywersji na torach, czy na przykład podpalenia na terenie Warszawy, natychmiast szła fala dezinformacji. I jeszcze poziom niżej to jest kwestia edukacji społecznej, czyli skąd czerpać sprawdzone informacje, gdzie można szukać pomocy, ale od takich najprostszych rzeczy. Co mieć zawsze w domu, na co można być przygotowanym. To są wzorce, które czerpiemy przede wszystkim od krajów skandynawskich. W naszym przypadku, pewnie pani redaktor, ja na pewno miałyśmy w szkole przysposobienie obronne. Dzisiaj tego nie ma, a przyszło nam żyć w takich czasach, kiedy tą edukację musimy ponowić.
1: Czyli a pani moje ma w domu plecak ewakuacyjny?
0: Czy ja mam plecak ewakuacyjny? Mam.
1: Cała rodzina wyposażona.
0: Nie, no to jest, my też korzystaliśmy z poradnika bezpieczeństwa, kiedy on trafiał do każdego domu i myślę, że dzisiaj jest już w domu każdego Polaka i każdej Polki. Warto, drodzy państwo, żebyście się z tym zapoznali. To nie chodzi o to, że zagrożenie jest tu i teraz. Chodzi o to, żeby oswoić się z tym, co może się wydarzyć, bo jak przychodzi trudna sytuacja, to my zaczynamy zupełnie inaczej myśleć. O wielu rzeczach zapominamy, przychodzi moment paniki, dlatego warto być przygotowanym wcześniej, na spokojnie. Dlatego dzisiaj ta moja praca na tych kilku poziomach. Zaczynając od wyposażenia wojska, po koordynację przemysłu zbrojeniowego, przez walkę z fake newsami, dezinformacją, po edukację społeczną.
1: No właśnie, chcę zapytać o te fake newsy i o to, co się dzieje w przestrzeni internetowej. W OKO.press, w portalu OKO.press Anna Mierzyńska napisała bardzo ciekawy tekst, w którym prześledziła, jak rozprzestrzeniała się narracja związana z tym odebraniem orderu Orła Białego Zełenskiemu, kto podrzucił ten pomysł, i z jej śledztwa wynika, że ten pomysł się pojawił w takich kontach internetowych, które były inspirowane przez Rosję. Czy pani też będzie w związku z nadchodzącą kampanią? Macie jakieś rozwiązania, które mają nasz internet uczynić bezpieczniejszy?
0: Tak jak w przypadku wyborów prezydenckich był tak zwany parasol wyborczy, teraz już też Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczące kampanii wyborczej przyszłorocznej. Ale te wpływy my je widzimy nie tylko przy okazji wyborów, bo pierwsze przy okazji właśnie kwestii aktów dywersji. Druga rzecz, na pewno po decyzji prezydenta Zeleńskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, to był moment, kiedy znowu ta fala dezinformacji i rosyjskich troli była bardzo aktywna. Wcześniej taka fala była przy mechanizmie SAFE, o tym mówiliśmy z panem premierem Kosiniakiem. Cyberwojska dzisiaj też nad tym pracują, bo widzieliśmy aktywność kont, które były bardzo aktywne przy początku wojny na Ukrainie, a wcześniej to były ruchy antyszczepionkowe. I to jest takie badanie przeprowadzone.
1: Czyli to są te same konta po prostu?
0: Tak, to są te same konta i jest takie badanie, które ostatnio przeprowadzał Onet, że 1/4 Polaków deklaruje, że nie zetknęła się z fake newsami. Drodzy państwo, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Niestety dezinformacja dzisiaj otacza nas z każdej strony i też elementem wojny hybrydowej jest bujanie nastrojami społecznymi i podważanie zaufania do instytucji państwowych. Ja nie mówię o zaufaniu do rządu, bo to jest oczywiście kwestia polityki i odbioru, ale mówię o zaufaniu do podstawowych instytucji, o tym, że jeżeli na przykład Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadaje komunikat, no to żebyśmy byli przekonani, bo powinniśmy być przekonani, że to jest sprawdzona informacja i stamtąd otrzymamy informację, gdzie się kierować, co się dzieje.
1: A podsycanie tych nastrojów antyukraińskich to jest ruska

0: robota?
1: Uważam, że tak, jak najbardziej. To tylko i wyłącznie służy Kremlowi, jeżeli zaczynają być problemy na linii z najważniejszym sojusznikiem. Proszę pamiętać, że my dzisiaj przez Jasionkę, przez port w Jasionce przechodzi prawie 90% pomocy dla Ukrainy. Ja już widzę te konta, które piszą, a może powinniśmy zamknąć Jasionkę. Jasionki nie zamkniemy, bo to jest znowu ta rozmowa o dwóch poziomach. Pomoc i walka z rosyjskim okupantem to jest to, z czego nie zejdziemy, bo wróg jest jeden na Kremlu i tego żadne wypowiedzi ukraińskie nie zmienią.
0: Teraz jeszcze chcę zapytać na koniec o Zbigniewa Ziobrę. Węgierski rząd uchylił azyl i dokumenty podróżne dla Zbigniewa Ziobry. Co teraz będzie? Czy będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski?
1: Ja uważam, że tutaj są dwie kwestie. Pierwsza, jeżeli sąd podjął taką decyzję, to znaczy, że zarzuty są naprawdę poważne. Po drugie, współczuję Zbigniewowi Ziobrze jego losu, bo co on ma się do końca życia zamiar ukrywać? Budował swoją karierę na odwadze, prawie i sprawiedliwości, a tu nie ma ani odwagi, ani prawa, ani sprawiedliwości. Bo każdy człowiek, który respektuje wymiar sprawiedliwości, po prostu się przed nim stawia. Zbigniew Ziobro wybrał drogę tchórza, okej. Natomiast dzisiaj te decyzje są oczywiście w rękach pana ministra Żurka, jak to dalej będzie wyglądało.
0: Ja tylko przypomnę, że sąd odwoławczy utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro oczywiście przebywa w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że jest niewinny.
1: Twierdzi, że jest dziennikarzem, to jest największy absurd.
0: Na pewno nie wykonuje tego samego zawodu, co ja i wielu innych dziennikarzy. To było bez uników. Dzisiaj niestety bez dogrywki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony i pełnomocniczka rządu do spraw odporności, wzmocnienia odporności państwa, była moją i państwa gościnią.
1: Bardzo dziękuję. Idę dbać też o swoją odporność.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
15: 8.30. W studiu Romuald Wójcik.
14: Liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego ataku Rosji na Kijów wzrosła do 30. Spod gruzów zrujnowanego budynku wydobyto kolejne 3 ciała, poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe wciąż trwają. Zgodnie z decyzją mera Kijowa, piątek jest w tym mieście dniem żałoby. Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę kraju od początku wojny. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

0: Kurskiego i Andrija Sybichy doprowadzi do przełamania impasu w relacjach Polski i Ukrainy. Tak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: To, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie radością dla Władimira Putina, a ze szkodą dla nas wszystkich. I myślę, że wczorajsze zmasowane ataki na Kijów wielu osobom mogły przypomnieć, gdzie jest prawdziwy wróg, a gdzie są przyjaciele. Z przyjaciółmi rozmawia się szczerze.
0: Cała rozmowa z wiceministrą obrony Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Stany Zjednoczone nie powinny kontynuować jednostronnej relacji z NATO, pisze w mediach społecznościowych prezydent USA. Wpisowi towarzyszy grafika, z której wynika, że nakłady USA na obronność znacząco przewyższają wydatki innych państw sojuszu. W ostatnich miesiącach Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ, jak twierdził, nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem. Kolejny serwis w Trójce o 9.
2: Państwo ze sobą wzajemnie rozmawiają na antenie programu trzeciego w piątkowy poranek. Zaczęło się od tego, że Darek Pieruk dzisiaj odbiera telefony w bardzo ciekawy sposób. Misiek, może przypomnijmy. Dziękuję bardzo. Potem zadzwoniła pani, która zainspirowana opowieścią o wronie, sroce, kocie napisała limeryk, bo się kształci w tym kierunku. No i mamy odpowiedź.
3: W odpowiedzi. Siedzi wrona ubrudzona, czyści sobie piórka, patrzy z góry na świat cały, kręci łebkiem w lewo, w prawo. Będę teraz czysta, ale poważnie to widziałam bociana, który siedział, czy stał właściwie na lampie, czyścił sobie pióra, na całą szerokość otwierał, przemoczony. A skrzyneczka to jest taka właśnie przydasia, gdzie chowam różne elementy drobne, jakieś gwóźdki, coś, co się przyda. Młotki, to żeby mąż wiedział, gdzie co jest.
2: Nie tylko to był wiersz biały, ale także wielowątkowy i często tutaj skręcała opowieść. Bardzo doceniamy. Od wrony po bociana i po skrzyneczkę o przydasie dziś pytamy w audycji porannej. A ja raz jeszcze powiem, że dziś będzie chłodniej niż w poprzednich dniach. 19 stopni i deszcz nad morzem w okolicach Trójmiasta, czyli nad Zatoką, by być skrupulatnym. I na Podhalu 23 i deszcz najcieplej na Podkarpaciu. O serduszku teraz będzie piosenka. Serduszko bije, to wiemy, tak. Pet Shop Boys 22 i 7 trójka na naszym Facebooku. Państwo także mogą zostawiać ślady w sprawie przydasiów. No i dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cały czas można się wpisywać, dawać znać, gdzie jesteśmy słuchani.

0: Tu mi Michał chciał zrobić psikusa, otworzył mikrofon, ale ja pamiętam z lat 80., 90., że to było takie siodełko, że tak się wyrażę. Uwaga, uwaga, panie i panowie, czas na filozofię. Panie już są, same się przedstawią. Przypomnę tylko, że wszystkie odcinki tego fantastycznego cyklu są do znalezienia na stronie trojkapolskieradio.pl, na naszym profilu na YouTubie i w serwisach streamingowych.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Moja matka Barbara Czerska.
3: I moja córka Katarzyna Kasia.
2: Będziemy rozmawiać o naszych wspólnych różnicach, a dzisiaj będzie o ludziach, mama.
3: O Jezu.
2: Bo ostatnio było o języku. Jestem ciekawa, jak Państwu poszło z tym poszerzaniem granic świata.
3: Nie będziemy przepytywać.
2: Chociaż, jeżeli ktoś chciałby być przepytany, to zawsze można tutaj do redaktora Nogasia zadzwonić. Ale ja sięgnęłam, słuchaj, do takiej książki filozoficznej, którą, gdybym miała wybrać jakąś jedną książkę filozoficzną, bez której bym nie mogła żyć, to chyba bym wybrała to właśnie. I to jest książka Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego, stoika.
3: Jedyna jego książka, napisana po grecku.
2: Zatytułowana Rozmyślania. I takie mam zdanie dla ciebie z rozmyśleń. Jakże łatwo odtrącić od siebie i odepchnąć wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne i natychmiast uzyskać pogodę ducha.
3: To jest z piękniejszych złudzeń stoicyzmu, jak sądzę.
2: Ale kocham to zdanie, wiesz?
3: Ale ono zawiera w sobie jednocześnie takie koło ratunkowe.
2: No tak, bo jak już nie możesz, jak już cię po prostu wszystko przywala, jak już masz dość, to przychodzi Marek Aureliusz i mówi: Kaśka, zrzuć to z siebie, po co się męczysz?
3: Kaśka, przestań mieszać rzeczy niewspółmierne, uporządkuj to i natychmiast się uspokoisz. I chcę Państwu powiedzieć, że tak jest.
2: To działa. Poza tym, jak jeszcze do tego dołożysz drugą super ważną rzecz dla stoików, czyli świadomość, że jesteś może drobinką, ale jednak częścią kosmosu i bez ciebie to wszystko by nie działało, bo każda rzecz, która jest w tym kosmosie, jest niezbędna. To wszystko ma głęboki sens. No to wtedy się nagle okaże, że to, czym się przejmujesz, te twoje zmartwienia, no to w gruncie rzeczy są drobiazgi.
3: I wynik bałaganu.
2: W tobie.
3: W świecie jest porządek. Wystarczy, żeby ten bałagan jakoś uporządkować w sposób rozumny. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie taką deską ratunku w stylu Marka Aureliusza było odkrycie przepiękne tekstu profesora Osowskiego Stanisława o niewspółmiernych skalach wartości. My bardzo często strasznie się plączemy.
2: Mieszamy porządki.
3: Gdy tymczasem wystarczy sobie uświadomić, że niektóre wartości są ze sobą współmierne, a niektóre po prostu współmierne nie są. Na przykład bardzo często okropnie nas złości, że świat, który w sposób tak oczywisty stoi na krawędzi ekologicznej katastrofy, ciągle jeszcze jest zdominowany nie przez wartości ekologiczne, ale przez wartości ekonomiczne. Otóż chcę powiedzieć, przestańmy się denerwować. Zauważmy, że to są niewspółmierne skale wartości.
2: No tak, bo że wiesz, przez te niewspółmierne skale wartości, przez to, że nie chcemy być dobrymi kosmitkami i kosmitami, to lądujemy w jakimś bardzo smutnym miejscu. Ale on mówi, zobacz, odepchnąć od siebie wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne. Czyli też to jest chyba o tym, żeby się przestać zadręczać, żeby się przestać martwić na zapas, żeby przestać sobie dowalać jakimiś takimi czarnowidzącymi

0: i przewidywaniami, tym, co nas budzi nad ranem.
1: Ja myślę, że to, że stoicy słynęli z pisania bardzo skutecznych tekstów pocieszających, takie jak List do Marcji, czy List do Polibiusza, Seneki, to jest bardzo ważny fakt. Oni potrafili pocieszać, naprawdę. No może poza jednym zdaniem Marka Aureliusza, którego mu nie mogę wybaczyć, duszyczką jesteś dźwigającą trupa.
0: Nie, to tego państwu nie zostawiamy. Zostawiamy
1: nie,
0: państwa...
1: To ja sobie wezmę ze sobą
0: tak,
1: do domu.
0: Zostawiamy
1: prawda?
0: Państwa z takim ćwiczeniem na ten tydzień, żeby się Państwo nie martwili. To jest ćwiczenie głęboko filozoficzne.
1: I Państwo pamiętali, że w porządku cała nadzieja, ale w porządku Państwa myślenia, to Wasz rozum, to Wasz umysł potrafi zapewnić Wam święty spokój, czego Państwu życzymy i ten
0: niech się
1: tydzień,
0: Państwo w tym ćwiczą w tym tygodniu.
1: W świętym spokoju.
0: Do usłyszenia za
1: do
0: tydzień.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
2: Bardzo dziękujemy matce i córce, Barbara Czerska, Katarzyna, Kasia. Wspólne różnice, ciąg dalszy. Za tydzień przypomnę wszystko do zobaczenia w sieci i do posłuchania na naszych stronach. A to Krzysztof Zalewski, tak, tak.

0: Zostało mi parę zeszytów z podstawówki, tam z ponadpodstawowej, no to już tak po 40 lat mają, bo ja już w tym roku 5-5, nie? Powiem panu, przydaje się. Powrót sentymentalny, tak te daty tam są, jak tu kiedyś lekcja, ten, no to datę trzeba było wpisywać. No i myślę, że to już tak jak piątka z przodu się pokazuje, to człowiek właśnie tak wraca sentymentalnie. Bo jeszcze tam ileś lat temu, jak czwórka z przodu była, do prykostwa przechodziłem, to tak jeszcze, leżały te zeszyty, nawet kiedyś miałem wyrzucić. A później tam niech leżą. No i teraz to tak, mam taki mały apel do młodych. Coś sobie zostawcie. Po piątce z przodu przydaje się, bo to już, jak jest bliżej niż dalej do worka, to człowiek zaczyna tak sentymentalny być.
1: Nowe w piątek.

Płyta Confessions 2 po miesiącach oczekiwania w końcu się ukazała. Jest też nowy singiel, bo piątek obrodził w piosenki ciekawe, które teraz zaprezentujemy. Utwór nosi tytuł These Alarms. No i proszę, jaki duet. Snow Patrol, Kylie Minogue.

0: Komisarz językowo-muzyczny Paweł Kostrzewa tu do mnie napisał Patrol, jak po polsku. No oczywiście Paw Patrol, Snow Patrol i Kylie Minogue. Nowy singiel These Alarms. To przy okazji przypomnę, że Trójkowy Ekspres odjeżdża jutro o 10:00 na naszej antenie. Niezmiennie polecam. A teraz kolega Grzędowski.
1: Momenty były.
2: Porozmawiajmy o przewrotkach. Futbol widział już wiele wspaniałych trafień nożycami. Wayne Rooney w derbach Manchesteru. Cristiano Ronaldo w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Czy Zlatan Ibrahimović z połowy boiska w meczu Szwecji z Anglią. Ale czy to oznacza, że powinniśmy zapomnieć o strzałach przewrotką, które golem się nie zakończyły? Być może. Nie twierdzę, że mamy je rozpamiętywać przed snem.

0: Ale i do takich momentów warto czasem od tak na chwilę wrócić. A inspiracją niech będzie niedawny mecz Francja-Szwecja i strzał nożycami Michaela Olise, po którym piłka obiła słupek bramki. Tutaj łączymy wątki Mistrzostw Świata i pechowych przewrotek. Rok 1986, 16 czerwca, stadion w Guadalajarze, mecz 1/8 finału Mundialu. Grają Polska z Brazylią. To Brazylia była górą. Canarinhos w gwiazdorskim składzie z Sokratesem, Zico czy Careką nie mieli żadnych problemów z biało-czerwonymi. Piłka wpadała do siatki raz, drugi, trzeci i czwarty. 4-0. Ale gdy było jeszcze 2-0, Zbigniew Boniek prawie strzelił najpiękniejszego polskiego gola na Mistrzostwach Świata.
1: Karaś do Dziekanowskiego, Dziekanowski, jeden zwód, drugi zwód na pole karne. Boniek, piękny strzał! Jaki piękny, ale nie wstę do tej siatki stojącego tam Carlosa.
0: Fantastyczna próba. Szkoda, nie weszło. Szkoda, bo dziś pamiętamy ten mecz tylko przez pryzmat wysokiej porażki i odpadnięcia z turnieju. A ciekawe, co by było, gdyby Boniek jednak trafił w bramkę. O tak, i gdyby komentował nie Dariusz Szpakowski, tylko Dariusz Urbanowicz. Marzenie.
2: Karaś do Dziekanowskiego. Dziekanowski, jeden zwód, drugi zwód na pole karne. Boniek, piękny strzał, gol! Jaki piękny! I wszedł nożycami, przewrotką, rowerkiem, tuż przy słupku, kontaktowa bramka, wyciągnięty jak strona Carlos, tylko w locie odprowadził wzrokiem piłkę. Mamy kontakt z Brazylią. 1-2.
0: No, ale nie weszło.
3: Momenty były.
4: Choć tyle. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie poranne. Od 6:00 Michał Jakubik, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy za telefony i maile w sprawie Przydasiów. I jeszcze zapraszam na poniedziałek na 9:00 na audycję Listy na M. Państwa i moim gościem będzie pan Paweł, profesor historii sztuki Paweł Leszkowicz, który lata temu wysłał do Trójki list w sprawie Prince'a. Trójka mu odesłała kasetę Parade, przegrany album. O tym po 9:00 w poniedziałek. Pa, pa!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska armia podpisała już kontrakty z krajowymi producentami na 120 miliardów złotych, mówiła w Trójce wiceministra obrony. Nawet 20 milionów osób może uczestniczyć w pogrzebie przywódcy duchowego Iranu. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie ma już suszy, ostrzegają leśnicy. Polska podpisała już kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego w ramach SAFE z krajowymi producentami broni. Wojsko otrzyma sprzęt o wartości 120 miliardów złotych. Teraz czas na drugą transzę zamówień o wartości 60 miliardów. Będą one zawierane według innych zasad, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Teraz mechanizm od 1 czerwca działa tak, że nie tylko my zamawiamy jako polski rząd, ale musimy znaleźć inny rząd, który zamawiał tego samego producenta. Na 19 krajów członkowskich tylko my dopełniliśmy wszystkich formalności tak na czas, żeby skorzystać z pierwszej tury, w której wydaliśmy wszystkie pieniądze w polskim przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście, czy cała Europa jest z tego powodu szczęśliwa? Oczywiście, że nie, ale od początku takie było nasze założenie.
14: W czerwcu polska delegacja prowadziła rozmowę

0: na temat zakupu 4 samolotów do tankowania w powietrzu, które ma dostarczyć Hiszpania. Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rzecznik MSZ w Kijowie, Georgi Tychyj, potwierdził, że minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, spotka się dziś w Warszawie z wicepremierem i szefem polskiej dyplomacji, Radosławem Sikorskim. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej rozmowy. Wczoraj informację o spotkaniu potwierdził rzecznik polskiego resortu dyplomacji, Maciej Wewiór. Powiedział, że wśród tematów będą relacje między obydwoma państwami oraz sytuacja na froncie. Cofnięcie przez węgierskie władze statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro to ważna decyzja, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Władze w Budapeszcie unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości. Michał Wawrykiewicz zwraca uwagę na konsekwencje dotyczące wizy, którą były minister sprawiedliwości otrzymał w Stanach Zjednoczonych.
1: Patrząc na to z punktu widzenia prawa, także międzynarodowego, Ziobro nie ma żadnego dokumentu i ta wiza nie przynależy do żadnego dokumentu podróży Ziobry, więc Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Żurek o tym powiedział, będzie pytał władze amerykańskie, jak to jest, że Ziobro nie ma dokumentu podróży, a ma wizę.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w tym tygodniu postanowienie o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nawet 20 milionów osób może uczestniczyć w pogrzebie Ajatollaha Alego Chameneiego. Planowane na wiele dni uroczystości rozpoczną się dziś w Teheranie.
2: Jak podaje irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na dziś zaplanowane jest spotkanie, w którym będą uczestniczyć oficjalne delegacje z około 100 państw. Jutro rano w Teheranie ma się rozpocząć wielka procesja żałobna. W niedzielę uroczystości przeniosą się do świętego dla szyitów miasta Kom, po czym trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego zostanie przeniesiona do Iraku. Tam, w Nadżafie i Karbali, miejscach pochówków imama Alego i imama Hoseina, czyli zięcia i wnuka proroka Mahometa, odbędą się kolejne rytuały religijne. Uroczystość zakończy się w czwartek pochowaniem Ajatollaha Alego Chameneiego w sanktuarium w Meszhedzie. Organizatorzy przewidują, że w uroczystościach żałobnych może wziąć udział 20 milionów ludzi. Dla władz ponad 90-milionowego Iranu ma to być, jak się wyraził przewodniczący parlamentu, demonstracja narodowej jedności i pomszczenie śmierci przywódcy, który został zabity pierwszego dnia wojny 28 lutego, gdy wojska izraelskie i amerykańskie zbombardowały Teheran. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Wracamy do kraju. Burze, które przechodzą przez Polskę, wcale nie oznaczają, że w lasach nie ma już suszy. Leśnicy mówią, że choć rano ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
3: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Leśnik przypomina, aby nie rozpalać w lesie ognia, zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie na takie obszary jest zabronione.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 53% energii elektrycznej. Do godziny 16 zalecane jest zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania jego nadmiaru. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski.
6: Znamy kolejne drużyny w 1/8 finałów piłkarskich Mistrzostwach Świata. W imponującym stylu awansowali Hiszpanie. 3-0 odprawili Austriaków. Portugalczycy 2-1 z najwyższym trudem Chorwatów, w którym aż 3 bramki anulowano po wideoanalizie. Szwajcarzy bez takich okoliczności 2-0 wypunktowali Algierię. Dziś o 20:00 Australia gra z Egiptem, o północy, czyli formalnie jutro, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, o 3:30 nad ranem Kolumbia z Ganą. Późnym popołudniem zobaczymy w akcji na korcie numer 3 przy Churchill w Londynie Huberta Hurkacza, na korcie numer 2, przepraszam. W meczu trzeciej rundy Wimbledonu zagra z notowanym zdecydowanie wyżej Amerykaninem Tomem Polem. Wczoraj Iga Świątek do 1-3 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Niestety w 5 setach Kamil Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Na zakończenie serwisu wracamy do spraw mundialowych. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel z dnia na dzień stał się bohaterem wszystkich angielskich dzieci. Zaapelował do rodziców, żeby pozwolili obejrzeć im mecz Meksyk-Anglia zaplanowany na 1:00 w nocy brytyjskiego czasu z niedzieli na poniedziałek. Potrzebujemy wsparcia wszystkich, zwłaszcza dzieci, stwierdził Tuchel i dodał, że Mistrzostwa Świata są raz na 4 lata i że rodzice powinni pozwolić dzieciom w poniedziałek zostać w domu. W Anglii wakacje startują dopiero 22 lipca.

0: Spodobał się dzieciom, ale podpadł rodzicom. Synoptycy ostrzegają przed wichurą w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Dziś sporo chmur, popadać może na północy i miejscami na południu. Na termometrach 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24. Najcieplej na południowym wschodzie do 26.
1: Autopromocja.
2: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Jest piątek, 3 lipca, 9 minut po 9:00.

0: Monika Suszek, Michał Jakubik i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszamy na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Winien i ma.
0: Zakończenie programu CPN spowodowało gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Według danych ePetrol.pl najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła o 89 groszy. Rodzice uczących się dzieci mogą już wnioskować o wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać do końca listopada tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Dane o inflacji po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły rynek. Jak oszacował GUS, w czerwcu ceny towarów i usług wzrosły średnio o 2,5%, podczas gdy w maju o przeszło 3%. Lepszy od oczekiwań wynik zawdzięczamy tańszej żywności i paliwom. Unia Europejska zaczęła stosować cło wobec przesyłek o wartości do 150 euro sprowadzanych spoza wspólnoty. Co istotne, stawka, która wynosi 3 euro, będzie naliczana od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki. Resort Finansów uruchomił portal e-licytacje KAS. Portal umożliwia dostęp online w jednym miejscu do wszystkich licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu można kupić m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości, ale również antyki, biżuterię czy meble. Kierowcy mogą już sprawdzić ważność OC w mObywatelu. A wiedza taka potrzebna jest chociażby przy zakupie używanego samochodu czy w czasie kolizji drogowej. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a kierowcy korzystali z niej bardzo często, nawet około 25 milionów razy rocznie. A teraz w naszym studiu goście dr Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiaj trochę chłodniej, ale te ekstremalne upały, jakie mieliśmy w kraju na początku tego tygodnia, pokazały, że polska infrastruktura jest nieodporna na tak wysokie temperatury. Szczególnie odczuli to pasażerowie kolei. I ja znalazłam taką opinię profesora Mariusza Figurskiego, zastępcy

0: dyrektora Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, ale też pracownika Politechniki Gdańskiej, który powiedział, że niepodjęcie szybkich działań adaptacyjnych może nas do 2050 roku kosztować nas, czyli naszą polską gospodarkę, nawet 124 miliardy złotych rocznie. Jak państwo patrzą na to, co się działo w związku właśnie z tymi wysokimi temperaturami? No ja mówię chyba szczególnie koleje, bo wiem, że moi znajomi pisali takie dramatyczne nawet wpisy w mediach społecznościowych, że nie wiedzą, czy wjadą do Warszawy na przykład, no bo rzeczywiście te stalowe szyny po prostu się wyginają pod wpływem tych wysokich temperatur. Pani doktor.
1: No tak, bo ta infrastruktura budowana lata temu kompletnie nie jest przygotowana do tak wysokich temperatur. Jedna rzecz to są temperatury w cieniu, te, które podaje nam Instytut Meteorologii, a inne w momencie, kiedy wychodzimy poza budynki, które są klimatyzowane na przykład, ale oczywiście nie wszystkie są klimatyzowane, to ta temperatura jest no, dużo, dużo wyższa. Moja przyjaciółka, która mieszka na Ursynowie, ma zainstalowany taki termometr, który pokazuje i w środku temperaturę, i na zewnątrz. I przesłała mi zdjęcie tego termometru. 59,14 to elektroniczny termometr i dlatego to 14 po przecinku. No ale to znaczy, że wychodząc na zewnątrz, nie idąc w cieniu, tylko idąc no, po tej stronie słonecznej, no naprawdę nawet najzdrowszy człowiek może poczuć się bardzo źle. Ale tak jak pani powiedziała, no, infrastruktura kompletnie tak nie jest przygotowana, bo to nie tylko kolej, aczkolwiek no, tu jeszcze dodatkowo doszło, że to był okres, kiedy rozpoczęły się wyjazdy na urlopy, wakacje, bo szkoła się skończyła. Ale też mieliśmy przecież sygnał z lotniska warszawskiego, z lotniska Chopina, że na jednym z pasów no, pojawiła się jakaś szczelina i trzeba było w trybie natychmiastowym działać po to, żeby rzeczywiście móc utrzymać wszystkie rejsy w czasie, więc to nie tylko kwestia kolei. No, mamy bardzo poważny problem.
0: No właśnie.
1: Jeszcze, przepraszam, jedną rzecz tylko dodam. Myśmy już u pani redaktor kiedyś o tym wspominali w zupełnie innym kontekście, a mianowicie ta betonoza, tak? Znaczy myśmy wykorzystywali pieniądze europejskie po to, żeby zagospodarowywać nasze miasta i miasteczka, ale w taki sposób, żeby no, było łatwo utrzymać to, czyli po prostu wylewając beton czy kładąc jakąś kostkę. Dzisiaj to wszystko akumuluje ciepło. To ciepło w ciągu dnia jest jeszcze przez to większe, jednocześnie w nocy to ciepło uwalnia się i tak naprawdę te miasta i miasteczka się nie schładzają. Więc mamy naprawdę bardzo poważne problemy, no z którymi trzeba w sposób naprawdę szybki i dobrze zaplanowany sobie zacząć radzić.
0: No właśnie, ja już widzę na przykład w mojej dzielnicy, że te betonowe kawałki są teraz wyjmowane i po prostu jest sadzona zieleń, no bo rzeczywiście, ale to można szybko zrobić, ale z koleją właśnie. Na przykład...
2: Znaczy, ja zacznę żartobliwie, ale to nie będzie żartobliwa moja wypowiedź, bo mam wrażenie, że jest element ciągłości w Polsce, bo jak była zima stulecia na przełomie lat 70. i 80. w PRL-u, przypomnę, no to lud polski ukuł takie powiedzenie, że nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy minus 4. I teraz mam wrażenie, że to jakbyśmy zmienili minus 4 na 44, to jeszcze wieszcz tutaj pojawia się, to ten żart mógłby zostać utrzymany. To są bardzo złe wiadomości, proszę państwa, dla nas. Dlaczego? Dlatego, że niestety polska infrastruktura wymaga gigantycznych nakładów. Szczególnie linie kolejowe. Znaczy tutaj mamy takie negatywne sprzężenie zwrotne, bo ci znajomi, o których pani redaktor mówiła, to następnym razem się 3 razy bardziej zastanowią, zanim wybiorą kolej, żeby jeździć. Prawda? Mogą na przykład dojść do wniosku, że samochód wcale nie jest taki niepewny, no bo można sobie samemu wybrać godzinę, prawda? Pojechać wcześniej, a nawet jak się stoi, to chodzi klimatyza i tak dalej. W związku z tym będą przesiadać się do samochodów, czyli wzmacniać negatywne efekty. A jeżeli mówimy o poprawie infrastruktury, no to tu nakłady są gigantyczne. Tylko ja się tak zastanawiam,

0: Zastanawiam i to jest ten smutny element mojej wypowiedzi. Skąd my na to weźmiemy pieniądze?
1: No właśnie, bo przecież teraz też były inwestycje prowadzone na kolei za środki unijne,
0: właśnie,
1: no ale
0: prawda?
1: Co, nie przewidziano, że ten efekt pogodowy, znaczy, jednak no, zmiany klimatu jest długotrwały, a nie tylko
0: incydentalny. Ja mam wrażenie, że podobne rzeczy się dzieją w Warszawie, to znaczy ten resurs po remoncie torów tramwajowych z kolei jest bardzo krótki, no bo teraz jak się ktoś uprze i chce jeździć tramwajem po Warszawie, no to naprawdę staje przed nim gigantyczne wyzwanie, bo główne linie tramwajowe w Warszawie są zamknięte. Ja rozumiem, że są wakacje, dzieci mają wolne. Ja bym też chciał być dzieckiem, powiem państwu, bo żeby mieć wolne. Ale niektórzy jednakowoż pracują. I jeżeli główne arterie północ, południe i wschód, zachód są zamknięte, no to jak tu jeździć? No to znowuż wracamy. No to może jednak samochód. Tylko, że chyba nie o to chodzi, prawda? Chyba nie o to chodzi w mieście. I to nie są linie, które były zaniedbane przez wiele lat. Tam niedawno były remonty i znowu trzeba remontować. W związku z tym pojawia się pytanie, czy żeśmy nie przewidzieli tych ekstremalnych temperatur czy obciążeń. Natomiast to wszystko oznacza, że niestety trzeba będzie w Polsce wydawać pieniądze, a tych, jak wiemy, nie ma. Bo są inne potrzebne bardziej wydatki. No to jest bardzo niekorzystny miks, niestety.
2: Jeszcze wspomniał pan o Warszawie. Jeszcze w Warszawie o tyle mamy łatwiej, że mamy metro.
0: Tak, no metro na szczęście jest pod ziemią, tam nie jest nigdy ciepło.
2: Tak.
0: Ale tramwaj...
2: Ciepło jest, może nie jest gorąco.
0: Nie jest gorąco, może tak, tak, metro jest izolowane z tych temperatur.
2: Natomiast w innych miastach takiej szansy do wykorzystania mieszkańcy nie mają, więc no rzeczywiście... Mówię, no trzeba było aż paru, i to parę dni tylko,
1: no
2: tak?
1: Właśnie.
2: I jakie mamy negatywne konsekwencje? Prawdopodobnie, przynajmniej tak prognozy mówią, przed nami kolejna fala upałów. Ale to jest nie tylko też infrastruktura, ale też, zobaczcie państwo, służba zdrowia, tak? Przecież też były informacje podawane przez media, że zapychały się SOR-y z tego względu, że ta wysoka temperatura powodowała odwodnienia organizmów, bardzo wysokie ciśnienia, problemy z sercem, tak? Bo my też nie umiemy jeszcze sami zarządzać swoim zdrowiem w takich ekstremalnych sytuacjach. Musimy się po prostu tego nauczyć, ale to oznacza też, że trzeba tej informacji dostarczać. Może nie wszyscy potrafią sami znaleźć, szczególnie osoby mocno starsze.
0: Te, które szczególnie potrzebują tego typu
2: szczególnie, tak, znaczy,
0: pomocy.
2: Żeby no wiedzą, że trzeba pić, ale znowu lekarze mówią, że bardzo często osoby starsze nie czują pragnienia, tak? Więc musi być ktoś, kto będzie im to po prostu przypominał. Mamo, tato, dziadku, babciu, pij proszę, wlej sobie kolejną szklankę i wypij wodę. Więc jest bardzo wiele wyzwań, które te parę dni pokazały, przed którymi stoimy.
0: My dużo mówimy o obronie cywilnej w kontekście oczywiście konfliktu zbrojnego, który toczy się w Ukrainie, ale to też jest na przykład informacja, gdzie jest najbliższy chłodny punkt. Bo są takie chłodne punkty, no bo jeżeli mamy 40 czy 50 stopni w słońcu, ktoś ma mieszkanie z ekspozycją na zachód, tak jak moja mama na przykład, czyli że ma dużą powierzchnię okien na zachód wychodzącą, no to po południu tam się robi upiornie gorąco. Gdzie jest najbliższe miejsce klimatyzowane, gdzie można pójść i posiedzieć? W chłodzie, w przyjemniejszej atmosferze. Na zachodzie Europy to jest dosyć powszechna wiedza, gdzie jest najbliższy punkt chłodu. Pojawiają się takie nalepki, ja to z zadowoleniem powitałem ostatnio, że to jest to głównie centra handlowe w dużych miastach. Oczywiście tak. To one są klimatyzowane, tam można pójść, tam zawsze można usiąść. Czasami jest bezpłatna woda też, prawda? Bo tam są takie te poidełka. I te najgorsze upały w ciągu dnia przeczekać. Ale no właśnie, czy ktoś wie, gdzie jest taki bliski punkt? To są biblioteki publiczne niekiedy, prawda? Różnego rodzaju budynki użyteczności publicznej, które są klimatyzowane i tam można przed tym najgorszym upałem w ciągu dnia się schronić. To jest normalna sytuacja na zachodzie Europy, w krajach, które są przyzwyczajone do tego, że te temperatury latem są na poziomie 40 stopni. No my się do tego niestety będziemy musieli przyzwyczaić.
1: No właśnie.
2: To ekspozycja na stronę zachodnią, to jest jedno, ostatnie piętra, tak? Mam znajomych, którzy mieszkają na ostatnich piętrach i mówią, że to jest po prostu piekło. Natomiast dodałabym do tej listy miejsc, które warto po prostu pójść, żeby się schłodzić, także kawiarnie. I mam nadzieję, że właściciele kawiarni będą i personel kawiarni

0: Oni będą otwarci na tych, którzy przychodzą, wezmą szklankę wody po prostu i posiedzą godzinę, żeby schłodzić organizm. Więc no, spróbujmy wspólnie jakoś zapanować nad tą sytuacją, ale oczywiście to nie zwalnia władz samorządowych i władz centralnych.
1: Prawda, tak, tak, oczywiście, żeby nie było, że przerzucamy na biznes jak zawsze i dokładamy kolejnych obciążeń.
0: Ja bym chciał usłyszeć, tak, jestem warszawianką od władz Warszawy, ale podejrzewam, że każdy mieszkaniec innego miasta chciałby usłyszeć od swoich władz, co zamierzają zrobić i w jakim terminie. Bo to oczywiście nie da się wszystkiego zrobić naraz, to trzeba zaplanować, to są inwestycje, jak tu pan doktor mówił, i to bardzo kosztowne, więc trzeba to wszystko jakoś zaplanować, ale na pewno natychmiast trzeba uruchomić działania.
2: To bez dwóch zdań.
3: GUS policzył nas na nowo i chyba są dobre wiadomości, bo na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38 milionów 800 tysięcy osób, czyli więcej niż wynikałoby z dotychczasowych oficjalnych danych. Tym razem GUS wykorzystywał tak zwane ślady życia do tego, żeby policzyć nas, a ślady życia no to na przykład dane z ZUS-u czy z bazy PESEL i okazało się, że właśnie 38 milionów 800 tysięcy osób. W ubiegłym roku liczba mieszkańców wzrosła, nie spadła. No to też byśmy się z tego cieszyli. Przybyło w Polsce także imigrantów. 2 miliony 300 tysięcy to obcokrajowcy. Czy państwo jako ekonomiści cieszą się z tych danych, panie doktorze?
1: No, szanowni państwo, cokolwiek byśmy na ten temat nie myśleli, no to jeżeli liczba ludności będzie się w Polsce kurczyć, to będzie to generować bardzo poważne problemy dla gospodarki. Szczególnie, że ona się nie będzie kurczyć, jak się wielu osobom wydaje, w taki sposób, że będzie przybywać osób w wieku produkcyjnym, a wszystkich innych będzie ubywać. Tylko będzie dokładnie odwrotnie, czyli liczba ludności się kurczy i dodatkowo jeszcze rośnie liczba osób w wieku przede wszystkim poprodukcyjnym, no bo dzieci rodzi się w Polsce coraz mniej i no nie mamy innego wyjścia. Znaczy to czasami się sprowadza do takiego wyboru, tylko oczywiście on pozostaje poza decyzją pojedynczego człowieka. Znaczy, jeżeli my w Polsce jako naród, powiem górnolotnie, zdecydowaliśmy się nie mieć dzieci, no to musimy uzupełniać zasób demograficzny gdzie indziej, w sposób rozsądny oczywiście, przyciągając do Polski tych, których potrzebujemy, tych, którzy się z Polską zintegrują, nie tworząc gett i próbując uniknąć tych wszystkich problemów, które dotykają i o czym media donoszą szeroko, kraje Europy Zachodniej. Moim zdaniem to jest możliwe. Polska jak na razie i oby tak dalej było, uniknęła jakichś poważnych problemów, a dzięki temu, że w Polsce mamy 38 milionów 800 tysięcy ludzi, polska gospodarka się rozwija. To w amerykańskiej gospodarce czasami są takie podejmowane próby. Co by się stało, gdyby wszyscy imigranci nagle zniknęli z tamtego kraju? No to rolnictwo staje natychmiast, prawda? No bo Kalifornia, ten ogród Ameryki i tak dalej. Opieka nad dziećmi, ludźmi w wieku podeszłym, budowlanka i tak dalej. W Polsce
0: transport.
1: W Polsce byłoby tak samo. Znaczy, no nie łudźmy się, że byłoby inaczej. W związku z tym my tych ludzi potrzebujemy. To jest chyba pierwsza dobra wiadomość demograficzna w takim ciągu złych wiadomości demograficznych. Bo jeśli chodzi o urodzenia, zgony, to tutaj jest fatalny bilans. Ale okazuje się, że jesteśmy krajem, który jest na tyle atrakcyjny, że mamy dodatnie saldo migracyjne, które z nawiązką rekompensuje ujemne saldo, jeśli chodzi o urodzenia żywe i zgony. I to jest świetna wiadomość, bo to daje nam czas na to, żebyśmy, no właśnie, jak to mówię, to się zastanawiam, czy ja wiem, co mówię, ale mimo wszystko to powiem, żebyśmy, myśląc długofalowo, przygotowali się na zmianę, która nadejdzie wcześniej czy później i nie da jej się uniknąć, ale kupujemy sobie w ten sposób czas. Czy to ten czas wykorzystamy, no to wiecie państwo, wracamy do dyskusji o infrastrukturze. Natomiast to nam daje szansę, także to jest bardzo dobra wiadomość.
3: Pani doktor?
0: Dobra wiadomość, ale jak zwykle są jakieś ale tak, w przecinku, bo ta grupa cudzoziemców

0: I fantastycznie, bo dane mówią o tym też, że duża część tej grupy po prostu pracuje, czyli tworzy nasz dobrobyt. Nie mówię już o tym, że jeśli pracuje legalnie, a ZUS pokazuje dane mówiące o tym, że ogromna część to są pracownicy legalni, czyli płacą podatki, płacą składki emerytalne, generalnie składki na ubezpieczenia społeczne, więc no, tu i teraz jest to olbrzymia wartość dodana. I to moje ale po przecinku, jedno, za chwilę drugie. A mianowicie, no, miejmy nadzieję, że wojna w Ukrainie skończy się i to w miarę szybko, oby. Natomiast konsekwencje dla nas w obszarze demograficznym niestety będą no, poważne, dlatego że na pewno nie wszyscy, ale spora część osób, które przyjechały do nas w momencie, kiedy wojna wybuchła, wróci do siebie. Więc ten potencjał, który tkwi w cudzoziemcach, głównie tych osób, potencjał osób z Ukrainy, no, będzie zapewne mniejszy, mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości, mam nadzieję, ze względu na wojnę, a nie ze względu na sytuację na naszym rynku pracy. Więc to trzeba brać absolutnie pod uwagę. I tak pan doktor powiedział niebywale ważną rzecz, a mianowicie, że trzeba w sposób bardzo mądry rozglądać się po świecie i szukać osób, które mają kompetencje, które mają umiejętności, które są naszej gospodarce potrzebne dzisiaj, ale które będą potrzebne też jutro. I ja tego nie widzę. Tak? Planuje się różne rzeczy w obszarze demograficznym, natomiast nie widzę tam właśnie myślenia w kategoriach, czy ktoś zbadał rynek. Tu i teraz to może mamy zbadane, ile nam jest potrzeba osób w określonych kompetencjach. Plus, minus, wydaje mi się, że tak jest. Ale zobaczmy, jak szalenie szybko zmienia się gospodarka, jak wchodzą nowe technologie, a to oznacza, że te kompetencje i umiejętności, które będą nam jutro i pojutrze potrzebne, są i będą zupełnie inne, więc to wszystko trzeba po prostu, na tym wszystkim trzeba zapanować. I jeszcze jedna kwestia z tych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynikająca, mianowicie to rozłożenie, mimo że mamy całkiem pokaźną liczbę naszych osób, które mieszkają w Polsce, tak? Czyli Polaków plus cudzoziemców, prawie 39 milionów. Natomiast to rozłożenie jest bardzo nierównomierne. Wschód, wschodnia część, dominują osoby w wieku 60+. Bardzo dużo, jednak duża część populacji mieszka w największych miastach. To ma wpływ i będzie miało wpływ oczywiście na rozwój tych regionów. Pytanie, czy we wschodnich regionach dlatego nie ma młodych ludzi, czy jest ich bardzo mało w relacji na przykład, nie wiem, do Warszawy i okolic, czy innych większych miast, dlatego że tam właśnie gospodarka nie jest rozwinięta, nie ma dla nich szans na pracę, na rozwój, czy też dlatego te regiony się nie rozwijają, bo młodzi uciekają do większych miast. To wszystko trzeba zbadać i nad tym wszystkim trzeba się zastanowić. Okej, może tak powinno być, żeby jakaś część kraju no była taką nieuprzemysłowioną, tam gdzie będziemy no jeździć, odpoczywać, będzie ciągle natura prawdziwa. Natomiast to mówię, na te pytania trzeba sobie postawić, na te pytania trzeba znaleźć odpowiedź. My je stawiamy, a odpowiedzi będziemy szukać, mam nadzieję, razem z decydentami.
1: To jest nie tylko polityka rynku pracy, ale to jest też polityka rozwoju regionalna, no bo dokładnie. Jeżeli mówimy o rozsądnej polityce migracyjnej, to między innymi myślimy o tym, żeby ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają, próbować, no bo to oczywiście to jesteśmy krajem demokratycznym, mamy wolność i tak dalej, ale jednak tworzyć zachęty dla nich, żeby oni się osiedlali w mniejszych ośrodkach, bo to, co państwo teraz czasami słyszycie w mediach, prawda, że jakieś tam miasteczko we Włoszech czy w Hiszpanii sprzedaje nieruchomość za 1 euro, bo ludzie wyjeżdżają stamtąd. czy to, co jest doświadczeniem tych nowych landów, czy terenu byłego NRD, no to nie łudźmy się, proszę państwa, to jest perspektywa Polski w ciągu dekady najbliższej, że będziemy mieli miasta widma, czyli miasta, w których stoją puste lokale, nikt tam nie mieszka, młodych nie ma, bo się nie urodzili, a ci, którzy się urodzili, po prostu wyjechali. I to będzie generować, będzie tworzyć takie enklawy ludzi starszych, nimi nie będzie miał się kto zająć.

0: zająć, no bo tam nie będzie nikogo, kto by mógł tym ludziom pomóc.
1: Kolejne problemy.
0: No właśnie, ale gdyby prowadzić, no znowuż nie wierzę, że to mówię, rozsądną politykę rozwoju regionalnego, połączoną z rozsądną polityką rynku pracy, no to po części dałoby się dolegliwość tych problemów. Ja nie mam złudzeń, tak? Demografia gra przeciwko nam, ale chociaż część tych problemów, czy dolegliwość tych problemów zmniejszyć, kupując nam czas.
2: To jest bardzo trudne.
0: No, tak, oczywiście.
2: Ja znam przypadek Norwegii, która w latach 70. Postanowili ściągnąć, to nie jest liczebnie wielki kraj, ale rozwijający się, potrzebujący właśnie rąk do pracy. Oni już wcześniej, właśnie w latach 70. myśleli o tym, że przydałoby im się trochę więcej osób pracujących. I ich wzrok padł na Pakistan. Otworzyli się przed pracownikami w sposób bardzo przemyślany. Nie tak, że kto chce, to może przyjechać, tylko w sposób bardzo przemyślany. Ale właśnie tak, jak pan doktor postuluje, czyli zasiedlamy, no to jest też kraj duży, długi, tak, geograficznie, więc zasiedlamy te miejscowości mniejsze na północy. I to nie było przemyślane.
0: Pakistańczycy.
2: Oni no, na północy.
1: No właśnie,
2: trochę zimno, nie tak. No. Trochę klimat, za mało światła, tak, trochę za mało słońca dla organizmów, które są przyzwyczajone do zupełnie innego klimatu. I niezależnie od pewnych socjalnych wsparć, które te osoby, włącznie z możliwością sprowadzenia rodziny, więc to otwarcie było naprawdę bardzo fajne, przemyślane, mądre. Poza paroma szczegółami właśnie tymi związanymi z, gdzie ich ulokować, tak? No, tam, gdzie Norwegia potrzebuje, to jest jedno, ale tam, czy oni tam wytrzymają. I okazało się, że absolutna większość Pakistańczyków, którzy przyjechali, później dojeżdżali wraz z rodzinami, zaczęła, mimo tak jak będziemy na pewno silnego wsparcia socjalnego, zaczęła się przemieszczać na południe. Więc trzeba brać pod uwagę różne rzeczy, czyli to, co jest nam potrzebne, to jest jedno, ale też czy warunki, które tworzymy, które nam pasują, te osoby, które zapraszamy do nas, do pracy, do naszej gospodarki, do życia z nami, czy to będą warunki dla nich odpowiednie, czy to wytrzymają po prostu. Więc mnóstwo rzeczy trzeba brać pod uwagę.
0: System edukacyjny, czy tam będzie dla ich dzieci szkoła dobra, no bo to nie chodzi o to, żeby jakaś była szkoła. To musi być szkoła, która da tym dzieciom szansę, bo wiemy, że problem pojawia się najczęściej w tym drugim pokoleniu migrantów. Pierwsze przyjeżdża, jest wdzięczne, dostało szansę, skok standardu życia jest tak duży, że ci ludzie są naprawdę zadowoleni. Okcydentalizują się, to w każdy możliwy sposób zmieniają stroje, tak, noszą te stroje kraju, do którego wszystko działa. Wydaje się, że polityka odniosła sukces, ale jeżeli nie będziemy potrafili im dzieciom pokazać, że oni też mają szansę, że konkurują na równych prawach z autochtonami i że nie zostają wyrzucone, bo się nie nazywają w naszym przypadku Kowalski, a gdzieś tam na zachodzie Dubois czy Petersen, tylko mają zupełnie inne nazwisko, a szansą do tego jest szkoła właśnie, dobra edukacja, to zafundujemy sobie te same problemy, co na zachodzie.
2: Ale to nie jest
0: w drugim
2: tylko,
0: pokoleniu.
2: To nie jest tylko kwestia przekonania tych rodzin, które zapraszamy do naszego kraju, że my możemy stworzyć na przykład edukacyjne warunki, ale naszej gospodarce się to opłaca, tak? Żeby oni byli wyedukowani.
0: No pewnie.
2: Bo wtedy wartość dodana, którą będą wytwarzać, będzie naprawdę wysoka.
1: Bez dwóch zdań potrzebujemy tutaj mądrego podejścia do tych właśnie
2: rządzący
1: zagadnień.
2: Rządzący mają strasznie dużo roboty.
1: Tak, tak, tak.
0: A tak mało czasu.
1: I właśnie powinni szybko się zabrać do tej pracy. Ale tutaj wspominaliśmy o tym, że niestety ten współczynnik dzietności w Polsce no, nie pokazał lepszych wyników, nawet w tym nowym badaniu GUS-u. Z tym, no, to jest problem, z którym mają do czynienia też inne kraje, ale chciałam państwa zapytać o takie ciekawe podejście, bo niedawno Polski Instytut Ekonomiczny powołał się na analizę Financial Times, z której wynika, że w wielu krajach rozwiniętych współczynniki dzietności zaczęły gwałtowniej spadać po premierze smartfonów, po wejściu w ogóle smartfonów na rynek. Jak państwo patrzą na to? Śmieją się na razie.
0: Ja się śmieję.
1: Śmieją się po cichu.
0: Państwo tego nie

0: wiecie, bo to jesteśmy w radiu, a nie w telewizji, ale jakbyście państwo teraz mieli pogląd na nas, to zarówno koło mojej pani doktor, jak i koło mnie leży smartfon.
1: No tak.
0: Tak, także ja obawiam się, że nie ma ucieczki. No. Natomiast, znaczy to jest taka efektowna teza. W Polsce też się pojawiały w przestrzeni publicznej takie bardzo efektowne tezy, tylko nie smartfon był oskarżany o całe zło, tylko zupełnie inne produkty, albo brak konsumpcji tych produktów. Już nie wymieniajmy jakich, bo jest rano. Natomiast to ja bardzo ostrożnie traktuję tego typu tezy. Wydaje mi się, że problem demograficzny jest potężny, natomiast być może to, co jest gorsze, to jest próba takich udzielania takich łatwych odpowiedzi, prawda? I ja na przykład za łatwą odpowiedź uznaję odpowiedź typu, że trzeba zmienić politykę socjalną, prawda? Że jeżeli stworzymy warunki socjalne, to ludzie będą mieli dzieci. Uważam, że tak nie będzie, że oczywiście na przykład dostępność mieszkań w Polsce dla młodych ludzi jest problemem, ale to nie jest jedyna możliwa odpowiedź, bo tutaj mamy kompleks cały również kulturowych czynników, zmiany preferencji i tak dalej. Także to jest efektowne. Ja państwu powiem, to jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że korelacja, czyli współwystępowanie dwóch cech, to nie jest jeszcze zależność przyczynowo-skutkowa. Jak ktoś się z państwa interesuje futbolem, to jest taka efektowna teza, że jest spisek przeciwko drużynom z Afryki na mundialu, bo większość z tych drużyn traci gola w 86 minucie. I tam ktoś pokazuje, że tak jest. No i wiecie państwo, no to tyleż efektowne, co po prostu głupie, no najzwyczajniej w świecie. W związku z tym uważajmy na tego typu łatwe, tak, korelacje, bo to kuszące jest, prawda, bo smartfon, tutaj można sobie jakąś historię do tego dopowiedzieć, prawda, że ludzie przestali się innymi ludźmi interesować i siedzą z nosem w smartfonach. Tego typu zmian technologicznych było dużo. Pierwszą to było to, że jak się pojawiły pisane książki, to ludzie mówili, to już upadek cywilizacji jest, bo gdzieś jest miejsce dla opowiadaczy. To taka była funkcja społeczna, ludzie, którzy opowiadali. Potem druk miał zniszczyć cywilizację, radio i tak dalej. Także spokojnie.
1: Czyli pan doktor nie, a pani doktor?
2: Dwa wątki. Jeden, powiedziała pani, że to badanie wskazuje, że szczyt był w 2007 roku, a później już mówimy o Stanach Zjednoczonych. W Polsce to jest chyba 2012 czy 2014. Natomiast od 2008 roku w Stanach ta dzietność zaczęła maleć. Ja muszę powiedzieć, że gdybym zobaczyła takie dane, to pierwszą moją myślą nie byłyby smartfony, a tylko prawda, to, że w 2008 roku rozpoczął się kryzys od rynków finansowych w Stanach Zjednoczonych, rozlał się na cały świat, później to przeszło na całą gospodarkę, czyli z obszaru finansów na całą gospodarkę i ludzie zaczęli się zastanawiać, po pierwsze, czy ich zdolność do zarabiania pieniędzy pozwoli na posiadanie dzieci, pozwoli na posiadanie większej liczby dzieci. Tu o Stanach ciągle mówimy, tam ta dzietność jednak jest większa. Więc czy nie trzeba robić jednak oszczędności, nawet jeśli mamy dochody? To zresztą ta sytuacja w Polsce w tej chwili występuje, tak? Mamy rosnące pokaźnie dochody przez ostatnie dwa lata, w tym roku trochę może mniej, ale ciągle to jest w granicach 6% wzrost wynagrodzeń, więc przyzwoicie, a jednak skłonność do oszczędzania zaczęła rosnąć wtedy, kiedy mieliśmy te wzrosty wynagrodzeń naprawdę wysokie, powyżej 10%. Więc w momencie, kiedy mamy niestabilną sytuację, zagrożenia, a przecież od tego 2008 roku cały czas coś się dzieje w krótszych lub dłuższych interwałach, co powoduje, że zastanawiamy się, czy nie powinniśmy jednak budować swoich oszczędności, a tym samym jednak myślimy o tym, czy dwójka dzieci, czy trójka dzieci, tak jak w Stanach, czy czwórka dzieci, to jest dobry model rodziny, czy jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo posiadanie takiej liczby dzieci. Więc to była pierwsza myśl, a żadne
1: czyli
2: smartfony.
1: Raczej to, a nie.
2: A poza tym, słuchajcie, no, biologia jest biologia, tak? I to, że decydujemy się nie posiadać dzieci, wynika naprawdę z bardzo wielu innych przyczyn, a nie z tego, że mam smartfon.
0: Kiedy pierwsze dziecko się pojawia, prawda? Wydłuża się okres edukacji, dużo więcej ludzi idzie na studia, Potem jest niestabilny rynek pracy.

0: Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Trend taki utrzymuje się już od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do Polski systematycznie rośnie.
1: Dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
2: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. Jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
1: Zdaniem Pawła Trojana zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką, Bratysławą, a Gdańskim i Warszawą, z których korzystają także Czesi. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Ja jeszcze dodam, bo znalazłam taką informację, że przeciętny turysta z Czech wydaje podczas wyjazdu do Polski blisko 1500 euro. No więc to taka już konkretna kwota. Podobno jest to około nawet 10 razy więcej niż turyści ze Słowacji. No takie znalazłam informacje. Nie wiem, czy są prawdziwe, ale na pewno muszę to powiedzieć, że jak teraz byłam na Pomorzu Zachodnim na urlopie, no to widziałam dużo rejestracji czeskich i często się słyszy język.
3: No tak, Czesi nie mają morza, więc to, że jadą do nas akurat na północ nad morze, to nie dziwi, ale...
0: Ale też drogi mają coraz lepsze, żeby
3: drogi,
0: tam dojechać.
3: Tak. Też mówią w tych badaniach, wyraźnie wybrzmiewa to, że czują się bezpiecznie w Polsce. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Zresztą dla chyba wszystkich

0: turystów. Natomiast ucieszyłam się z tej informacji, która padła w materiale, że no, jest próba otwarcia jednak Mazur na Warmii i Mazur na naszych gości, z turystów z Czech. No bo to są przepiękne regiony i woda też jest.
1: No właśnie, nie można.
2: Cieplejsza niż w Bałtyku.
1: Tak.
2: Znaczy, szanowni państwo, to jest kilka elementów i tutaj no, trzeba pochwalić synergię między działaniami państwa i sektora prywatnego, bo kiedy nie ma tej synergii, to nie ma, wskazujemy, ale tu jest. Na czym polega ta synergia? Na tym, że biznes prywatny zapewnia miejsca noclegowe, atrakcje dla turystów, wyżywienie, to, że oni się nie nudzą, że wydają pieniądze, ale państwo zapewniło z kolei połączenia. Znaczy ja służbowo bywam zawsze na początku czerwca w Międzyzdrojach, no jest taka duża konferencja i zawsze jak jeżdżę sobie, tam jest taka ekspresówka od Szczecina w stronę autostrady, to zawsze konstatuję z takim rozbawieniem, że jest bliżej do Pragi niż do Warszawy stamtąd. Tak, dlatego w tym, na zachodnim wybrzeżu...
1: Nawet do Pragi, bo zazwyczaj do Berlina było bliżej.
2: No do Berlina
1: stamtąd
2: to jest dużo bliżej, ale tak, na tym zachodnim wybrzeżu nie jest warszawiaków, co jest zaletą samą w sobie, a więcej jest właśnie Czechów i Prażan, bo tam jest bliżej. Dzięki temu, że jest dobre połączenie, to dla Czechów to już nie jest wybór taki, że szybko dojadę nad Adriatyk, do jednego z krajów, które tam są położone, albo będę się gdzieś tłukł nad Bałtyk. No nie, nad Bałtyk jest szybciej. A to jest argument, proszę państwa, jest szybciej, równie wysoki standard, ceny są niższe, ciągle jeszcze, właśnie, w porównaniu z Chorwacją na przykład, a to oznacza...
0: I trochę chłodniej jednak.
2: I trochę chłodniej, no nie każdy lubi się kąpać, zresztą tak, coraz częściej standardem jest basen przy miejscu noclegowym, taki czy inny, także proszę państwa, no... Gdyby udało się otworzyć Mazury, chociaż pewnie część osób powie, nie róbcie tego, bo będzie masowa turystyka na Mazurach, a no ludzie lubią ten taki romantyczny rys Mazur, że tam jest pusto, że można się ciągle zagubić, że na jeziorze nie ma 40 obiektów pływających, tylko jest jeden i tak dalej.
0: Ale no już, z drugiej strony, już tak nie jest.
2: Znaczy to zależy gdzie pewnie, jak są te duże miejscowości, te najbardziej popularne, prawda, no to tam już jest bardzo dużo ludzi, ale na Mazurach, ale uwaga, na zachodnim wybrzeżu też się jeszcze można zagubić, proszę państwa, tak, żeby nie było. Jeżeli ktoś nie musi mieszkać no właśnie w Międzyzdrojach na przykład, tylko sobie wybierze mniejszą miejscowość, to naprawdę może mieć plażę całą dla siebie. To jest ciężko gdzie indziej znaleźć, a w Polsce to jest jeszcze możliwe, także zapraszamy braci Czechów i Słowaków.
0: Czy ja mogę jedną rzecz jeszcze dodać, bo wartością dodaną, znaczy biznes się rozwija, turystyka się rozwija, zarabiamy, PKB rośnie i tak dalej. Ale też są te wartości, wydaje mi się, relacyjne. Znaczy, że się nawzajem poznajemy, że Czesi poznają, jeśli chcą oczywiście nie tylko leżakować na plaży, ale też coś zobaczyć. Poznają naszą kulturę, poznają się z nami, przenoszą jakieś swoje doświadczenia też na nasz rynek, więc o tym, to jest niemierzalne to, wprost.
1: Ale też trzeba o tym pamiętać.
0: Jest
1: bardzo, bardzo ważny, fajny wątek. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
0: Dziękuję.
1: I doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję gościom.
2: Dziękuję.
1: Monika Suszek, Michał Jakubik, Sylwia Zadrożna. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: Jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie.
6: Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowie.

0: Profit.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sejm mówi stop telefonom w podstawówkach i przedszkolach. Posłowie właśnie uchwalili ustawę. Polska i Ukraina wracają do rozmów po sporze o historię. Szefowie dyplomacji spotykają się w Warszawie. Są już wyniki egzaminów ósmoklasistów. Sejm kilka minut temu uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Z telefonu będzie można korzystać tylko w szczególnych sytuacjach, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny do realizacji zajęć bądź sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami, a także gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, bądź gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Po ostatnich napięciach wokół polityki historycznej Ukrainy niebawem w Warszawie mają spotkać się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Oficjalnie nie podano jeszcze programu rozmów, ale wiele wskazuje na to, że będą one próbą złagodzenia sporu. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Jan Olencki. Janku, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
3: Na razie dodam, że wiemy tylko, że spotkanie może rozpocząć się przed południem. Obaj ministrowie są w podróży z innych delegacji do Warszawy. Minister Sybicha leci z Tokio, Radosław Sikorski wraca z Afryki. Oficjalna agenda nie została jeszcze ujawniona, ale tak jak wspomniałaś, te rozmowy mają dotyczyć relacji dwustronnych, sytuacji na froncie. No i nieoficjalnie dużo wskazuje na to, że ważnym elementem będą też te ostatnie spory historyczne. O możliwej próbie deeskalacji mówił dzisiaj w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
4: Być może rozpoczął się proces normalizacji. Takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.

0: Według medialnych doniesień Andrii Sibicha może zaproponować upamiętnienie generała Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciw bolszewikom. I taki kierunek pozytywnie ocenia minister Tomasz Siemoniak.
1: To jest historia wspólnej walki z bolszewikami, historia, która łączy, a nie dzieli, i nie unikając prawdy nigdy historycznej, warto szukać takich znaków.
0: Dzisiejsze rozmowy w MSZ zbiegają się także z pierwszym czytaniem w Sejmie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o IPN, a ten zakłada m.in. rozszerzenie przepisów dotyczących kar za publiczne propagowanie ideologii OUN i UPA.
2: Jan Oleński, dziękuję za relację. Tegorocznie ósmoklasiści już mogą poznać swoje wyniki z egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. 65% to średni ogólnopolski wynik z polskiego, 55% z matematyki. Najlepszy, 73% absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnią z języka angielskiego. I choć nie można porównywać do siebie egzaminów z różnych lat, to tegoroczne wyniki są na przykład w województwie podlaskim nieco lepsze, mówi dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
3: Mogę powiedzieć, że te wyniki są delikatnie wyższe, jeśli patrzymy na średnią, dlatego że język polski w ubiegłym roku było to 62% średnia, w tym roku jest to 63%. Jeśli chodzi o matematykę, to jest 54%, podczas gdy w ubiegłym roku było to 50%. Język angielski 72% w tym roku, podczas gdy w ubiegłym roku średnia wyniosła 68%.
2: Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Wyniki mogą mieć natomiast decydujące znaczenie przy wyborze szkoły średniej. 54 migrantów zatrzymanych podczas próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Litwą byli w ciężarówce na rumuńskich numerach rejestracyjnych.
4: Wśród nich znajdowali się obywatele Pakistanu, Afganistanu oraz Bangladeszu. Po zakończeniu czynności cała grupa zostanie przekazana stronie litewskiej. W stosunku do kierowcy pojazdu ciężarowego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne.
2: Powiedziała rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej major Anna Sobieska-Tekień. W ostatnim roku zatrzymano i przekazano stronie litewskiej w ramach readmisji 1125 cudzoziemców. Księżna Kate w kolejce na Wimbledon, przy kasie biletowej i na trybunach bocznych kortów. Ten nietypowy widok trafił dziś na pierwsze strony brytyjskich gazet. Media na Wyspach rozpisują się o jej powrocie na turniej, na którym zrezygnowała z królewskiej pompy i wybrała swobodę oraz kontakt z kibicami.
5: Brytyjskie media jednomyślnie uznały, że księżna Kate skradła show na Wimbledonie. Przyszła królowa nie tylko nie siedziała ani minuty w królewskiej loży, ale wybrała miejsca dla kibiców na bocznych kortach numer 1 i 18, gdzie oglądała występy Brytyjczyków. Zdjęcia księżnej z ciasnych trybun pojawiły się dzisiaj we wszystkich brytyjskich dziennikach. W dzisiejszych gazetach są też fotografie księżnej, która pozuje do zdjęć z ludźmi stojącymi w słynnej kolejce na turniej, a także jak sprzedaje bilety w klubowych kasach. Dużo miejsca brytyjska prasa poświęca też stylizacji przyszłej królowej. Kate pojawiła się w All England Club w niebieskim lnianym garniturze, białej bluzce i brązowych butach. Uwagę zwróciły zwłaszcza kolczyki, które miała na sobie po jej wizycie. Model z lapis lazuli i kamieniem księżycowym wyprzedał się w 2 godziny. Chętnych wciąż jest tak wielu, że brytyjski producent uruchomił listę przedsprzedaży. Czas oczekiwania to kilka tygodni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Są ostrzeżenia synoptyków przed wichurą na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr może tam w porywach osiągać prędkość 90 km na godzinę. Miejscami możliwe burze. Na termometrach 18 stopni nad morzem, od 20 do 24 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, do 26.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry.
9: Dobry wieczór.
8: Ale tu ciemno.
9: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
8: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
9: Na Ziemi.
10: Łeba czeka, czeka rewal.
11: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
8: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
9: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
8: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Wasz Bob
8: i wasza Karolina.
9: Z duetu Bob and Karolina.
12: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
7: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Marian, patrz, w Media Ex

0: Pertruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: 9 minut po godzinie 10, a na moim nadgarstku nadal zielona opaska z tegorocznego openera.

0: patrzę na rozpiskę i pierwszego dnia Kasia Linz, Zara Larsson, prawie idealni DXX, a następnie już idealny musicalowy David Byrne, a na zakończenie niebywale charyzmatyczna w bardzo dobrej koncertowej formie Florence and the Machine, od której to rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkania, która na scenie na Openerze mieszała nowe utwory z starymi. 23. edycja Openera trwa do 4 lipca. No ja muszę przyznać, że całkiem spontanicznie podjęłam decyzję, aby na jeden dzień wybrać się do Gdyni, gdzie oficjalnie rozpoczął się już sezon festiwalowy 2026. No, chociaż już kilka wydarzeń, a nawet kilkanaście festiwali w tym roku za nami, to jednak Opener jako ten największy festiwal w kraju przez lata uznawany jest za rozpoczęcie festiwalowego szaleństwa. Jeżeli ktoś się trochę gubi już w tych line-upach i tych wydarzeniach, to ja zachęcam do tego, aby słuchać Trójki w każdą środę między godziną 20 a 21. Fest program polecamy się z Anią Lalką, która pozostała w Gdyni, tak samo jak Justyna Grabarz i Mateusz Tomaszuk. Pozdrawiamy ich serdecznie. A ja mówię Państwu dzień dobry. Nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik i do godziny 12 jesteśmy razem.
1: Nowe w piątek.
0: Jest to program, w którym przeglądamy nowości, mówimy o tym, co dzieje się w świecie muzyki, zaglądamy na listy przebojów, a teraz, tak jak co tydzień, drugi utwór w zestawieniu w audycji Nowy w Piątek to nasza piosenka dnia. I to chyba bardzo było pewne, że będzie to piosenka z nowego albumu Madonny, Confessions 2, już jest.

0: Dansteria, nasza piosenka dnia. Lato już nie oznacza sezonu ogórkowego w muzyce. Artyści nie czekają z nowościami do jesieni. Confessions 2 zbiera pierwsze recenzje, w których pojawia się trafna uwaga, że na tej płycie nie znajdziemy hitu w stylu Hang Up. Jednak to nie sprawia, że ta płyta jest zła, wręcz przeciwnie. Znajdziemy tu dużo odniesień do różnych etapów twórczości królowej popu i przede wszystkim dużo nawiązań do kultury muzyki tanecznej, klubowej, co, jak podsumuje The Guardian, stanowi pogodzenie się z przyszłością, które dobrze wróży przyszłości. A teraz zaglądamy do nowości z Polski, o której parę słów chcę powiedzieć nam zainteresowany. Halo, kto mówi?
1: Cześć, tutaj Błażej, nazwisko Król. Ja muszę podziękować ci, Marcel, za to, że ty jako jeden z nielicznych powiedziałeś mi, że ja mam w sobie coś fryty, coś jazzmana, który został zamknięty w ciele popowego, postalternatywnego muzyka. No a ty, Marcel, potrafisz wyciągnąć z ludzi to, co pierwotne, piękne i prawdziwe. Mega się cieszę, bo to jest taka ekipa, kurczę, że chciałbym jeszcze więcej czasu spędzać z wami i śpiewać piosenki i być. Marcel, współgłosy, dziękuję wam bardzo za tę możliwość. No bo to jest prawdziwe, bo to jest piękne, bo to jest esencja tego, o czym zapominamy bardzo często. Współgłosy, Marcel Baliński i ja, mały jazzman Błażej Król.

Niektóre piosenki powstają latami i tak było w przypadku tej współpracy, czyli irlandzkiej grupy Snow Patrol z Kylie Minogue. Co ciekawe, wokalista zespołu Gary Lightbody stworzył piosenkę z myślą o australijskiej artystce i nadał jej nawet roboczy tytuł Kylie i ostatecznie nie umieścił jej na wydanej 2 lata temu płycie ze względu na to, że chciał, aby Kylie dograła swoje partie wokalne.

Po 2 latach udało się wydać utwór, który ostatecznie nosi nazwę These Alarms. Już jest dostępny 21 sierpnia również na winylu 7-calowym. A my teraz kontynuujemy podróż po nowościach i tak też Sienna Spiro wydała dzisiaj wspaniale czuły album. To coś dla tych, którzy lubią Adele czy Amy Winehouse. He's not my baby, I'm his. Teraz pojawia się premierowo w Trójce.

0: Życie piękne jest najnowszy singiel z Kubasa, który zawitał do Studia Trójki w audycji Nowy w Piątek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Życie naprawdę jest piękne, ale jestem ciekawa, za co ty doceniasz życie najbardziej.
1: Chyba za tą możliwość wyboru, że jest wybór. Przynajmniej w moim życiu, bo niektórzy mają mniej wyborów pewnie. No i to, że zawsze można zacząć od nowa. Teraz jestem na etapie singlowania, nie mam jakiegoś koncept albumu. Przyczyną do napisania tego kawałka był case w ogóle depresji, jaki jest wśród ludzi. I to właśnie życie jest piękne, powtarzam sobie zawsze, kiedy cierpię, to jest... Może to być motto i sportowców, ale też ludzi, którzy z tej depresji próbowali kiedyś wyjść. No i o tym jest ta piosenka.
0: Mm-hmm. Augustów, myślisz, że jestem miejscem na ziemi, gdzie można odnaleźć spokój?
1: Bardzo fajnie się kręciło ten teledysk. Został on zrobiony właśnie dzięki pomocy, wsparciu miasta Augustów. Przyznam szczerze, że jak byłem na tej łódce, to jakieś wszystkie troski mi nagle odeszły i taki poczułem fajny zew natury. Jednak ta odległość od Warszawy robi swoje.
0: Robi swoje, to prawda. Czuć. Tam pojawia się jakaś taka kwestia szukania swojego miejsca. I tak pomyślałam, że mieszkanie w stolicy daje masę możliwości, ale jednocześnie bywa bardzo przytłaczające i w sumie jak każda metropolia. Coś daje, ale coś też bierze w zamian.
1: Tak, myślę, że ten pośpiech jest wyczuwalny na twarzach ludzi stojących na przystankach. Można się przytłoczyć mieszkaniem w Warszawie. Aczkolwiek ja nie prowadzę takiego trybu życia od 9 do 17, więc unikam korków w większości. Ale to życie takie anonimowe, w pogoni, za pieniędzmi, z wysokimi cenami wszystkiego, może też odcisnąć piętno na psychice.
0: A kiedy do ciebie przyszła taka myśl, właśnie taka refleksja o tej pogoni? Miałeś jakiś taki moment, w którym się ty zatrzymałeś?
1: Natomiast no, jestem teraz na półmetku życia, w połowie życia, więc jest to taki moment do refleksji.
0: To w takim razie mamy dwa single, czekamy na całość układanki. Mam nadzieję, że to nastąpi na jesieni, a wtedy będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać nieco więcej i dłużej na temat tego, co dla nas przygotował. Jeszcze jakieś koncerty się zbliżają w tym sezonie?
1: Zbliża się cała trasa koncertowa, która będzie ogłoszona już niebawem na jesień.
0: To zapraszamy serdecznie i o tym również będziemy jeszcze mówić. Kubas był w Trójce. Bardzo dziękuję za
1: bardzo
0: to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: A teraz Trójce Editors, The Rush, utwór, na który możemy głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza Trójka, do godziny 12:00.

0: Tak brzmi najnowszy utwór Mai Kleszcz, w którym gościnnie zaśpiewał Wojciech Waglewski. Ostatnio rozchwytywany przez polskie wokalistki przykład Daria ze Śląska. A poprzedni singiel Mai Kleszcz znajdziemy w propozycjach do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka do godziny 12 możemy wybierać, głosować i werdykt o godzinie 19 na naszej antenie. Zachęcamy w imieniu Michała Grabkowskiego.
1: Trójka.
0: W tamtym tygodniu wspominałam, że w trójce szykujemy niespodziankę w związku z premierą nowej płyty The Rolling Stones i tak też już w najbliższy czwartek, 9 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 20. Przedpremierowo wysłuchamy całego nowego albumu. Kto chciałby dołączyć do nas, zapraszam do kontaktu 22 i 7 trójek bądź gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mariusz Owczarek czuwa przy telefonach.

The Rolling Stones przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do wysłuchania cały ten album razem z nami zachęcamy 9 lipca 2-2 i 7 trójek. A teraz, gdyby ktoś pytał, gdzie jest dziewczyna z Micromusic, co szukała takiego chłopaka, to jest tu dzisiaj z nową piosenką i kontynuacją tej historii. Natalia Grosiak.

Wolf Alice, piękna ballada inspirowana muzyką folkową Gospel Oak jako jeden z trzech singli, które mają być kontynuacją wydanej The Clearing jakiś czas temu. Nie będzie to nowa płyta, ale będzie to epka, która ukaże się już 21 sierpnia. Tymczasem za 6 minut godzina 11. Na ten moment zamykamy linie telefoniczne. Kolejne okazje na wspólne słuchanie przedpremierowego nowego albumu Rolling Stones w trójce będą. Chociażby w drugiej godzinie, w drugiej części audycji Nowy w Piątek, a to pierwszą część kończymy z najnowszym singlem Trickiego.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po cholesterol.

0: Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca i minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Płonie dach zabytkowego pałacu w powiecie koszalińskim. Ewakuowano blisko 50 osób. Telefony znikną z podstawówek i przedszkoli. Jeśli będzie podpis prezydenta, zakaz zacznie obowiązywać od września. Europejski nakaz aresztowania po zamachu w Monako, podejrzana o podłożenie bomby, jest obywatelką Ukrainy. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie na Pomorzu Zachodnim. Ewakuowano 48 osób. Nikt nie został poszkodowany. Ogień gasi 7 zastępów strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany. W ponad 100-letnim pałacu działa Dom Miłosierdzia Bożego. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. W ocenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zakaz nie będzie stanowił problemu dla szkół. Ponad 50% placówek takie zakazy u siebie wypracowała i wprowadziła.
12: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
11: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do celów dydaktycznych, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami czy do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Rozpoczyna się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Wiceministra obrony liczy, że dzisiejsze spotkanie zakończy konflikt na linii Kijów-Warszawa. Jak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Polska od początku przekonywała Ukrainę, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego to krok za daleko.
13: To, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie radością dla Władimira Putina, a ze szkodą dla nas wszystkich. Myślę, że wczorajsze zmasowane ataki na Kijów wielu osobom mogły przypomnieć, gdzie jest prawdziwy wróg, gdzie są przyjaciele. Z przyjaciółmi rozmawia się szczerze, po to jest właśnie dyplomacja, żeby rozmawiać i żeby pewne napięcia deeskalować. Dlatego dobrze, że szef naszej dyplomacji ma dzisiaj takie spotkanie.
11: Na spotkaniu ma zostać poruszony temat m.in. upamiętnienia generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Wydano europejski nakaz aresztowania wobec kobiety podejrzanej o przeprowadzenie zamachu bombowego w Monako. W poniedziałkowej eksplozji ranni zostali ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew

0: jego partnerka oraz syn. Jak podają francuskie media, za atakiem ma stać obywatelka Ukrainy.
1: Prokuratura w Monako poinformowała, że wobec podejrzanej wydano również czerwoną notę Interpolu. Według źródeł policyjnych kobietę zlokalizowano w jednym z europejskich krajów. Wiadomo jedynie, że nie jest to ani Francja, ani Monako. Początkowo śledczy, analizując nagrania z monitoringu, przypuszczali, że sprawcą był mężczyzna. Dopiero po kilku dniach ustalono, że była to kobieta w przebraniu. Według dziennika Le Figaro chodzi o około 30-letnią obywatelkę Ukrainy zameldowaną w Niemczech. Zdaniem śledczych użyty ładunek wybuchowy był stosunkowo niewielki, co może sugerować, że celem nie było zabójstwo, lecz zastraszenie i wysłanie sygnału. Le Figaro informuje, że główną hipotezą jest operacja przeprowadzona przez ukraińskie służby specjalne. Brany pod uwagę jest także wątek przestępczych porachunków. Głównym celem zamachu miał być Wadym Jermołajew, oligarcha, który w ostatnich latach zrzekł się ukraińskiego obywatelstwa i zamieszkał w Monako. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy Balcarzowic w województwie opolskim, którzy ucierpieli podczas przejścia trąby powietrznej pod koniec maja, nadal czekają na wypłatę dużych zasiłków na remonty i odbudowę domów. Chodzi o kwoty 100 i 200 tysięcy złotych. Zaraz po kataklizmie dostali jedynie rządową pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych. Jak mówią, do tej pory nie udało się wiele naprawić.
2: Na razie nie. Wszystko stoi tak, stół. Okna dopiero prawdopodobnie w sierpniu będą. Elewacja dopiero we wrześniu.
3: Państwowe pieniądze też podobno będą dopiero jakieś komisje zbierane. Dokumenty oddaliśmy. Czekamy na jakąś decyzję, czy ktoś nam coś przyzna i kiedy. Rachunki zaczynają się piętrzyć. Faktur brać nie możemy. Robimy wszystko na długi. Dobrze, że mamy firmy takie, jakie mamy i zgodzili się, że pomogą nam jak najszybciej z dachem. Gdyby budynek stał bez dachu, za chwilę dołu by też nie było całkowicie, bo by było zalane.
0: Kinga Tokarz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiada, że wojewoda może przekazać duże zasiłki remontowe po otrzymaniu kompletnego wniosku od gminy.
4: Z przekazanych nam informacji wynika, że gmina planuje złożyć taki wniosek po weekendzie. Gdy tylko gmina przekaże poprawny i kompletny wniosek, zostanie on niezwłocznie zweryfikowany, a środki, które już są zabezpieczone na koncie wojewody, będą mogły zostać przekazane. Naszym celem jest, aby pomoc trafiła do poszkodowanych mieszkańców jak najszybciej.
0: Gwałtowna nawałnica w gminie Ujazd uszkodziła 18 budynków, zrywając dachy, niszcząc ściany i wybijając okna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno z opadami deszczu na północy i południu. Na północy burzowo, tam oraz w górach porywisty wiatr, ale mają być także przejaśnienia. W Zakopanem i Gdańsku 19 stopni, w Suwałkach 21, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 22, w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 23.
6: Autopromocja.
7: Nie jestem pana matką.
8: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
9: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
8: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
10: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
11: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
8: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
6: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
20: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
21: Niezawodne numery. Marian

0: Wierny kibic, Polacy, biały miś i cała porcja bikcesowego absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
0: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 9 minut po godzinie 11.
10: Nowe w piątek.
9: Confessions to Madonny w końcu jest, no to może dogrywkę?

Płyta, którą bardzo długo, aż za nie mówiłam, płytę, na którą bardzo długo czekaliśmy i zapowiadaliśmy w Trójce w audycji Nowe w Piątek, czyli Confessions, tu dzisiaj ma swoją premierę, Madonna ma swój dzień i od kilku tygodni również pojawiają się przy okazji premiery tej płyty wzmianki o filmie biograficznym, bo też i oficjalny film o Madonnie o roboczym tytule Who's That Girl miał być reżyserowany przez samą artystkę. W rolę wokalistki miała wcielić się Julia Garner. Jednak projekt został zawieszony z powodu wycofania się studia Universal Pictures, po tym jak piosenkarka przedstawiła budżet i pomysł na produkcję. Film ten został wstrzymany, ale myślę, że wraz z nową płytą możemy spodziewać się koncertów. Oby. Oby. A my teraz przechodzimy do kolejnych premier. Tak też dzisiaj wielki dzień dla fanów zespołu Deep Purple. Ukazała się ich kolejna płyta i my przypominamy jeden z singli, Diablo. A na ten utwór możemy głosować na pierwszą trójkę Lista Przebojów do godziny 12. Mamy na to czas. Po 19 wyniki głosowania.

0: Świetna piosenka. Głos Błażeja Króla pojawia się po raz drugi w naszym dzisiejszym spotkaniu, tym razem z formacją Ewa Koc, tworzoną we współpracy z Kamilem Paterem, Kubą Staruszkiewiczem, Wawrzyńcem Topą oraz Dawidem Tyszkowskim. Jakiś czas temu artyści odwiedzili Studio Trójki, tak mówili o procesie tworzenia swojego nowego zespołu i nowych piosenek.
1: Te piosenki wynikały z grania naszego. Nagrywaliśmy nasze jam session, następnego dnia wybieraliśmy sobie z nich najciekawsze fragmenty i z tego tworzyliśmy muzykę naszą.
2: Od początku założeniem była organiczność tych piosenek i właśnie życie. Było to postawione na jakiejś improwizacji wspólnej, więc kiedy weszliśmy do studia z myślą, żeby zagrać ten materiał na setkę, to już byliśmy bardzo dobrze do tego przygotowani. No i taśma tylko nam pomogła, żeby to zabrzmiało.
0: Wawrzyniec Topa i Dawid Tyszkowski tak mówili na antenie Trójki. Jeżeli ktoś jest ciekawy nieco więcej i chce posłuchać o Ewie Koc, zapraszamy na naszą stronę internetową Tygodnik Muzyczny. To był zespół, który gościł u Macieja Jankowskiego. A z Dawidem Tyszkowskim jeszcze dzisiaj się usłyszymy. Wpadnie do Studia Trójki, by opowiedzieć o swojej solowej twórczości. Tymczasem Mary in the Junkyard wydali dzisiaj swój nowy album i New Muscles nam zawita w Trójce.

just need to

Jealous Lover jako jeden z dwóch ostatnich singli zapowiadających nowy album The Rolling Stones. Już za tydzień ten album ukaże się, a my będziemy mogli posłuchać jako jedni z nielicznych na całym świecie przedpremierowo w Trójce. Już w czwartek 9 lipca o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór ten poprowadzi Piotr Mec, a dla przybyłych szykujemy kolejne niespodzianki. 2, 2 i 7 trójek. Przedpremierowe słuchanie nowego albumu Rolling Stones. Kto chciałby dołączyć? Maciej Jankowski czeka na telefony. Słuchamy dalej premier. Dawid Tyszkowski i Lucy.

0: Dawid Tyszkowski dzisiaj w Studiu Trójki. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień
0: bardzo
1: dobry.
0: Się cieszę, że wpadłeś, bo wiem, że to jest bardzo intensywny czas dla ciebie w życiu zawodowym. Ja się bardzo cieszę i zacieram już ręce, myślę, jak cała redakcja na projekt Ewa Koc, ale dzisiaj spotykamy się w zupełnie innych okolicznościach, okolicznościach twojej drugiej epki, która stworzy całość. Chciałbym umrzeć z miłości. Przedstawia nam bardzo różne wcielenia tego uczucia, z którym ty się najbardziej utożsamiasz, jeszcze nie ma takiego.
1: Chyba nie. Tak bym teraz na siłę próbował coś powiązać. Myślę, że właśnie to, że to spektrum emocji jest tak szerokie, mi najbardziej odpowiada, że to nie jest jakiś jeden konkretny wybór, tylko miłość ma po prostu wiele oblicz.
0: Bardzo się cieszę, że tak odpowiadasz na to pytanie, ze względu na to, że to też zależy chyba od tego, na jakim etapie życia też jesteśmy.
1: No pewnie.
0: Zwróćmy uwagę, jak Dawid pięknie operuje ciszą nawet w wywiadach i buduje napięcie. No właśnie, no bo ta cisza chyba jest jedną z istotniejszych kwestii przy procesie tworzenia, przynajmniej tej drugiej części, tak mi się przynajmniej wydaje. O tym za chwilę, ale ta cisza również w całym procesie tworzenia się pojawiała. Musiałeś wybyć do kocewki.
1: Tak, od jakoś dwóch lat pracuję z Kamilem Paterem nad muzyką i jego studio właśnie, które mieści się w Kocewce, stało się nieodłączną częścią mojego procesu i dzisiaj ciężko mi się robi, tworzę muzykę w innych warunkach, bo Kocewka mieści się po prostu w środku lasu, gdzie nie ma dookoła żywej duszy, poza zwierzętami i jakimiś tam polnymi owadami. No i dzisiaj to jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć taką przestrzeń, bo zupełnie inaczej pracuje wtedy mózg i jakoś się po prostu otwiera na swoje wnętrze. Słyszę lepiej siebie, to co mam w środku, kiedy na zewnątrz jest trochę ciszej.
0: W tym całym procesie tworzenia zawiera się też przekaz tego, jak ta miłość czasami się układa, że w relacjach czasami też ta cisza następuje, co wtedy się dzieje w naszych głowach?
1: No właśnie w mojej głowie w takich trudnych sytuacjach dzieje się dużo różnych rzeczy, których nie potrafię w danym momencie jakoś skonstruować i wypowiedzieć tego na głos. I po to jest mi muzyka, bo często świat mnie przytłacza jakoś na tyle, że w trudnych sytuacjach się zamykam i często nie potrafię o tym mówić i dlatego później o tej ciszy właśnie śpiewam.
0: Chciałabym jeszcze przez chwilę się zatrzymać przy tych emocjach, które właśnie budujesz na całej epce 1, ale też i epce za chwilę 2. Natomiast zaczyna się ponuro, chwilami bardzo smutno, melancholijnie, a zaraz później jest to mocne uderzenie i też zmienia się brzmienie w pewnym momencie. Na takie bardziej energiczne, skoczne, bardziej rockowe.
1: Ja pisząc tą demówkę, bo rozmawiamy o utworze Kości, miałem w głowie Ilusji, tak, ale jeśli chodzi o rockowe brzmienie, to bliżej jest to Kości i miałem wtedy w głowie, pamiętam, trochę Fountains DC i The Strokes pewnie też by się jakoś tutaj wliczało. Szukam zaskoczeń też dla samego siebie. Ja lubię sobie stawiać

0: czy wyzwanie przed samym sobą i ostatnio tym wyzwaniem właśnie było trochę skierowanie mojej muzyki właśnie w stronę rockową, trochę bardziej gitarową, dynamiczną i na tej epce to wyzwanie realizuję i tak samo właśnie w zespole Ewa Koc będzie to słyszalne.
1: To się pięknie łączy z tym, co ostatnio mówiłam również na antenie Trójki, że ten rock zdecydowanie należy do tego gatunku, ale wracając do całego procesu tworzenia, bo myślę, że to też jest bardzo intrygujące w kontekście, co się zmieniło, bo z jednej strony kontynuujesz tworzenie tak, jak na płycie Mam Szczęście, ale z drugiej strony myślę, że jesteś już znacznie dalej zarówno w budowaniu tekstu, budowaniu napięcia i całego brzmienia, więc jestem ciekawa, jakie zmiany zaszły.
0: Nad drugą epką pracowałem z moim zespołem, z którym do tej pory grałem tylko na żywo i postanowiliśmy, że może warto spróbować razem popracować w studiu. Wiąże się też to z tym, że chciałem, żeby moi muzycy grali na żywo swoje dźwięki, bo jednak mam wrażenie, że to słychać jakoś, że ta naturalność, kiedy muzyk gra to, co sam wymyślił, jest odczuwalna ostatecznie i słyszalna. I chciałem, żeby to zaistniało właśnie na moich koncertach, bo do tej pory trochę było to tak podzielone, że z jednymi ludźmi robiłem w studiu, a z drugimi grałem to na żywo i ostatecznie ani jedna, ani druga strona nie była w 100% zadowolona. No więc teraz to podzieliliśmy i myślę, że wyszło całkiem fajnie.
1: No czyli w sumie pod szyldem Dawid Tyszkowski już można powiedzieć, że ukształtował się zespół.
0: Tak, ja też ostatnio właśnie pisałem o tym w jakimś wpisie na social mediach, że ten Dawid Tyszkowski to już dawno nie jestem tylko ja i że to jest bardzo wielu moich ulubionych muzyków, którzy zgodzili się pracować pod tym szyldem i czuję, że właśnie stąd wynikają te wszystkie zmiany brzmienia, zmiany kierunków, to, że to jest takie różnorodne. Wiadomo, że jest w tym jakaś moja inicjatywa, ale głównie wynika to z tego, że ja chciałem, żeby ten projekt był pracą kolektywną po prostu i ja w tym odnajduję największą radość też po prostu dzisiaj w sztuce, że mogę współpracować z innymi ludźmi i czerpać od nich, wymieniać się energią, łączyć energię, które mogą się wydawać na pozór jakieś niekompatybilne i z tego często powstają ciekawe połączenia dla mnie i o tym jest dzisiaj moja muzyka.
1: Premiera albumu Chciałbym Umrzeć z Miłości już 14 sierpnia, my słuchamy Kości. Dawid Tyszkowski był gościem audycji Nowe w Piątek.

Olivia Rodrigo z utworem The Cure na pierwszym miejscu listy przebojów w Nowej Zelandii. Być może pojawi się również na pierwszym miejscu w naszym trójkowym dzisiejszym 112 notowaniu. To jest ostatni moment na oddawanie głosów na swoje ulubione utwory na liście przebojów pierwsza trójka do godziny 12. Natomiast tytuł ten przypomniał mi, że już dzisiaj na Openerze zawita zespół The Cure i tak się składa, że będziemy mogli oglądać całą transmisję online o godzinie 21 w TVP Kultura, TVP Polonia i TVP 1. I tym samym przechodzimy do kolejnych premier. Czy są tutaj jacyś fani Celine Dion?

Bonjour, pardon, merci. Nowy singiel Celine Dion jako przedostatni utwór w audycji Nowe w Piątek. Tym samym bardzo dziękujemy. Za 8 minut będzie godzina 12. Michał Jakubik audycję realizował. Odbierali telefony Mariusz Owczarek i Maciej Jankowski. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzymy udanego piątku i weekendu. Jeżeli ktoś nie miałby natomiast planów, to my z Maciejem Jankowskim zachęcamy do odwiedzenia Lublina. Już trwa tam kolejna odsłona festiwalu Inne Brzmienia. Nieco więcej o tym w audycji Terra Cultura u Agnieszki Obszańskiej.

A my jutro nadajemy z miejsca zdarzenia od 17 do 19 w tygodniku muzycznym. Tym samym pożegnamy się Acid Sitter, czyli polsko-japońskim składem, który również na innych brzmieniach się pojawi. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dymisje w ratuszu. Po aferze w Szpitalu Południowym ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki Warszawy. Rozmowy na linii Polska-Ukraina. W stolicy trwa spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Płonie pałac w Wietrznie pod Koszalinem. Na miejscu pracuje 13 zastępów strażaków. Dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. To konsekwencje nieprawidłowości, do których doszło w stołecznym Szpitalu Południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski rezygnację przyjął.
12: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
11: Rafał Trzaskowski poinformował także, że rozszerza odpartyjnianie miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w radach nadzorczych i zarządach, do końca miesiąca mają podjąć decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. W Warszawie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. To pierwsza rozmowa na tym szczeblu od ostatniego kryzysu w relacjach między obu państwami, który został wywołany sporami o politykę historyczną. Na miejscu jest Jan Olencki.
13: Rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy rozpoczęły się o godzinie 11 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oficjalnie agenda spotkania nie została ujawniona. Wchodząc do resortu, szef ukraińskiej dyplomacji podkreślał jednak, z jakim nastawieniem przyjechał do Warszawy.
14: Kazanie na dobrą sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
13: Według medialnych doniesień jednym z tematów mogą być ostatnie spory historyczne i propozycja upamiętnienia generała Marka Bezruczki. O możliwej próbie deeskalacji mówił wcześniej w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
15: No być może rozpoczął się proces normalizacji. Takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.
13: Do rozmów z ukraińskim ministrem wicepremier Radosław Sikorski ma odnieść się po godzinie 15 podczas konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jan Olencki, Polskie Radio.
11: 13 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. Zapalił się dach zabytkowego obiektu. 48 osób zostało ewakuowanych. Nikomu nic się nie stało, informuje kapitan Kacper Wiśniewski z Komendy Straży Pożarnej w Koszalinie.
16: Jest objęte pożarem około 1/3 budynku. Całe poddasze, elementy drewniane uległy zapadnięciu na kondygnację niżej. Ewakuowanych z budynku jest 49 osób. Nikomu nic się nie stało, na całe szczęście. Nie trzeba było udzielać pierwszej pomocy. Wszystkie osoby zostały odwiezione w miejsce bezpieczne. Nadal nie zgłoszono lokalizacji pożaru, w związku z czym trwają działania gaśnicze.
11: W ponad stuletnim pałacu mieści się Dom Miłosierdzia Bożego, który służy jako schronienie dla osób w kryzysie bezdomności, ubogich i samotnych.

0: Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Uczniowie, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, uzyskali średnio 65% punktów możliwych do zdobycia, a średnie wyniki z matematyki to 55%, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tak o testach i ich wynikach mówiła naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi młodzież ze szkoły w poznańskich Krzesinach.
1: Przygotowywałem się, ale dopiero, od połowy pierwszego semestru. Najbardziej tydzień przed egzaminami. Przedtem tam robiłem jakieś tam pojedyncze testy co kilka tygodni.
2: Po 9 sprawdziłem. Wszystko wiedziałem już praktycznie. Były bardzo podobne do próbnych i tych z poprzednich lat.
3: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałem już wcześniej i nawet miałam przed tą 8.30.
4: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
0: Od wyników egzaminów w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się uczniowie. 23 torby foliowe średnio co roku zużywa każdy Polak. Jedna taka reklamówka rozkłada się od 100 do 400 lat. W obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu bez toreb foliowych ekolodzy chcą uświadomić problem. Zapytaliśmy klientów olsztyńskich sklepów, czy używają reklamówek.
5: Dzisiaj takie spontaniczne zakupy, więc tak wyszło, że po prostu nie zmieściłabym w rękach.
6: Rzadko kiedy używam. Czasem jak gdzieś zapomnę z domu, czy po prostu z miasta idę i zajdę do sklepu, to wtedy tak, ale rzadko, nie? Zazwyczaj jakiś plecak mam.
7: Te tak zwane zrywki.
8: To gdyby były inne, to bym używała inne. Do kasy nie pójdę w ręku z warzywem. Powinna być jakaś alternatywa.
5: No to niestety tak, one są dosyć praktyczne na warzywa. Są takie siateczkowe, materiałowe, ale one nie do końca przy tych takich kruchych produktach zdają egzamin.
0: Alternatywą są worki albo torby materiałowe.
9: Klimat.
0: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, większość ze słońca. Do 16 zalecane jest zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru energii. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy i południu przelotne opady deszczu, nad morzem i na Warmii także burze. Na północy i w górach porywisty wiatr. Od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum i na Podkarpaciu.
11: Autopromocja.
12: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
11: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
10: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
18: Tę audycję w Warszawie realizuje Michał Jakubik. Jest 12 minut, jest 7 minut po 12, a ja pozdrawiam z Torunia.
19: Kamera!
10: Trójkowo.
19: Akcja!
10: Filmowo.
18: Zapraszam, Ryszard Jeźmiński. Pozostajemy w Toruniu, bo to ostatni dzień 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest, który odbywa się w tym mieście pod patronatem Trójki. No i dzisiaj już trochę czas na podsumowanie, ale też zapowiedź wielu ważnych wydarzeń tego ostatniego dnia festiwalu, bo wieczorem dopiero poznamy choćby jego laureatów. No i sporo gości w Trójki.

0: Kawa-filmowo. Znakomitych gości pierwszego mam przyjemność powitać już teraz, bo to ze mną w studio Trójki, tutaj w centrum konferencyjnym Jordanki, Andrzej Hera. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: W jakiej, Andrzeju, zastajecie kondycji, bo to już właściwie ostatnie dni to już wspomnienia związane z festiwalem Bella Toffee Fest. Jesteś tu już dosyć długo. Jakie to będą wspomnienia, zanim jeszcze o filmach?
1: Nie, no jak tu jak zwykle chyba z Torunia bardzo dobre. Bardzo przyjemne miasto, bardzo miły festiwal.
0: Ja słyszałem, że przemieszczasz to miasto w tym roku na rowerze, to prawda?
1: Tak, to zresztą nie pierwszy raz, bo Toruń na rower jest no wygodny po prostu. Czy raczej rower w Toruniu jest wygodny, a nie Toruń na rowerze. To chyba to samo. Ale w każdym razie bardzo dobrze. No, wielu kolegów, znajomych, przyjaciół albo ludzi nieznanych, twórców jest. No, dzisiaj i wczoraj to już jest bardzo dużo. To już się zagęściło bardzo poważnie. No a kino, no kino najważniejsze jest. Ale o tym będziemy rozmawiać głównie wieczorem, kiedy poznamy laureatów festiwalu. No i pytaj dalej.
0: No i właśnie chcę zapytać, na moment nawet odejść od tego, co się dzieje w Toruniu, za chwilę wrócimy, ale przed chwilą nawet tutaj dotarła do nas taka ciekawostka ze świata filmu, przede wszystkim tego francuskiego. No i myślę, że z radością przyjąłeś, bo to w końcu dobrze ci znana po fachu koleżanka z Francji, Isabelle Huppert, została właśnie jako pierwsza kobieta chyba w historii prezydentką Francuskiej Akademii Filmowej, tak? Cieszysz się?
1: Filmoteki, tak, tak. No, gratuluję jej na 3 lata. No, myślę, że Isabel jest taką rzeczywiście pierwszą obecnie taką damą, jak to się mówi ładnie, w kina francuskiego. Chociaż oczywiście jest aktorów i aktorek świetnych mnóstwo, no ale Isabel od wielu lat jest tą siedzącą na szczycie i rzeczywiście jej działalność i ilość filmów, które robi w dalszym ciągu i innych projektów jest naprawdę powalająca. Także gratuluję bardzo, Isabel.
0: Oczywiście cieszymy się. Aktorka znakomita zresztą. Miała też swoje polskie epizody, grała i u Andrzeja Wajdy. No i oczywiście pamiętamy ostatnio też u Jerzego Skolimowskiego w Wiju. Na chwilkę tylko jeszcze przypomnij, skąd wy się tak dobrze znacie, bo wy akurat we Francji pracowaliście razem w teatrze, prawda?
1: Tak, to są 2 spektakle, czyli Tramwaj zwany Pożądaniem, który w Odeonie graliśmy razem w 2010-2011 roku. I potem drugi spektakl Fedry też w Odeonie. Isabel w reżyserii oba spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, więc rzeczywiście zagraliśmy ze sobą już prawie 300 spektakli razem, więc myślę, że to już jest taka no, zaawansowana znajomość.
0: No i jaka to była współpraca, jak to wspominasz?
1: Nie, no fantastycznie. Isabel jest świetną aktorką i chyba oboje pracujemy w podobnym jakby systemie i bardzo nam ta współpraca i wzajemne sobie partnerowanie bardzo dobrze wychodziło. Więc no, zagraliśmy już 300, może jeszcze przyjdzie jakaś okazja.
0: No to oby tak było, chociaż teraz Isabelle Huppert będzie miała więcej tych obowiązków jako prezydentka. Dobrze, ale my już wracamy do Torunia. No nie przypadkiem ten wątek francuski, bo to jest w końcu międzynarodowy festiwal filmowy. I ty miałeś również tutaj w tym roku swoje obowiązki jako juror właśnie konkursu międzynarodowego, konkursu ANR. Laureat już wyłoniony, rozumiem, ale tego poznamy dopiero wieczorem. O to nie pytam, natomiast powiedz ogólnie, czy jak oglądałeś tutaj w tym roku te 12 filmów ze świata, w tym jeden polski, no to było o czym rozmawiać, dyskutować, myśleć?
1: No tak, to jest taka reprezentacja pewnego momentu, pewnego czasu, pewnego pokolenia też myślę. Chociaż co rok to naprawdę potrafią te filmy być zupełnie różne i nagle z filmów, które opisują bardzo szeroko i bardzo różnorodnie świat, wchodzimy w świat, który jest skierowany bardziej na samego twórcę, autotematycznie wprost opowiada, czy bohater jest jakąś reprezentacją, więc tutaj mamy rzeczywiście ewidentnie kino skierowane na siebie. Nie mówię, że wszystkie filmy, dlatego że filmy opowiadające o bardziej takich egzotycznych, czyli libański i

0: produkcja taka arabsko, znaczy Arabii Saudyjskiej i Anglii. I jeszcze to są dwa filmy, które opowiadają o świecie, o Bliskim Wschodzie, który jest permanentnie w stanie wojny i próbie jakby znalezienia tam sposobu na funkcjonowanie, na szukanie normalnego życia. Zresztą tytuł właśnie tego libańskiego filmu, czyli taki piękny i... przepraszam, nie chcę przekręcić.
1: Spokojnie, zaraz zajrzymy do programu, wszystko tutaj mamy.
0: Że to chyba bardzo dobrze jakby opisuje i to jest The A Sad and the Beautiful World, czyli taki smutny, piękny świat. I to jest chyba powieść. No ale generalnie to jest właśnie opowieść o sobie. Myślę, że zresztą mówi się, tak wiem, że też kształceni są reżyserzy, że żeby może w pierwszych filmach opowiadać o sobie.
1: Ja myślę, no często tak się dzieje, prawda?
0: Często tak się dzieje. Myślę, że czasem to jest aż za bardzo ta opowieść skierowana na siebie. No bo mam też wrażenie, że w tym opowiadaniu o sobie tak jakby ci reżyserzy nie oglądali filmów swoich nawzajem. Że jakby są tak zajęci, tak pochłonięci próbą zrealizowania filmu, że tracą perspektywę chyba innych twórców i wiele jest filmów, które nie to, że są podobne, ale o podobnych sprawach traktują, opowiadają i siłą rzeczy miałem takie wrażenie czasem, że oglądam może nie ten sam film, ale jakby ten sam film na ten sam temat w podobny sposób czasem opowiadany, czyli zaczyna się od portretu po prostu bohatera. I to już jakby ja wiem, gdzie ten film nas pociągnie. Mogę się domyślać tylko, że ten bohater, bo to jest chyba też ten główny, jeden z głównych tematów, jest osamotniony w swoim spotkaniu ze światem. Osamotniony i niezrozumiany. On nie rozumie pewnych zasad, ale też świat nie rozumie jego potrzeb, jego zagubienia, jego, nie wiem, no, czym są te radości jego, a czym potrzeby w tym zmieniającym się świecie zasad społecznych, oczekiwań i tak dalej. Tych nieporozumień pomiędzy pokoleniowych jest bardzo dużo, z tym, że to schodzące, czyli starsze pokolenie jest najczęściej opisywane jako to, które nie rozumie, które jest mało elastyczne.
1: Gubi się w tej współczesnej rzeczywistości, tak?
0: Czy też jakby nie odnajduje, czy nie zgaduje oczekiwań tego młodszego pokolenia. Myślę, że czasami ten obraz jest zbyt uproszczony i w gruncie rzeczy nie wnosi nic nowego, aczkolwiek rozumiem, że to nie, ponieważ to są pierwsze i drugie filmy, to są filmy, które no, pozwalają w ogóle wyjrzeć na, zaistnieć na rynku filmowym, a dwa, no, dać szansę jakby spróbowania czegoś doprowadzić do końca, zrobić film, który będzie moim pierwszym reprezentantem, pierwszym czy drugim, ale myślę, że warto troszeczkę zacząć rozszerzać to pole działania i tematy, których dotykamy, bo to się na dłuższą metę staje nużące i myślę, że niekoniecznie, nie zawsze też ci twórcy myślą o widzu. Ja nie mówię, żeby robić filmy komercyjne, ale jak zahaczyć widza, co jest dla widza intrygujące. Często reżyser jakby realizuje swoje marzenia i swoje wizje, a w dzisiejszym świecie no bez widza kino umiera, a kino musi żyć, bo kino daje ten prawdziwy content filmowy i to, co później oglądamy w serialach i w innych produkcjach, w gruncie rzeczy to źródło swoje i wymyślanie i tworzenie jakby pewnych systemów, układów, obrazów filmowych w tym kinie się mieści, no i w kinie oglądanym w kinie, bo chyba tam jest to najpełniejsze spotkanie z kinem, możliwość obejrzenia filmu w całości, co dla dzisiaj, dla ludzi niekoniecznie jest takie oczywiste i przeżycie ich w takiej intymności własnej i intymności z innymi ludźmi, których czasem ukryte emocje, ale coś do nas dociera. I myślę, że ta wspólnota przeżycia kinowego jest bardzo ważna. Także życzę tym wszystkim, którzy tu na tym festiwalu byli i wszystkim, którzy w ogóle zaczynają odwagi.

0: i może wyjścia może trochę z tego paradygmatu, który obowiązuje w rozumieniu kina. No, będzie dobrze chyba.
1: Dziękuję ci, Andrzeju, za te piękne słowa, bo naprawdę tutaj padła bardzo istotna deklaracja dotycząca tego, gdzie, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze oglądać filmy. To piękne, bo absolutnie zawsze zachęcamy do tego, żeby to był duży ekran, żeby to było wspólne przeżycie. I tak to właśnie jest choćby na festiwalach filmowych, choćby tutaj na Bella Toffee Fest. Zostawmy filmy konkursowe, bo czekamy cierpliwie na wasze jurorskie rozstrzygnięcia. Laureata poznamy wieczorem, ale jeszcze chciałem kilka minut porozmawiać o tobie, o twoich filmach, bo jako juror miałeś w tym roku tu na Bella Toffee Fest nawet większą niż inni reprezentację filmową. Zacznę od pokazu filmu, który już miał miejsce. Klarnet Toli Jasionowskiej, w reżyserii Toli Jasionowskiej. Właśnie wspominałeś przed chwilą o różnicach takich pokoleniowych, prawda, o zrozumieniu. Tutaj ten film też dotyka takich kwestii, a twoja postać, co ciekawe, no jest bardzo enigmatyczna i właściwie nawet taka niedopowiedziana do końca filmu. Troszeczkę twojego bohatera musimy odgadywać.
0: No to jest zawsze, wolę tworzyć zagadkę niż odpowiadać na pytania. Wydaje mi się, że dzisiejsze kino, które przez te formaty streamingowe, czyli Netflix, HBO i tak dalej, stają się bardzo oczywiste. Wiele rzeczy, informacji, zdarzeń powtarza się kilka razy, żeby widz nie utracił, bo podobno ogląda bardziej równocześnie, co jest w telefonie. Natomiast ja jednak uważam, że to, co nas trzyma, co trzyma naszą uwagę i co trzyma naszą uwagę na filmie, jest tajemnica. Jest tajemnica, oczywiście taka, która nas intryguje. Więc zawsze te postaci, które tworzę, one nigdy nie dają pełnej odpowiedzi, przynajmniej staram się, żeby tak było, tylko tworzyć coś intrygującego. To znaczy próbuję zatrzymać widza przy ekranie właśnie tą zagadką, jaką jest postać i po której nie możemy się spodziewać. Znaczy nie możemy być pewni tego, co ta postać zrobi, co ona z sobą niesie. I tak jest też w Klarnecie. I to jest taki właśnie mężczyzna z zewnątrz, który kiedyś tutaj bywał w tym miejscu po latach.
1: Tutaj to warto może powiedzieć dokładnie, gdzie, bo miejsce akcji, sceneria, którą widzimy w filmie, też jest ważna.
0: Tak, to są Sejny, to jest z daleka Suwalszczyzna. To jest pogranicze i to jest sprawa tożsamości, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. I tajemnice rodzinne, tajemnice domowe skrywane wstydliwie albo z innych powodów. No i rzeczywiście to jest spotkanie też międzypokoleniowe. To jest to, kiedy my się nawzajem międzypokoleniowo nie rozumiemy, ale tutaj utoli jakby ten obraz tych pokoleń nie jest taki jednoznaczny. To znaczy to starsze pokolenie jest również pełne wartości i nieoczekiwanie czasem jest użyteczne, jak w wypadku kierującego orkiestrą klezmerską Wojtka, który jest taką rzeczywiście duszą i bijącym sercem tego miejsca w Sejnach.
1: A muzyki nie brakuje w filmie, dodam.
0: A muzyki nie brakuje. Czy ten mój bohater, który pomaga odsłonić tajemnicę miejsca, sam będąc czujnym, wrażliwym i nie wkraczającym w to, co dzisiaj tak strasznie, aż myślę z przesadą, bronimy, czyli tych własnych granic, które niestety nas bardzo często zamykają, nie pozwalają się skontaktować dobrze z otoczeniem. No więc to jest Klarnet, który ma już swojego dystrybutora i w październiku albo w listopadzie będzie premiera. Więc
1: jesienią na pewno, tak.
0: Tak, więc to jest dobra wiadomość.
1: Ale dodajmy, że no właśnie film zadebiutował na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w zeszłym roku, czyli to już no prawie już rok, bo we wrześniu, ale ma też za sobą wielki sukces w tym roku z kolei na Festiwalu Off Camera, prawda, no główna nagroda w konkursie polskim.
0: W konkursie polskim z tymi wszystkimi filmami, które tak wspaniale...

0: ale gdzie indziej zaistniały. A klarnet tutaj, no myślę, że to jest kwestia zawsze tego jury, które wybiera. A tutaj na off-camerze to były rzeczywiście tuzy, czy to scenografii, czy producenci. To są ludzie, którzy robią naprawdę światowe kino, olbrzymie filmy. I może...
1: No bo co ciekawe, to jurorzy zagraniczni byli wyłącznie.
0: Tak, tak. No i rzeczywiście to spojrzenie, które sięga głębiej, które omija atrakcje zewnętrzne filmu, tylko wchodzi do historii i chyba poszukiwania tego, co jest intrygujące jako materiał, który obrabiamy w kinie i w jaki sposób do niego podchodzimy. A Tola Jasionowska, która debiutuje tym filmem, jest już jednak bardzo doświadczoną osobą i na polu artystycznym i psychologicznym, więc myślę, że ten debiut jest tak naprawdę tym, co dzisiaj jest jakby na odwrót dzisiejszego świata, czyli dzisiaj kończysz właściwie maturę, wstępujesz do szkoły filmowej i robisz pierwszy film, nieważne ile oglądasz, ile czytasz i tak dalej, robisz film o sobie. Tola Jasionowska, która już naprawdę ma wiele rzeczy ze sobą, jakby wchodzi z pełną świadomością, całkowicie przygotowana do roboty, niezwykle fachowa, myślę kompetentna i bardzo jestem ciekaw jej następnych propozycji filmowych.
1: No to czekamy, szczególnie, że właśnie zagraniczni jurorzy na festiwalu Off Camera w Krakowie nawet dodali tam do uzasadnienia werdyktu takie zdanie, że trudno im było uwierzyć, że jest to debiut. A jednak był to reżyserski debiut w pełnometrażowej fabule. Czekamy na premierę Klarnet, to przed nami jesienią. No i też czekamy ciągle na premierę jeszcze bardziej artystycznej, myślę, zamkniętej w pewnej wizualnej formie. Czekamy na premierę filmu Las Janny Zastróżnej. I tu możemy już zapowiedzieć dzisiejszy pokaz na Bella Toffee Fest, bo o 16:00 Las pojawi się w Toruniu, a później spotkanie z wami, tak?
0: Tak, no zapraszam bardzo. To jest film, który nie ma dystrybutora i nie wiem, czy znajdzie, bo jest to film absolutnie odstający od jakby tego nurtu głównego. Joanna Zastróżna, autorka, jest artystką wizualną, ale myślę, że podczas produkcji tego filmu nabrała cech reżysera filmowego, ponieważ produkcja była bardzo długa.
1: Miała znakomitych aktorów, to pewnie sporo się od was nauczyła.
0: No więc właśnie, było to zdjęcia trwały 8 lat, cały film jeszcze chwilę dłużej, żeby się pojawić na ekranie.
1: Czyli studia i doktorat zarazem.
0: Tak, czyli a gra Marian Dziędziel, Dawid Ogrodnik, Eryk Lubos, Sandra Korzeniak, Jaśmina Polak. No jest tych wspaniałych ludzi sporo. Kompletnie zwariowanym filmie, a może nie tyle zwariowanym, co pokazującym, że film nie musi być tym klasycznie zbudowanym tworem, w którym wszystko rozumiemy, gdzie się wszystko zgadza. Tu idziemy po prostu za pewnego rodzaju wrażeniem. Myślę, że jesteśmy za bardzo też nastawieni na to, że chcemy zrozumieć i odpowiedzieć na pytanie, co artysta miał na myśli. A kino to nie jest tylko to, może w większym stopniu jest to, co my przeżywamy. Myślę, że warto się odprężyć i śledzić, pozwolić wejść kinu w nas. A zaręczam, że film Las to jest film, który na długo zostaje i który być może zmieni w ogóle naszą percepcję i uwagę, jak kino może i powinno wyglądać.
1: No właśnie, i jest na to szansa właśnie. Także tutaj w Toruniu Las na Bella Toffee Fest o 16:00, później spotkanie z twórcami. Myślę, że to jest właśnie taki też film, o którym będzie można dyskutować, rozmawiać. No i to króciutko jeszcze zapowiedzi tego, co przed nami, czyli premiery kolejnych filmów, choćby oczekiwana Lalka. To we wrześniu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, również jesteś w tej obsadzie.
0: No tak, ale to jest mały udział, takie... Ja gram profesora Geista, ważna postać, ale pokazująca się na chwilę, więc czekam na film bez jakiegoś wielkiego niepokoju, raczej z ciekawością, co z tą literaturą, którą obracamy na prawo i lewo, zrobimy. Trochę mnie to też martwi, że literatura zniknęła z filmu jako jego kanwa, podstawa. Zostały tylko

0: Tylko znowu wracamy do filmów, które i tekstów, które zostały zrealizowane, takie właśnie teksty, jak to się mówi, lekturowe. Natomiast wydaje mi się, że literatura jako taka jest potrzebna filmowi. To znaczy film się gubi w sobie, film traci bohatera, film traci sens, film traci jasność, film traci głębię. Wydaje mi się, że literatura jest potrzebna, więc namawiam wszystkich młodych twórców jednak, żeby wrócić do literatury. Może niekoniecznie, żeby akurat robić adaptację książek, ale myślę, że w literaturze znajdują się pewne koncepty, pewne widzenia rozwoju akcji, postaci, który może bardzo pomóc w jakiejś wyrazistości, no, intensywności opowieści, a także wiarygodności tego, co opowiadamy.
1: Czekamy na premierę Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego. To we wrześniu. Pewnie film się, tak jak to już mówiłem w Trójce, pojawi na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. I jeszcze słówko o jeszcze jednym filmie, bo przez całe lata papieża Jana Pawła II obdarzył swoją twarzą Piotr A Piotr Adamczyk oczywiście i oto to się może zmienić.
0: Siłą rzeczy, natomiast ponieważ zagram rzeczywiście tę samą postać, ale film jest właściwie filmem francuskim, francusko-włosko-polskim produkcyjnie.
1: Santo Subito,
0: Bertrand Bonello reżyseruje. Jest to taki thriller polityczny opowiadający o procesie kanonizacyjnym, który przeprowadził Watykan, czyli o procesie, który przyznaje tytuł świętego papieżowi Janowi Pawłowi II. Reżyser bardzo dobry, francuski, w głównej roli tego, który sprawdza, czy Jan Paweł zasługuje na świętość, jest Mark Ruffalo.
1: Doskonale nam znany.
0: Choćby z roli Hulka, jeśli ktoś może mieć kłopot z zapamiętywaniem nazwisk. Jest też Charlotte Rampling, ale też jest i Cezary Jacques. To jest spojrzenie na ten pontyfikat, na tę postać z niepolskiego punktu widzenia, co myślę, wydaje, że jest odświeżające, co daje też na pewnego rodzaju ten dystans, na zobaczenie rzeczy, które może nam, Polakom i w ogóle ludziom, umknęły. I w ogóle zastanowienie się nad tym, co to jest święty, czy dla ludzi świeckich, takich jak ja, co to znaczy, czy to w ogóle coś znaczy. No i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że będzie ciekawy i emocjonujący film. To pewno w przyszłym roku premiera.
1: To czekamy. Santo Subito. Myślę, że też będzie o czym podyskutować i porozmawiać także o roli Jana Pawła II z Andrzejem Chyrą. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju, za to spotkanie.
0: No, ja również dziękuję. Zapraszam Państwa na to, co jeszcze dzisiaj, czyli Las. Nie wiem, zorientujcie się, kto wygrał, co jest warto zobaczyć. No i na przyszły rok zapraszam do TOFI, do Torunia.
1: Dziękujemy bardzo, a ja bym Cię jeszcze poprosił, patrz, tutaj siedzi i zbliża się już do nas reżyser, z którym nie tak dawno miałeś okazję pracować. Mogę Cię poprosić, żebyś go jakoś ładnie przedstawił, kto będzie moim gościem w Trójkowa Filmowa zaraz?
0: Dobra, to żeby go nie speszyć, powiem, że jest to reżyser, który zawsze idzie swoją drogą, który jest
1: chodź,
0: ciągle nie dość odkrytą gwiazdą, ale myślę, że w końcu to zrobimy. Ksawery Żuławski.
1: Bardzo pięknie dziękujemy. Andrzej Chyra był z nami i zgubił chyba słuchawki. Już oddajemy. Natomiast oto w Trójkowa Filmowa już siada obok mnie rzeczywiście pięknie zapowiedziany Andrzej Ksawery Żuławski. Oczywiście jak Cię widzę, to ja nie mogę nie myśleć o twórczości Twojego taty Andrzeja Żuławskiego, bo no, gdzieś mieliśmy też okazję się niejednokrotnie spotkać, poznać i bardzo nam się zawsze miło o filmach, o kinie dyskutowało, z Tobą również, a dawno Cię nie gościłem w Trójkowo Filmowo, bo rzeczywiście od premiery filmu Kulej to trochę czasu minęło.
2: No już chyba 2 lata, takie mam wrażenie, tak. No, ja bym tylko jeszcze nawiązał do tego, co powiedziałeś przed chwilą. No, nie byłoby mnie tu, gdyby nie mój ojciec, więc jakby to jest jasne, że jakby wspominasz go w tym momencie.

0: Tak, ale tutaj musimy powiedzieć, że ty spędziłeś na Bella Tefi Fest w tym roku sporo czasu, bo podobnie jak Andrzej miałeś tu swoje obowiązki jurorskie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To tak króciutkie podsumowanie, bo oczywiście o laureacie jeszcze nie możemy powiedzieć.
1: Podsumowanie to jest najtrudniejsze oczywiście, żeby podsumować tak... taką sporą dawkę różnych filmów, szczególnie trzeba tu podkreślić, że to są filmy i pamiętać o tym, że to są pierwsze i drugie filmy. Jest to konkurs, myśmy byli w jury konkursu międzynarodowego pierwszych i drugich filmów, więc te filmy mają pewną swoją jakby taki charakter specyficzny, tak? Czy jestem w stanie podsumować? Na razie chyba nie, może jeszcze bym zaczął od początku, czyli de facto ja gdzieś zbraniam się mocno, żeby przyjmować jurorowanie tak zwane.
0: Czyli nie lubisz oceniać kolegów, koleżanki?
1: No tak, nie lubię jakby być w tej pozycji oceniającego. To jest bardzo trudne i wymagające. I już od jakiegoś czasu po prostu generalnie staram się odmawiać, ale... Tofi Fest no, jest bardzo mi bliskim festiwalem. Na tym festiwalu otrzymałem jedną z pierwszych swoich nagród za wojnę polsko-ruską.
0: A, czyli dobre wspomnienia.
1: Tak, to są dobre wspomnienia. Z każdym filmem właściwie tutaj przyjeżdżałem, byłem zapraszany i zawsze był on bardzo ciepło przyjmowany i były wspaniałe dyskusje. Mam tu wielu przyjaciół. Toruń w ogóle mi się kojarzy bardzo, bardzo pozytywnie. Więc nie było tutaj szansy powiedzieć nie i z tego się bardzo też cieszę, bo jak powiedziałem wcześniej, no z pewną obawą przyjąłem tą funkcję jurora, ale już po mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję zobaczyć tyle filmów, których prawdopodobnie bym nie obejrzał. Stworzyć sobie jakiś obraz współczesnego, szczególnie młodego twórcy filmowego. Też o czym dzisiaj jakby, no, można powiedzieć tak, młodzi twórcy opowiadają. I też nabrać chęci do po prostu dalszej realizacji, że jakby to też mi daje takie coś, że mam ochotę zrobić film. Po prostu po takiej dawce różnych filmów.
0: No i właśnie o to chciałem cię przede wszystkim zapytać, bo w ostatnich latach nam pokazywałeś się od, myślę, no tak można powiedzieć, mimo że ta ręka reżyserska, ten twój charakter pisma był widoczny w różnych produkcjach, ale jednak pokazywałeś nam się od różnych stron. No, z jednej strony Apokawiksa, czyli no szaleństwo pewnego rodzaju, z drugiej strony biografia Kulej, dwie strony medalu, serial Odwilż, to zajmowało cię najbardziej i właśnie, i co dalej? Skoro jest ochota na robienie filmów, to czy takie się szykują?
1: Tak, absolutnie tak. Nie pozostaję, że tak powiem, bierny. Działam. Ten rok był już oczywiście skazany na tak zwane pisanie, czyli jestem w przygotowywaniu właściwie trzech filmów. I jak to w filmowym świecie bywa, nigdy nie wiadomo, na którego trafi, więc generalnie jestem teraz w procesie przygotowywania trzech scenariuszy do trzech kompletnie różnych filmów. Jestem mega, że tak powiem, podniecony tym faktem i...
0: Ale przecież nie zrobisz trzech naraz.
1: Słuchaj, Janek Komasa zrobił dwa. Jeden po drugim.
0: To... A, czyli chcesz być lepszy.
1: Chcę go przebić, nie, żartuję. Ja bardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie wiadomo, na którego padnie, który tak naprawdę pozyska finansowanie. Także tak. A może uda się zrobić te trzy filmy i z tego byłbym najbardziej szczęśliwy. I też nie chciałbym spoilerować, ale być może będzie też szansa na Apokawiksę dwójkę.
0: O, to rzeczywiście ciekawa deklaracja, bo to jest film, który no przede wszystkim pewnie tej młodej publiczności, ale jednak bardzo się podobał.
1: No widzisz, to jest właśnie z tym filmem też nam się wydawało, że Apokawiksa to jest film stricte młodzieżowy, a później wyszło na to, że jednak to jest taki międzypokoleniowy film, że bardzo w tym filmie się odnajdują właśnie osoby po 40. Dostałem wiele, wiele pozytywnych takich głosów właśnie od ludzi nawet w moim wieku i tak dalej. Także to jest taki międzypokoleniowy film, mam wrażenie. Łączący pokolenia.
0: No to rozumiem, że jeśli powstanie dwójka, to tym bardziej nas wszystkich połączysz.
1: Tak, właśnie mam taki zamiar.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Ksawery Żuławski.

0: Polski, również juror tegorocznego festiwalu Bella Toffee Fest. Tak się zastanawiam, czy ty kiedykolwiek miałeś okazję pracować z Łukaszem Simlatem? Spotkaliście się gdzieś na planie?
1: Oj tak.
0: To przypomnij.
1: No to jest Krew z krwi, pamiętna pierwszy sezon Krew z krwi. Myślę, że tam upuściliśmy swojej twórczej, artystycznej krwi i jakby no, zawarliśmy pewnego rodzaju pakt ze sobą, szacunku.
2: O Jezu, jak było wspaniale wtedy, tak się wrzucę tutaj. Dzień dobry wszystkim, Łukasz Simlat, był to wspaniały czas, zimny, zmrożony, pamiętasz?
1: No, no i mam nadzieję, że na pewno to nic nie wiadomo, na pewno to może umrzemy, ale poza tym to mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze i przyjdzie nam zrobić coś fantastycznego we dwóch.
0: No to tego wam życzę, dziękuję bardzo. To był Ksawery Żuławski, a już właśnie, jak państwo słyszeli, w trójkowo-filmowo kolejny gość, zapraszam, Łukasz Simlat ze mną. No teraz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry, wymiana sztafety.
0: Tak, tu wszystko się dzieje bardzo szybko, tak jak to się działo przez ostatni tydzień na 24. Międzynarodowym Festiwalu Bella Toffee Fest, bo tutaj jesteśmy w Toruniu. Ty, Łukaszu, przyjechałeś niedawno, tak?
2: 1 lipca wieczorkiem, takim późnym. Jestem w związku z tym drugi dzień.
0: Ale na pewno możemy zacząć nasze spotkanie od gratulacji, bo jesteś tutaj z ważnego powodu. Dzisiaj wieczorem odbierzesz nagrodę filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nagrodę imienia Poli Negri, to dopiero przed tobą.
2: Tak, to prawda, to się tak, jestem zaszczycony tym i...
0: Ale tu nie ma tajemnicy, bo to już było ogłoszone wcześniej.
2: Tak, to zostało ogłoszone, bardzo mnie cieszy sam fakt tego, że bardzo chętnie wracam tu za każdym razem. No, mówię o Toffee Feście, bardzo chętnie wracam za każdym razem do Torunia. Myślę, że czas, w którym odbywa się Toffee Fest, też to prowokuje, że jest to czerwiec, jest to przepiękny moment, ale mam...
0: No już lipiec teraz.
2: No już lipiec.
0: No to taki przełom, tak.
2: Tak, czas szybko leci. Ale mam też świadomość i poczucie tego, że dostaję nagrody od ludzi, których lubię i to mnie cieszy. Dostaję nagrodę, która ma bardzo fajną formułę, to znaczy coś, o czym aktor powinien bardzo często myśleć i nie tylko aktor. To znaczy to jest zakres taki, wszechstronność to jest taki element, myślę, składowy każdej chęci rozwoju każdego człowieka, który zajmuje się niezależnie jakim zawodem, bo ta wszechstronność, konieczność wyjścia z bezpiecznego swojego areału, konieczność utrzymania się gdzieś od zera znowu na jakimś szlaku, którego się nie zna, zainteresowania się jurysdykcją innej osoby, która zajmuje się zupełnie czym innym na potrzeby mojej roli. Myślę, że to jakoś zmusza do jakiejś empatii i szerszego spojrzenia na to, że czym się zajmujemy, jak wygląda nasza specyfika pracy, a mnie daje poczucie tego, że jestem ciągle w nowym miejscu i zaczynam gdzieś od zera i postaram siebie zaskoczyć, staram się.
0: Ale jeszcze chciałem zapytać o taki wątek, bo oczywiście Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego najczęściej, no taki też jest wyznacznik tej nagrody, dotyczy osób, artystów związanych tutaj z tym regionem. Jakie są twoje związki?
2: No właśnie dlatego też czuję się trochę jak w rodzinie, że już ktoś mnie związał. Wielokrotnie, parokrotnie mijaliśmy się tutaj z ludźmi, nie przy okazji Toffee Festu, ale realizacji różnych projektów. Ostatni był taki projekt bardzo fajny, który ja bardzo lubię, Sezony Film, który realizowaliśmy w Toruniu.
0: No właśnie, tak, i który też był tu pokazywany na festiwalu Toffee Fest, chyba się nie mylę, pamiętam.
2: Tak, był w jakiejś sekcji, chyba nawet dzisiaj, w tym roku był pokazywany w jakiejś w kinie pod chmurką, w kinie letnim. Ja bardzo ten film lubię, bo on mówi o tym zapleczu mojej przestrzeni zawodowej, znaczy w ogóle środowiska aktorskiego. No i to jest wspaniały czas i ten film, który też gdzieś reklamuje ten region i za każdym razem ja tu chętnie wracam i tak się właśnie poczułem bardzo miło, że ktoś mi dał rodzinną nagrodę. To znaczy mnie przyzwolił, otworzył mi drzwi i powiedział: chłopie, możesz być stąd, i to mnie cieszy.
0: A co byś powiedział o patronce tej nagrody, bo to jest nagroda imienia Poli Negri, czyli Apolonii Chałupiec z Lipna, no ale nie da się ukryć, to wprawdzie odległa już w czasie historia dotycząca przede wszystkim kina niemego, ale jednak nie da się ukryć Polka, która no wciąż właściwie zrobiła jedną z największych karier, jeśli chodzi przynajmniej o te kariery aktorskie w Hollywood, w całym czasie długim już istnienia kina.
2: No myślę, że tych karier byłoby więcej. To ja jestem o tym święcie przekonany, gdyby nie 39 rok i wojna. To był pewnik. Ja pamiętam kiedyś mierzyłem, ile od mojego bloku w Sosnowcu kilometrów jest do miejsca, gdzie ona mieszkała. To jest

0: około 3 kilometrów, bo ona miała taki epizod, przewożąc taśmy chyba gdzieś do Berlina tego swojego pierwszego filmu, została zatrzymana i posądzona o szpiegostwo i podczas wyjaśniania tej sytuacji na posterunku w Sosnowcu zakochała się w oficerze, wzięli bardzo szybko ślub i poświęciła temu miejscu mojemu rodzinnemu 2 lata.
1: To nie znałem tej historii.
0: No taka bardzo, że potem był bardzo szybki rozwód z tego, co można było wyczytać, więc to było jakąś takim zauroczeniem, pomyłką z tego, co się okazuje. Ale jednak jest to, odbyło się to w moim mieście i to też ten związek, ta korelacja mnie bardzo cieszy.
1: No to porozmawiajmy jeszcze o tym, co teraz i co przed tobą, bo właściwie widzieliśmy cię w ostatnich sezonach, że użyję właśnie tego tytułu filmu, nie tylko w filmie sezonu, ale i Vinci 2, Druga Furioza, Król Dopalaczy. A co teraz albo za chwilę, jeśli chodzi o filmowe projekty, propozycje?
0: Mam kilka rzeczy niepremierowanych. Jest to nowy film Pawła Dobrowolskiego, jest to przede wszystkim też drugi sezon Idź przodem, bracie, takiego serialu, który gdzieś tam dostał uznanie na Netflixie. Serial Pionek, to jest znowu dla platformy Sky Showtime i mam bardzo duży projekt, gdzie zagram główną rolę, o którym jeszcze nie mogę mówić, ale sam bardzo czekam serialu i sam bardzo czekam na ten serial i ciekaw jestem, bo to taka była wyzywająca praca, ale mi bardzo ciężko na sercu, że nie mogę powiedzieć z kim to i o czym, ale już po wakacjach się będziemy dowiadywali.
1: Ale chyba nie jest tajemnicą, bo znalazłem jeszcze taki tytuł, o którym niewiele wiem, a chyba w którym już zdążyłeś zagrać Kobieta stanu wolnego. To ci coś mówi?
0: Pierwsze słyszę.
1: No to widzisz, to są czasami te takie internetowe różne pomyłki, które się zdarzają, ale w każdym razie mówimy o filmach czy serialach już nakręconych, tak? To są już dla ciebie prace zakończone, które dopiero czekają na swoje premiery, tak?
0: Dokładnie tak. Mam 5 rzeczy, które na przestrzeni 2 ostatnich lat zrobiłem i nawet 1-2 lata temu i ona ciągle czeka na spremierowanie. No co, ja już nie mam wpływu, kiedy to się odbędzie, ale czekam z ciekawością, bo niektóre rzeczy, większość z tych rzeczy chcę zobaczyć, no bo w sensie, żeby się zobaczyć, gdzie popełniłem błędy, bo to tylko do tego się sprowadza, bo nie przepadam patrzeć na siebie. Z nowych rzeczy nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę dzisiaj w kraju rzeczy są, że ludzie zgłaszają się, że coś chcą robić, ale to wszystko pływa, wszystko to nie jest jeszcze objęte widełkami realizacyjnymi i takim stemplem, że na pewno będzie robione, bo człowiek dopóki nie wejdzie na plan zdjęciowy, dopóki nie zacznie tej pracy, to nie ma takiego pewnika, że to się odbędzie. Bo czasami projekty spadają na tydzień przed, kiedy już aktorzy stoją w boksach z przygotowanymi rolami, pozmierzeni, pokostiumowani i nagle projekt zostaje zawieszony, bo i tak bywa.
1: Dzisiaj wieczorem odbierzesz swoją nagrodę filmową i to pewnie też będzie taki moment, żeby troszeczkę sięgnąć do wspomnień, do rozmaitych sentymentów. No to też na koniec naszej rozmowy chciałbym cię poprosić, żebyś tak spojrzał całościowo właśnie na wszystko. No oczywiście mam na myśli te filmowe przede wszystkim role, na wszystko, co do tej pory zrobiłeś i właśnie są takie tytuły, tacy bohaterowie, którzy naprawdę mocno w tobie siedzą do dziś i z którymi się nigdy właściwie nie miałeś szansy tak do końca rozstać?
0: Są. To są, bo to bazuje przede wszystkim na wspomnieniach spotkań. Ja po takim, jak mam dłuższy i czynny udział w filmie, to znaczy muszę poświęcić temu więcej niż 2 tygodnie, bo czasami nasza praca w filmie sprowadza się do kilku dni zdjęciowych, ale jeżeli jesteśmy na przestrzeni przebiegu całej fabuły, jeżeli gramy większą rolę i spotykamy się z tam fajnymi ludźmi i tam się realizuje to, co powtarza mój przyjaciel Adaś Woronowicz, Łuki, w pewnym momencie już nieważne co, tylko z kim, a jeżeli jeszcze dojdzie ten element co i mamy, ja to zawsze nazywam syndromem kolonii, po realizacji takiego filmu, to znaczy tak jak po koloniach poznaliśmy ludzi, niektórych pokochaliśmy i jedziemy do swoich rodzinnych domów, wiemy, że przyślemy sobie kartkę, odeślemy jedną i na tym się skończy. I to jest takie ambiwalentne uczucie straty czegoś, straty bohatera, straty spotkania z danym człowiekiem, który grał ze mną albo mojego rodzica, albo brata. I są takie projekty. Są projekty, które realizują się pozawerbalnie, które realizują się tak jak sezony się realizowały, pewnym rodzajem magii, ponieważ nagle wchodzi sztab doświadczonych ludzi, którzy opowiada o swojej jurysdykcji, którzy opowiada o zapleczu tej jurysdykcji i którzy opowiadają całkiem świadomie o tym, bo mają to w małym palcu, bo na tym stracili ostatnie ćwierć wieku na przykład swojego życia, na wycieraniu się w tych kulisach.

kulisach teatralnych, na realizacji tych dziesiątków spektakli i znają to życie i poświęcali podczas realizacji tych spektakli swojej czas na i też działy się u nich dobre, złe rzeczy, rozwodzili się, zakochowali się i o tym też są sezony i to wtedy się dzieje tak magicznie, bo to się dzieje pozawerbalnie pomiędzy ludźmi. Każdy wnosi jakąś przygotowaną rzecz, która jest strzałem w dychę

0: Zdarzy się dziś wieczorem. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowa Filmowa.
1: Bardzo dziękuję Ci, Riko, i wszystkich serdecznie, ciepło pozdrawiam.
0: A wiesz, dzisiaj tak się zupełnie przypadkiem złożyło, że mój gość zapowiada kolejnego. Czy jesteś w stanie zapowiedzieć tą panią, która siedzi tutaj już obok nas i za chwilę podejdzie? To właściwie nasza gospodyni tutaj.
1: Nasza gospodyni, szefowa, przekazując pałeczkę na żywca, że się tak wyrażę, Kawka Jaworska, szefowa całego tego zdarzenia. Drodzy państwo,
0: no i mieliśmy piękne tutaj wprowadzenie, jak najbardziej aktorskie. Łukasz Simlat był z nami. Dziękujemy za to spotkanie i witamy.
1: Wszystkim dziękuję. Trzymajcie się zdrowo.
0: I witamy właśnie Kawkę Jaworską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam ciebie.
0: Dyrektorka festiwalu, oczywiście Bella Toffee Fest, 24. edycja. Już się kończy, ostatni dzień, ostatnie ważne wydarzenie, ale chyba było pięknie, skoro w nazwie Bella to zobowiązuje.
2: Tak, to zdecydowanie.
0: Ja zdecydowałem.
2: Ty zdecydowałeś, ja zdecydowałam. Przed nami ostatni dzień, ostatni wieczór tak naprawdę jeszcze.
0: No jeszcze popołudnie, bo to sporo się dzieje.
2: Popołudnie, tak, sporo się dzieje. No chyba taka najbardziej wyczekiwana rzecz to spotkanie z Natazją Kiński, po tym jak przypomnimy film Tess.
0: Też laureatką tegorocznego festiwalu.
2: Tak, która jest laureatką Złotego Anioła Nagrody za Niepokorność Twórczą, którą to właśnie odbierze wieczorem. Natomiast przed nami też, myślę, bardzo ciekawy panel. Panel, w ramach którego poopowiadamy sobie i porozmawiamy sobie o tym, jak robić produkcję i współpracować z zagranicą. Wśród naszych gościń i gości będzie Alicja Bachleda-Curuś, Witold Szabłowski, Aneta Hickinbotan i Ania Pruchniak. No i filmy. I cała masa filmów jeszcze przed nami, między innymi znakomity film Renovation z nowego pasma Kina Litewskiego. Już konkursowych filmów nie ma, ani głównego konkursu, ani polskiego, bo to ten wieczór, kiedy właśnie dowiemy się, kto zgarnie te nagrody. Natomiast, a jaki był? Odpowiadając de facto na twoje pytanie.
0: No właśnie.
2: Bardzo dobry. Myślę, że bardzo dobry. Otrzymaliśmy dużo ciepłych słów od naszych widzów. Choć upalny.
0: Dzisiaj akurat jest wietrznie.
2: Jest wietrznie, ale trochę jest taka duchota. Jakbyś szybciej pochodził po Toruniu, to zobaczysz. Natomiast wytrwaliśmy. Dziś kończymy, a przed nami ćwierćwiecze.
0: No tak, bo rzeczywiście 24. edycja, czyli za rok piękny jubileusz.
2: Piękny jubileusz, który zobowiązuje i myślę, że jeszcze zaskoczymy bardziej.
0: No właśnie, oczywiście tu mówimy tak troszkę enigmatycznie, bo laureatów festiwalu dopiero poznamy, poza tymi oczywiście honorowymi, ogłoszonymi wcześniej, tych nagradzanych przez jurorów poznamy wieczorem, ale wspomnijmy też o tym, że poza konkursem On Air cały czas trwał konkurs polski i tutaj jest nieco inaczej, to jest inna sytuacja, bo nie wiem, czy już jest wynik. Chyba jeszcze nie. A za chwilę mi powiesz, oczywiście nie zdradzając potencjalnego laureata, ale tu już filmów nie oceniali jurorzy.
2: Konkurs polski zakończył się. Zakończyły się w czwartek wczoraj projekcje. Natomiast, tak jak wspomniałeś, wyniku nie odkryję w tej chwili. Myślę, że to bardzo dobry wynik. Wszystkie głosy publiczności zostały podliczone.
0: No właśnie, bo to chcę tutaj podkreślić, że w tym wypadku, w wypadku konkursu polskiego, wyłącznie oceniają te filmy widzowie, tak?
2: Tak, to nasza publiczność już od lat pełni rolę grona jurorskiego. Wiem, że dla twórczyni i twórców jest to bardzo ważne gremium, ponieważ to potem ci widzowie chodzą do kina i oglądają te filmy. Przypomnę tylko, że w tegorocznym konkursie było aż 15 pokazywanych obrazów. Taka esencja polskiego kina z całego mijającego roku. No i zwieńczeniem będzie ocena publiczności.
0: To chciałbym Cię, Kawka, poprosić jeszcze o to, byśmy już wymienili tak dla porządku i to zresztą byłoby bardzo eleganckie w stosunku do wszystkich pozostałych laureatów, bo troszeczkę tych honorowych laureatów, tych, z których właśnie niektórych nazwisk nie ukrywacie. To są zwykle ogłoszenia jeszcze przed festiwalem. Tych laureatów było więcej i niektórzy otrzymali swoje wyróżnienia, nagrody już na początku festiwalu. Myślę, że warto przypomnieć wszystkich.
2: Festiwal rozpoczęliśmy 27 czerwca i otworzyliśmy już wyróżniając naszymi dwoma najważniejszymi nagrodami.

0: Dami, czyli honorowym Złotym Aniołem za niepokorność twórczą Agatę Kuleszę, wybitną aktorkę, która zresztą wzięła swój niezwykły udział, niewielki, ale wspaniały, w koncercie, który wieńczył galę, w koncercie Emilio Piano. Druga statuetka Złotego Anioła za niepokorność twórczą wylądowała u Tomasza Szucharta za jego wspaniałe kreacje. Tegoroczną damą kina, też w takim hołdzie z naszej strony, ze względu na bardzo ważny rok w twórczości, bo benefis tej pracy twórczej 50-lecie otrzymała Dorota Stalińska, wreszcie Agata Turkot. Bella Woman, nagroda dla zdolnej, obiecującej europejskiej artystki.
1: No i jak powiedzieliśmy, jeszcze dzisiaj swoje nagrody odbiorą Nastazja Kiński, Łukasz Simlat, kogoś zgubiłem? Chyba nie.
0: Nastazja Kiński, Łukasz Simlat, no i wielkie, wielkie grono laureatów z konkursów, no ale dziś też jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy w czasie trwania naszego festiwalu od samego początku zostanie przyznane najwyższe toruńskie tutaj odznaczenie Bogusławowi Lindzie, pan prezydent miasta je wręczy. A przypomnę jeszcze, że nagroda, jaką wręczyliśmy podczas gali otwarcia, to również Magda Czerwińska, nagroda marszałka województwa, bo w tym roku są aż dwie nagrody.
1: Obie imienia Poli Negri.
0: Obie imienia Poli Negri, która jest niezwykłą postacią i za każdym razem myślę, że warto ją przypominać, bo to de facto tak naprawdę jedna z największych polskich aktorek, które zrobiły karierę w Hollywood.
1: A no właśnie. I dziękuję bardzo. Kawka Jaworska to już ostatnia osoba, dyrektorka festiwalu, która gościła w Trójkowo Filmowo właśnie w całości dzisiaj z 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Dziękujemy, pozdrawiamy, dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo! Akcja! Filmowo. Ogłoszenie społeczne.
4: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
4: Co z tobą jest nie tak?
7: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Czas na weekend? Czas na Auchan!
6: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. I czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
9: Premier zapowiada koniec nadużyć w służbie zdrowia. Żąda od resortu zdrowia i NFZ-u konkretnych zmian już do wtorku. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Przed siedzibą MSZ-u jest nasz reporter. Runął dach pałacu pod Koszalinem. Z pożarem walczy kilkudziesięciu strażaków. Zahamować i wyeliminować nadużycia w służbie zdrowia to plan premiera w reakcji na ostatnie medialne doniesienia związane ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Donald Tusk na specjalnie zwołanej konferencji prasowej podkreślił, że do wtorku oczekuje od Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u konkretnych rozwiązań. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Co mówił premier? Jakie mają być efekty tych zmian?
10: Jak mówił premier, ostatnie nadużycia to nie jest kwestia tylko pojedynczych przypadków, ale wad całego systemu. Chodzi przede wszystkim o tak zwane saloniki VIP. One, tam gdzie istnieją, mają ze szpitali zniknąć.
11: Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości.
10: Premier przedstawił najważniejsze rozwiązanie tej kwestii – centralna e-rejestracja na wizyty. Donald Tusk oczekuje, że ten system zacznie działać do końca roku. Przygotowane ma być odpowiednie rozporządzenie, bo to szybsza ścieżka niż ustawowa. Najważniejsze, jak dodał, jest wyeliminowanie nieprawidłowości.
11: Kwestia saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
10: Jak mówił premier, w tym roku NFZ przeprowadził 482 kontrole. Skierowano 11 zawiadomień do prokuratury na kwotę 20 milionów złotych. Jakieś nieprawidłowości stwierdzono w 99% przypadków.
9: O tym wszystkim mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. Po kilku tygodniach napięć wokół polityki historycznej Polski i Ukrainy w Warszawie zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji obu państw. Według medialnych spekulacji rozmowy mogły dotyczyć próby przełamania ostatniego kryzysu. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Jan Olencki. Janku, co wiadomo po zakończeniu tych rozmów?
12: Dzień dobry. Na oficjalny komunikat wciąż trzeba jeszcze poczekać. Natomiast przed rozpoczęciem rozmów minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha podkreślał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie.
13: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
12: Według medialnych doniesień jednym z tematów rozmów mogła być próba zakończenia sporu historycznego. Ukraina miała zaproponować upamiętnienie Marka Bezruczki, symbolu wspólnej walki Polaków i Ukraińców z bolszewikami w tworzonym panteonie narodowym. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że otrzymuje sygnały świadczące o tym, iż w Kijowie zrozumiano, że eskalacja napięć szkodzi interesom obu państw.
11: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że jakby to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
12: Po spotkaniu z resortu dyplomacji wychodził przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw

0: zagranicznych Paweł Kowal, choć nie chciał zdradzać kulis rozmów. Pierwszych oficjalnych informacji o przebiegu rozmów można spodziewać się o godzinie 15. Wtedy minister Radosław Sikorski ma odnieść się do spotkania podczas konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
1: Jan Olencki, dziękuję za relację. Zawalił się objęty ogniem dach zabytkowego pałacu w Wietrznie na Pomorzu Zachodnim. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Akcja gaśnicza trwa, 50 strażaków walczy z pożarem, mówi Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
1: Oznacza to, że nad pałacem będą mogły latać tylko drony Straży Pożarnej. Strażacy chcą za ich pomocą zlokalizować zarzewia ognia. W pałacu mieści się prowadzony przez zakonnicę ośrodek dla osób bezdomnych i uzależnionych. Nożownik groził urzędnikom w Sosnowcu. O tej bulwersującej sprawie napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Najnowsze ustalenia przekazał nam Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł do jednego z pokoju w Urzędzie Miasta przy ulicy Mościckiego, a następnie wyciągnął nóż i skierował go w kierunku pracowników. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
1: Motywy sprawcy nie są na razie znane. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, a na północy także burzami. Tam oraz w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 14 stopni w Koszalinie, 20 w Warszawie do 23 w Sanoku.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry.
7: Dobry wieczór.
6: Ale tu ciemno.
7: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
6: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
7: Na Ziemi.
8: Łeba czeka, czeka rewal.
9: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
6: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
7: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
6: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
7: Wasz Bob
6: i wasza Karolina.
7: Z duetu Bob and Karolina.
10: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
5: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
17: Jedynka. To jest radio.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
19: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

0: Program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: I już 10 minut po godzinie 13.
11: Terra Cultura.
10: Dokładnie tak nazywa się ten program. Program realizuje Michał Jakubik, nad wszystkim panuje Michalina Bieńko. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Zapraszamy wspólnie do godziny 15. A ho, ho, gdzie my dzisiaj nie będziemy? Będziemy w górach, będziemy na Mazurach, będziemy w Sokołowsku, to już za chwilę. A z Pamięciownikiem, czyli bardzo fajnym projektem, przejedziemy całą Polskę. A gdyby zabrakło nam świata, to proszę bardzo, to nasza piosenka dnia, Danseteria i Madonna.

0: Bam! To się nazywa piosenka dnia. Danceteria, właściwie można powiedzieć po wczorajszym meczu w piłkę nożną na mundialu. Hiszpania. Kto?
1: Nie wiem.
0: Marta czyż nie oglądała, to nasza gościni. Hiszpania, Austria, można powiedzieć danceteria, ponieważ w publiczności na trybunach była Rosalia i Jennifer Lopez.
1: Ojeju.
0: Wspaniałe jest to wydarzenie, nie tylko z perspektywy trybun, ale Madonna i Danceteria to jest utwór, który będzie pojawiał się u nas przez cały dzień i na pewno jeszcze w kolejnych tygodniach. Świetnie się do tego tańczy, świetnie rusza się różnymi częściami ciała. Teraz trochę poruszamy i ciałem, ale i głową, bo tak jak wspomniałam, z nami Marta Czyż. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To znak, że ruszamy do Sokołowska. Niektórzy mówią, że jednego z najpiękniejszych zakątków sztuki w Polsce. Niektórzy mówią też, że jeden z najbardziej warszawskich zakątków sztuki poza Warszawą. Ale Sokołowsko to też jest wyjątkowe miejsce ze względu na to, że odbywają się tam od lat już bardzo ważne spotkania ze sztuką. Zarówno ze sztuką muzyczną, dźwiękową, wizualną, performatywną, ale także i filmową. A my teraz mkniemy szlakiem festiwalu, który, no myślę, że dla tych, którzy mają otwartą głowę i lubią w ogóle spoglądać na świat bardzo szeroko i nie ograniczać się do gatunków, przed nami festiwal sztuk efemerycznych Konteksty 16 lipca. Już! Tuż.
1: Za chwilę.
0: Już za
1: chwilę. Tygodnie niecałe zaczynamy.
0: Więc proszę planować, jeżeli ktoś na wakacjach ma urlop, jest gdzieś w pobliżu, proszę zaplanować wizytę w Sokołowsku. Piękne okolice, ale także Konteksty. Gdybyśmy mieli wytłumaczyć tym, którzy jeszcze z tym festiwalem się nie zmierzyli, jakie to sztuki efemeryczne, co to jest i z czym się mierzymy przy okazji Kontekstów?
1: Sztuki efemeryczne, przez lata tak naprawdę ten festiwal był bardzo kojarzony i realizowane tam były prace z klasycznego performansu. Natomiast od 2 lat próbujemy trochę pokazać też, że ten performance, to znaczy w poprzedni kuratorzy tak samo, ale odkąd przyszłam do Sokołowska jako główna kuratorka, próbuję pokazać to, czym performance tak naprawdę może być i w jakie sfery wchodzić. Że ten performance, że te sztuki performatywne to nie jest tylko to, jak klasycznie nam się wydaje, jakieś zmaganie się z ciałem performera albo z jakąś materią, tylko może
0: albo
1: to być
0: kontrowersją,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, ale to może być szereg przeróżnych rzeczy, które dotykają różnych tematów w różnych miejscach, w różnych odsłonach i takie właśnie będą tegoroczne Konteksty. Będziemy mieli do czynienia zarówno z artystką, która jest stand-uperką i robi stand-upy. Będziemy mieli do czynienia z art quizem, będziemy mieli protest, będziemy mieli różnego rodzaju instalacje i działania, które mocno wybiegają ponad to, co można zobaczyć nie tylko w muzeach, ale w różnych innych przestrzeniach. I rzeczywiście Sokołowsko jest takim miejscem, które rzeczywiście jest idealną scenografią do takich działań.
0: Dokładnie tak. Zresztą Sokołowsko, które od lat zaprasza, jest bardzo gościnne i zaprasza ludzi z całego świata, nie tylko artystów, artystki i osoby artystyczne, ale także

0: że tych, którzy interesują się sztuką bardzo różnorodną, do tego, żeby też cieszyć się tym, co oferuje dookoła. Góry, lasy, spotkanie z naturą. Zresztą we wszystkich programach tych festiwali, o których wspominałam, właściwie ta przestrzeń, która jest dookoła i samo Sokołowsko jest bardzo ważnym elementem.
1: Zdecydowanie, bo jest to taka... Jest to bardzo mała wioska, tak naprawdę. Mieszka tam 300-400 osób. Mimo to wygląda jak wycinek miasta, dlatego że są tam po prostu kamienice, ale generalnie przez całe miasteczko samochodem to się przejeżdża może w 2 minuty, a spacerem przez 15 minut. Natomiast w centrum stoi przepiękny XIX-wieczne sanatorium doktora Bremera. Jest tam kino, które było zbudowane dla tych kuracjuszy, więc jakby i historia, i aura tego miejsca, i to, że znajduje się w samym środku gór, i przeróżne historie od Kieślowskiego poprzez Zaczarowaną Górę, a kończąc na empuzjonie Olgi Tokarczuk, sprawia, że nie tylko chce się przyjechać na te festiwale, ale po prostu przy okazji festiwalu zobaczyć Sokołowsko albo przy okazji wizyty w Sokołowsku wziąć udział w festiwalu.
0: Bardzo dużo treści i kontekstów kotłuje się przy okazji Sokołowska i wizyt w tym miejscu. 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku, przypomnę, już od 16 do 19 lipca i o tym właśnie rozmawiamy. Postaramy się jako trójka dobić do ciebie, byś opowiedziała, albo uczestnicy, którzy tam przebywają, by opowiedzieli, jak było. A jest na co spoglądać, ponieważ kiedy zajrzymy na stronę kontekst.com.pl, zobaczymy w całej okazałości program tegorocznej edycji. Wspominałaś o performersie. Performance to jest dzisiaj taka dziedzina, która zostaje coraz częściej używana, to takie nieładne słowo, ale wrzucana do teatru, do spektakli, używana jako narzędzie równoległe z innymi dziedzinami sztuki. On się wyemancypował trochę, ale też zaczął być wchłaniany przez inne sztuki. I to można zaobserwować na bardzo wielu festiwalach. Dopiero co wróciłam z festiwalu Malta, gdzie siostry Kokorozi wraz z Justyną Wasilewską odegrały dwugodzinny wspaniały, opero performance. Jakie zdarzenia, jakie spotkania przeżyjemy z wami?
1: Tak jak właśnie już wspomniałam, będziemy mieli stand-up, będziemy mieli quiz, ale będziemy mieli też czytania performatywne i audycję radiową, która będzie przeplatała utwory, które będą kołysankami razem z protest songami, które będą się też, te prace będą się w głównej mierze odnosiły oczywiście do tematu, który w tym roku przygotowaliśmy z kuratorem Jackasem McVibanem, czyli przewrót, o takich momentach liminalnych, o takich momentach, w których pozornie nie dzieje się nic ważnego, ale doprowadzają do jakiegoś przewrotu. I oczywiście artyści i artystki podejmują ten wątek w kontekście swoich prywatnych historii, czy jakiejś historii przez duże H z wielkimi nazwiskami i datami, ale bardzo często odnoszą się do tego przewrotu w kontekście sztuki i pokazują właśnie, w jaki sposób sztuka może przenikać nie tylko, tak jak wspomniałaś, do teatru, ale na przykład do naszego życia. Bo na przykład leżakowanie, czy czytanie, czy spotkanie, spacer, udział w proteście, czy wyjście na stand-up.
0: Czy mundial,
1: który też będzie miał swój bardzo mocny akcent. Maryna Tomaszewska przygotowała nam 4-dniową, gigantyczną, fantastyczną, wizualnie też przygotowaną strefę kibica, która będzie podgrzewała emocje do niedzieli, do dnia finału mundialu. i będzie zapraszała wszystkich na wspólne oglądanie finału mundialu, które zakończy tak naprawdę tegoroczne konteksty, a finał i rezultat nie jest nam jeszcze znany.
0: Wspólne oglądanie meczu finałowego to jest dopiero

0: O, wzorcowy performance. Właściwie wszystko może się wydarzyć.
1: Absolutnie tak.
0: Powiedzmy coś o artystkach i artystach na sam koniec, bo oczywiście zachęcamy, żeby zaglądać na stronę kontekst.com.pl. Tam wszystkie szczegóły, ja tylko powiem ze swojej strony, że naprawdę warto wybrać się do Sokołowska na konteksty, bo tam można poszerzyć sobie bardzo wiele pól w swojej głowie, nie tylko w głowie, ale także w ciele, ale też odpocząć, odetchnąć, spojrzeć dzięki wam i dzięki artystom i artystkom na świat z trochę innej perspektywy, złapać oddech po prostu.
1: Absolutnie tak, ale też Sokołowsko i w ogóle Festiwal Sztuk Efemerycznych jest taką przestrzenią, w której można spotkać tych artystów i naprawdę mieć z nimi kontakt. Nie tak jak w muzeum czy w galerii, gdzie właściwie to same prace tylko reprezentują te osoby i tak naprawdę nie znamy ich. A tutaj oni będą z nami przez 4 dni i będzie można wejść z nimi też w zupełnie inną relację. A przyjeżdża do nas naprawdę grono z całego świata. Będziemy mieć artystkę, która przyjedzie do nas z Irlandii, Dragana Jurisic na przykład, która opowie o ostatnim serbskim kowboju, który był jej wujkiem i pokaże nam o tym film. Będzie Mila Panić z Bośni, będzie Mukenge Shellhammer, takie kongijsko-niemieckie duo.
0: Roxane Mbanga, skoro
1: Roxane
0: jesteśmy.
1: Mbanga, tak, jak najbardziej, ale też będzie mnóstwo fantastycznych polskich artystów.
0: I Open Group, świetny ukraiński kolektyw.
1: Który... Open Group, mój ukochany ukraiński kolektyw.
0: Który można było zobaczyć jako reprezentantów Polski na Biennale Sztuki w Wenecji.
1: Dokładnie.
0: Wspaniała grupa, świetna praca. Mam nadzieję, że będziemy mogli wciąż ją oglądać. Marta Czysz, dziękuję ci bardzo. Kuratorka Festiwalu Sztuk Efemerycznych Konteksty w Sokołowsku. Zaglądajmy od 16 do 19 lipca.
1: Dziękuję.

0: Patrz szerzej, spoglądamy szerzej wraz z artystkami i artystami. Tutaj Łona i Weber, a za chwilę opowiem i wskoczymy do zupełnie innego miasta, do zupełnie innego kontekstu. Ruszymy do Lublina. Już od wczoraj trwa tam świetny festiwal muzyczny, Wschód Kultury, Inne Brzmienia. To jest taki festiwal, który bardzo szeroko myśli o muzyce, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną. Zaprasza takie zespoły i takie składy, które pozwalają nam mieć trochę kłopot z określeniem na przykład gatunków, a jeżeli już te gatunki określamy, to bardzo często potrafią zaskoczyć nas muzycznie. To jest muzyka, którą się przeżywa. Jest z nami także Agnieszka Wojciechowska, która współtworzy ten festiwal. Jedna z osób, którą możemy spotkać na targach muzycznych na całym świecie, możemy ją spotkać na wielu zagranicznych festiwalach, to tam właśnie często wraz z Rafałem Chwałą przyglądają się przeróżnym zespołom. No i teraz czas, żeby Agnieszka opowiedziała o innych brzmieniach. Gdyby ktoś jeszcze z tym festiwalem się nie zmierzył, to co można o nim powiedzieć?
1: Inne brzmienia są właśnie spotkaniem. Spotkanie to jest bardzo dobre słowo. Spotkaniem z muzyką, spotkaniem z artystami. Inne brzmienia to festiwal, który jest festiwalem butikowym, który sprawia, że wszyscy są blisko siebie, że przez kilka festiwalowych dni możemy poczuć, że jesteśmy naprawdę razem. Bez względu na to, czy ktoś jest na scenie, czy pod sceną, czy ogląda z bliska, z dystansu, czy tańczy, czy tylko słucha, wszyscy jesteśmy razem, ponieważ wszyscy kochamy muzykę. Więc ja przede wszystkim, zapraszając na inne brzmienia, mówię o tym aspekcie poznawczym, o tym, że jest to festiwal dla osób, którzy są ciekawi świata, którzy są odważni, którzy mają chęć uzyskać coś więcej niż to, co podpowiadają nam każdego dnia algorytmy. Bo już tych algorytmów chyba nam trochę wystarczy. A festiwale pozwalają dotknąć, doświadczyć, zobaczyć, sprawdzić i przede wszystkim stać się żywym uczestnikiem tej, czy uczestniczką tej sytuacji. Sytuacji koncertowej, sytuacji obcowania z czymś na żywo i możliwości dzielenia się z innymi ludźmi od razu na bieżąco tymi wszystkimi emocjami, których oczywiście nie brakuje, bo doświadczamy czegoś absolutnie pięknego i wspaniałego, co sprawia, że nasze playlisty w kolejnych miesiącach po prostu buzują. Myślę, że w tym naszym cyfrowym świecie, w którym, jak mówią wszystkie badania, korzystamy z kultury bardzo, bardzo często przy okazji. Niestety, coraz częściej kultura staje się takim elementem, który z jednej strony nam towarzyszy każdego dnia, a z drugiej strony niestety wykonujemy w tym czasie 7 czynności. A festiwale sprawiają, że możemy się zanurzyć w jednej konkretnej rzeczy. Czyli wchodzimy w sytuację festiwalową i tam po prostu odpływamy. Chłoniemy wszystkimi zmysłami, spotykamy ludzi, więc ja głęboko wierzę w to, że takie żywe uczestnictwo i sytuacje festiwalowe są w stanie jeszcze jakoś nam uratować ten świat i sprawić, że nie zatopimy się w tych swoich bardzo zatomizowanych, bardzo malutkich podgrupach, w tym wyłącznie swoim indywidualnym uczestnictwie, tylko że jeszcze będziemy w stanie dzielić się tą energią czerpaną z, w tym przypadku słuchania muzyki, czy obcowania z literaturą, czy brania udziału w warsztatach, uczenia się nowych rzeczy. Festiwale będą tym czymś, co będzie dbało o nasze zdrowie psychiczne, o nasze relacje. Także myślę, że jeszcze świat ma trochę przestrzeni na uczestniczenie w wydarzeniach live.
0: Ja się dokładam do tego słowa, do tego zdania. Też tak myślę i od razu, jeżeli ktoś ma jeszcze przestrzeń, odsyłam na stronę innebrzmienia.eu. To strona festiwalu, który w Lublinie trwa jeszcze do niedzieli. Warto tam się wybrać. Może ktoś jest w pobliżu, może specjalnie czuje się zainteresowany po naszej rozmowie, która się jeszcze nie skończyła, ponieważ dokładnie dla tych, którzy oczekują jakiegoś polecenia, teraz Agnieszka Wojciechowska opowie, co szczególnie poleca na tegorocznej edycji festiwalu.
1: W tym roku bardzo serdecznie polecam miłośnikom brzmień gitarowych spotkanie z legendą, bo tym też są inne brzmienia, czyli zespół Therapy, Irlandia Północna, gitarowy hałas, zespół, który gra niezmiennie, nieprzerwanie od końcówki lat 80. To propozycja dla osób, które słuchają

0: muzyki bardziej alternatywnej, rockowej, metalu. T-Rapi to zespół, który jest też bardzo odważny w tych swoich poszukiwaniach. Ma różnego rodzaju takie romanse, czy ze światem kina, czy ze światem gier komputerowych, ale to też jest po prostu sprawdzony band koncertowy, który gra po prostu fantastyczną muzykę na żywo. W tym roku prezentujemy też po raz kolejny wytwórnię muzyczną. Mamy wytwórnię Trost i z wytwórni Trost między innymi flagowy projekt, który ten wspaniały austriacki label wydaje, czyli Samra Orchestra. Zespół kultowy, formacja w zasadzie, żywa legenda, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, nieprzerwanie grająca od lat 50. Jest to projekt, który przechodził przez te wszystkie fazy jazzu, natomiast wiernie pozostając w świecie takiego afrofuturyzmu, którego są prekursorami. Jest to absolutnie legendarna formacja i tego koncertu odpuścić nie wolno, ponieważ muzycy mają już swoje lata i cudownym jest, że podjęli to wyzwanie, by przylecieć po raz kolejny do Europy. W Polsce to jest jedyny koncert, także Samra jazz, ale jazz z bardzo wieloma wpływami, będzie można się i pobujać, i rozmarzyć, i powspominać. Więc jeśli chodzi o takie koncerty must see, must be, bez wątpienia jest to jeden z tych pewniaków. Przyjeżdża też w tym roku postać, kolejna kultowa postać, czyli Mats Gustafsson, który wystąpi z Kimo Pohjonenem, wyjątkowym wirtuozem akordeonu. Taki projekt tutaj szwedzko-fiński nam się szykuje, ale będzie też w wcieleniu bardziej zadziornym, rockowym, w zasadzie hardkorowym, ponieważ Mats Gustafsson połączył jakiś czas temu siły też z kultową formacją Refused i jako Backengrillen przyjadą do Lublina na jedyny koncert. I tutaj też mamy kolejne spotkanie światów. Moim zdaniem projekt z kategorii nie do pominięcia podczas tej edycji.
1: Dokładnie. Backengrillen 4 lipca, czyli jutro w Lublinie na nowych brzmieniach, podobnie jak Samra Orchestra. Backengrillen o 22, a Samra Orchestra 20:30 i tego koncertu nie można ominąć.

0: Pom, pom, Sanra Orkiestra, ale to będzie wydarzenie, ale zazdroszczę wszystkim tym, którzy udają się do Lublina. Już jutro o 20.30 na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie właśnie. Ale to nie tylko muzyka, bo ten festiwal bardzo szeroko spogląda też poprzez różne konteksty na to, co się dzieje w muzyce, ale także i na świecie. Między innymi bardzo kochanym takim elementem przeze mnie, ale przez wielu ludzi wiem, że też jest no, taka ekspozycja wydawnictw, których na co dzień nie zobaczymy w sklepach z muzyką. To są małe wydawnictwa, to są targi, to są fantastyczne spotkania z ludźmi, którzy o muzyce wiedzą wszystko.
1: Każdego roku bardzo ważnym modułem festiwalowym jest przestrzeń dla małych wydawców. Organizujemy już od bardzo wielu lat targi małych wydawców, dając lokalnym, polskim i nie tylko wydawnictwom przestrzeń do tego, by można było się z nimi spotkać, by mogli zaprezentować swoją ofertę wydawniczą, a przede wszystkim by można było z nimi porozmawiać o tym, co ciekawego, wspaniałego wydali w ciągu ostatniego roku, od ostatniego spotkania na Innych Brzmieniach, ponieważ są to szalenie kreatywni ludzie, wspaniałe postaci, którym chce jeszcze się walczyć na tym trudnym muzycznym gruncie, na tym gruncie wydawniczym, gdzie wiadomo, że ze sprzedażą różnie bywa. Natomiast to są pasjonaci, to są osoby, które nie poddają się terrorowi wskaźników ekonomicznych, tylko po prostu wybierają na podstawie tego, co im w duszy gra i na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń muzycznych, takich artystów i artystów, których wydanie rzeczywiście robi nam coś fajnego w muzyce w Polsce i nie tylko i zdecydowanie poszerza to pole muzyczne, co nie jest łatwe w tej rzeczywistości, bo komercyjna oferta jest jednak bardzo mocno skanalizowana i w gruncie rzeczy dość nudna. A dzięki małym wydawcom mamy w muzyce cały czas dużo świeżości, nieustanny ruch, płynącą prosto z serca energię. Jak co roku będzie można spotkać wydawnictwo Gustaw Records, pojawi się Kilogram Records, pojawi się Bocian, Antena Krzyku, Requiem, Don't Sit On My Vinyl, ale pojawią się też dodatkowo także inne wydawnictwa, między innymi Książkowa Okultura, ale będzie też kilka niespodzianek. I polecając targi małych wydawców, polecam od razu nasz moduł nowy, który od ubiegłego roku nam się tutaj pięknie rozwija, czyli reset dźwiękowy. To są codzienne, poranne spotkania z field recordingiem, czyli z nagraniami terenowymi, które będą taką odtrutką, trochę antidotum na tą naszą jednak bardzo intensywną, muzyczną, festiwalową przygodę. Podczas tych porankowych odsłuchów będzie można przenieść się dźwiękowo za pomocą naszych uszu do bardzo różnych ciekawych miejsc, z których wszystkie wpisują się w kategorię jakiegoś wymykania się, jakiejś ucieczki, jakiegoś odchodzenia, ponieważ będziemy i na torfowiskach orawsko-nowotarskich, i na lodowcach, i dawnej, trochę odchodzącej starej Warszawie. Wszystko po to, żeby przywrócić dużo wspomnień i wrócić do takiego spokojnego słuchania, gdzie nie robimy niczego innego, odbodźcowujemy się. My tutaj będziemy spotykać się w takiej bardzo ascetycznej, przygotowanej przestrzeni po to, żeby po prostu słuchać i przez godzinę nie robić absolutnie niczego innego.
0: Jak to brzmi? Moim zdaniem świetnie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, proszę zaglądać na stronę innebrzmienia.eu, doczytać, bo być może to jest festiwal, na który będziecie chcieli się jeszcze wybrać. Do niedzieli trwają Inne Brzmienia. Świetny festiwal muzyczny, także, tak jak słyszeliśmy, z innymi bardzo intrygującymi wydarzeniami. Zatem nic, tylko jechać do Lublina albo słuchać Trójki, bo już jutro prosto z Innych Brzmieni Tygodnik Muzyczny. Maciek Jankowski, Gosia Jakubowska przejmują stery od 17 do 19. Trzymajcie rękę na pulsie i zostańcie z nami. A teraz dla tych, którzy lubią się pokołysać, kołysanka od Major Lazer.

0: No i pięknie kołyszą Major Lazer i Amber na featuringu. No i mam nadzieję, że wszyscy poczuli się wolni. Niech się czują wolni, jeżeli chodzi o kolejne zaproszenie, bo ze mną już w studio dwie gościnie, które opowiedzą o nieprawdopodobnym projekcie. Karolina Sakowicz i Kinga Słuchacka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Centrum Archiwistyki Społecznej, instytucja, o której opowiadałam nie raz, nie dwa i odgrażam się od razu, będę jeszcze opowiadać, ale pamięciownik, czyli to wydarzenie, właściwie zbiór wydarzeń, o którym teraz opowiemy, to jest coś niezwykłego. Otóż specjalny, mobilny pojazd, mobilny pawilon Centrum Archiwistyki Społecznej w lipcu aż do września, od lipca do września, zawita do bardzo wielu miejscowości w Polsce, mniejszych, większych, raczej tych mniejszych, i będziecie zbierać opowieści.
1: O, będziemy dużo rzeczy zbierać. Będziemy zbierać opowieści, będziemy zbierać zdjęcia, będziemy zbierać wspomnienia, będziemy zbierać fotografie, bo w każdym z tych miejsc ma powstać wystawa, która

Kulturą stworzą właśnie mieszkańcy i mieszkanki danej miejscowości. Jakby cały zamysł pamięciownika, czyli tego naszego mobilnego pawilonu wystawowego, który jest przepięknym, fioletowym, fajnym takim pawilonem, jest, pomysł jest taki, żeby w nim powstała wystawa. Wystawa dokumentująca życie

0: mieszkają w bardzo konkretnych miejscowościach.
1: Tak, to możemy powiedzieć, gdzie zaczynamy, bo zaczynamy za chwilkę, właściwie za tydzień wyjeżdżamy do pierwszej miejscowości pod Lublinem, to jest Garbów, a zaraz potem przemieszczamy się do Krosna, a z Krosna jedziemy do Leśnej w województwie dolnośląskim, przez całe południe Polski przejeżdżamy i kończymy naszą lipcową trasę tam, a wrześniową zaczynamy Pińczowie, potem jedziemy z Pińczowa nad morze do Darłowa, potem do Kwidzyna i potem znowu wracamy w Dolnośląskie do Bierutowa.
0: W Kwidzynie nie byłam dawno.
1: No,
2: zapraszamy.
1: Super okazja.
0: Wspaniałe. Proszę zaglądać. Jeżeli ktoś nas słyszy teraz i jest z tych miejscowości albo z okolic, niechaj pisze agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Przekażę odpowiednie linki, informacje, skieruję do odpowiednich ludzi, albo po prostu proszę zaglądać na stronę Centrum Archiwistyki Społecznej, która brzmi?
1: cas.org.pl.
0: Wspaniale. Chciałam porozmawiać jeszcze, bo oczywiście mam nadzieję, że pojawimy się z trójką w jednej z tych miejscowości i właściwie nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Powiedzcie o wartości tego przedsięwzięcia, bo kiedy myślę, że staje mobilna trochę pamięciownik, to jest świetna nazwa. Powstaje mobilne miejsce, w którym zbieramy przeszłość, teraźniejszość, może także są to rozmowy o przyszłości, ale zbieramy takie historie, o których bardzo często nie wiedzą sami ludzie, którzy tam mieszkają.
1: Tak, rzeczywiście. Znaczy, może jeszcze zanim powiem o tym, co się dzieje w pamięciowniku, to chciałabym powiedzieć, z czego wynikają te miejscowości, bo tak mówimy, gdzie jedziemy, ale to, gdzie my jedziemy, to jakby ta nasza trasa jest ułożona na podstawie najlepszych zgłoszeń, które dostaliśmy do pamięciowniku. My dostaliśmy prawie 70 zgłoszeń od miejscowości, od młodych archiwów społecznych lub od organizacji, które chcą założyć archiwa społeczne. Prawie 70 zaproszeń do różnych miejsc, które właśnie chciały ten pamięciownik u siebie gościć. Wybraliśmy najlepsze zgłoszenia i ta trasa taka rozstrzelona po całej Polsce to właśnie są te miejsca, które na nas czekają po to, żeby dać taki impuls do utworzenia czy do wzbogacenia archiwum społecznego o nowe materiały. I rzeczywiście tak jest, że jak przyjeżdżamy i pamięciownik jest bardzo widoczny, my też stajemy na różnych centralnych miejscach, tych niedużych, nie największych miejscowości, bo miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. To zbieramy tam głównie rzeczywiście zdjęcia. Znaczy ludzie nam przynoszą zdjęcia ze swoich domowych archiwów. To są zdjęcia prywatne, zdjęcia ze szkoły, z przeddomu, z imprez, ale też no, z bardzo różnych wydarzeń, które się ważnych dla tych osób, które nam te zdjęcia przynoszą. Czyli takie bardzo intymne historie, z których układamy na takim timeline'ie w środku pamięciownika historię miejscowości.
2: Tak, i to, co jest jeszcze ważne, że tak naprawdę ta wystawa nie na tym się kończy, ponieważ te wszystkie zdjęcia trafiają do lokalnego archiwum, który jest partnerem całego tego wydarzenia i docelowo na naszą stronę zbiorespołeczne.pl, gdzie my możemy te zdjęcia znaleźć, możemy wejść i je po prostu się z nimi zapoznać, dowiedzieć się więcej o tej historii, bo to, co jest chyba najfajniejsze w tym pamięciowniku, to jest to, że mówimy o historii lokalnej, mówimy o historii małych społeczności, historii, która się jakoś nie przebija do tego mainstreamu bardzo często, która jest gdzieś wykluczoną historią i my ją tak naprawdę na nowo odświeżamy i sprawiamy, że zaczyna się o niej mówić, zaczyna być o niej głośno i też to jest taki powód do dumy tych ludzi, prawda?
1: Każdy się czuje ważnym członkiem swojej społeczności.
0: I have a dream, że kiedyś pamięciownik staje w ogrodzie Trójki i nasi słuchacze i słuchaczki przychodzą ze swoimi wspomnieniami.
1: Super.
0: Możemy sobie to obiecać kiedyś?
2: Zdecydowanie.
0: A teraz też moim drugim marzeniem jest to, żeby się spotkać w terenie. Ja tylko przypomnę, pamięciownik Garbów, Krosno, Leśna, Pińczów, Darłowo, Kwidzyn i Bierutów. Od lipca do września. Proszę śledzić, przynosić swoje historie i być razem z pamięciownikiem. Centrum Archiwistyki Społecznej to też wspaniałe miejsce. Jeszcze raz podajemy waszą stronę.
2: cas.org.pl.
0: Tam znajdziemy wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o trasę pamięciownika. Piękna jest to idea, myślę, że też bardzo piękne przeżycie. A my cóż, spotykamy się na drodze.
1: Tak jest.
0: Karolina Sakowicz i Kinga Sochacka z Centrum Archiwistyki Społecznej, a my słyszymy się.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier stawia ultimatum po aferze w Szpitalu Południowym. Oczekuje od resortu zdrowia i NFZ-u konkretnych zmian do wtorku. Polska i Ukraina po rozmowach, czekamy na komunikat po spotkaniu szefów dyplomacji. Karlowe Wary rozpoczynają wielkie święto kina. Rusza 60. edycja legendarnego festiwalu filmowego. Zahamować i wyeliminować nadużycia w służbie zdrowia to plan premiera w reakcji na doniesienia związane ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Donald Tusk dodał, że do wtorku oczekuje od Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u konkretnych rozwiązań.
3: Zdajemy sobie sprawę, że te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP.
2: Premier dodał, że jeżeli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje, także personalne. A w związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym, w której wciąż pojawiają się nowe wątki, dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. Rezygnację Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. Sprawę Szpitala Południowego badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
4: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
5: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
4: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
5: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
4: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Czekamy na komunikat po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji jednym z tematów spotkania mogły być ostatnie napięcia w relacjach Warszawy i Kijowa dotyczące polityki historycznej. Po zakończeniu rozmów z gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wychodził m.in. przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, ale nie chciał ujawniać szczegółów rozmów.
6: Proszę Państwa, stosunki polsko-ukraińskie są normalnymi międzypaństwowymi stosunkami. Są pełne rozmaitych spotkań. To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział.
2: Na 15 zaplanowano konferencję wicepremierów Radosława Sikorskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. 15-latek za kierownicą doprowadził w nocy do kolizji z radiowozem. Od nastolatka czuć było alkohol. Do zdarzenia doszło w miejscowości Chorodyszcze koło Chełma. Około północy drogówka zauważyła na środku jezdni samochód, w którym otwarte były drzwi od strony kierowcy.
7: Wychylał się z nich młody mężczyzna, który wymiotował. Jednak kierowca, gdy tylko zauważył mundurowy, zamknął drzwi i ruszył do przodu. Funkcjonariuszki pojechały za nim z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Gdy pojazd zatrzymał się na środku będącego w budowie ronda, zablokowały mu przejazd. Pomimo tego znowu ruszył do przodu, uderzając w bok radiowozu. Siedzący za kierownicą nie reagował na wydawane przez policjantki polecenia otwarcia drzwi i nie panował nad pojazdem, który wciąż ruszał do przodu. Wtedy wybiły szybę w samochodzie i wyciągnęły kluczyki, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę.
2: O tym wszystkim mówiła nadkomisarz Ewa Czesz z chełmskiej komendy. Policja wyjaśnia teraz m.in. skąd nieletni miał samochód. Festiwal filmowy w Karlowych Warach świętuje podwójny jubileusz. Rozpoczynająca się dziś impreza odbywa się po raz 60. Zarazem przypada 80. rocznica pierwszej edycji Przeglądu.
8: Do podwójnego jubileuszu nawiązuje program tegorocznego festiwalu. Podobnie jak przed 80 laty, projekcje odbywają się nie tylko w Karlowych Warach, lecz także w innym uzdrowisku na zachodzie Czech, Mariańskich Łaźniach. Organizatorzy przygotowali również sekcję Powrót do źródeł.

0: Znalazły się w niej filmy, które zapisały się w historii karlowarskiego festiwalu. Są wśród nich m.in. Szkwał Glaubera Roszy, Kes Kena Loacha oraz Trainspotting Daniego Boyla. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach potrwa do 11 lipca. Przedstawi prawie 140 filmów, z których część będzie miała światową premierę. Jedną z gwiazd tegorocznej edycji jest Dustin Hoffman, który odbierze dziś kryształowy globus za wybitny wkład w światową kinematografię. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i południu przelotne opady deszczu, nad morzem i na Warmii także burze. W Sopocie 19 stopni, w Ełku 21, w Gorzowie i Legnicy 22, w Łodzi i Przemyślu 23.
3: Autopromocja.
4: Nie jestem pana matką!
5: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
6: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
5: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
7: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
8: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
5: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Terra Cultura.
1: I zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania. Program realizuje Michał Jakubik, wszystkiego pilnuje Michalina Bieńko, a przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. I do godziny 15 wspólnie będziemy podróżować przez pola i lasy. Może będziemy na rodeo, dotkniemy syreniego ogona, wybierzemy się w góry i na Mazury. To już za chwilę. Proszę zostać z nami, bo porozmawiamy m.in. o suszy hydrologicznej i o jeziorach. Jaki festiwal połączy te tematy z muzyką, spacerami i rozmowami? O tym już za chwilę, a teraz należy nam się ładna piosenka.

0: A teraz zaczynamy od takiego wydarzenia, które niezwykle zaintrygowało mnie, ale myślę, że zarażą się także nasi słuchacze i słuchaczki. Festiwal Dowód startuje już 4 lipca, ale skończy się 30 sierpnia. Co to za festiwal? Zaraz wszystko się wyjaśni, ponieważ ze mną Gaba Kunert. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dowód to festiwal, tak jak wspomniałam. Jesteśmy w myśleniu o festiwalu jako nie wydarzeniu jednorazowym, ale całym ciągu wydarzeń na przestrzeni lipca i sierpnia, które mają nam przybliżyć niektóre aspekty naszego życia, naszego współżycia, na przykład ze zwierzętami, z naturą, z rzekami, z jeziorami. Tutaj ważne jest też miejsce. Czym jest Dowód?
1: Dowód to festiwal, bo nic innego nie wymyśliliśmy jako słowo klucz do tego, co robimy nad Krutynią. Bo rzeczywiście program festiwalu obejmuje cykle, które moglibyśmy porównać do konferencji naukowych, do żywej dyskusji na temat tego, co w tej chwili dzieje się w Polsce i na świecie. Mówimy o suszy hydrologicznej, dramatycznym problemie z brakiem wody. Z drugiej strony mamy taką część bardzo mocno artystyczną, związaną z szerokimi działaniami, nie tylko w kontekście koncertów, takich typowo festiwalowych, chociaż są to też koncerty unikalne, bo nie wiem, czy istnieje druga tak kameralna scena w Polsce nad samą rzeką w środku rezerwatu przyrody na skraju Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo uważamy na ograniczenia, jeśli chodzi o decybele. Współpracuje z nami dyrektor parku, więc mamy wszelkie zezwolenia i zresztą park wie, że robimy, mam nadzieję, samo dobro i oni też w tym nam pomagają, odkrywają przed nami przeróżne ścieżki. No ale wracając do tych wydarzeń, mamy też szereg warsztatów, które z jednej strony pozwalają na bycie w takiej ciszy i bardzo mocnym kontakcie z naturą, a z drugiej strony są to warsztaty poświęcone temu, co możemy zrobić przy wodzie, z wodą, o wodzie itd., itd. I cała masa różnych wydarzeń, które nie mieszczą się w jakichś takich bardzo sztywnych kryteriach, ale jest to przestrzeń, myślę, spotkania przede wszystkim z wieloma osobami, artystami, naukowcami, topowymi hydrologami w Polsce, osobami zaangażowanymi bardzo mocno w tematy naszego kontaktu, naszej relacji z wodą, bo przecież woda to nie tylko to, co jest nam potrzebne, ale to jest to, co jest przede wszystkim potrzebne do tego, żeby zachować bioróżnorodność i to też jest takie duże słowo i pojęcie, słowo klucz, które nam towarzyszy, więc myślę, że to jest festiwal, to jest przestrzeń, to jest współdziałanie, bardzo dużo jakby takich działań interdyscyplinarnych, interpersonalnych i właśnie związanych z człowiekiem i jego byciem w naturze i obok wody.

0: jakiej potrzeby powstał dowód?
1: No właśnie z potrzeby nagłośnienia tego problemu braku wody i zaostrzającej się suszy hydrologicznej. Proszę pamiętać, że my jak pada, już pojawiają się sygnały, co za susza, jaka susza, prawda? Już gdzieś może nawet coś wylać, ktoś gdzieś tam komuś bardziej podmokło i tak dalej. A my mówimy o niesamowitym długu związanym z brakiem wody i z suszą, która się pogłębia z roku na rok. Więc my w tym roku jesteśmy w rekordowej suszy hydrologicznej. My i myślę, że nasi goście, my jako twórcy festiwalu, ronimy łezki wzruszenia, kiedy widzimy, że zaczyna padać i ta przyroda zaczyna natychmiast wybuchać i się zazieleniać wokół nas. Po prostu ziemia chłonie tą wodę jak szalona, ale my jesteśmy na ogromnym deficycie i cały czas trzeba o tym pamiętać. Do tej suszy doprowadzają przeróżne działania, ludzkie, korporacyjne, oczywiście klimatyczne i tak dalej, i tak dalej. O tym też będziemy oczywiście rozmawiać, skąd ta susza jest i jak z nią walczyć i na jakiej zasadzie my możemy z nią walczyć, prowadząc działania regularne, edukacyjne, ale także partyzanckie, powiedzmy, czyli na przykład budując małe retencje wokół siebie, tam gdzie możemy, na naszych działkach, na naszych bliskich terenach i tak dalej. Też będziemy naśladować bobry na festiwalu i będziemy prowokować bobry. Będzie coś takiego, co się nazywa prowokacja bobrów i my to naprawdę będziemy robić na festiwalu. Czyli...
0: Ja od razu muszę zapytać, żeby zdementować tutaj domysły. Co to znaczy prowokacja bobra?
1: No będziemy im rzucać patyki w dużym uproszczeniu i mówić, gdzie mają same podjąć te działania retencyjne, czyli gdzie mają budować tamy. To są bardzo proste działania, one się tak śmiesznie nazywają, ale my oczywiście kochamy bobry, bo bobry w przyrodzie robią to, co człowiek niszczy, to one to odnawiają, więc będzie również tego typu część, taka powiedzmy nawet związana z aktywnością faktycznie w przyrodzie. Ale wracając do tego, dla nas najważniejsze jest to, żeby naświetlić ten problem i powiedzieć, jak ta woda dla nas ważna jest w życiu, bo my jesteśmy szczególnie miejscy i tutaj w ośrodkach dużych miejskich my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wody nie braknie. Czasami nam zabraknie wody w kranie z powodu jakiejś awarii wodociągów, ale wody nam nie braknie. My idziemy do sklepu i kupujemy sobie wodę w tym czy innym opakowaniu i jesteśmy zadowoleni. To jest dla nas całkowicie abstrakcyjny temat, a my pokazując to, co się między innymi dzieje na Mazurach, już za chwilę powiem o anegdocie, która jest związana z takim prawdziwym początkiem tego festiwalu. My dopiero tam możemy to doświadczyć, dopiero będąc w przyrodzie i obserwując poziom realnie wody. Jak on jest dramatycznie obniżony, dopiero możemy zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. I rzeczywiście ten festiwal powstał z inicjatywy Beniamina Koca, to jest reżyser teatralny. Wrócił do Polski, do swoich rodzinnych stron, właśnie na Mazury, do środka Krutyni. On mieszka w Kosewie, tam jest jego rodzinny dom. I wrzucił kilka zdjęć pomostów, które właściwie sterczą już z tych jezior jak żyrafy, tak żeśmy sobie je nazwali. To wygląda jak właśnie jakaś instalacja artystyczna, to już dawno nie przypomina pomostów. W wielu miejscach one w ogóle przestały być potrzebne. Mówimy o spadku wody o kilka metrów w dół na przestrzeni kilku lat. Ledwie. I to nam pokazuje tak naprawdę, jak bardzo te nasze wody wysychają, jak wysychają jeziora i rzeki, jak zmienia się różnorodność gatunkowa w tych miejscach, gdzie nie ma już ptaków, gdzie nie słyszymy rechotu żab. I wydaje się nam to z perspektywy miejskiej chyba bardzo niedostępne i trudne. Dopiero jak wejdziemy w tą przyrodę i zobaczymy ten rozmiar uszkodzeń i rozmiar tego dramatu, to dopiero możemy poczuć, co tak naprawdę się dzieje, a my chcemy na tą kwestię mocno uwrażliwić i nie tylko lamentować i płakać, ale też pokazać realnie, co możemy z nią zrobić.
0: Opowiadamy o festiwalu, dowód festiwalu, który jest rozłożony aż na 2 miesiące, startuje 4 lipca. Tak jak wspominałaś, festiwal, ale tak naprawdę nie festiwal, ponieważ to, o czym chcecie opowiadać, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi, to nie jest jednorazowe wydarzenie, po którym zabieramy się i jedziemy do domu, bo dobrze spędziliśmy czas, tylko też ten festiwal służy zupełnie czemuś innemu. Festiwal Dowód, Gaba Kunert z nami. Zróbmy teraz krótką przerwę i wrócimy za chwilę.

0: Wracamy. Festiwal Dowód. Gaba Kunert. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I tak jak wspominałaś, poznajemy Festiwal Dowód, bardzo rozbudowany. Chodzi o wodę, właściwie jej brak albo utratę. Będziemy rozmawiać na festiwalu o suszy i to na przestrzeni 2 miesięcy, lipca i sierpnia. Bardzo dużo wydarzeń, ale jedna jeszcze sprawa. Nie wspomniałyśmy o miejscu albo miejscach, bo one też są wyjątkowe.
1: Tak. Festiwal odbywa się w każdy weekend lipca i sierpnia, czyli nie jest to jednak festiwal longiem, bo chyba byśmy nie dali rady, ale może za rok spróbujemy. Natomiast tak, głównym miejscem i nasza główna scena, właściwie dwie sceny, mieszczą się w Krutyni. Jedna super kameralna, przepiękna scena pod drzewem, nad samą rzeką dosłownie. Mieści się w stanicy wodnej Petetaka w Krutyniu. Tam jest nasz też klub festiwalowy i tam jest centrum naszego, takie serce tego festiwalu. Będą większe zespoły, które na tej scenie się nie zmieszczą, ale zapraszamy wówczas do samego centrum Krutyni. To jest tak zwana scena przy moście, samo centrum wsi, w którym jest duża scena, nadal kameralna jak na polskie warunki i te sceny prawdziwych festiwali. Chociaż nie, nasz też jest prawdziwy, ale mówię o tych największych festiwalach. No to oczywiście tam też jest scena, ale pomieszczą się na niej zespoły, takie jak na przykład będzie występowała Natalia Przybysz z całym składem, czy zespół Szafran i tak dalej, i tak dalej.
0: Zmieszczą się.
1: Oczywiście. Natomiast mamy kilka wyskoków w bok, bo będzie część festiwalu odbywała się w tak zwanym Kumaku. To jest takie właśnie Centrum Bioróżnorodności, to jest filia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mają tam przepięknie zbudowane takie ala centrum pokazowe, edukacyjne, powiedzmy konferencyjne. Również w przepięknej przyrodzie nad samym jeziorem, tam odbędzie się część wydarzeń. Oczywiście będziemy informować, które to wydarzenia będą w Kumaku. I to jest miejscowość brzmiąca Urwitaut. No i z czego jesteśmy ogromnie dumni. Festiwal będzie się zamykał w Leśniczówce Pranie. To jest takie przepiękne miejsce, również nad jeziorem, znane bardziej od strony literackiej. Tam jest Muzeum Gałczyńskiego. Tam się odbywają również przepiękne koncerty, spotkania poetyckie i tam też nasz festiwal zagości i w Praniu wystąpi między innymi właśnie Maria Peszek z Bartkiem Wąsikiem ze swoim nowym programem. I będzie też tam slam poetycki, różne spotkania takie właśnie wokół bardziej poezji.
0: To teraz zachęcamy, żeby zaglądać we wszystkie możliwe miejsca, żeby przyjrzeć się programowi, wybrać sobie odpowiedni tydzień. Przypomnę, na przestrzeni całego lipca i całego sierpnia weekendowo w różnych przepięknych miejscach związanych z naturą odbędzie się ten festiwal Krutyń, Pranie i Urwitaut. Tam zapraszamy. Gdzie wszystkie szczegóły?
1: Wszystkie szczegóły na stronie festiwaldowód.pl i oczywiście należy obserwować bacznie nasze social media. Tam już od jakiegoś czasu publikujemy nasz program w formie ścieżek, takich właśnie, które sobie wymyśliliśmy, więc będą to ścieżki przyrodnicze, naukowe, artystyczne i tam pokazujemy, jak bogaty jest ten program, kto wystąpi, kto będzie

0: liderem ścieżki, gdzie one się będą odbywały, w jaki sposób. Także zachęcam do bieżącego oglądania naszych social mediów. Pod hasłem Festiwal Dowód można nas znaleźć. No i oczywiście bieżący program i na bieżąco aktualizowany w razie potrzeb na festiwaldowód.pl.
1: To teraz jeszcze a propos tych ścieżek. Ścieżki to są takie trzy bloki festiwalowe.
0: Tak. Mamy takie nadrzędne ścieżki, które można powiedzieć, że są związane z przyrodą i z klimatem, z aktywizmem, z nauką, z muzyką i sztuką. To są jakby te tematy, wokół których będziemy się poruszać. Pokazujemy tutaj właśnie udział osób, które, czy na przykład literatura i poezja. I tam wokół tych takich ścieżek, te ścieżki zajawiamy na naszych social mediach i w nich pokazujemy te nasze osoby, które wystąpią. Czyli na przykład w literaturze i poezji wystąpi między innymi Julia Fiodorczuk, Małgorzata Halber, czy na przykład Staszek Jaglarz. Tam też będą umieszczone wszystkie spotkania wokół książek i wokół spotkań autorskich, które też będziemy przeprowadzały, które nawiązują w ten czy inny sposób do wody i tak dalej. Będzie nauka i klimat. Tutaj będziemy prezentować spotkania i warsztaty z naukowcami, z hydrologami, z limnologami, czyli specjalistami od jezior. Nad jeziorem też będziemy się spotykać. Naukowcy będą nam pokazywać, co tak naprawdę widzimy w jeziorze, ale czego tak naprawdę nie widać. Wokół tych tematów będą też wszelkiego rodzaju takie jakby aktywności w przyrodzie. To będą i kąpiele leśne, kąpiele w dźwiękach, które będą w przepięknych miejscach, na przykład w rezerwacie tak zwanych Złotych Piaskach. To już jest zaraz chwileczkę za stanicą wodną. W odległości dosłownie 10-minutowego spaceru jesteśmy już w ścisłym rezerwacie i tam pozwolono nam na to, żebyśmy w kąpieli dźwięków na przykład mis tybetańskich doświadczali spokoju i ciszy przyrody, czyli takie no bardzo uspokajające, relaksujące rzeczy. I taki dzień festiwalowy właśnie zazwyczaj zaczyna się od tych spokojnych aktywności, gdzie może do nas dołączyć na warsztaty jogi, czy właśnie na takie spotkanie relaksacyjne w ciszy dowolna liczba osób. Czasami mamy zapisy, ale to bardzo rzadko tak naprawdę, czy jakieś spacery, wycieczki rowerowe. Im dalej do środka dnia, tym więcej spotkań już przy samej scenie, a zazwyczaj kończymy właśnie koncertami.
1: Krutyń, Pranie i Urwitaut. To te miejsca od 4 lipca do 30 sierpnia, Festiwal Dowód. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ścieżki tematyczne, bardzo dużo rozmów, spotkań, aktywności, spacerów, do tego muzyka, akcje artystyczne.
0: Prowokacje bobrów.
1: Prowokacje bobrów, nie zapominajmy o tym. Po prostu na dowodzie trzeba być. Gaba Kunert, dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo
1: i
0: dziękuję.
1: Ja obiecuję, że Trójka w jakiś sposób na pewno jeszcze zagości w którymś z
0: na
1: tych
0: to
1: miejsc.
0: Liczymy.
1: Do miłego usłyszenia, a my mkniemy w takim razie na łodzi albo na statku.

0: A teraz przeniesiemy się, myślę, że na wiele terytoriów. Nie będzie to jedno miejsce, ale jeden festiwal. Ten festiwal nazywa się Góry Literatury, a ze mną już Ireneusz Gryn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Góry Literatury 2026. Ogłaszaliśmy już całkiem niedawno program. Wówczas bardzo dużo padło intrygujących punktów programu, które znajdziemy chociażby na stronie fundacji.
1: Fundacji Olgi Tokarczuk.
0: Olgi Tokarczuk, oczywiście. Ale nie porozmawialiśmy o tym, co jest kwintesencją tegorocznej edycji. Terytoria. To jest bardzo ważne hasło, to jest bardzo ważne słowo. Ja tylko może rzucę, że festiwal w 30 lokalizacjach, że to jest ziemia kłodzka, to jest ziemia wałbrzyska, Kotlina Dzierżoniowska, same piękne okolice. Spacery też będą od razu, bo wiem, że już padają od razu pytania, czy będą spacery na Górach Literatury. Spacery będą.
1: To będzie największa liczba spacerów przyrodniczych w historii naszego festiwalu po bardzo różnych terytoriach. Powiedzmy o tym, bo wiesz, to jest bardzo terytorialne. To znaczy przemieszczanie się, takie nasze klasyki, jak spacery z wielką poetką i botaniczką Ulą Zajączkowską, gdzie przez mikroskop ogląda się rośliny po obu stronach granicy polskiej i czeskiej i z zadziwieniem konstatuje, że są takie same.
0: Czyli jest spacer, niesie się jakiś wielki mikroskop?
1: Mały mikroskop.
0: A, mały mikroskop.
1: Ale to jest ogromny problem, bo Ula Zajączkowska ogranicza liczbę osób, które mogą i towarzyszyć w tych warsztatach w ramach latającego Uniwersytetu Ludowego. Tam lista rezerwowa jest 3 razy dłuższa niż w ogóle możemy zapewnić miejsca. I jakimś cudem nasi uczestnicy, oni zawsze wiedzą, mimo że tak zwaną pineskę, skąd zaczynamy, dostają tylko ci, którzy są na liście, oni zawsze wiedzą, dokąd przyjść. W tym roku dwa spacery przyrodnicze również z Adamem Wajrakiem. Jeden dla młodzieży, drugi dla dorosłych. I też coś czuję, że tutaj żadne pineski nie pomogą.
0: Nie, pozdrawiamy Adama Wajraka. Już wiem, że to się nie uda.
1: Ale to dotyczy już bardzo wczesnorannych spacerów stolowych lasów z Janem Metzfelem o hydrologii czy z Ewą Plutą właśnie o terytoriach i ziemiach nieznanych. Ale w tym roku będziemy mieli, i teraz będę wyjaśniał, co to są terytoria w naszym rozumieniu, na przykładzie jednego ze spacerów. Zagościł nas w tym roku pani Izabela Dłużyk. To jest osoba, która od wielu, wielu lat nagrywa dźwięki ptaków. Wie o nich wszystko. Jest osobą niewidomą, ale jak nikt potrafi opowiedzieć o tym, co w danym momencie słychać. To zresztą, nie wiem, czy 2 czy 3 lata temu trafiła na listę 100 najbardziej wpływowych kobiet BBC, więc to dużo mówi o jej zaangażowaniu, pasji i wpływie na nasze rozumienie przyrody. I teraz obróć sobie perspektywę, to znaczy spójrz na terytorium nie płasko, tylko podnieś głowę i poszukaj tych ptaków, których słyszysz i zastanówmy się nad tym, jak to terytorium działa w pionie. To znaczy, co się dzieje z terytorium, kiedy zabierzemy mu te, no jednak dość ograniczające nasze mapy, gdzie sobie wyrysowujemy, co jest nasze, a co jest kogoś, nie? To robimy to od tysięcy lat jako ludzie. Stańmy, spójrzmy w górę i pomyślmy o terytorium i o wszystkich jego mieszkańcach. A później stańmy i spójrzmy w dół.
0: W glebę?
1: W glebę, w roślinność, w korzenie, w minerały, w drewno zamieniające się w węgiel, a wreszcie w winorośla.
0: No właśnie, bo to jest to pytanie, które chcę od początku zadać. Co łączy terytorium, czyli hasło wywoławcze tegorocznych Gór Literatury, z kawą i winorośnami?
1: Musimy spróbować nie uprościć, a jednocześnie traktować słuchaczy Trójki tak, jak na to zasługują. Otóż tak. W maju Olga Tokarczuk wygłosiła w bibliotece von Rezzoli w Florencji wykład, który nie jest jeszcze znany w Polsce. A zatem my posługujemy się pewnymi definicjami zaczerpniętymi z tego wykładu, ale to one nas do tych terytoriów tak naprawdę zainspirowały. I Olga Tokarczuk zadała pytanie o to, co poza terytorium, co jeśli nie terytorium, co jeśli nie ten umowny, czasem kompromisowy, czasem w wyniku wojny i okrucieństwa, teren, po którym stąpamy, co jeśli nie to. Jaka jest nasza przynależność? Bo kiedy dzisiaj byśmy zapytali się o przynależność, nie o tożsamość, tylko o przynależność, to powiedzielibyśmy, jesteśmy Polakami, że jesteśmy Ukraińcami i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest przynależność państwowa. Co do zasady, no czy to się komuś podoba, czy nie. Ja wiem, że bardzo wiele osób nie będzie tego lubić, ale umowna. I akurat w Polsce, jeśli chodzi o ziemię zachodnie i północne, nikomu tego nie trzeba
0: tłumaczyć.
1: Mówimy o milionach ludzi, którzy bądź to siłą, bądź dobrowolnie, ale z braku możliwości innych, trafili na ziemię, które jeszcze do niedawna wyrysowane były na mapach i uzgodnione w wyniku wojen i przemocy, że one to są

0: niemieckie. No i tam trafiają i zaczynają się zastanawiać, co w górę i w głąb. To znaczy, to tak naprawdę, o co chodzi w tym moim terytorium. Czy jak teraz mi ktoś powiedział, że to jest Polska, to to jest Polska. Czy to jest jej najważniejsza cecha tego mojego terytorium? No oczywiście tak. Z punktu widzenia tożsamościowego, jeśli mówimy o tożsamości systemowej. Olga Tokarczuk w tym wykładzie we Florencji zbudowała pojęcie, opozycję dla terytorium. I zaczerpnęła nazwę tego pojęcia, terroir, właśnie z języka winiarzy, ludzi, którzy uprawiają oliwę, ludzi, którzy uprawiają kawę. Bo tam myśli się o miejscu z całym kontekstem, który na co dzień nie przychodzi nam do głowy. Z wilgotnością tego miejsca, z jego specyficzną etnią, z klimatem, z rodzajem gleby, która generalnie, choć teraz w dobie zmian klimatycznych pewnie to troszkę inaczej zaczyna wyglądać, ale generalnie jest zawsze taka sama. I jeżeli pijesz ulubiony swój rodzaj kawy, to on nie jest taki dlatego, że ludzie go wzięli i zasadzili w tym miejscu i powiedzieli, tu jest Etiopia i tu będzie najlepsza kawa na świecie, tylko dlatego, że ta ziemia, ten klimat, powietrze, wiatr, słońce, pory roku i wszystko, co się składa na naszą obecność na świecie, jest takie, a nie inne. A zatem terroir, w odróżnieniu od terytorium, jest czymś znacznie bardziej pierwotnym niż i nasze myślenie o granicach państwowych, czy o granicach administracyjnych, czy jakiś nasz pomysł na to, po czym depczemy i od razu myślimy, że jest nasze. Terroir to jest wyzwanie dla człowieka, aby zrozumiał, w jakim miejscu jest i aby zaczął je pielęgnować. To też oznacza, i o tym Olga Tokarczuk w tym wykładzie również mówiła, że nie wolno go bezmyślnie niszczyć. Jeżeli zniszczymy terroir, to tak jakbyśmy pozbawili się naszej wyjątkowości i tego, kim jesteśmy w tym miejscu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz i bardzo jestem ciekawa całego tekstu, który pierwotnie pojawił się w bibliotece we Florencji.
0: Też z niecierpliwością czekam, aż ten wykład ukaże się w jakimkolwiek języku, a najchętniej po polsku i jak najszybciej. Wiem, że przed Festiwalem Góry Literatury to się nie uda, więc mogę Państwa tylko odesłać na naszą stronę do tych kilku cytatów, gdzie próbujemy pokazać, jaka jest istota rzeczy.
1: Myślę, że okoliczności do przeróżnych formuł spotkań będzie bardzo dużo na Górach Literatury. 10-18 lipca. Przypomnijmy, to już tuż, tuż proszę szykować nogi na spacery, głowy do myślenia, bo lubimy dowiadywać się nowych rzeczy.
0: I uszy do słuchania.
1: No bo, i uszy do słuchania, oczywiście.
0: Bo jak co roku zamkniemy każdy dzień festiwalowy znakomitym koncertem.
1: Śpiewacie trochę na festiwalu?
0: To znaczy, na koncercie Hani Rani będzie panowała absolutna cisza.
1: A tak, oczywiście.
0: Natomiast myślę, że na takich koncertach jak, nie wiem, Ralfa Kamińskiego, czy Johna Portera w 45. rocznicę Helicopters, czy Renaty Przemyk i Kobiet Jarocina, myślę, że będzie dużo śpiewania.
1: Dużo śpiewania, dużo tańczenia i dużo energii. Pamiętajmy, 10-18 lipca Festiwal Góry Literatury to jest też odniesienie do naszej poprzedniej rozmowy. Tam więcej było już o pełnym programie festiwalu. Ale przecież my nie potrzebujemy opowiadać całego programu. Wystarczy zajrzeć na stronę Fundacji Olgi Tokarczuk. Tam czarno na białym, albo jak ktoś woli inne kolory, zielone na niebieskim, albo różowe na pomarańczowym, jak to chce.
0: Rozumiem te szpile, ale ja Państwu muszę wyjaśnić.
1: Dlaczego?
0: No bo to wszystko jest rzeczywiście u nas w kolorach. Jak się...
1: A to ja się tam od razu szpila. No tak, ale jak dobrze zaewaluowana, proszę powiedzieć.
0: Czasem słyszymy, że te programy są nieczytelne, ale jeśli Państwo próbujecie 9 dni, spróbujcie kiedyś, 178 wydarzeń w 9 dni, w kilku pasmach, od pasma dziecięcego przez Latający Uniwersytet Ludowy, czyli pasmo warsztatowe, przez pasma poetyckie, muzyczne, teatralne i tak dalej, próbujecie to wszystko zmieścić, to czasem już jesteście w takim stanie, przygotowując po roku pracy, przygotowując i ogłaszając taki program, że chcecie to już tylko pokolorować, że właściwie nie macie już na to innego pomysłu, tylko żeby to pokolorować, więc da się to przeczytać, trzeba sobie zarezerwować trochę czasu.
1: Nie, oczywiście, że się da. Tam nie było żadnej szpili. Ja zachęcam cały czas, żeby zaglądać na stronę. Ja to powtórzę. Fundacji Olgi Tokarczuk. Tam czarne na białym, różowe na niebieskim,
0: no właśnie,
1: fioletowe
0: jak słyszę
1: na czerwonym.
0: Kolory, to czuję, że ktoś chce mi...
1: Nie, nie. Zaglądajmy. Naprawdę dowiemy się tam bardzo dużo, jeszcze więcej o świecie. Mam nadzieję, dowiemy się na samym festiwalu. Przypomnę, Góry Literatury 10-18 lipca. Ireneusz Green był z nami. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: A my mkniemy dalej.

0: A teraz na sam koniec przenosimy się do teatru. Z nami Zuzanna Berendt. Cześć.
1: Cześć Agnieszko, witam Państwa.
0: Ja nie wiem, jak to dobrze zacząć, ale chyba najlepiej będzie tak, że najpierw pojawią się końskie opowieści, a zaraz potem będziemy ściskać syreni ogon.
1: Tak, a może nawet wydawać z siebie syreni śpiew.
0: No i tego niech nam zazdrości cała Polska, albo niechaj cała Polska przyjeżdża do Warszawy. Na co? To okaże się za chwilę. Ale zaczynajmy od tego rodeo.
1: Tak jest. No, ten koniec sezonu, muszę przyznać, jest bardzo dobry jakoś w teatrze zazwyczaj.
0: Jakiś długi.
1: Jest długi, tak, ale też często jest tak, że to już są takie, wszyscy są już trochę zmęczeni, to już widać też po artystach, po publiczności, a tutaj na fali bardzo ciekawych premier pojawiła się kolejna i odwiedziłam Teatr Pantomimy we Wrocławiu, w którym chyba jeszcze razem nie byliśmy.
0: Nie.
1: Ale rok temu zabrałam was do Monachium na premierę Anny Karasińskiej do tamtejszego teatru. I tym razem znowu śladami Ani Karasińskiej podążyłam, bo uważam, że jest to bardzo ciekawa artystka i taka osoba, której pracę warto śledzić, nawet kosztem podróżowania polskimi kolejami w najcieplejszy weekend roku. I Ania Karasińska przygotowała dla Teatru Pantomimy spektakl, który nazywa się Wieczne Rodeo. I tutaj pojawiają nam się te końskie motywy. Spoiler dam taki, że na scenie nie ma żadnych koni i żadne konie nie ucierpiały w procesie produkcji tego spektaklu.
0: A pojawia się lasso?
1: Pojawia się lasso, pojawiają się też konie, ale takie niewidzialne. I właściwie to rodeo tytułowe jest w tym spektaklu, no z jednej strony jest jakimś takim ekstremalnym zadaniem fizycznym, przed którym stają ci aktorzy, 10 aktorów

0: w Aktorek z Teatru Pantomimy gra w tej pracy, więc jest to taka duża produkcja. A z drugiej strony jest to taka metafora właściwie ludzkiego życia jako takiego zmagania się i to trochę zmagania się ze sobą, trochę zmagania się z emocjami, ze światem, takiego bycia w ciągłym, żywym kontakcie.
1: Po prostu wieczne rodeo.
0: Tak, no my jesteśmy na takim wiecznym rodeo. Rodzimy się i z krzykiem i właściwie później cały czas jakoś dążymy do tego, żeby ten poziom intensywności utrzymać. I ta praca jest zaskakująca, myślę, bo osoby, które kojarzą pracę Anny Karasińskiej z językiem, ze słowem, jakby z takimi sytuacjami też budowanymi na przykład na dialogu, tutaj dostaną tego bardzo mało. Jest jedna scena oparta na tekście i muszę to akurat zaspoilerować, bo uważam, że jest ona bardzo piękna. Jest to scena, w której aktorzy mówią do siebie tekstami piosenek disco polo, biesiadnych, tak jakby mówili do siebie wierszem. I jest to bardzo, bardzo piękne i w bardzo niespodziewanym też świetle stawia te utwory, które znamy i których może nie cenimy zawartość literacką, a tutaj jako taki prosty sposób na wyznanie uczuć okazują się bardzo wzruszające.
1: Ja to ciekawe, bo może forma, zmiana formy przekazu tych treści zmienia także ich kontekst i to, w jaki sposób my to słyszymy.
0: Tak, no rodeo właśnie, disco polo i rodeo wydają się być dobrą taką parą właśnie, taką parą ekstremalnej zabawy, jakiejś rozrywki, takiego też niepohamowania się, ale no tutaj wydaje mi się, że udało jej się też wydobyć taki prosty fakt, że to są te teksty, które wszyscy znamy i możemy jakoś wysoko ich nie cenić, ale też pozwalają nam się w jakiś sposób ze sobą skomunikować.
1: To naprawdę strzygę uszami tutaj, ale też zaintrygowałaś mnie. Niewidzialne konie, do tego teksty utworów disco polo, mówione poezją. Brzmi to ciekawie, zresztą Anna Karasińska jest też arcyciekawą artystką, a możemy o niej powiedzieć dwa słowa, bo mam wrażenie jednak, że jej nazwisko rzadko jest wymieniane, wypowiadane poza środowiskiem, że ona nie wybrzmiewa tak mocno, jak należy się artystce, która jest po całym świecie i jest tam oklaskiwana na przeróżnych festiwalach.
0: Tak, no myślę, że Anna Karasińska ma trochę taki kłopot, który mają wszystkie osoby nie do końca wpisujące się w takie utarte definicje sztuki.
1: I niezdefiniowane. Trochę choreografii, trochę słowa, dużo wizuali momentami, zależnie od spektaklu i z jakim na przykład teatrem, czy z jaką grupą współpracuje.
0: Dokładnie, ale też no to jest taki teatr, ale taki teatr, w którym nie ma ról, tylko bardziej są jakieś takie sytuacje performatywne czy doświadczenia, które ona oferuje publiczności razem z performerami. To jest teatr, ale to jest taki teatr, w którym nie ma historii, tylko właśnie w którym no, są te doświadczenia, na które publiczność reaguje często bardzo żywo i to Wieczne Rodeo też było dla mnie takim przykładem tego rodzaju sytuacji właśnie, że publiczność no, była po prostu na rodeo, a to, że konie były niewidzialne, to jest tylko jakiś aspekt tej sytuacji. Więc ona działa w teatrze, ale trochę bardziej wydaje mi się, że adekwatnym słowem wobec jej praktyki jest ta kategoria sztuk performatywnych, czyli właśnie tego, co wychodzi poza te ramy teatralne. No i faktycznie przez to chyba często te jej prace mają dość krótkie życie jak na teatr, bo ludzie nie do końca wiedzą, jak to opowiadać, teatry nie do końca wiedzą, jak to wpisać też w swój repertuar. Są zaciekawieni ją, ale nie potrafią jakby znaleźć jej należytego miejsca.
1: Krytycy osadzeni na starej szkole krytyki czy starej teatrologii też kompletnie nie mają narzędzi, bo o ile nawet performance był, to on zawsze był traktowany po macoszemu.
0: Jest pewien rodzaj jakby przekroczenia konwencji i też właśnie wyjścia poza konwencję jako takiego podstawowego narzędzia, którego ona używa. I to, co mi się bardzo spodobało kiedyś, jak przeprowadzałam z nią wywiad, to ona powiedziała, że mimo tych trudności, które ma z teatrem, to jednak się na to decyduje, bo ludzie, którzy przychodzą do teatru, są w takim stanie, który ją interesuje jako artystkę i to jest taki stan podatności na doświadczenie. To znaczy, że my przychodzimy do teatru i jesteśmy gotowi coś przeżyć, co jest zupełnie innym stanem niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. I jeżeli tylko dostatecznie dobrze i się otworzymy właśnie na to, co ona oferuje, no to wydaje mi się, że można przeżyć z jej sztuką coś zupełnie niezwykłego.
1: I my chyba przeżyłyśmy coś takiego razem na Malcie, będąc na spektaklu This Resting Patience Ewy Dziarnowskiej, także z udziałem Lii Marojewicz. Fantastyczny, taneczny spektakl, performance, właściwie 3 godziny, oparte na 2 choreografkach, tancerkach, z których nie chciało się wyjść. Ale Teraz oczywiście zapraszamy Anna Karasi.

0: Miejska Teatr Pantomimy we Wrocławiu, Wieczne Rodeo. Będzie można obejrzeć ten spektakl jeszcze?
1: Ma powrócić jesienią, tak jak po wakacjach teatry wracają. Jeszcze repertuar nie

0: Pojawi się kolejna choreografka, postać nietuzinkowa, postać, która buduje bardzo różne narracje, lubi bawić się konwencjami. Marta Ziółek.
1: Tak jest, no Marta Ziółek i jej dwie syrenie towarzyszki zapraszają nas na premierę spektaklu Zwodnicze Syreny. I no z syrenami, jak to jest, wiemy, są one pociągające, ale też niebezpieczne. Są one przede wszystkim, to chyba najbardziej Martę Ziółek interesuje, antysystemowe i nastawione na to, żeby zburzyć nasz spokój. I Ziółek na scenie razem z Magdaleną Marcinkowską, która jest wogerką bardzo znaną, i Zuzanną Wrońską, wspaniałą wokalistką, zaproszą nas właśnie do takiego świata, w którym syreny wywracają porządek na zupełnie drugą stronę.
0: Świat do góry nogami nam syreny wywrócą?
1: Trochę podwodny, trochę może taki, który znamy. Bo...
0: I to w Warszawie?
1: I to w Warszawie. I wydaje mi się, że to jest coś, co warto teraz jeszcze policzyć sobie. Parę godzin nam zostało, wybrać się albo na premierę, albo na pierwszy pokaz popremierowy, czyli w sobotę. W sobotę też będzie spotkanie z artystkami, więc o tych syrenich inspiracjach Marty Ziółek będzie można się dowiedzieć więcej.
0: Wspaniale. To jest także punkt do zapisania. To już dzisiaj i jutro w Pawilonie Tańca i Innych Sztuk Performatywnych w Warszawie. Potem sprawdzimy, bo ja mam nadzieję, że te spektakle, które widzimy tutaj w Pawilonie Tańca, który w końcu jest, którego się cieszymy, gdzie taniec zyskał przestrzeń, jedyną na razie, ale niech ona się rozprzestrzenia, że te wszystkie spektakle rozjadą się, że w polskie festiwale w innych częściach będą zapraszać te spektakle, bo one są naprawdę fantastyczne. Więc tutaj, a na jesień zapraszamy do Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i w ten sposób kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Agnieszka Opszańska, Michalina Bieńko, a za tydzień było dużo o performansie. Słyszymy się prosto z włoskiego Sant'Arcangelo, gdzie trwa właśnie niesamowity, świetny festiwal sztuk performatywnych. I stamtąd właśnie 2 godziny Terra Cultura. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
2: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
2: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
2: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki w sobotę od 17 do 19.
2: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Czas na weekend? Czas na Auchan!
13: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, jest 15.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spory historyczne wśród tematów na spotkaniu szefów MSZ-ów Polski i Ukrainy. Matematyka sprawia uczniom najwięcej problemów, za nami egzamin ósmoklasisty. Upał wraca, choć nie tak ekstremalne, ostrzegają brytyjscy meteorolodzy. W Warszawie zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Oficjalnie rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych i wojny z Rosją. Nieoficjalnie ważnym tematem mogły być także spory historyczne.
1: Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Przed ich rozpoczęciem Andrii Sibicha podkreślał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie.
2: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
1: Według medialnych doniesień Ukraina mogła przedstawić propozycje dotyczące dialogu historycznego. Kulis spotkania nie chciał ujawniać uczestniczący w nim poseł Paweł Kowal.
3: Będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
1: Premier Donald Tusk ocenił zaś, że z Kijowa płyną sygnały gotowości do deeskalacji napięć.
4: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
1: Na oficjalne informacje o ustaleniach rozmów trzeba jeszcze poczekać. Po południu ma przedstawić się wicepremier Radosław Sikorski. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Zgoda Węgier na kolejny krok w negocjacjach z Ukrainą. Budapeszt, który do tej pory blokował otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, teraz dał zielone światło. Kijów został poproszony o przysłanie stanowiska dotyczącego spraw zagranicznych. Kiedy Unia uzgodni swoje, wtedy ten blok tematyczny zostanie otwarty. Sprawa rokowań akcesyjnych z Ukrainą jest jednym z tematów spotkania w irlandzkim Cork unijnych komisarzy z rządem Irlandii.
5: Irlandia, która właśnie rozpoczęła półroczną prezydencję, chce, by otwarcie tego bloku tematycznego nastąpiło jeszcze w tym miesiącu, przed sierpniowymi wakacjami w europejskich instytucjach. Z kolei Ukraina, która w ubiegłym miesiącu otworzyła pierwszy blok tematyczny, miała nadzieję na otwarcie wszystkich 6 bloków w tym miesiącu, ale już wiadomo, że będzie to niemożliwe. Samo otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest tak naprawdę symboliczne, bo dopiero to będzie przybliżać Ukrainę do Unii. Za każdym razem będzie wymagana jednomyślność wszystkich krajów, które będą pilnowały swoich interesów. Ukraina wkroczyła więc na drogę długą i wyboistą. Ona sama chce wejść do Unii bardzo szybko, ale we wspólnocie panuje przekonanie, że nie nastąpi to przed 2035 rokiem. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Najwięcej problemów uczniowie mają z matematyką, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
6: Matematyka sprawia uczniom kłopoty. Mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości. Zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
0: Język angielski zdało 98,5% uczniów. Średnio uzyskany wynik z tego języka to 73%. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Alerty pogodowe i zdrowotne w części Anglii. Temperatura ma dojść do 32 stopni. Służby ostrzegają przed zagrożeniem osoby starszej chore. Możliwe są też utrudnienia w podróży.
7: Nadciągający upał najbardziej odczują mieszkańcy Londynu, południa i wschodu Anglii. Tam służby apelują, aby w najgorętszych godzinach dnia ograniczyć wychodzenie z domu, mieć przy sobie wodę i nie podróżować, jeśli nie jest to konieczne. Londyńczycy doskonale wiedzą, że przy takiej pogodzie miasto potrafi dać się we znaki w metrze, autobusach i mieszkaniach bez klimatyzacji. Mieszkańcy stolicy szukają więc swoich sposobów na gorące dni. Lody. Moim sposobem na upał zawsze są lody. Jedziemy gdzieś nad morze albo jezioro, bo w domu będzie tak samo gorąco jak na zewnątrz. Mam szczęście, bo akurat mam urlop i jadę na wakacje do chłodniejszej Szkocji, mówili mi Londyńczycy. To kolejna odsłona wyjątkowo gorącego lata na wyspach. Czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów w Anglii, a w skali całej Wielkiej Brytanii drugi najcieplejszy od ponad 140 lat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Klimat. W całym kraju powietrze jest teraz dobrej albo bardzo dobrej jakości. 97% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, większość ze słońca. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, a na północy także burzami tam oraz w górach porywisty wiatr. Chwilami będzie się jednak rozpoczął.

0: pogadać od 19 do 23 stopni.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
10: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
11: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
10: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
11: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
10: Poleca JJ.
11: Krzysiek Skiba.
10: Poleca Polskie Radio.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: Dzień dobry, szanowne, witajcie szanowni. Rozpoczynamy pierwszy wakacyjny weekend, a wszystko z pocztówki dźwiękowej, na której pozdrawiam Państwa z Trójmiasta. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.
3: W tonacji Trójki.
17: Ta myśl przychodzi dosyć często, kiedy jestem właśnie w Trójmieście. Patrzę sobie w dal i na horyzoncie widzę biały jacht. Zaraz potem szybko szukam tego jednego utworu, który doskonale pasuje do smukłego, eleganckiego samotnika. Mam wrażenie bowiem, że właśnie tu i właśnie z takim widokiem jego muzyka brzmi najlepiej. Nasz wspólny czas rozpocznie Krzysztof Komeda.

Z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego, Ballad for Bernd, utwór Krzysztofa Komedy zagrany przez jego kwartet. Przywołuję na wstępie klasykę polskiego jazzu, bo w naszej historii stała się rzecz bardzo charakterystyczna i ciekawa. Otóż, jak wiadomo, w kwietniu obchodzimy kolejne rocznice urodzin i śmierci Komedy, natomiast w lipcu, szanowne i szanowni, mamy analogiczną sytuację z Tomaszem Stańko, który, jak wiadomo, grał w zespole Komedy, no i w swojej twórczości niejednokrotnie odwoływał się do tego kompozytora. Lipiec bowiem to jak najbardziej czas Tomasza Stańki.

ten sposób rozpoczyna się słynna płyta Tomasza Stańki zatytułowana Music for K. Album po raz pierwszy ukazał się w styczniu 1970 roku w polskich nagraniach i były to dwie wersje, zarówno monofoniczna, jak i wersja stereo, odpowiednio wydane z sygnaturami XL0607 i SXL0607. Pierwsze tłoczenia właśnie z epoki są dziś ważnymi pozycjami w katalogu kolekcjonerów. No i myślę sobie, że właśnie w lipcu powinny zejść z półek i znaleźć się na talerzu gramofonów. W lipcu bowiem przypada kolejna rocznica urodzin, jak i śmierci Trębacza. Tomasz Stańko urodził się 11 lipca 1942 roku w Rzeszowie i zmarł pod koniec tego samego miesiąca w jego 29 dniu 2018 roku w Warszawie. W przyszłym tygodniu zapraszam na całą tonację trójki poświęconą jego twórczości. To będzie tuż przed kolejną rocznicą urodzin mistrza. A ja wracam teraz na plażę, gdzieś między Gdynią a Sopotem.

to często wywołuje drapanko i zastanawianko. Dlatego też już spieszę z podpowiedzią, że utwór nosi tytuł On the Beach, ale w przeciwieństwie do pierwowzoru, do oryginału, zawiera dodatek w postaci słówka edit. Edity i remiksy to formy wykorzystywane przez disc jockeyów, do których, jak wiadomo, często odwołuje się w naszych spotkaniach. Ten konkretny stworzył Todd Terje, czerpiąc z oryginału. Ten z kolei znalazł się 40 lat temu na płycie Chrisa Rea o tym samym tytule. On the Beach. Taki tytuł nosi zarówno utwór, jak i longplay wydany w roku 1986. A wracając do editów właśnie, to przeszły one pewną ewolucję, no bo kiedyś była to nazwa kojarzona głównie z utworami przycinanymi na potrzeby radia, ale niejako rozszerzyły swój zasięg, definiując także nagrania powstałe w przeciwieństwie do remiksów bez dostępu do poszczególnych ścieżek instrumentalnych, na przykład stopy perkusyjnej, wokalu czy linii basowych. W editach korzysta się tylko z tego, co finalnie zostało opublikowane zarówno na albumie, singlu czy maxi-singlu i wydaje się, że w dobie sztucznej inteligencji zasięg editów jest coraz większy, bo być może już spotkali się Państwo, głównie myślę w sieciach sklepowych, z utworem Get Lucky Daft Punk, ale obniżonym o kilka tonacji i pozbawionym wszystkich dźwięków tego oryginalnego utworu. To oczywiście z chęci zysku, żeby nie płacić autorom za oryginał, ale dając mimo wszystko jego wrażenie, tego oryginalnego nagrania. Kiedyś wymagało to pracy i sprytu, dziś robi się to przy pomocy AI. My wracamy jednak do patentów jak najbardziej muzycznych, czyli tych, za którymi stoi człowiek i disc jockey. Specjalnie nie używam tutaj skrótu, ponieważ kolejna reinterpretacja także została wydana na płycie. Odpowiada za nią duet Soul Club, który przycinając znane utwory, potowarzyszy nam jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut.

czy udało się przyporządkować tytuł utworów do nazw zespołów? To często wywołuje kłopot w przypadku editów, co w zasadzie jest ich mocną stroną. Mam nadzieję, że te prezentacje wywołają u Państwa także chęć sięgnięcia po oryginał. Zatem dla porządku. Fleetwood Mac i utwór Dreams, a wcześniej Wicked Game Chrisa Isaaca. Oba te przeboje zostały poddane edycji. Ów facelifting wykonał duet DJsko-producencki Soul Club, tworząc owe przeróbki, no i wydając je na 12-calowych płytach winylowych. Ów tandem wziął także na warsztat słynny utwór Bakerman zespołu Laidback. Tu warto także wspomnieć o teledysku, który towarzyszył oryginałowi. Stworzył go Lars von Trier, a rzecz dzieje się w przestworzach. Zespół, oczywiście zabezpieczony w spadochrony, wyskakuje z samolotu. Artyści są poprzewierani i towarzyszą im zarówno instrumenty muzyczne, jak i zabawki, no i oczywiście chleb wyciągnięty z pieca. Piękna sprawa, wymagająca oczywiście kreacji i sporego działania, no bo zdjęcia do wideoklipu nie zostały wygenerowane sztuczną inteligencją, a powstały w świecie, którego dzisiaj już nie ma. No i w tym wypadku powstały w oryginalnych, widocznych przestrzeniach skąpanych w baranach, czyli pięknych chmurach. W każdym razie utwór doskonale sprawdzał się na parkiecie, zatem nie dziwi fakt, że przysposobiono go do warunków klubowych. I tak brzmi jego młodsza wersja. W trójce Bakerman w edycji.

raz i na zakończenie nie tyle tylko wyedytowane fragmenty utworu, co połączenie dwóch jakże znanych przebojów w jeden. Ja zdradzam nazwy zespołów, a Państwo proszeni są o przyporządkowanie tytułów tych utworów. Zatem dwa zespoły i dwa tytuły w jednym. Z jednej strony The Doors, z drugiej strony Blondie. A jaki tytuł? O Editach i o jazzie spod znaku komedy i stańki mówił z pocztówki dźwiękowej Michał Margański. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 3 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
4: Szef MSZ-u po spotkaniu z ukraińskim odpowiednikiem i przed szczytem NATO w Turcji. Utrudnienia na Zakopiańca w miejscowości Liberców pod Krakowem potrwają do grudnia. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio zapraszają jutro na warszawską Cytadelę na piknik. Warszawska prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie użycia przez posła Janusza Kowalskiego karty do głosowania należącej do innego posła. Podczas obrad w Sejmie szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk przekazał, że poseł niezrzeszony Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, a następnie posła

0: posłużył się tą kartą i zagłosował. Paszek zapowiedział poinformowanie o sprawie odpowiednich organów.
1: Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. Poseł Janusz Kowalski, mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tą sprawę.
0: Janusz Kowalski tłumaczył, że doszło do pomyłki.
2: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza.
0: Poseł Janusz Kowalski opublikował w mediach społecznościowych pismo, które przekazał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Powtórzył, że podczas dwóch głosowań w miejsce swojej karty do głosowania przypadkiem użył karty posła Jarosława Rzepy, czego nie miał zamiaru robić, bo chciał głosować we własnym imieniu. To nie będą łatwe powroty z gór. Na Zakopiance w miejscowości Libertów koło Krakowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła jeden pas wyjeżdżający z Krakowa w stronę Zakopanego. Będą mieli do dyspozycji dwa zwężone pasy. Wjeżdżający do Krakowa tylko jeden. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami, tłumaczy Kacper Michna z krakowskiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Niestety nie mamy możliwości tam przygotowania żadnego czwartego pasa, którym mógłby się odbywać ruch w kierunku Krakowa, z tego względu, że jest tam osuwisko, które musimy zabezpieczyć. To osuwisko było oczywiście wcześniej rozpoznane, natomiast w trakcie budowy okazało się, że jest większe niż to rozpoznanie pierwotne wskazywało. W związku z tym tych prac do zabezpieczenia osuwiska musimy wykonać więcej.
0: Utrudnienia potrwają do grudnia. Jutro na terenie warszawskiej Cytadeli odbędzie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie, które rozpocznie się o 11:00, organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Na scenie wystąpią Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs i Piotr Zioła pod kierownictwem muzycznym Michała Foxa Króla. Polskie Radio podczas pikniku będzie na swoim stoisku prezentowało multimedialny projekt Audionauci, wyjaśnia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
4: To jest aplikacja VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, w goglach założonych wraz ze słuchawkami, trzymając w rękach manetki sterowania pojazdem kosmicznym. Uczestnik zasiada w fotelu astronauty i ma przed oczami i w słuchawkach 100 lat historii Polskiego Radia.
0: Na wstęp na całe wydarzenie jest wolne. Dyplomacja lubi ciszę, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. Dziś szef polskiej dyplomacji w Warszawie spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą. W kancelarii prezesa Rady Ministrów w trakcie konferencji prasowej mowa była również o zbliżającym się szczycie NATO w Turcji. Politycy z pewnością rozmawiali o ostatnim ochłodzeniu polsko-ukraińskich relacji wywołane decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Pytany o szczegóły spotkania z Andrzejem Sybichą, wicepremier Sikorski jednoznacznie odpowiedział.
5: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
0: W trakcie wspólnej konferencji wicepremierów Radosława Sikorskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza mowa była również o zbliżającym się szczycie NATO. Jak mówił szef polskiej dyplomacji, celem szczytu jest pokazanie jedności NATO w momencie, gdy Rosja prowadzi wojnę hybrydową i stara się skłócić sojuszników.
5: A my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. I że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się w przyszły wtorek, 7 lipca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć minut po 16:00, sport, Norbert Michalak.
8: Kończy się pierwsza część fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Wieczorem oraz później w nocy polskiego czasu zostaną rozegrane trzy ostatnie mecze 1/16 finału. Zagra m.in. broniąca tytułu Argentyna. Argentyńczycy w spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka są faworytami. Ten mecz o północy polskiego czasu, później Kolumbia zagra z Ganą. Polscy kibice będą mieli szansę obejrzeć wcześniej mecz bez zarywania nocy. O 20:00 Australia zmierzy się z Egiptem. Zostajemy jeszcze przy piłce. Julian Nagelsmann nie jest już trenerem reprezentacji Niemiec. Pod jego wodzą Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po przegranej z Paragwajem w 1/16 finału. Tymczasem pracę zdobył Massimiliano Allegri i został on nowym szkoleniowcem piłkarzy Napoli. 58-letni trener podpisał z klubem z, Neap-

0: Polu 3-letnią umowę. Polscy koszykarze wygrali wszystkie 4 spotkania pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Dzięki temu mają pewny awans do drugiego etapu. W pozostałych do rozegrania meczach z Austrią na wyjeździe i Holandią u siebie kluczowe jest zachowanie dobrego bilansu, bo wszystkie rezultaty będą się liczyć w kolejnej rundzie walki o mundial, mówi selekcjoner Igor Milicicz.
1: Patrzymy na to, co udało nam się zbudować przez te 4 okienka, bo 4 mecze. Każdy z bardzo trudnym rywalem, bo to nie ma łatwych meczów. Każdy coś nam dał, coś dołożył do naszego repertuaru, naszego zespołu i myślę, że na tym się skupiamy, na tym chcemy budować. Młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do zespołu, sami widzą, jaka jest intensywność, sami widzą, na jakim poziomie my chcemy być, do jakiego poziomu dążymy. No i potem pozostaje egzekwowanie tego na boisku. Na pewno te 4 mecze dają nam komfort, jeżeli chodzi o tabelę, ale my na to nie patrzymy.
0: Wkradł się mały błąd, nie mówił Igor Milicicz, tylko Marcel Ponitka. Początek meczu Austria-Polska o 18.
2: To jeszcze ten początek będziemy śledzić w trakcie popołudniowej audycji, a na razie mam dla Państwa przypomnienie, że ten piątek z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. 18 stopni najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, lokalnie tam do 26 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 7 minut po 16 jesteśmy. 3 lipca dziś. Podobno to dzień cioci i wujka. Nie wiem, czy Państwo już składali życzenia. Każdy tutaj podkłada odpowiednie imię i pisze. Albo dzwoni do cioci i wujka z pozdrowieniem. Można też do nas zadzwonić, oczywiście. Tu też są ciocie i wujkowie. 2027 trójek. Ten numer już do Państwa dyspozycji. Ale dzisiaj jest też dzień bez toreb foliowych. Warto o tym pamiętać, idąc na zakupy nie tylko dzisiaj.
4: Dużo klientów kupuje, schodzą. Klienci często mają swoje torby, ale mimo wszystko i tak kupują te jednorazowe.
5: Dzisiaj takie spontaniczne zakupy, więc tak wyszło, że po prostu no nie zmieściłabym w rękach.
6: Do kasy nie pójdę w ręku z warzywem.
5: Są takie siateczkowe, materiałowe, ale one nie do końca przy tych takich kruchych produktach zdają egzamin.
2: Jedna taka reklamówka, przypomnijmy, rozkłada się od 100 do 400 lat, a statystyczny Polak zużywa 23 torby foliowe rocznie. Co dziś u nas jeszcze? Wesele. Wesele się szykuje. My nie mamy wprawdzie zaproszenia, ale opowiemy między innymi o menu.
7: Mięso z homara, kilka rodzajów drobiu, wykwintne włoskie dania z ulubionej restauracji wokalistki.
2: Taylor i Travis już jakiś czas temu dali na zapowiedzi, a teraz czas na obchody godne gwiazd oczywiście. W Ameryce Południowej równolegle ze ślubem i weselem Taylor Swift i Travisa Kelce trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Są emocje, ale jest też różnica czasu.
8: Nie zarywam nocy, zwłaszcza, że nasi nie grają.
2: Studio mundialowe w audycji popołudniowej, jak codziennie od poniedziałku do piątku po 17:00 o kibicowaniu dzisiaj między innymi opowie Juliusz Machulski, znany kibic i reżyser. Uczniowie reagują na prezydenckie weto do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, która to ustawa zakładała między innymi powstanie instytucji Rzecznika Praw Uczniowskich.
9: To ma być osoba, która zna realia szkoły i interweniuje w sytuacjach, kiedy te prawa ucznia są łamane.
2: To wszystko i więcej u nas dziś do 19:00. Ostatnia godzina to 3 godzina, bo dziś piątek. Podsumujemy ten gorący tydzień politycznie, kulturalnie i sportowo. W Pulsie Trójki z kolei natomiast będzie wyłącznie polityka. Monika Suszek będzie zadawać pytania. Zaczynamy. Maciek Załęcki, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. 2027 trójek to nasz numer. Richard Ashcroft na początek.

0: Głos znany z The Verve, oczywiście Richard Ashcroft tak zaczynał swoją debiutancką solową płytę. O, już co najmniej dwie dekady temu. 13 minut po 16. Temat dnia dzisiaj to ten temat, który kontynuujemy od wielu dni. Najpierw politycy zepsuli, a teraz politycy próbują naprawiać. W Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, żeby zażegnać kryzys w relacjach obu krajów, wywołany decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy honorowej nazwy bohaterów UPA. Potem była decyzja o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego i śledzona także przez nas, ale z pewnością przez państwa również seria konfrontacyjnych komentarzy po obu stronach. Jesteśmy skazani na dobre sąsiedztwo, tak mówił wychodząc z siedziby Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. A jak było po spotkaniu? Kuba Witkowski.
1: Jakie efekty spotkania?
2: Andrii Sybicha tuż po spotkaniu nie chciał nic mówić. Wsiadł do auta i odjechał. Także uczestniczący w rozmowach Paweł Kowal nie chciał zdradzać szczegółów.
3: To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikat. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
2: Sam szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, głos zabrał dopiero niespełna godzinę temu, ale wyraźnie unikał odpowiedzi na temat szczegółów spotkania z szefem resortu spraw zagranicznych Ukrainy, Andrijem Sybichą.
4: W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
2: Na razie nie wiemy więc, jaki jest rezultat tych rozmów. Jedno jest pewne. Samo spotkanie Sikorski-Sybicha od rana rozgrzewało polityczne umysły.
5: To, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie radością dla Władimira Putina, a ze szkodą dla nas wszystkich.
2: Mówiła dziś w Trójce Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa resortu obrony, i przyznała, że liczy na przełom w nadszarpniętych relacjach polsko-ukraińskich.
5: Wczorajsze zmasowane ataki na Kijów wielu osobom mogły przypomnieć, gdzie jest prawdziwy wróg. Gdzie są przyjaciele? Z przyjaciółmi rozmawia się szczerze, po to jest właśnie dyplomacja.
2: Sam premier Donald Tusk przyznał dziś, że

0: sprawie naszych relacji z Ukrainą naciskał na Wołodymyra Zełenskiego.
1: Powiedziałem mu, że jego zadaniem jest, żeby znaleźć sposób, aby to napięcie obniżyć. I że najgłupszym pomysłem, na jaki mógł wpaść, żeby, nie wiem, zbudować większe poparcie społeczne na Ukrainie, byłoby eskalowanie tego napięcia i niechęci pomiędzy Ukrainą a Polską. To jest niedopuszczalne.
0: Nie brak też ze strony naszych polityków woli pojednania i pomysłów, jakie gesty mogłyby to ułatwić. Posłanka Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic, zaproponowała na przykład utworzenie odznaczenia podobnego do izraelskiego Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
2: My moglibyśmy zrobić to samo z tymi Ukraińcami, którzy w czasie rzezi wołyńskiej chronili Polaków, ale także o tych Ukraińcach, którzy zginęli z rąk UPA za to, że chronili Polaków.
0: Są też pomysły, by w panteonie ukraińskim znaleźli się ci, którzy są bohaterami zarówno dla nas, jak i dla Ukraińców.
3: To jest historia wspólnej walki z bolszewikami, historia, która łączy, a nie dzieli.
0: Proponuje Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Chodzi tu m.in. o upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego.
4: Na komentarze państwa także w tej sprawie czekamy pod numerem 22 i 7 trójek. Kuba Witkowski dzisiaj przy telefonie, a to nowa Madonna. Piątkowa piosenka dnia w Trójce. Danceteria. Idealny tytuł.

0: Danceteria to nowa piosenka Madony z jej płyty Confessions 2. No i to jest nasza piosenka dnia w Trójce na 3 lipca. Mam nadzieję, że państwo dali się namówić i trochę potańczyli. Kiedy Madonna prosi, to nie wypada odmówić. A za chwilę trochę więcej będzie o tanecznych nastrojach, bo opowiemy o pewnym bardzo oczekiwanym weselu. Ale zanim to jeszcze telefon od państwa, przypomnę 22 i 7 trójek.
1: Słyszałem, że dzisiaj jest dzień wujka, dzień cioci, tak? Natomiast no, są też imieniny Jacka, także ja dziękuję wszystkim za życzenia.
0: Do pana Jacka dzisiaj na imieniny, proszę państwa. Nie wiem, panie Jacku, czy to jest może przypadkiem taka sytuacja z cyklu Mów mi wuju? Proszę się odezwać w razie czego, ale jeśli chodzi o imieniny, to jeszcze dzisiaj Tomasz, Anatol, Heliodor, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir, Teodot i Tryfon. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia i jeszcze pewna uwaga do serwisu sportowego.
2: W serwisie sportowym wkradł się błąd, bowiem powiedziano w nim, że Niemcy przegrały z Paragwajem, a powinno być forma prawidłowa. Proszę się wsłuchać. Niemcy przegrały z Paragrajem. Paragrajem. Proszę się trzymać właściwej formy. Dobrze?
0: Obiecujemy poprawę. To jest oczywiście, proszę państwa, wpływ Boba i Karoliny. Im należy za to podziękować. A teraz to ślub. Ślub, na który czekały miliony, pół świata może nawet, bo on i ona, pan młody i panna młoda, mają łącznie kilkaset milionów obserwujących na różnych platformach społecznościowych. Najbardziej znana piosenkarka pop Taylor Swift ma dzisiaj powiedzieć tak zawodnikowi futbolu amerykańskiego Travisowi Kelce. Być może zrobiła to już pod koniec czerwca, jak spekuluje część mediów. Jedno jest pewne, uroczystości z udziałem tysiąca gości rozpoczną się wieczorem w nowojorskim Madison Square Garden. Paweł Turski zna wszystkie szczegóły.
3: To w Nowym Jorku, w hali widowiskowej Madison Square Garden odbędzie się ślub stulecia.
4: Im więcej o tym myślę, tym bardziej przekonuję się do tego pomysłu. Wyobrażałabym sobie ich na małym ślubie, ale pójście na całość ma sens. Oboje są bardzo znani. Prywatność w hali będzie zachowana, więc to też ma sens.
3: Mówi jedna z fanek Taylor Swift, stojąca przed Madison Square Garden. Wynajęcie hali, w której na co dzień grają aktualni mistrzowie NBA, New York Knicks, kosztowało parę, według szacunków, od 8 do 10 milionów dolarów.
4: Obiekt posiada odpowiednią infrastrukturę do organizacji ślubu. Jest też gwarancją prywatności i bezpieczeństwa.
3: Ocenia Laura Rios Perez, organizatorka luksusowych ślubów. Uroczystości ślubne zostały podzielone na 2 dni. Wczoraj wieczorem odbyła się kameralna kolacja dla 100 osób. Dziś najprawdopodobniej odbędzie się ślub.
4: Czuję 1000% ekscytacji.
5: Ona jest ikoniczna, jej piosenki są dobre. Jest wspaniałą osobą. Muszę ją zobaczyć.
3: Mówią Swifties, które specjalnie przyjechały do Nowego Jorku. Podczas dzisiejszej uroczystości gościom zostaną podane m.in. mięso z homara, kilka rodzajów drobiu, wykwintne włoskie dania z ulubionej restauracji wokalistki oraz najzwyklejsze amerykańskie donaty. Przyjechała ich cała ciężarówka. Para, świadoma tego, jaki wpływ będzie miało wydarzenie na Manhattan oraz jak może być odbierane, przekazała już 26 milionów dolarów na cele charytatywne. Część środków trafiła do banków żywności i organizacji wspierających rodziny służb mundurowych.
0: No proszę, jacy mili państwo młodzi. Tak, proszę państwa, ślub Taylor i Travisa to jest temat, który rozgrzewa wszystkich. Nie wiem, czy koniecznie nas wszystkich, ale zawsze warto odnotować takie wydarzenie. Państwo dzwonią w bardzo różnych sprawach. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj protestowali uczniowie przeciwko prezydenckiemu wetu do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia.
6: Ja tam taką małą dygresję odnośnie uczniów. Chodzi o prawa uczniów. W tych czasach mają więcej praw niż obowiązków.
0: No jak zawsze zdania pewnie są podzielone. Więcej o dzisiejszym proteście po wecie prezydenta jeszcze dziś w południowej audycji opowiemy przed 16. Nie, nie.

0: Przepraszam, nie spojrzę na zegar, która to godzina 25 po 16, więc przed 17 w materiale Karoliny Gonet.
1: Autopromocja.
2: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Czas na weekend? Czas na Auchan!
11: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Żegnamy reklamy.
3: 16.30, tu program trzeci i skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
4: Uczniowie krytykują Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. W opinii prezydenta ustawa nie chroni praw dzieci, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. Zdaniem założyciela akcji uczniowskiej Pawła Mrozka te argumenty są bezzasadne.
5: Zaczynając chociażby od szkolnej prokuratury, jak to prezydent Karol Nawrocki nazwał funkcję rzecznika praw uczniowskich. No absolutnie nie. Właśnie rzecznik praw uczniowskich jest po to, żeby pilnować przestrzegania praw dziecka, w tym praw ucznia, a jednocześnie praw człowieka, więc nie jest to żadna szkolna prokuratura.
4: Zawetowane wczoraj zapisy zakładały

0: Między innymi powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Są unijne sankcje wobec 6 osób zaangażowanych w wytworzenie trucizny, którą wykorzystano do utrucia Aleksieja Nawalnego. Krytyk Kremla zmarł w kolonii karnej w lutym 2014 roku. W trakcie sekcji zwłok opozycjonisty w jego ciele znaleziono m.in. toksynę z jadu żab żyjących w Ameryce Południowej. Dziś Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. 23 torby foliowe, tyle średnio co roku zużywa każdy Polak. To dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska z zeszłego roku. Jedna taka reklamówka rozkłada się od 100 do 400 lat. Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych to inicjatywa, która ma uświadomić problem. Klienci olsztyńskich sklepów także używają foliówek.
1: Dzisiaj takie spontaniczne zakupy, więc tak wyszło, że po prostu no nie zmieściłabym w rękach.
2: Rzadko kiedy używam. No czasem jak gdzieś zapomnę z domu, czy po prostu z miasta idę i zajdę do sklepu, to wtedy tak, ale no rzadko, nie, zazwyczaj jakiś plecak mam.
3: Te tak zwane zrywki.
4: To gdyby były inne, to bym używała inne.
0: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca stosowanie worków i toreb z innych materiałów.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: W Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
7: Zapraszam. Po wygaszeniu programu osłonowego ceny paliwa niżej, na stacjach benzynowych płacimy za nie więcej. Jak mówił Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu, w porównaniu z poprzednim tygodniem, litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88.
8: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
7: Ale jest drożej niż rok temu na początku wakacji. Eksperci spodziewają się jednak stabilizacji cen paliw na stacjach w najbliższym czasie, choć też większego ich zróżnicowania. Najliczniejszą grupą wśród pracujących w Polsce obcokrajowców są obywatele Ukrainy. Stanowią ponad 70%, mówi Dominik Dąbrowski z Głównego Urzędu Statystycznego.
9: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód.
7: Kolejne miejsca zajęli magazynierzy i programiści aplikacji. Kobiety pracują najczęściej jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomocy i sprzątaczki. Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o patenty. Przedsiębiorcy coraz chętniej chronią swoje marki, mówi prezes Urzędu Patentowego RP Ewa Skrzydło-Tefelska.
10: Liczba wszystkich zgłoszeń dokonanych w trybie krajowym i międzynarodowym wyniosła blisko 35 tysięcy, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z 2024 rokiem.
7: Rośnie także liczba zgłoszeń znaków towarowych.
10: Większa liczba zgłoszeń, szczególnie w procedurach międzynarodowych, oznacza, że rodzime firmy coraz odważniej myślą o eksporcie. Przed wejściem na nowy rynek zabezpieczają swoje prawa, aby uniknąć tzw. troli lub zablokowania sprzedaży przez lokalnych konkurentów.
7: A do światowych liderów zgłoszeń patentowych należą Chiny, Stany Zjednoczone i Niemcy. W czerwcu w Polsce zarejestrowano 66 443 samochody osobowe i dostawcze i był to najlepszy wynik w tym stuleciu. Eksperci Instytutu Samar zwracają uwagę na rekordowy wzrost rynkowego udziału samochodów chińskich marek. Dolar kosztuje 3 zł 74 grosze, euro 4,28.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Ten piątek jest umiarkowanie pochmurny. Są piękne przejaśnienia na północy i miejscami na południu kraju. Możliwe przelotne opady deszczu na wybrzeżu i na Warmii. Lokalnie możliwe także burze. 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Przeważnie na największym obszarze kraju. Od 20 do 24 stopni. Nieco cieplej, 26 lokalnie na wschodzie.

0: 22:07 trójek. Dzwonią państwo z okazji Dnia Cioci i Wujka. Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Dzisiaj jest Dzień Wujka i Cioci. Ja chciałbym złożyć przyszywanym. Nie wiem, czy można przyszywanym też złożyć życzenia? Można. No to dla mnie to jest Bob i Caroline. No to wszystkiego im dobrego życzę, żeby kolejną jakąś tam płytkę wyskrobali.
0: Drogi słuchaczu, przekażemy. Ja wiedziałam, że to się tak skończy. Bob i Carolina, też liczymy na płytę pierwszą. Zobaczymy, co się w tej sprawie wydarzy. A na razie swoją nową płytę zapowiadają, jaka to radość móc wciąż powiedzieć, zapowiadają swoją nową płytę The Rolling Stones i to jest najnowszy singiel z tego krążka, który ma się ukazać już wkrótce, nosi ta piosenka tytuł Jealous Lover.

10 lipca ma się okazać płyta Foreign Tongues. Ja też zachęcam, żeby państwo rzucili okiem na teledysk do tego utworu, Jealous Lover, bo tam gwiazdorskie, aktorskie role. No, niektórzy mówią, że Foreign Tongues to ma być ostatnia płyta Rolling Stonesów, ale ja bym nie przesądzała jeszcze. Wszystko jest możliwe. Na pewno wiemy, że to będzie płyta 25 i to jest no, bardzo oczekiwana premiera płytowa tego lata. 20 minut pozostało do 17. W studiu ze mną gość, Bartosz

0: Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na samym początku wakacji i te wakacje ruszyły w tym roku, jak się okazało, w najgorętsze dni. Sporo się działo, wiele o tym mówiliśmy, no ale kiedy już wymęczeni podróżą, to po różne sytuacje w tej podróży się zdarzały. Turyści dotarli do swoich hoteli, no to chcieli z pewnością, żeby wszystko było idealnie, a tu na przykład okazuje się, że ten efektowny hotel z katalogu zupełnie nie przypomina tego, który zostali na miejscu. To jest przykład, który bardzo często przychodzi do głowy w takich sytuacjach, ale porozmawiamy dzisiaj o tym, jak właśnie w takiej sytuacji sobie poradzić, gdzie można się udać z reklamacją, jakie mamy prawa w takich sytuacjach. To przyjmijmy, że to jest nasz pierwszy przykład. Ten hotel, który kompletnie nijak się ma do tego, co zapowiada. No i powiedzmy, że to jest hotel w Polsce.
1: Tak jest. Tutaj pierwsza rzecz, na którą powinniśmy się zastanowić, to czy hotel jest częścią oferty chociażby imprezy turystycznej organizowanej przez biuro turystyczne, czy po prostu sami sobie zarezerwowaliśmy ten hotel, bo to też jest ważne, do kogo będziemy te reklamacje składać. Co możemy reklamować? Najważniejsze rzeczy są zawarte przede wszystkim w umowie. To znaczy, że jeżeli przed wyborem jakiegoś tutaj hotelu interesuje nas konkretny aspekt, o czym tutaj mowa, na przykład o tym, żeby była ta klimatyzacja w pokoju, albo że bardzo chcemy, żeby był widok na morze na przykład.
0: Stronę. Albo dokładnie, żeby plaża była blisko.
1: Albo chociażby bardzo nam zależy na atrakcjach dla dzieci, albo żeby było menu wegetariańskie. Dbamy o to, aby te wszystkie rzeczy znalazły się w umowie, bo to jest bardzo ważne. W tej umowie także powinna być zawarta informacja, do kogo składać te reklamacje. Tam powinna być tego typu instrukcja zawarta. No dobrze, ale przyjeżdżamy i okazuje się, że jednak coś nam ten urlop chce zniszczyć, czy ten brak klimatyzacji, czy ten inny widok z okna, a mamy w umowie, jak ten przysłowiowy byk, napisane, że ta klimatyzacja, czy ten widok ma być. W takim razie nie popadamy w panikę, najlepiej miejmy ze sobą, chociażby w telefonie, forma skanu tej umowy i robimy zdjęcia. Robimy zdjęcia, jaki jest ten widok z okna. Tutaj w przypadku klimatyzacji oczywiście zdjęcie niekoniecznie zadziała, ale możemy nagrać na przykład komórką filmik, który pokazuje, że ta klimatyzacja nie działa i kierujemy się, jeżeli tutaj zarezerwowaliśmy hotel osobno, idziemy bezpośrednio już w tym samym miejscu, kiedy odkryliśmy, że coś nie gra, już tutaj informujemy hotel, że nie jest to zgodne z naszą umową, że ten standard jest zupełnie inny. I praktyka nasza pokazuje, że w dużej większości udaje się już te reklamacje na miejscu rozwiązać.
0: I po prostu zamienić pokój.
1: Dokładnie, od razu po prostu tutaj obsługa hotelu od ręki zamienia hotel. Czasami, kiedy to nie jest możliwe z przyczyn różnych, jest obniżenie po prostu tej ceny hotelu. Jest propozycja oczywiście, czy ewentualnie, ponieważ ten standard pokoju z przyczyn niezależnych nie jest możliwy do przekazania, to czy za obniżenie ceny jest możliwe tutaj ta zamiana.
0: Warto o tym na spokojnie od razu porozmawiać, tak. Przejść się do recepcji.
1: Dlatego ważne tu jest bardzo, żeby działać od razu. Jak widzimy, że coś nie gra, czy to jest to wspaniana klimatyzacja, widok, atrakcje dla dzieci, czy menu, od razu tutaj informujemy obsługę albo rezydenta, albo przedstawiciela biura podróży, jeżeli to jest impreza turystyczna, że to nie jest zgodne z naszą imprezą, ponieważ można reklamować nawet, i to jest dosyć istotne także, wycieczki fakultatywne. To znaczy, że niektóre biura podróży z naszej praktyki to niestety wygląda, że tłumaczą się, to jest wycieczka fakultatywna, i to, że się nie odbyła, to nie jest ich wina i on to nie jest główną częścią imprezy. Ale drodzy państwo, jak wybieramy na przykład jakąś wyspę na Karaibach, marzymy, żeby tam polecieć specjalnie po to, żeby zanurkować, czy żeby uprawiać snorkling i na miejscu się dowiadujemy, że ten snorkling nie jest możliwy, a głównym naszym celem było tam, żeby tam pojechać właśnie w tym celu, to koniecznie trzeba to także reklamować.
0: Tak, ja kiedyś pojechałam na wycieczkę zagraniczną tylko po to, żeby zobaczyć miejsca, w których kręcone były Gwiezdne Wojny. Część czwarta, Nowa Nadzieja. Gdyby ta wycieczka się nie odbyła, byłabym bardzo zdenerwowana. Tymczasem chciałabym jeszcze podkreślić, że jeżeli ten widok za oknem nie zawiera słońca, bo akurat tego dnia nie ma pogody, to tego nie możemy reklamować.
1: No, są pewne
0: oczywiście
1: rzeczy, które...
0: z lekkim przymrużeniem oka, ale wiem, że zdarzają się różne takie sytuacje, które zakrywają, czy ocierają się o absurd.
1: O to chodzi, żebyśmy też byli świadomymi konsumentami, ale też nie psuli sobie urlopu zabawą
0: właśnie
1: w detektywa,
0: no to chyba sami
1: i
0: sobie
1: filmowanie
0: robimy
1: wszystkiego, co się da i robienie zdjęć. O to chodzi, żeby ten urlop w spokoju spędzić i kiedy naprawdę no, są te... Te rzeczy nam przeszkadzają w tym urlopie, reklamujmy, ale jeżeli to jest jakiś dodatek, na który nawet nie zwracamy uwagi, to mimo wszystko chyba lepiej w tym

0: spokoju z rodziną na przykład spędzić ten urlop niż biegać po hotelu i reklamować rzecz, której tak byśmy nie skorzystali.
1: Panie Bartoszu, a do jakich instytucji, bo mówimy tutaj o hotelu, ta sytuacja, w której sami sobie rezerwowaliśmy, więc tutaj to się wszystko najczęściej daje załatwić od ręki, tak jak pan powiedział, ale gdybyśmy rzeczywiście organizowali, wyjeżdżali na zorganizowany wyjazd, czy w Polsce, czy za granicą, no to przede wszystkim te reklamacje składamy u organizatora.
0: Dokładnie tak.
1: Czy jest jakaś jeszcze inna instancja, gdyby coś z organizatorem wyjazdu szło nie po naszej myśli?
0: Gdyby organizator unikał kontaktu z nami albo nie uznawał reklamacji, mimo że doskonale wiemy, że ta reklamacja powinna być uznana, są tutaj ścieżki, których jak najbardziej konsumenci mogą podążać. Pierwszą z nich, którą zachęcamy, to jest skorzystanie z bezpłatnej, w sensie płaci się zgodnie z taryfą operatora, ale bezpłatnej w sensie, że za usługę się nie płaci. Infolinii konsumenckiej to jest 801-440-220. To jest ten numer infolinii konsumenckiej, gdzie możemy przedstawić ten problem nasz i prawnicy, którzy tam dyżurują, nam z pewnością pomogą. Jeżeli wolimy kontakt jednak nie telefoniczny, ale ten tak zwany face to face, czyli twarzą w twarz z osobą, która może nam pomóc, skorzystajmy z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który nam także pomoże w tym dochodzeniu naszych roszczeń. Pomocą może także służyć inspekcja handlowa, która także pomaga w tym takim mediowaniu, jakby w takim, mówimy to kolokwialnie, dogadaniu się z tym organizatorem tej wycieczki. Oczywiście są skrajne przypadki, gdzie i to nie pomaga i czasami po prostu sprawa, no, trafia do sądu, ale są te instytucje, które nam pomagają i z naszego doświadczenia wynika, że na tym etapie po prostu sprawy da się polubownie zakończyć.
1: Przypomnę ten numer 801-440-220. To infolinia, gdyby coś było nie tak, no ale też te formy kontaktu bezpośredniego, o których wspomniał nasz gość, w takich sytuacjach polecamy. No ale przede wszystkim, panie Bartoszu, chyba wszystkim życzymy bezproblemowych, bez awanturniczych, nie wiem jak to powiedzieć. Spokojnych wakacji, spokojnych wyjazdów. Tak. Pan się wybiera na urlop wkrótce?
0: Ja już niestety jestem po.
1: No ale za to jest pan wypoczęty. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I pewnie jeszcze będziemy wracać, panie Bartoszu, do tej rozmowy. A teraz piosenka, która niezwykle wzrusza. Współgłosy to jest nowy utwór z Błażejem Królem tym razem. Mówimy o, zapowiadamy tę płytę. Bardzo się z niej cieszymy i mam nadzieję, że kiedyś znowu spotkamy się z współgłosami w Studiu Osieckiej.

0: głosów. Gdzieś w naszym archiwum na stronie trójkapolskieradio.pl znajdą Państwo informacje o pierwszej płycie Współgłosów. To wspaniała, łącząca bardzo różne osoby inicjatywa Marcela Balińskiego, pianisty, ale także człowieka o wielkim, wielkim sercu. No a tutaj w utworze Usta pojawił się gościnnie ze współgłosami Błażej Król. No i proszę obserwować, jak ten utwór będzie sobie radził na pierwszej trójce na liście przebojów programu trzeciego. A teraz temat już zapowiadany i temat, w którym także Państwo się wypowiadali, bo chodzi o wczorajsze weto prezydenta Karola Nawrockiego, weto do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. No uczniowie są rozczarowani. Prezydent zawetował tę ustawę, która miała między innymi prowadzić instytucję Rzecznika Praw Uczniowskich. Karolina Gonet rozmawiała dziś z młodymi ludźmi, którzy protestowali przed Pałacem Prezydenckim.
1: Prezydent Karol Nawrocki zatrzasnął polską szkołę.
2: Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska.
1: Zatrzasnął nas jako młodych ludzi w głębokim średniowieczu, w głębokim PRL-u.
3: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Ta ustawa była wymierzona tylko i wyłącznie w nauczycieli, którzy codziennie łamią prawa dziecka.
4: Kiedy na przykład przeszukiwane są nasze plecaki, kiedy każe nam się płacić za próbne egzaminy maturalne.
2: Hanna Kuryłowicz, Akcja Uczniowska.
4: Przypominam, edukacja w Polsce jest bezpłatna zgodnie z konstytucją.
5: Mamy mnóstwo sytuacji, takich wydawałoby się dosyć prozaicznych.
2: Igor Grochal, Akcja Uczniowska.
5: Jak na przykład nie wypuszczanie ucznia do toalety.
4: To jest nic przy tym, że na przykład w niektórych szkołach chcą wprowadzać kamery w toaletach.
3: Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela.
6: Tym rzecznikiem praw ucznia nie miał być sam uczeń, ale nauczyciel.
4: To ma być osoba, która zna realia szkoły i interweniuje w sytuacjach, kiedy te prawa ucznia są łamane.
6: Jedną z ważnych kwestii, którą ta ustawa miała poruszać, miała uregulować kwestie pełnoletnich uczniów.
5: Ja jako pełnoletni uczeń musiałem pisać do mamy, hej mamo, zwolnisz mnie, bo muszę wyjść do lekarza. Dorosłą osobę rodzic musiał zwalniać ze szkoły.
2: Prezydent zawetował tą ustawę i co dalej?
4: Mamy nadzieję, że ministerstwo ma plan B na to. Może poprzez województwa, no wtedy nie będzie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, ale może będzie ten wojewódzki, który będzie trochę to nadzorował i będzie takim pododdziałem kuratorium, bo w wielu szkołach też działa system Rzeczników Praw Uczniowskich, który został zorganizowany oddolnie przez uczniów w zgodzie z dyrekcją, która sama chciała wysłuchać uczniów i współpracować z nimi.
0: W tej sprawie jeszcze oczywiście czekamy na Państwa telefony 227 trójek i będziemy do spraw uczniowskich na pewno w różnych audycjach na antenie trójki wracać. 6 minut pozostało do 17, tym razem w takiej sprawie telefon.
7: Fatalna wiadomość ta o tym ślubie Taylor Swift. Kim ja się będę podkochiwał?
0: Proszę pana, mam przekonanie graniczące z pewnością, że ktoś na pewno się znajdzie, no ale w takim razie specjalnie dla pana do 17:00 Taylor.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Mamusia?
7: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
18: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami, w studiu Michał Przerwa.
19: Po aferze w Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, teraz mogą składać dokumenty do szkół średnich. Ukraińcy atakują infrastrukturę Krymu, sytuacja Rosjan jest tam coraz poważniejsza. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich demisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Sprawę badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
20: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
21: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
20: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do

0: końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
1: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
0: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Uczniowie z ósmych klas poznali wyniki egzaminów. To oznacza, że młodzież może już składać dokumenty do szkół średnich. W Płocku od rana absolwenci podstawówek składają do Liceum Ogólnokształcącego imienia marszałka Stanisława Małachowskiego kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Twierdzą, że nie wyobrażają sobie nauki gdzie indziej.
3: Pierwszy wybór, nie myślałam o żadnej innej, bo słyszałam, że jest dobrze pod względem matematyki rozszerzonej, idę na matematykę rozszerzoną. Znaczy podobają mi się profile, szkoła, przyrodniczy. Interesuję się po prostu biologią i po prostu podoba mi się tutaj. Siostra tu chodzi, więc głównie też z tego powodu.
4: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła i biologia, chemia i matematyka. Ciągnie mnie w stronę biologii. Od zawsze taki konik mój trochę.
5: Może się dostanę. Idę do tej szkoły, no bo mama ją ukończyła i chcę też pójść do tej samej szkoły, co mama.
2: 17 lipca szkoły średnie opublikują listy zakwalifikowanych kandydatów. Upały dają się we znaki tym mieszkańcom Łodzi, którzy w swoich lokalach nie mają dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Takich komunalnych mieszkań jest ponad 1000, czyli 4% wszystkich lokali w zasobach miasta. Pani Ewa, mieszkanka ulicy Zduńskiej, po wodę musi schodzić z drugiego piętra na podwórko. Tam też znajduje się przenośna toaleta.
6: Wiadomo, że przy takich upałach to człowiek się poci, chciałby się w ciągu dnia nawet wziąć się umyć, no to trzeba troszeczkę
7: przechlapać.
6: Trzeba wziąć po wodę, pójść do toalety, też trzeba zejść na dół, bo mamy tojkę.
2: Miasto zapewnia, że od lat realizuje program modernizacji kamienic. Ma to się przyczynić do zmniejszenia liczby lokali pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Śmieciarka z radioaktywnym materiałem wykryta na bramce Zakładu Przetwarzania Odpadów w Warszawie. Pojazd nie został wpuszczony na teren zakładu przy ulicy Włóczyńskiej, a firma od razu powiadomiła o sytuacji straż pożarną, mówi Hubert Kosyl z warszawskiej straży.
8: Po wykonaniu rozpoznania grupy chemicznej stwierdzono, że substancją jest jod medyczny. Na miejscu grupa chemiczna kontaktowała się również z Państwową Agencją Atomistyki, która po przeanalizowaniu sprawy przekazała zalecenia dla właściciela zakładu utylizacji odpadów.
2: Na miejscu pracowały 4 zastępy, akcja trwała około 2 godzin. Zniszczone samoloty i uszkodzone podstacje energetyczne to rezultat ostatniego ataku ukraińskich dronów na rosyjskie cele zlokalizowane na okupowanym Krymie. Jak podała agencja Unian, uderzenie przeprowadzone zostało pod dowództwem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
9: Na lotnisku Saki uszkodzone zostało 7 hangarów. Według SBU znajdowały się tam bombowce i myśliwce rosyjskie. Eksplozje uszkodziły co najmniej 7 maszyn w bazie gwardyjskiej. Uszkodzone zostały stacjonujące tam drony bojowe agresora. Od połowy czerwca sytuacja na okupowanym przez Rosję Krymie pogarsza się. Półwysep jest nękany atakami ukraińskich dronów. Nie ma benzyny i codziennie wyłączany jest prąd. Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel powiedział Polskiemu Radiu, że odzyskanie przez Ukrainę Krymu będzie poważnym ciosem dla reżimu Putina. To będzie gigantyczna strata i sądzę, że będzie bardziej przeżywana przez społeczeństwo niż utrata w XX wieku po Wersalu zaanektowanych terytoriów przez Republikę Weimarską. Zwracają na to uwagę również Ukraińcy, którzy nazywają wyzwolenie Krymu kluczem do obalenia reżimu Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Pięć minut po 17:00, pora na sport, Norbert Michalak.
12: Hubert Hurkacz gra o 4. rundę wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak gra z Tomim Polem, pierwszego seta wygrał Amerykanin 6-4, w drugim jest remis 3-3. Wieczorem oraz później w nocy polskiego czasu zostaną rozegrane 3 ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, ten mecz o północy polskiego czasu. Później Kolumbia zmierzy się z Ganą, znacznie wcześniej, bo o 20:00 Australia zagra z Egiptem. W 1/8 finału Mistrzostw Świata są już Portugalczycy, którzy wygrali z Chorwatami 2-1. Gole dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo i Gonzalo Ramos, bramkę dla Chorwatii zdobył Iwan Perisic. Był reprezentant Polski Przemysław Kazimierczak, który przez 5 sezonów występował w klubach Ligi Portugalskiej, chwali zawodników trenera Roberto Martineza.
13: Gra do końca opłaca się i bramki strzelane w końcówce meczów decydują. Bo później już trudno jest odrobić, jeżeli mamy 94., 5., 3. minutę. Nieraz lepiej stracić na początku w pierwszych minutach, bo mamy

0: cały mecz na to, żeby odrobić. Bardzo trudny przeciwnik dla Portugalczyków, Chorwaci, bo oni z każdym turniejem pokazują, że są mocni. No ale cóż, ja się cieszę, że Portugalczycy przeszli dalej i teraz kwestia właśnie gdzieś tam regeneracji.
1: Mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata Portugalia-Hiszpania, który zapowiada się hitowo, zaplanowano na poniedziałek. Aleksandra Mirosław była druga w kwalifikacjach do jutrzejszych zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej, które odbywają się w Krakowie. Zawody na rynku to pożegnalny występ przed polską publicznością dla mistrzyni olimpijskiej z Paryża i rekordzistki świata. W sierpniu na Mistrzostwach Europy we Francji zakończy sportową karierę.
2: Dlaczego jak Państwo prezentujecie prognozę pogody, to w tle zawsze słychać dźwięk wiejącego wiatru? To jest taki wiaterek zimowy, to nie jest letni wiaterek, nie. Tu słucham tej mojej kochanej redakcji, mojego kochanego radia, a tutaj ten wiatr, tak. Prosiłbym Państwa, żeby się nad tym pochylić.
3: Będziemy się pochylać, drogi słuchaczu. Bardzo dziękuję za taką uwagę, ale ten wiatr zimowy... Na przykład w minioną niedzielę albo w miniony poniedziałek myślę, że taki mróz mógł wywołać w żyłach i to mogło pomóc trochę, nie wiem, chociażby siłą sugestii. W każdym razie obiecuję, że spróbujemy od listopada do lutego nie zimowy wiatr w prognozie pogody, tylko letnie słońce. Co pan na to? Co państwo na to? A na razie na tę noc prognoza. W południowej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy większe, z przejaśnieniami wprawdzie, no i przelotne opady deszczu możliwe. Temperatura od 11 do 15 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ależ mroźnie powiało rzeczywiście. Kuba Witkowski, Maciek Załęcki, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. W takim składzie dzisiaj jesteśmy z Państwem. Państwo dzwonią 22 7 trójek, między innymi w sprawie praw uczniów.
5: W szkole podstawowej czy licealnej nigdy nie będzie dobrze, jeżeli psychologa będzie zatrudniała dyrekcja. Psychologa powinien zatrudniać zespół rodziców. I tylko jednego, to znaczy, który będzie reprezentował rodziców i ich spojrzenie, które przekazują im dzieci. Psycholodzy w szkołach są stronniczy, absolutnie. I to nie ma sensu po prostu.
3: Telefon oczywiście do Państwa dyspozycji. Przypomnę, 22 i 7 trójek, a to Lady Hawk na początek dzisiaj. Ta piosenka nosi tytuł Back of the Van. Za chwilę kolejne tematy w audycji popołudniowej w Trójce.

0: Lady Hawk, Back of the Van. W dniu cioci i wujka w Trójce w audycji popołudniowej, 12 minut po 17. Węgierskie władze pozbawiły Zbigniewa Ziobrę, jego żonę Patrycję Kotecką oraz Marcina Romanowskiego statusu uchodźcy przyznanego im przez poprzednią ekipę rządzącą, ekipę Viktora Orbana. A oto jakie losy mogą czekać zbiegłych z kraju polityków Prawa i Sprawiedliwości? Ekspertkę pytał Józef Niewiarowski.
1: Ze mną jest pani mecenas Katarzyna Dąbrowska, ekspertka prawa karnego międzynarodowego, partner w kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy. Pani mecenas, co w praktyce oznacza cofnięcie przez Węgry statusu uchodźcy?
2: Cofnięcie samego statusu przez Węgry przede wszystkim będzie miało skutki na samych Węgrzech, to znaczy Węgry mogłyby aktualnie rozpatrywać wniosek o wydanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, gdyby taki stanął przed sądami węgierskimi, to znaczy nie byłoby tutaj tej przesłanki związanej z odmową wydania z racji posiadanego statusu.
1: Ale Ziobry i prawdopodobnie Romanowskiego już na Węgrzech nie ma. Natomiast minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że Ziobro i Romanowski stracili specjalne dokumenty podróży. Jakie to ma teraz znaczenie w USA, gdzie prawdopodobnie przebywa były minister sprawiedliwości?
2: To oznacza w praktyce, na poziomie już międzynarodowym, że o ile brak jest innych dokumentów, na podstawie których panowie mogliby się przemieszczać, no to będą musieli być tam, gdzie na chwilę obecną przebywają i będą mieli problem najprawdopodobniej ze zmianą tego miejsca pobytu, jeżeli chodzi o kraj.
1: A czy brak takiego dokumentu może być podstawą do ekstradycji, bo minister sprawiedliwości zwrócił się teraz do USA z pytaniem o to, czy osoby pozbawione dokumentów podróży będą mogły dalej przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych.
2: Tego typu pytanie ma chyba bardziej na celu takie oficjalne, formalne zwrócenie uwagi na to, że na terytorium Stanów Zjednoczonych przebywają osoby, które mogą nie posiadać dokumentów tożsamości, co nie zmienia faktu, że być może już po stronie amerykańskiej doszło do jakichś postępowań w ramach prawa pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Dalej nie wpływa to na ekstradycję.
1: Sam wniosek o ekstradycję Polska przedstawi pewnie jeszcze w tym miesiącu. Jest taka możliwość, ponieważ sąd utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Jak wyglądałaby taka procedura ekstradycyjna między Polską a USA?
2: W Stanach ten proces wygląda standardowo, to znaczy najpierw sąd musi się wypowiedzieć co do prawnej dopuszczalności, to znaczy czy sąd widzi właśnie, aby istniały jakieś przeszkody prawne w wydaniu konkretnej osoby. I jeżeli sąd amerykański stwierdzi taką prawną dopuszczalność, wtedy na tym drugim etapie właśnie mającym charakter bardziej polityczny podejmowana jest decyzja, czy taką osobę rzeczywiście wydać. To jest w zasadzie decyzja właśnie polityczna w tym sensie, że uznaniowa i tak jak powiedziałam, no to funkcjonuje tak samo w innych krajach, w Polsce na przykład, tak? Ostatecznie jednak jest to decyzja polityczna.
1: To w takim razie proszę mi powiedzieć, czy po tej decyzji dotyczącej uchylenia azylu uciekinierom z Polski, Polska jest bliżej sprowadzenia Ziobry i Romanowskiego, czy nie?
2: Ta zmiana w żaden istotny sposób nie przybliża do uchwycenia panów i sprowadzenia ich do Polski. Istotniejsze pewnie właśnie są te działania związane z możliwością złożenia wniosku o ekstradycję, czy też wydania europejskiego nakazu aresztowania, tudzież noty interpolowskiej.
1: Ale za Ziobrą wystawiony jest obecnie wyłącznie polski list gończy, a sąd nie podjął jeszcze, jak w przypadku Romanowskiego, decyzji w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Natomiast wydanie międzynarodowego listu gończego przez Interpol uniemożliwiał ostatnio status uchodźcy, który uciekinierzy oficjalnie stracili. Moim i Państwa gościem była adwokat.

0: Katarzyna Dąbrowska, ekspertka prawa karnego międzynarodowego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie aktorze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: A rozmawiał Józef Niewiarowski. Komentarze polityczne do tej sprawy z pewnością i innych bieżących wydarzeń już za kilkanaście minut w Pulsie Trójki o 17.30. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. A to David Byrne, który przedwczoraj zachwycał podobno publiczność na Openerze. Sporo czytałam z zazdrością wielką komentarzy do tego koncertu. To z ostatniej jego płyty. What is the reason for it? David Byrne.

0: What is the reason for it? David Byrne to piosenka, która poprawia humor. Dowody na to mamy w studiu. Zaraz się do tego będziemy przyznawać, ale kierując się już powoli w stronę studia mundialowego, zajmijmy się na moment kibicami, którzy znani są z tego, że szybko i bardzo łatwo ferują wyroki. Francuski piłkarz Kylian Mbappé jechał na mundial w atmosferze bardzo surowej krytyki i zwątpienia w jego sportowe talenty, a teraz kibice przepraszają kapitana reprezentacji Francji, który zachwyca formą na turnieju.
1: Wątpiliśmy, krytykowaliśmy, byliśmy niewdzięczni. Czas to naprawić. Czytamy w humorystycznym tekście petycji. Dołączono do niej formularz, w którym można wskazać powody wcześniejszej krytyki Mbappé, a także piosenkę do zaśpiewania w ramach zadośćuczynienia w karaoke. Inicjatorem akcji jest 42-letni kibic, który podobnie jak wielu Francuzów z niepokojem obserwował brak trofeów dla Mbappé w klubowym sezonie oraz mniej przekonujące występy napastnika Realu Madryt. Dziś te wątpliwości wydają się już odległą przeszłością. Mbappé zdobył na mundialu 6 bramek, pobił rekord najlepszego strzelca w historii reprezentacji i jest owacyjnie przyjmowany przez kibiców. Komentatorzy porównują go nawet do legend francuskiego futbolu, Platiniego i Zidana. Na Cekwaną rosną nadzieje, że kapitan trójkolorowych poprowadzi zespół do końcowego triumfu. Kolejną szansę, by zabłysnąć, będzie miał jutro, gdy Francja zagra w 1/8 finału z Paragwajem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Pardon, Kilian, pardon, 20 minut po 17.
2: Mundial w Trójce.
0: W studiu Mundialero we własnej osobie Adam Malecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To co tam na mundialu?
3: No właśnie, było z Mbappé, podobnie było z Cristiano Ronaldo. Mówili, że stary, że nie powinien grać, że nie powinien grać w podstawowym składzie Portugalii, a tu strzela gola po golu i kibice Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii są w euforii.
4: Ronaldo! Ronaldo!

0: Austria, Algieria i Chorwacja wracają do domu na tarczy już po 1:16 finału. Dzisiaj czekają nas kolejne mecze, których stawką będzie awans do najlepszej 16. O 20:00 Australia zagra z Egiptem. Kibice są gotowi także na Wyspach Zielonego Przylądka. Czeka ich walka z broniącymi tytułu Argentyńczykami. Połączyliśmy się z mieszkającą na wyspie Sal w Santa Maria Polką Aleksandrą Santos. Co to za piękne miejsce? To Cabo Verde.
1: To jest wyspa turkusowych wód, białych piasków, przestrzeni. Wyspa również sportów wodnych, takie jak kitesurfing, wingfoil. Żyje się bardzo przyjemnie, spokojnie, w takim rytmie no stress.
2: A jak ważnym wydarzeniem na wyspach są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
1: Ogromnie ważnym wydarzeniem. Powstają murale na mieście. Ludzie wychodzą, oglądają mecze, są strefy kibica.
2: A jak ludzie żyją dzisiejszym meczem z Argentyną?
1: Zaczyna się radość, zaczyna się ekscytacja, oczekiwanie na wynik. Nawet w banku, w restauracjach, w sklepach, wszędzie można zobaczyć ludzi ubranych w barwy reprezentacji. Ludzie krzyczą, śpiewają piosenki. Jest taka inna atmosfera odczuwalna w powietrzu przed meczem.
3: Udeł ze Cabo Verdeanu! Vamos aí, Cabo Verde!
2: Czy macie w drużynie takiego swojego Roberta Lewandowskiego?
1: Najsłynniejszy zdecydowanie jest nasz bramkarz Wozinia, który notabene jest wujkiem mojego syna.
2: Czyli można śmiało powiedzieć, że piłka nożna jest sportem numer jeden na Wyspach Zielonego Przylądka?
1: Zdecydowanie. Grają na plażach, w piłkę plażową, grają na ulicach praktycznie cały czas. I piłkę nożną można uznać za sport narodowy, oprócz kitesurfingu i wyścigów konnych na krótkie dystanse.
0: Ole, gorące klimaty w Cabo Verde, a także w Kolumbii. Kolumbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Kasia już tańczy, dzisiaj Kolumbijczycy zatańczą kolejną salsę z Ganą.
4: To się źle skończy.
0: I to w nocy będzie mecz Gany z Kolumbią o 3:30. Kto z Państwa zamierza zerwać nockie? Ty, Kasiu?
4: Zobaczymy, no nie wiem, ja pewnie nie, ale może twój kolejny gość.
5: Juliusz Machulski w Radiowej Trójce. Mistrzostwa Świata, wielu zarywa noce. Czy pan należy do tych kibiców?
6: Nie zarywam nocy, zwłaszcza, że nasi nie grają. Na szczęście, bo to by była tortura nadziei. Kilka meczów ciekawych widziałem. No oglądam Francję, bo mój zięć jest Francuzem, więc mu im kibicuję i oni chyba mają duże szanse na finał. Najciekawszy mecz, jaki widziałem, to był Ekwador-Niemcy.
5: Widzi pan jakiś romantyzm na przykład w tym, że to jest ostatni mundial Messiego, że Cristiano Ronaldo wciąż gra?
6: Jest to imponujące i mi jest przykro, że Lewandowski mógł mieć też takie zakończenie w tym roku, no ale się nie udało. No. Podobało mi się bardzo, jak kobiety sędziowały mecz ten Ekwador-Niemcy. Bardzo się interesuje żeńską piłką nożną. Ewa Pajor jest gwiazdą przecież, nie? To jest imponujące, zwłaszcza, że teraz wszyscy grają dobrze w piłkę, no. I mają kondychę, no. To jest, mundial jest zawsze ciekawy.
0: To i ciekawe jest, ciekawa jest
4: także...
0: Ale
4: naprawdę, przepraszam, teraz wszyscy bardzo dobrze grają w piłkę?
0: No, szczególnie jak jest mundial, bo jak popatrzysz, jak grają na boisku, to potem idziesz na podwórko i grasz równie dobrze. I możesz być na przykład Cristiano
4: Ronaldo.
0: Czyli
4: to uskrzydla.
0: Uskrzydla, jak najbardziej. Ciekawa jest także otoczka mundialowa, w tym piosenki, które śpiewają kibice podczas meczów. Brazylijka Alice Pinheiro przybliży te najważniejsze reprezentacje Canarinhos.
7: Muzyka.
8: Nie znam się jakoś szczególnie na muzyce, ale pamiętam jedną piosenkę z czasów dzieciństwa. Oglądałam Brazylię dwukrotnie zdobywającą Mistrzostwo Świata. Ta piosenka musi pochodzić jakoś z lat 70. Brzmi mniej więcej tak.
7: A Copa do Mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa.
8: Mistrzostwo jest nasze, nie ma nikogo, kto mógłby rywalizować z Brazylią.
7: Com brasileiro não há quem possa.
8: Jest też piosenka zespołu Skank, nosi tytuł Piłkarz. Piłka w siatce, w końcu jest gol. Kto nie marzył o zostaniu piłkarzem? To bardzo znany utwór. Myślę, że kojarzy go większość Brazylijczyków.
0: Marika Górecka pięknie przetłumaczyła i z Brazylijką porozmawiała, także dziewczyna, która zna wiele języków i tutaj w redakcji sportowej, także przy okazji mundialu
4: jest dużym wsparciem.
0: Nas wspiera. Tak. Mecz Canarinhos, czyli Brazylii z Norwegią w niedzielę o 22:00, także będzie
4: na
0: bardzo
4: kogo
0: ciekawy
4: stawiasz?
0: Mecz. Na Brazylię mimo wszystko.
4: Ja będę oglądać ten mecz na pewno, dlatego że jestem fanką Erlinga Haalanda.
0: Tak? Dlaczego?

0: Maciek, nie podpowiadaj. Nie powiem państwu, co Maciek powiedział, bo właśnie, że Erling Haaland się nie garbi. Dlaczego tak mówisz?
1: Wręcz
0: Dlaczego tak
1: właśnie.
0: Mówisz? Właśnie wręcz przeciwnie. Ale oni tak pięknie też kibice norwescy wiosłują.
1: Tak, tak.
0: To mnie wzrusza. Chciałabym to zobaczyć. Wspaniale. Adam Malecki. Chyba już musimy kończyć.
1: Oj, przepraszam.
0: Mundial w Trójce. 27 minut po 17:00, to my sobie jeszcze porozmawiamy z Adamem o czym? O Haalandzie.
1: Tak? O Haalandzie.
0: Dobrze, tak. Porozmawiamy o Haalandzie, Erlingu. A za 3 minuty Puls Trójki.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
18: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
19: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Żegnamy reklamy.
0: Na zegarze 17:30, tu program trzeci.
2: Puls Trójki.
0: Monika Suszek, dzień dobry. Dziś gorący polityczny piątek w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji, że przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń, Renaty Kaznowskiej oraz Aldony Machnowskiej-Góry. Jest to oczywiście związane z aferą Szpitala Południowego. Co dalej? O tym będziemy dziś rozmawiać z gośćmi, a u nas gościmy Piotra Uścińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry.
0: I Barbara Okuła, Centrum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Lecą głowy po aferze w Szpitalu Południowym. Wystarczą dymisje tych dwóch zastępczyń prezydenta Trzaskowskiego, panie pośle?
8: Pani, mi jest ciężko powiedzieć, czy te panie

0: akurat odpowiadają za tą aferę, czy nie, ale dymisje są takim mocnym krokiem prezydenta Trzaskowskiego, który no, próbuje chronić swój wizerunek i w ten sposób poświęca innych współpracowników, żeby swój jego wizerunek no, wybielić, można powiedzieć. Natomiast no, nie znamy sprawy, nie wiemy do końca, kto tam jest najbardziej odpowiedzialny za to. Myślę, że jako wiceszef partii, bo przecież Trzaskowski jest wiceszefem Platformy Obywatelskiej, powinien też się zająć wyjaśnieniem wewnątrz partii tej afery, bo Salonik VIP, z tego co słyszymy, no, dotyczył głównie członków Koalicji Obywatelskiej, wobec czego musi się zająć wyjaśnieniem, kto z tego saloniku korzystał, bo nie tylko oczywiście zorganizowanie tego saloniku przez Szpital Południowy to była granda, ale no, partyjne wyjaśnienie powinno być, jacy członkowie partii, czy to były VIP-y z Sejmu, czy to były VIP-y jako radni, czy zwykli członkowie Platformy, oni to powinni wyjaśnić, podać listę osób, które tam korzystały i te osoby rozliczyć wewnątrz partii.
1: No chyba to nie jest łatwe, bo wtedy wchodziłoby się również w informacje medyczne.
0: No tak, ale wyjaśnienie tego, partia ma struktury, Platforma Obywatelska ma struktury i poprzez struktury powinni wyjaśnić, nie muszą tego sprawdzać w danych szpitala medycznych, tylko niech to wyjaśnią w partii. Po prostu niech zapytają swoich członków Platformy Warszawskiej na przykład, kto z tego korzystał saloniku, a kto nie korzystał i wyciągnąć konsekwencje od członków Platformy też trzeba.
1: Pani poseł, dzisiaj dwie zastępczynie zostały zdymisjonowane, same się podały do dymisji. Czy to wystarczy?
2: Dymisje są potrzebne, ale myślę, że to nie wystarczy. Trzeba wyjaśnić tą sytuację, bo tak jak słyszeliśmy, jest afera i nie można zamiatać pod dywan. To jest najważniejsze, że rząd próbuje nie zamiatać, nie ukrywać, ale wyjaśniać sytuację i wyciągać konsekwencje. I na pewno dymisje są potrzebne osób odpowiedzialnych. Ja nie znam zakresu obowiązków, nie chciałabym się tutaj wypowiadać, czy te osoby były, ale skoro prezydent tak zdecydował, to zapewne tak było. Natomiast co jeszcze jest ważne, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Takie afery są często taką pierwszą taką iskrą, żeby faktycznie dokonać zmian.
1: Wnioski na przyszłość, czyli co, trzeba byłoby zmienić cały system ochrony
2: uważam, że to jest taki czas, kiedy widzimy, że ten system nie funkcjonuje prawidłowo, bo czy to jest polityczne? To uważam, że to nie jest tylko polityczne. Że oczywiście tutaj można przypisywać to do Koalicji Obywatelskiej, saloniki VIP-ów, ale tych nazwisk tak naprawdę nie mamy. I nie wiemy, kto z tego korzystał. Można zapytać tylko, czy ktoś się przyzna. To tutaj mamy akurat problem, bo były oskarżane pewne osoby, które nie korzystały z tych saloników i można naprawdę skrzywdzić wiele osób przez to, że się będzie posądzać, że ktoś korzystał. Ja nie słyszałam od nikogo z posłów, żeby korzystał. Z kimkolwiek rozmawiałam,
1: no,
2: każdy zaprzecza.
1: A więc przyzna.
2: Tutaj, tak jak pan poseł powiedział, trudno jest, żeby ktoś się przyznał teraz, czy korzystał, czy nie korzystał i czy to był salonik, czy była normalna sala, która uznawana jest za salonik VIP. A więc ja osobiście uważam, że nie powinno być VIP-ów, że system powinien być równy dla wszystkich.
1: To myślę, że jak całe społeczeństwo też
2: tak,
1: chcieliby, żeby były saloniki
2: i całe
1: VIP-ów.
2: Społeczeństwo też oczekuje. I teraz jest taki moment, kiedy my możemy. Jest, pan premier też powiedział, że daje czas do środy, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie. Oczywiście to nie jest proste, bo ta reforma od wielu, wielu lat wisi w powietrzu
1: no
2: i nikt nie chce się jej podjąć.
1: Ale może być rozwiązanie, bo każdy rząd proponuje coś swojego, są nowi ministrowie. Przecież teraz też była mowa o tym, że pani minister jest świetnym menedżerem
2: tak,
1: i rzeczywiście ona odnosiła sukcesy, ale jeżeli chodzi o naprawę ochrony zdrowia, tak ogólnie, to chyba nie da się tego zrobić.
2: Nie da się na pewno w krótkim czasie, ale na pewno powinno być to
1: czy nie wystarczy?
2: Ponadpolityczne. Ja uważam, że jest wojna polityczna. Właśnie są takie tematy, gdzie powinniśmy rozmawiać ponadpolitycznie. Zdrowie, edukacja. Powinny być plany, bezpieczeństwo też, bo to już jest poza wszystkim. Natomiast nie ma takiej woli. My powinniśmy opracować plan na 10 lat niezmienialny, niezależnie od zmiany rządu. Tylko kto się tego podejmie? Każdy unika. Dzisiaj właśnie usłyszałam takie mądre zdanie, że

0: wyborcy wiedzą, jak ekonomicznie do tego podejść, wygrywając wybory, żeby zrobić naprawy, reformy. Natomiast jak potem wygrać wybory kolejne? Panie jeśli pośle, zrobi się zgodnie
1: jest
0: z tym,
1: pomysł
0: co by
1: na to, żeby to
0: zrobić.
1: Było ponadpartyjne. Zmiana ochrony zdrowia. Pan również by wszedł w taką, no można powiedzieć, koalicję.
2: Pani redaktor, oczywiście reformy ochrony zdrowia są potrzebne i czekamy na to, żeby rząd coś zaproponował, ale już 2 lata rządzi nie proponuje. Reformy, które były zapowiadane przez rządzących w trakcie kampanii wyborczej, nie zostały zrealizowane. A pamiętamy te zapowiedzi, pamiętamy zapowiedzi państwa, że nie będzie już kolejek, że nie będzie ograniczenia finansowania badań, że szpitale będą miały płacone za usługi, a lekarz będzie dzwonił do pacjenta zapytać się, jak się czuje. Nic z tego nie zrealizowaliście, więc jeżeli zapowiadacie kolejne reformy ochrony zdrowia, to lepiej po prostu poczekać na jakiekolwiek działania wasze, aniż słuchać słów, bo te słowa są po prostu rzucane często po prostu na wiatr i nie są realizowane. Więc pani redaktor powiedziała, że minister zdrowia miała sukcesy. No ostatnio dowiadujemy się, że takie sukcesy finansowe to miała swoje prywatne, jak oświadczenie majątkowe za zeszły rok, inne dochody wpisane, 700 chyba tysięcy innych dochodów i potem wyjaśnianie tego w sposób jakiś kuriozalny, skąd te dochody się wzięły, no to są takie sukcesy, powiedzmy, sukcesy prywatne, finansowe, ale no, służba
1: tak, ale
2: zdrowia...
1: Tak, ja też mówiłam o tym, jak ona
2: nie...
1: zarządzała szpitalami, jeszcze zanim została ministrem zdrowia i wtedy rzeczywiście jej zarządzanie szpitalami się sprawdzało, tylko okazuje się, że jeżeli chodzi o zarządzanie w Polsce ochroną zdrowia, to już niekoniecznie. Być może właśnie ta wola polityczna jest potrzebna do tego. Ale zobaczymy,
0: tak,
1: co będzie w środę, bo w środę premier zapowiadał, że jeżeli nie będzie pomysłu, no to będą dymisje. Czy to oznacza, że też będą zmiany w rządzie? Będzie jakaś rekonstrukcja? Państwo znają jakieś ploteczki?
0: Raczej nie. Tutaj myślę, że to będzie decyzja pana premiera. Wiadomo, że rotacje są zawsze i możliwe, ale to kwestia oceny, jak dany resort funkcjonuje. Natomiast tutaj, wracając do tematu służby zdrowia, uważam, że ta reforma to nie można obarczać tylko tego rządu. To jest przez wiele, wiele lat zaniedbany temat i nie ma takiej woli. Były różne pomysły, ja uważam, często były dobre pomysły, ale nie było woli politycznej, bo to jest bardzo trudny temat i myślę, że jeśli chodzi o ochronę zdrowia, naprawdę wszyscy powinniśmy się tym zająć, ponieważ to jest według mnie najważniejsza dziedzina. Wszyscy obywatele i coraz bardziej chorują, ale też i leczą się, bo kiedyś mniej ludzi korzystało ze szpitali, unikało szpitali. Teraz mamy edukację zdrowotną, w sensie może nie szkolną, ale taką, że jesteśmy bardziej świadomi swego zdrowia, dbania o zdrowie i też korzystamy częściej z pomocy lekarzy. Medycyna się rozwija, społeczeństwo się starzeje i naprawdę to jest olbrzymie wyzwanie i uważam, że nie powinno być to walką polityczną, bo tutaj chodzi o dobro naszych obywateli.
2: No, reformy przez nas realizowane, przez Prawo i Sprawiedliwość, gdy rządziliśmy, były bardzo dobre dla służb zdrowia. Poprawiała się dostępność, skracały się kolejki i szpitale miały płacone za usługi, więc szpitale po prostu leczyły pacjentów.
0: Ja nie wiem, pacjentów. Czy ktoś to poczuł, że się skracały kolejki? Nie sądzę.
2: Ale pani poseł, przepraszam, jeżeli porównamy sytuację, w której szpitale wykonywały usługi i miały za nie płacone, z tą sytuacją, która jest teraz, kiedy wy nie płacicie za nadwykonania i szpitale ograniczają, nie wykonują tych nadwykonań, w ten sposób wydłużają kolejki i to znacznie do różnych procedur medycznych typu operacje. Jeśli one są planowe, a nie ratujące życie, to wtedy te kolejki się w tej chwili wydłużają. A już nie mówiąc o badaniach obrazowych na przykład, na które no, nie macie finansowania.
0: Ja jako obywatelka naprawdę badania nie kojarzę, żeby kolejki były krótsze, kiedy rządził PiS.
2: Nie,
0: poza tym, kto uwolnił wynagrodzenia
2: oczywiście,
0: lekarzy?
2: Że były krótsze.
0: Kto to uwolnił i kto
2: to nawet
0: pozwolił na pracę lekarzom na B2B?
2: Poprzednia pani minister, która powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do płacenia. Płaciliśmy szpitalom za wykonane usługi medyczne, wobec czego szpitale te usługi wykonywały, a teraz wstrzymują wykonywanie, gdy skończy się finansowanie i nie robią tych nadwykonań.
1: Panie pośle, że ryczałty w tych szpitalach też były niedoszacowane, że później pojawiały się problemy, kiedy była inflacja bardzo duża.
2: I my te problemy rozwiązywaliśmy, kiedy była potrzeba. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili ograniczanie... I to jest zapaść służby zdrowia, do czego doprowadziliście przez 2 lata. I mówienie teraz w sytuacji, kiedy wybuchła afera,

0: takiej buty i arogancji Koalicji Obywatelskiej w tym Szpitalu Południowym i tych licznych, bulwersujących nieprawidłowości, wy próbujecie przykryć opowiadaniem o planach reformy służby zdrowia. Przecież plany reformy służby zdrowia mieliście już idąc do wyborów, tylko że
1: ja naprawdę nie chciałam politycznie, bo ja nie chcę też uderzać w PiS, co się działo, jakie były afery za czasu rządów PiS. Naprawdę, darujmy to sobie, jeśli będziemy wymieniać sobie afery, które były,
0: nie było saloników VIP,
1: respiratory, maseczki,
0: nie było
1: to, co działo
0: VIP,
1: w czasie COVID-u, to naprawdę też tych afer było mnóstwo i były zamiatane pod dywan. Ministrowie,
0: jeżeli
1: wiceministrowie awansowali, kiedy były afery. Teraz ministrowie ponoszą odpowiedzialność, są wzywani do wyjaśnień, tak samo wiceprezydenci czy osoby zarządzające szpitalem. Są dymisje, a więc i zwolnienia dyscyplinarne w momencie, kiedy widzi się nadużycia. I tak to powinno wyglądać.
2: Jeszcze
1: nadużycia często bywają, natomiast kwestia jest odpowiedniej kontroli i wyciągnięcia konsekwencji.
2: I jeszcze jeden wątek chciałam.
0: Wy często mówicie o aferach PiS-u, twierdząc, że coś było aferą, tylko że jeżeli przejęliście władzę i rządzicie już 2 lata, i nie możecie w kółko nazywać afer rzeczy, których nie osądziliście. Jeżeli jest coś, jeżeli ktoś złamał przepisy, jeżeli ktoś coś ukradł, to wsadźcie go do więzienia.
1: No oczywiście.
0: A nie po prostu mówi pani o aferach PiSu, których w żaden sposób nie osądzacie.
1: Tutaj mamy
0: konkretną aferę, że wiadomo, że ukradł. No wiadomo, że ukradł. Ten człowiek sam przyznał, że ukradł te pieniądze. Ten szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej i lekarz, bo przecież próbował je nawet zwrócić, ukradzione pieniądze. Ale mu się to trudno udaje
1: Natomiast coś powiedzieć?
2: Jeszcze jeden wątek, bo chciałam się o Zbigniewa Ziobrę dopytać.
1: Chciałam właśnie tutaj nawiązać do tego. Jeśli mamy udowadniać afery i rozliczać, to niech nie uciekają do
0: Zbigniew
1: stanu.
0: Zbigniew Ziobro nie ukradł żadnych pieniędzy. Porównajmy te rzeczy.
1: Skąd pan wie?
0: A ma pani taki zarzut w ogóle?
1: Co on dzisiaj powiedział? To jest dopiero buta. Jeśli ktoś mówi, że fajtłapą jest minister, który nie może go ściągnąć do kraju ktoś ucieka,
0: Ziobrze,
1: to dla mnie jest to niedopuszczalne.
0: Zarzutów i wśród tych zarzutów przecież nie ma przywłaszczenia przez niego żadnej złotówki. Nie ma ukradnięcia żadnego pieniądza. Żadnej złotówki, żadnego grosza. Jeżeli stawiacie zarzut, że przeznaczył
1: to dlaczego ucieka?
0: Fundusze z Funduszu
1: Sprawiedliwości.
2: Panie pośle, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to on teraz jest legalnie czy nielegalnie w Stanach Zjednoczonych?
0: Legalnie przebywa moim zdaniem. No każdy może, Polak nawet bez wizy pojechać, przecież zniesione są wizy do Stanów Zjednoczonych, są tylko te takie elektroniczne.
2: Jest też
0: legalnie przebywa w Stanach Zjednoczonych,
2: jak że będzie ekstradycja.
0: Panie mi przerywają, a ja chcę skończyć tamten temat.
2: Bo już nam się postawiliście,
1: dominuje pan.
0: Postawiliście Ziobrze zarzuty, że na przykład z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczył pieniądze na remont prokuratury. I tego typu zarzuty są. Nie ma tam zarzutów, że ktoś ukradł pieniądze, że zarobił 1 600 000 w rok
1: to
0: czasu.
1: To czego pan Ziobro się boi?
0: 28 lat jakiś.
1: No niech wróci.
0: Nie ma takich
1: skoro zarzuty
0: w stosunku,
1: są nie,
0: ale
1: niesłuszne.
0: Wie pani, dlaczego on jest za granicą?
1: Nie wiem. Ja tego nie rozumiem, saloniki VIP albo przestępcy
0: nielegalnie,
1: VIP.
0: Nielegalnie funkcjonująca w Polsce prokuratura, niestety
1: nielegalnie
0: funkcjonuje.
1: Nie powinno być VIP-ów. Każdy powinien odpowiadać tak samo.
0: Próbuje wsadzić do aresztu Zbigniewa Ziobrę i wy wcale nie chcecie mu postawić zarzutów, żeby on iść z tym do sądów. Wy chcecie go w kajdankach wsadzić do aresztu.
1: Nie, absolutnie. Ja uważam, że
0: chcecie,
1: nie.
0: Żeby się
1: to jest taka narracja polityczna.
0: Gdybyście
1: chcieli, żeby wszyscy byli równo traktowani.
0: Wam zależy na tym, żeby go wsadzić do aresztu, a nie żeby wyjaśnić sprawę w sądzie, czy cokolwiek zrobił złego, czy
1: Panie
0: nie.
1: Panie pośle, kończymy.
2: Kończy nam się czas. Bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy do tych tematów powracać. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I Barbara Okuła, Centrum, również dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

one of you without exception. What do you mean?

0: Got to Have Love i zespół Pulp. Zespół Pulp pojawi się w opowieściach w trzeciej godzinie. Dzisiaj spotkamy się w składzie Agnieszka Laskowska, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Łoniewski. No i będziemy wspominać i podsumowywać mijający tydzień. Będzie i trochę polityki, i trochę sportu. No i oczywiście wątki związane z kulturą. Także z koncertem zespołu Pulp, na którym któreś z nas było, ale na razie nie powiem, które. No a państwo dzwonią. Dzisiaj jednym z poruszonych tematów przez nas był ten, czy potrzebny jest rzecznik praw ucznia. Taką funkcję zakładała ustawa o prawach i obowiązkach ucznia.
1: Taka instytucja powinna zostać powołana, ponieważ w szkołach często dochodzi do nieprawidłowości. Jak chodziłem do klasy maturalnej, to było około 2 lata temu, moja szkoła w

0: prowadziła obowiązkowe identyfikatory. Trzeba było za nie zapłacić około 50 zł, a ich brak był karany naganą. Wtedy też zgłosiłem tę sprawę do kuratorium, żeby się tym zajęli. No i wtedy okazało się, że szkoła identyfikatory prowadzić może, ale muszą być darmowe.
1: I jeszcze jeden głos w tej sprawie, choć rzecznik

0: I obawiam się, że za chwilę z zawodu nauczycielskiego zaczną odchodzić co bardziej wrażliwi ludzie, ponieważ nie będą wytrzymywali tej presji.
1: 22,7 trójek, nasz numer zawsze do Państwa dyspozycji. My się szykujemy powoli do trzeciej godziny. Phoebe Bridgers wkrótce powróci z nową płytą, a ten utwór Lost Boys ją zapowiada. No a do tematu szkół, uczniów, nauczycieli z pewnością będziemy wracać. Niezwykle ważny temat.

0: Autopromocja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
2: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
2: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
2: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki w sobotę od 17 do 19.
2: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
16: Tragedia w Schewinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań odkryto zwłoki czterech osób. Premier dał urzędnikom czas do wtorku na działania w sprawie nieprawidłowości systemowych ujawnionych przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Rodzinna tragedia w podkrakowskiej Iskawinie. W jednym z mieszkań odkryto ciała czterech osób.
17: O godzinie 15.14 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
16: Relacjonował Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień ofiarami są matka, córka, jej mąż i niemowlę. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministry zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system, jak do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki i VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
18: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
19: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jak jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
18: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest między

0: innymi zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Specjalna komisja zbada sprawę biskupa Jana Szkodonia. Powołał metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. To pierwsza komisja w historii Kościoła w Polsce, która ma zbadać przypadki używania swojej pozycji przez duchownych do wykorzystywania seksualnego osób dorosłych. Zespół ekspertów weźmie pod lupę sprawy historyczne, tłumaczy rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
2: To jest sprawa, której no właśnie już po jego śmierci pojawiły się kolejne zgłoszenia. Nie ma możliwości zbadania ich w jakimś postępowaniu karnym, cywilnym czy też kościelnym, no bo obwiniony nie żyje, no ale właśnie taka komisja powinna się tymi zgłoszeniami zająć.
1: Biskup Szkodoń był oskarżony o molestowanie nieletniej, został ukarany pokutą modlitewną za nierozważne zachowania wobec małoletniej. Zmarł w sierpniu ubiegłego roku. Od 3 do 4 w skali Beauforta, a z taką siłą wieje dziś wiatr na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie wszyscy żeglarze radzą sobie z mocnymi porywami, mówi dyżurny ratownik MOPR-u w Giżycku Marek Banaszkiewicz.
3: Mamy tutaj już przeprowadzonych kilka akcji technicznych. Lądowanie żaglówkami w trzcinach, na mieliznach, nieradzenie sobie z umiejętnościami przy takich warunkach wiecznych.
1: Silny wiatr na Mazurach ma utrzymać się mniej więcej do godziny 20:30. W weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
4: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
1: Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może skrócić się nawet o 2/3. Władze Tajwanu zwiększają częstotliwość ćwiczeń, które mieszkańcy wyspy mają przygotować na ewentualną próbę przejęcia kontroli nad nią przez Chiny. W tym tygodniu odbyły się specjalne ćwiczenia z udziałem wojska i urzędników.
5: Tajwan przygotowuje się nie tylko do wprowadzenia całkowitej blokady wyspy, co obecnie uznawane jest za najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ćwiczenia obejmowały także takie scenariusze jak wykorzystanie katastrof naturalnych do siania chaosu czy przejęcie transmisji telewizyjnych. Prezydent Tajwanu William Lai zapowiedział wzmocnienie zdolności obronnych wyspy. Wcześniej ogłoszono plan budowy specjalnej kopuły, która miałaby chronić terytorium Tajwanu przed atakami rakietowymi. Ważną częścią ma być jednak obrona cywilna. Wojskowie i urzędnicy koordynowali działania m.in. na wypadek pojawienia się chińskich dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej czy przeciwdziałania dezinformacji po silnym trzęsieniu ziemi. Chińskie władze uznają ćwiczenia za eskalację napięć w cieśninie tajwańskiej. Tymczasem z roku na rok Chiny wzmacniają patrole wokół Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
6: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, na północy bardzo dobra, na pozostałym obszarze dobra. Źródła odnawialne produkują teraz 2/3 energii elektrycznej w krajowej sieci. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Po sporcie... Co ja powiedziałam? Pora na sport. O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Norbert Michalak.
9: Potwierdzam też, że Hubert Hurkacz gra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Rywalem Polaka jest Tommy Paul. Pierwszego seta wygrał Amerykanin 6-4, drugiego Hurkacz 7-6, a w trzecim prowadzi Paul 4-3. Dziś w deblu grała Alicja Rosolska, która odpadła w pierwszej rundzie. Rosolska i Chilika Alexa Guarachi przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani 2-6-2-6. Holender Lars Rouwafer wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Liderem pozostał Marceli Bogusławski, który był dziś drugi. Kolarze przejechali 142,5 km z Jędrzejowa do Sosnowca. Rajdowe Mistrzostwa Europy wracają pod Koloseum. Dziś rozpocznie się rajd Rzymu. Będzie to 3. runda Mistrzostw Europy. Na starcie stanie aż 5 polskich załóg. Wśród nich będą obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polacy są już po zapoznaniu z 11 odcinkami specjalnymi, ale jak mówi Marczyk, są to zupełnie inne trasy niż przed rokiem.
10: Odcinki specjalne, z którymi będziemy się mierzyli, są całkowicie nowe, jeżeli chodzi o sobotni etap. Myślę, że na tym rajdzie będzie się dużo działo. Niedzielny etap przesuwa się bardziej w okolice Fuji, które znamy trochę bardziej z przeszłości. Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przyczepnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie

0: prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata w WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
1: Rajd Rzymu to 11 odcinków specjalnych. Pierwszy dziś o 25, a ostatni w niedzielę.
2: Mroźny wiatr ten w naszym podkładzie, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, to będzie mniej więcej taka jak dzisiaj, czyli zachmurzenie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie trochę większe, ale będą też przejaśnienia. Burze lokalnie możliwe na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, a temperatura od 19 do 23 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Ile to? Powiedzcie mi.
4: 7 minut trójka, ja tak usłyszałam.
2: 7 minut trójka. A jak to było wczoraj, Agnieszka?
4: To było tak. Wujek, Beatlesi, trójka.
2: A dzisiaj jest dzień cioci i wujka.
4: Cioci i wujka, oczywiście.
2: 8 minut po 18.
5: Zapraszamy do trójki. Trzecia godzina.
2: No mistrzowsko to się nam udało. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Katarzyna Borowiecka, to ja, dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będziemy już mówić o ślubie Taylor Swift i Trevora Kells. Czy będziemy mówić jak chcecie?
7: No nie wiemy zbyt wiele na razie, to tylko jakieś spekulacje,
4: ja się podpisuję pod apelami, które są w internecie, że to powinna być transmisja po prostu.
2: Oczywiście, że tak.
4: Stop domysłom, stop
2: królewskie, plotkom. Królewskie śluby powinny mieć transmisję. Z wesela też powinna być transmisja. A ja dzisiaj specjalnie sprawdzałam, jak się wymawia nazwisko Trevora i on sam wymawia Kells, tak żeby się rymowało z Els, ale reaguje też na Kelsey, więc...
4: Ale słyszałam, jak pocieszałaś pana, który tak rozżalony tym ślubem trochę był na antenie, tak. I wydaje mi się, że no, użyłaś argumentu pewnie słusznego, że jest, no, jak to się mówi, jest takie powiedzenie o tym kwiatach, że w tym świecie, ale to dobrze, nie będę tego mówić.
2: Co, nie, no ja powiem, tego kwiatu to pół światu.
4: Ale wydaje mi się, że po prostu jakby, czy jest jakiś zakaz podkochiwania się mimo to?
7: W mężatce. No nie ma żadnego,
2: nie ma
7: prawda?
2: Zakazu. Proszę się podkochiwać w Taylor Swift tyle, ile państwo mają ochotę. A co dzisiaj u nas? Agnieszka Laskowska, proszę od ciebie najpierw. W takim ekspresowym wydaniu, z czym przychodzisz?
7: W ekspresowym
2: podsumowujemy
7: wydaniu to
2: tydzień.
7: Bardzo trudne czasy dla polityków. Wyborcy powiedzą, sprawdzam w październiku przyszłego roku, ale niektórym pali się grunt pod nogami, bo sporo afer i rzeczywiście problemów do wyjaśnienia.
4: No ja bym powiedziała, że na pewno dużo lepiej dzieje się w sporcie i w kulturze, bo lato wystartowało wspaniale niż rzeczywiście w polityce. Bo no i tak. Open Air,
2: ale dzisiaj mieszamy te
4: trwa,
2: wątki, tak, miksujemy.
4: Festiwal Open Air w Polsce trwający i nasze już festiwal lato, które wystartowało. Byliśmy przecież na Malcie i to będzie się tylko rozwijało w coraz liczniejsze imprezy. No ale już nie mówiąc o tym, co się dzieje w sporcie, już nie chcę kraść Krzyśkowi, ale zazdroszczę
2: wszystkim. Ale wszystkie chcemy porozmawiać o mundialu.
4: Oczywiście, którzy mają wakacje, tak jak mój syn na przykład, który się interesuje piłką i słyszę tylko tam raz na jakiś czas o drugiej czy o trzeciej w nocy, jak coś tam się rozedrze, jakaś sytuacja się wydarzy i potem tylko rano pytam, kto grał i co się wydarzyło. On kibicuje, z reguły ma taki ciekawy gust, czyli no, pewnie krew z krwi, lubi kibicować tym, którzy teoretycznie mają mniejsze szanse.
6: A, to tak, taka jest reguła, ja też tak lubię kibicować.
2: To ja teraz podpowiem Krzyśkowi, z czym przychodzi dzisiaj, kiedy zapytałam mailowo, jakie tematy będziecie chcieli poruszyć, to Krzysiek napisał Mundial, Wimbledon, Mundial. Mhm. Więc ja dopisałam, a może jeszcze Bargiel?
6: Będzie Andrzej Bargiel, rzeczywiście dokonał super wyczynu, zjechał z Nanga Parbat z góry.
2: To może od niego zacznijmy właśnie, to jest coś niesamowitego i ta akcja, która trwa już ładnych parę lat.
6: Tak, no Andrzej...
2: Hic sunt leones, pod takim hasłem.
6: Natomiast Andrzej zjechał już, wspiął się i zjechał z 8-tysięcznika. Tym razem właśnie z Nanga Parbat, bardzo trudnej góry, bo tam są takie bardzo wysokie ściany skalnolodowe, więc ciężko jest zjechać z takiej góry. Ta góra ma złą sławę. Pewnie pamiętacie, że tam była akcja ratunkowa w związku z tragedią Tomasza Mackiewicza. Udało się ściągnąć Elisabeth Revol. Jest mała rywalizacja pomiędzy...
4: Udało się w niezwykłej akcji ratunkowej
6: Tak jest. Jest mała rywalizacja pomiędzy naszymi skialpinistami czy narciarzami ekstremalnymi, czyli Andrzejem Bargielem i Bartkiem Ziemskim, bo Bartek, oni oczywiście mówią, że nie rywalizują, ale... No, ale to media przynajmniej te rywalizacje kreują. Andrzej zjechał z 8 tysięczników, natomiast Bartek z 9. Także 8 tysięczników jest 14 i będziemy z uwagą śledzić, co będzie dalej.
2: To jeszcze dodajmy, że Andrzej Bargiel wchodził tym razem z Januszem Gołąbem.
6: Tak, który też wszedł na
2: Nanga Parbat. Tak, właśnie.
6: Łatwo znaleźć.

0: Reszt filmy z jego zjazdu wygląda to fenomenalnie. Widać, jak to jest trudne, jak to jest niebezpieczne, ale wygląda pięknie.
1: W tej ekipie dronowej kamerzystów jest chyba brat Andrzeja.
0: Jest brat Andrzeja, tak.
1: Prawda? Więc to wszystko z jednej strony piękna historia rodzinna także, ale z pewnością robi to ogromne wrażenie.
0: A propos historii rodziny, to pamiętam, jak Andrzej opowiadał często, jak wracał właśnie z jakiejś takiej wyprawy, ich tam jest chyba 8 czy 9 w domu. I tata zawsze mówił, że wróciłeś z tych wycieczek to do roboty, bo sporo jest roboty w domu.
1: Jak się jest w domu, to trzeba pomagać.
0: Tak jest.
2: Też tak mi się wydaje, ale przy tej okazji zazwyczaj pewnie no, bo tak przyjęliśmy to za takie oczywiste, prawda? Że się wchodzi z nartami czy ze sprzętem
0: no,
2: na
0: dla
2: 8.
0: Mnie to nie jest oczywiste.
2: No nie, a tak mówimy, no tak zjechał. Tak, jeszcze mu zostało sobie kilka, bo jest naście, a on zrobił na razie...
0: Tak, to są niewiarygodne wyczyny.
2: Ale też wiele osób słuchając o takich rzeczach myśli sobie, no ale po co, na miły Bóg, ryzykować życiem, bo nie jedna osoba, nie jedna już została na tej górze i na tych górach i tak dalej, i tak dalej. I zawsze mi się tutaj przypominają też właśnie przez pryzmat filmów, te wspaniałe opowieści na przykład o wspinaczach, którzy bez asekuracji wchodzą na jakieś niesamowite wysokości ściany i też podobnie jest to odbierane. Jak bardzo takie ekstremalne wyczyny, czasami nielogiczne i być może ryzykowne, bezsensowne, ktoś powie, jednak popychają w różnych przestrzeniach ludzi, że jakby cały świat rozwijał się tak w ten sposób, że w cywilizacji zawsze byli tacy w cudzysłowie wielkim szaleńcy, którzy po prostu robili rzeczy teoretycznie bez sensu.
1: Przekraczali granice,
2: ale przekraczając granice,
1: udowadniali, że to jest możliwe.
2: Tak.
1: Ale teraz z kolei z zupełnie innej beczki. Kompletnie przypadkiem mi się przypomniało, bo nie przypadkiem przekraczali granice, ale ta para, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Tak.
2: I oczywiście,
1: z pięknym hasłem,
2: z
1: o
2: miłości. Tak, że niektórzy po prostu, że gdybyśmy wierzyli w to, że miłość jest ważna, a nie, że to miłość daje nam siłę, a nie miłość do siły jest ważna. Oczywiście para została aresztowana, no to samo to wspięcie było spektakularne, ale też żyjemy w innych czasach. Zwróćcie uwagę, że właściwie natychmiast po tym, jak pokazały się zdjęcia, jak weszli i tę flagę rozpostarli, pokazały się seriami całymi przeróbki. I ludzie zaczęli tam różne
1: swoje
2: osoby umieszczać na szczycie tego
1: osoby,
2: budynku
1: tak.
2: I różne hasła. Niektóre nadal jakby w takim czymś, no, co można uznać za słuszne, ale niektóre reklamowe. No nie będę, ale widziałam też kilka takich czysto reklamowych. Trochę to są czasy pokręcone.
0: Ale które się rozśmieszyło, prawda?
2: Tak. Oj tak.
1: Ale jeśli chodzi o Empire State Building, to oczywiście ja miałam też skojarzenia z King Kongiem i nie mogłam się powstrzymać, bo to jest u mnie automatyczne.
2: Ale byliście kiedyś tak na Empire? Ty byłaś chyba, tak? Na Empire?
1: Ja zdecydowałam się na ten drugi, najwyższy, czyli The Rock.
2: Tak,
1: z którego, to z tego budynku są nadawane moje ulubione programy amerykańskie, czyli Saturday Night Live i różne seriale tam też powstawały, więc pomyślałam sobie, pójdę
2: ale
1: tam.
2: Jak się na Empire wchodzi, to no już tak zazwyczaj jest kolejka po prostu, więc zorganizowano tak w amerykańskim stylu to oczekiwanie i przechodzi się właśnie przez taki segment, który można nazwać muzealnym czy jakimś, ale jest to bardzo interaktywnie i nowocześnie zrobione, więc najpierw się trafia do sekcji, gdzie jest się nieomal w trakcie budowy, ale tak to jest rzeczywiście dzięki starym filmom i różnym wizualizacją przeprowadzone.
1: To ja prowadziłam taką atmosferę.
2: Obok tych robotników i znowu przekraczanie granic. Wyobrażacie sobie, jak się budowało w dawnych czasach, jakie to było niezabezpieczone.
1: No tak, zdjęcie
2: osób ginęło, i rzeczywiście. I jesteś jakby razem z nimi na tych coraz wyższych piętrach. No i oczywiście też jest segment popkultury i tam rzeczywiście też wszystkie te możliwości. Bo przecież to nie tylko on. No, różne były tam sytuacje z budynkiem, który jest ważny. Także w popkulturze. Tak, to jest bardzo fajne. Amerykanie mają taki wyjątkowy dar, żeby często na kamieniu zrobić coś.
1: Agnieszka, to skoro już się rozkręciłaś, to teraz w takim razie o twoich kulturalnych artystycznych peregrynacjach. Nie, ale jesteś przy głosie, więc chciałabym teraz, żebyś trochę, żebyśmy zaczęły może, nie wiem, podsumowywać Maltę?
2: Tak, że to jest, no, na Malcie to wy widziałyście to, co ja bym chciała zobaczyć. Ty, czyli Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka. To mówię do tych, którzy nas nie oglądają. Zachęcam, żeby obejrzeć, bo jak te odgłosy, które przed chwilą się zasygnalizowały, będą powracać, to trzeba zobaczyć, że to nie my, czyli nie ja, Agnieszka i Kasia, tylko Krzysiek.
1: Krzysztof zaintonuj.
0: To jest oszalał. On przepowiada wyniki.
2: Do studia z Napoleonem.
1: Wrócimy do tego.
2: Wrócimy tak do tego. I no, przeżyłyście po prostu przynajmniej częściowo to tak, zrobiła Magdalena Cielecka.
1: Finał, tak. The Second Woman, czyli performance 24-godzinny, spektakl też można powiedzieć, czy eksperyment społeczny także. Zupełnie inny niż reality show, przeróżne, nazywane eksperymentami społecznymi, ale to co się działo w tych krótkich, bo 7-8, no powiedzmy w porywach do 10-minutowych spotkaniach Magdaleny Cieleckiej z kolejnymi

0: wybranymi w castingu mężczyznami, którzy nie są zawodowymi aktorami, a mieli z nią odegrać scenę rozstania według scenariusza, który był zarysowany w jakimś zakresie, ale jednak były tam miejsca na improwizacje, na zaskoczenia. No i to, w jaki sposób Magda Cielecka uniosła to zadanie, jest, ja nie mam słów, żeby to opisać, imponujące, to nie wystarczy. Ja w sumie byłam tam około 4 godzin. Agnieszka Obszańska miała szansę trochę dłużej zostać, bo ona już była po audycji. Natomiast...
1: Akt audycje
0: tylko przeszkadzają. Ale rzeczywiście ja miałam okazję z nią przez moment porozmawiać tuż przed wejściem. I była tak pozytywną energią naładowana, tak gotowa do tego, żeby się zmierzyć z tym zadaniem.
1: Ale jaka ty byłaś pozytywnie naładowana, stałaś uśmiechnięta z tym mikrofonem.
0: Bo to się tam udzielało jakoś niesamowicie. A poza tym myśmy tak czekali już na to. To było tak zapowiadane. Oglądaliśmy te wszystkie wywiady, czy też u nas przecież Agnieszka Obszańska z Magdaleną Cielecką rozmawiała, kiedy tylko ogłoszone zostało, że ten performance będzie wykonywany, bo przecież on już był pokazywany w Wiedniu, w Nowym Jorku, w Amsterdamie. I no, po pierwsze, wydaje mi się, że nie można było wybrać lepszej aktorki do tego. Natomiast to, co się odsłaniało, to nie zdążymy tego tutaj podsumować bynajmniej, ale w tych relacjach z mężczyznami, ze względu na wiek, ze względu na jakieś inne uwarunkowania, każdy z czymś przychodził. I czasami to były bardzo udane także aktorsko występy, czasami były tam pewne niezręczności, ale zawsze coś się wydarzało w tym kubiku, który stał na scenie. Dzięki kamerzystom i kamerzystkom również mieliśmy bardzo bliski dostęp do mimiki, do gestów. Było czasami bardzo zabawnie. No, wydaje mi się, że będą powstawać jeszcze bardzo poważne analizy tego wydarzenia.
1: Tak, bo nawet
0: i
1: ja was
0: bardzo nie czekam.
1: Pytałam o to, jaka była, bo do wyboru były też dwa zakończenia. Czyli
0: tak, to właściwie takie oba tak. są
1: o rozstaniu,
0: smutne, ale... o rozstaniu, ale albo takie z miłością, albo z zaprzeczeniem tego uczucia.
1: Tak, nie wiemy w sumie, jak to się procentowo ułożyło. Aga Laskowska patrzy na nas i powiedziałabym z taką zazdrością po prostu, ile pozytywnych emocji jest w świecie kultury, to jeszcze tylko do pomysłu. No.
0: Ale Aga też korzysta na szczęście ze świata kultury.
2: Ja wam bardzo zazdroszczę oglądania tego występu Magdy Cieleckiej, którą bardzo lubię oglądać.
1: 24 ale godziny. Nie
2: ciekawa
1: się,
2: jestem.
1: Szeptem w radiu jesteś.
2: 24 godziny na scenie, tak, imponujące. Ale ciekawa jestem, czy też byli tacy widzowie, którzy wytrwali, choć jedna osoba.
0: Tak, było bardzo dużo takich osób i to było zaskakujące być może, bo jednak nikt się pewnie aż tak nie spodziewał tego, że ta scena, ta widownia będzie właśnie w większości wypełniona przez bardzo długi czas. I
1: to jest przemyślane,
0: było wiele osób takich, które tak, tam były przerwy, także publiczność miała szansę wyjść i myślę, że nie było osoby, która siedziała murem przez 24 godziny. Natomiast były przerwy, były możliwości, żeby się doenergetyzować, napić kawy.
1: Agnieszka Obszańska powiedziała,
0: tak,
1: że wyszła i zrobiła półgodzinną drzemkę.
0: Tak zwana power nap. I tak to się...
1: Jestem w teatrze, przepraszam, ale śpię właśnie, bo jestem w teatrze.
0: Ale publiczność też wchodziła tak niesamowicie w interakcję z tym, co się działo na scenie, że właściwie czasami, znaczy zawsze była po stronie Magdaleny Cieleckiej.
1: To ja tylko dodam jeszcze...
0: Co się tam działo, to jest
3: jak Magdalena element. Musiała być przygotowana fizycznie.
1: Tak, no ale Magdalena Cielecka to widać wielokrotnie w jej innych też sztukach. No widać po niej, że ona to bardzo ważna jest dla niej, ta kondycja fizyczna. Dodam tylko, że to, co ja mogłam zobaczyć z kolei na Malcie, też z takiej, no układa nam się nurt tutaj takiego przekraczania pewnych, także własnych możliwości, to było z kolei takie przekroczenie jakby gatunkowe rozumienia tego, czy może być opera w wykonaniu Coco Rosi, zespołu, który bardzo dobrze znają tutaj słuchacze i słuchaczki trójkowe, z których dwie siostry mają razem zespół, ale odrębną drogę przez wiele lat, bo jedna z nich, Bianka, jest bardziej w stronę poezji, słowa, ma też taki ten charakterystyczny głos w nagraniach Coco Rosi, a Sierra to jest ta wykształcona śpiewaczka operowa, która też prowadzi swoje życie śpiewaczki. No, spotykają się w Coco Rosi, ale nagle te dwa światy, czyli opery i tego, co z kultury popularnej, ale też z jakiegoś takiego bardzo no, smutnego oglądu świata, katastroficznej wizji zmierzania do jakiejś kolejnej, niestety większej czy mniejszej zagłady, zlało się w taki spektakl paraoperowy, paracyrkowy, który w ogóle też też rzucał wyzwanie publiczności, bo był tak zorganizowany, że publiczność powinna właściwie podczas niego chodzić. Mało kto z tego korzystał lub nie wszyscy byli ośmieleni, bo jednak opera i trzeba trzymać brylanty, żeby nie szeleściły. Ale ci, którzy się

0: zdecydowali, bardzo dużo skorzystali, poruszając się po sali, krążąc, łącznie z tym, że wychodząc z takim orszakiem na zakończenie. No fajne są te takie sytuacje. Wiem, że to są takie przerwy od codzienności, takie ewidentnie karnawały od raczej ciężkich zdarzeń,
1: tak.
0: Ale jakże power potrzebne, jakże bardzo potrzebne.
1: To ja jeszcze tylko dwa refleksy z tego, co mi zostało po tegorocznym festiwalu Malta. Oczywiście jest też scena muzyczna, koncertowa. Zapraszaliśmy państwa też na te koncerty.
0: Beirut był na naszej antenie.
1: Beirut był na naszej antenie, ale ja wspomnę o koncercie Benjamina Clementine'a, który kiedyś w ogóle tutaj był przy Myśliwieckiej. Grał taką live sesję. To był chyba 2018 rok. A na tym koncercie no, jawił się jako jakieś takie półbóstwo. W czerni i bieli. On, fortepian, potężny głos, potężny talent. I myślałam sobie, to jest niemożliwe, że ten człowiek istnieje, że on jest na wyciągnięcie ręki. I bardzo dobrze, że już pod koniec koncertu zaczął opowiadać anegdotę i była ona tak nietrafiona i tak podszyta jakimś dziwnym stereotypem na temat Polaków, że pomyślałam sobie, dobrze, że ją opowiedział,
0: bo było za
1: bo
0: dobrze.
1: Przynajmniej wiem, że jest człowiekiem, że ma wady. Ale jeśli chodzi o stronę muzyczną, było nieziemsko. No i spektakl, o którym też Agnieszka Owszańska opowiadała w Terra Cultura, spektakl taneczny, właściwie taki performance trzygodzinny, Patience This Resting Ewy Dziarnowskiej z udziałem Lei. I tu przeczytam ze słowiańska nazwisko Marojewicz. Jestem do tej pory urzeczona, choć było to coś, takie doświadczenie, które trochę naruszało bardzo, trochę naruszało, no właśnie, tę cierpliwość,
0: tak,
1: ale to wszystko miało sens.
0: To jeszcze tylko dodam, a propos Benjamina Clementine'a, rzeczywiście coś musi być na rzeczy z jego przekonaniami na temat Polaków, bo powiedziały mi organizatorki, że w ogóle do Poznania to były te pierwsze gorące dni. Chwilę potem biliśmy rekordy w weekend. Przyjechał w potężnym, trzymając się już twojego słowa, wełnianym płaszczu i był bardzo zdumiony. Ja nie wiem, widocznie gdzieś jeszcze jest ta wizja białe niedźwiedzie i futra.
2: Nie, okay, chciałem ten suchar usłyszeć, nie? Powtórzysz?
1: Nie. Myślę, że kto był, bardzo dużo takich głosów słyszałam wychodząc z tego koncertu, mógł nie opowiadać tej anegdoty. Ale no, opowiedział, potem zaśpiewał jeszcze jeden utwór.
2: Bardzo jesteśmy ciekawi,
1: to się
2: ci, którzy nie słyszeli.
1: To się wszystko bardzo w sumie dobrze złożyło, bo tak
0: było
1: jak mówię.
0: Coś o Polsce, Napoleonie i o potężnym głosie.
1: Tak. W takim razie, Krzysztof, teraz do ciebie się kieruję, choć to będzie musiała być krótka opowieść.
0: Krótka
1: Wrócimy
0: piłka.
1: Oczywiście do wszystkich tych dłuższych opowieści, ale...
0: jak oglądacie mecze,
1: co
0: skoro
1: się
0: są
1: dzieje
0: w nocy?
1: Właśnie z waszym rytmem dnia teraz.
2: Nie wszystkie oglądamy. Są skróty, są
1: powtórki.
2: Czy
1: redakcja sportowa nie ustaliła dyżurów?
2: Nie, no mamy dyżury, ci, którzy mają dyżury, to oglądają.
0: Aha.
2: No jak sobie wyobrażacie? Przecież no musimy się regenerować.
1: Zanim wejdziemy,
0: a Magda Cielecka gra 24 godziny.
1: No właśnie, w taką twardą publicystykę
2: sportową. Rozumiem, że potem jeszcze nie kładła.
0: Oczywiście.
2: Do tej pory
1: opowiedz...
2: gra.
1: Opowiedz o jakichś takich wydarzeniach, które przez ten tydzień, bo już rzeczywiście Darek Urbanowicz w zeszłym tygodniu trochę podsumowywał te początki. Co się wydarzyło?
2: Nie wiem, co
1: powiedzmy
2: odpadli.
1: W tych... Aha, no tak.
2: Którym kibicowałem.
1: Ale Norwedzy cały czas są.
2: Natomiast no ewidentnie pojawili się dwaj faworyci, tacy bardzo mocni. Wydaje się, że ktoś z tej dwójki zdobędzie Mistrzostwo Świata.
1: Czyli?
2: I to?
0: Francuzi.
2: Bardzo dobrze. I?
0: Francuzi.
1: Brazylia?
2: Nie.
1: Ja trzymam kciuki na razie za Norwegię.
2: Europejskiego.
0: Europejskiego. Poczekaj, gdzie to ja miałam globus?
1: Na pewno nie Polska.
2: To masz globus Krakowa. Hiszpania.
1: Hiszpania,
2: tak. Rzeczywiście, to są dwie drużyny, które wyglądają na tę chwilę
1: wczoraj
2: zdecydowanie
1: pięknie
2: najlepiej.
1: Javier Bardem i Penelope Cruz i Rosalia cieszyli się
2: tak,
1: na trybunach.
2: Na trybunach tak, rzeczywiście tak
0: a
2: było.
0: Komentatorzy
2: się nie zorientowali. Nie zorientowali, że z Penelope.
0: Rodzina królewska.
2: Nie zorientowali
1: się. Są niepodobni do następczyni tronu i jej młodszej siostry. Zupełnie.
3: Ale fajnie dzisiaj nasz korespondent z Paryża opowiadał o tym, co się dzieje wokół Kiliana Mbappé i jak cała Francja go przeprasza za złą opinię, jaką miała o nim, zanim pojechał na mundial, że nie wierzyli już w jego talenty sportowe, a teraz nawet śpiewają... Teraz już nawet śpiewają piosenki.
0: Ja miałam
3: wybacz,
0: taki dylemat, czy można mu kibicować po tym, co tam się działo dookoła niego. Mówię tutaj o niesportowych aspektach.
3: To prawda, ale ta sprawa została wyjaśniona z tego, co pamiętam, czy nie?
2: Jest to skazany, natomiast, natomiast no, nieprzyjemny zapach pozostał. W każdym razie Hiszpanie i Francuzi to są faworyci mundialu na tej chwili. Oczywiście ci, którzy kibicują Argentynie, się oburzą. Napoleon też. No bo Argentyna broni tytułu, Messi bije rekordy. Argentyna póki co wygrywa swoje mecze. Dzisiaj gra z Republiką Zielonego Przylądka. Więc zobaczymy, jak pójdzie, ale pewnie raczej Messi.

0: i będzie po prostu ten rekord śrubował. Rozkręcał się mundial długo, w związku z tym, że jest dłuższy, że jest więcej drużyn
1: i więcej przerw.
0: I tak, więcej przerw. Serca dzieci angielskich skradł Thomas Tuchel, czyli selekcjoner, niemiecki selekcjoner reprezentacji Anglii.
1: Słyszałam w Trójce o tym.
0: Tak, który powiedział, że prosi rodziców o to, żeby nie puścili dzieci do szkoły z niedzieli na poniedziałek, bo wtedy o pierwszej w nocy Anglicy grają z Meksykiem. W Anglii wakacje zaczynają się 22 lipca. I Thomas Tuchel powiedział, że potrzebujemy wsparcia wszystkich, a najbardziej potrzebujemy wsparcia dzieci. Prawda, że piękne?
1: Oczywiście.
0: No, Thomas Tuchel jest w porządku.
1: To jest bardzo piękne. Myślę, że oczywiście będziemy wracać do mundialowych tematów, bo myślę, że trochę jeszcze
0: jest, ale
1: zostało,
0: ja też was,
1: prawda,
0: chciałem zapytać o wasze jakieś takie skojarzenia
2: ja
0: mundialowe.
2: Ja absolutnie uwielbiam, oczywiście teraz nie pamiętam imienia i nazwiska tej amerykańskiej pani sędzi, ale bardzo lubię mecze, które prowadzi i nawet pytałam się specjalistów z racji płci w moim domu, bo wiadomo, że piłka nożna należy do mężczyzn, czy im to przeszkadza, albo czy...
0: No jest oni... przeszkadzeń?
2: Nie, właśnie powiedzieli, że dokładnie potwierdzili moje zdanie, że jest konkretna, fajna, a przy tym nie traci nic ze swojej
3: kobiecości. Ale dla Polek jeszcze długa droga do takiego sędziowania w meczach na takim poziomie, tak?
1: Ale jeśli chodzi o reakcje internetowe, to z pewnością jest taka grupa kibiców, którym różne rzeczy przeszkadzają, ale na razie zawiesimy. Zawiesimy tę opowieść. To właśnie te kibiców chciałam w cudzysłów też taki powietrzny wziąć, ale tu zawieszamy na razie rozmowę. Za chwilę do niej wrócimy.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: 18.30. Skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa.
3: Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i dziecka. Mieszkanie było zamknięte, strażacy weszli do niego siłą. Na miejscu pracują już prokurator i policja. Według wstępnych ustaleń ofiarami są matka, córka, jej mąż i niemowlę. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, tak mówi premier Donald Tusk. Odniósł się do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę albo państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
4: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi, no to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO w tym regionie i Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
3: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Jedyna rafineria ropy naftowej w Gruzji, działająca w porcie Kulewi, ma całkowicie zrezygnować z przerobu rosyjskiej ropy. Według właściciela ma to otworzyć dostęp do bardziej dochodowych rynków eksportowych. W lutym Bruksela rozważała objęcie portu sankcjami z powodu podejrzenia udziału w transporcie rosyjskiej ropy. Ostatecznie do tego nie doszło po zapewnienia gruzińskich władz i operatora o przestrzeganiu unijnych sankcji.
2: Słowo o pogodzie na jutro. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie.

0: umiarkowane i duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a burze lokalnie na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Najchłodniej na Podkarpaciu i w obszarach podgórskich około 17 stopni, ale przeważnie temperatura od 19 do 23 stopni Celsjusza.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: 28 minut pozostało do 19. Co tu się dzieje, proszę państwa, że tak powiem słowami komentatorów sportowych? Co tu się dzieje w tym
2: studiu?
0: Wykorzystaliśmy
2: break, jak hydration break, i oglądaliśmy TikToki z dawna, co mamy robić.
0: Tak, oczywiście pojawił się, ale nie wiem, czy ja to już mówiłam po raz drugi na antenie, bo dzisiaj się przyznawałam do mojej miłości, do bardzo świeżej, przyznam się do tego, bardzo świeżej, do Halanda Erlinga, ale myślę, że ten wątek będziemy kontynuować. Jakoś.
2: O, musimy się, trochę,
0: musimy się trochę uspokoić. Myślę, że ostudzą nas wątki przyniesione przez Agnieszkę Laskowską.
3: O, zawsze na każdej imprezie musi być ktoś, kto ją zepsuje. Tak, i to mam
4: powie,
3: dzisiaj.
4: Okay.
2: Badania społeczeństwa dowodzą, że ludzie są bardzo zmęczeni tą polaryzacją, a wydaje się, że teraz jeszcze coraz to, jak już myślisz, że przycichnie, to więcej.
3: Ale chyba też straszne jest to, co dzieje się wokół Szpitala Południowego, czy zaczęło się dziać wokół Szpitala Południowego, a teraz gdzieś tam rozumiemy, że dotyczy wielu placówek w Polsce. I tu jest chyba to ogromne rozczarowanie ludzi, bo to dotyczy każdego z nas, tak? Każdy, czy prawie każdy był kiedyś na SOR-ze, a jak nie on, to ktoś mu bliski czy znajomy. Korzystamy ze służby zdrowia publicznej i chcielibyśmy wiedzieć, że jesteśmy tam uczciwie traktowani. I ja pamiętam, jak klaskaliśmy dla lekarzy w pandemii. Pamiętam też, jak 9 lat temu oni strajkowali i uważaliśmy, że musimy ich wspierać, bo skarżyli się na swoje fatalne płace. I oczywiście to nie jest tak, że wszyscy są nieuczciwi i zarabiają na 3 etatach, chociaż realizują być może jeden, no ale to jest coś, z czego rzeczywiście koalicja rządząca będzie się musiała mocno tłumaczyć. Na razie poleciały głowy w Warszawie. Dwie wiceprezydentki zostały odwołane, złożyły dymisję. Ale Donald Tusk, który lubi rządzić silną ręką, rozumie, że zresztą pokazują mu to wszelkie sondaże popularności partyjnych, rozumie, że żeby w ogóle był jakiś cień szansy na to, żeby koalicja rządziła dalej po wyborach w październiku 27, no to musi naprawdę ta miotła mocno tam posprzątać w szeregach rządowych i krąży coraz więcej plotek o tym, że będą kolejne głowy leciały i to będą już głowy takich prawdziwych polityków. Mówi się o goszczącej zresztą u nas w tym tygodniu w porannej rozmowie politycznej bez uników Renaty Grochal, ministrze Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Ona jest taką rebeliantką tego rządu i często idzie pod prąd i nie inaczej zresztą było w tym wywiadzie. Krytykowała kolegów z gabinetu Tuska, że nie chcą rozmawiać o jakichś pomysłach, które jej ugrupowanie składa. Tutaj akurat chodziło o zmianę progu podatkowego. I mówi się, że to ona, właśnie ta niepokorna, miałaby stracić swoją funkcję. No, wygląda to wszystko fatalnie, przerażająco. Te historie, które dotarły w ostatnich kilkudziesięciu godzinach ze Szpitala Południowego, wiele osób porównuje do... Nie chcę użyć słowa afery, bo to za małe słowo do tego, co się działo w Łodzi. Myślę tu o łowcach skór.
2: Mówisz o tym wątku też prosektorium, bo tam trzeba powiedzieć, że jest kilka co najmniej jakby pięter tego tortu. I wiadomo, że zapytała Kasia ciebie o ten pryzmat polityczny. Tylko tak naprawdę, co nas interesują rozgrywki pomiędzy partiami i to, kto sobie zbija punkty, a kto traci punkty? Przecież od wielu lat, naprawdę od wielu, wielu lat, całe moje życie, to jest oczywiste dla mnie, że ja chcę, żeby działał system opieki zdrowotnej. I to jest najgorsze, że od całe moje dorosłe życie słyszę, że on z jakiegoś powodu nie domaga. Tak. I im jestem starsza i być może będę coraz bardziej potrzebowała i będę zależna od tego systemu, nie mówię o sytuacjach oczywiście, które
3: przychodzą,
2: się zdarzają każdego dnia,
3: i
2: to się okazuje, że to się tylko bardziej rozkracza. Ale oddzielmy to na chwilę. Sam fakt, że w jakiejś instytucji możliwych jest wygenerowanie pod jednym

0: Bachem, tylu abstrakcyjnie przekręconych na stronę nieakceptowalną sytuacji. Naprawdę przez tyle lat ktoś, kto był w tym prosektorium, mógł robić te rzeczy, jeżeli są prawdą opisywane przez dziennikarzy. I na serio nikt tego nie zauważył? No, jakby, jaki jest poziom też jakiejś naszej samoświadomości, do czego mamy prawo? I to nie jest pretensja do nas, tylko może jakaś prośba o aktywizowanie się. No, jeżeli te historie tam opisywane po czasie są prawdziwe, to czy ci ludzie, kiedy to się działo, rozumiem, że byli w trudnej sytuacji, ale no, musimy reagować szybciej chyba, ja nie wiem, jak to nazwać. Albo jeżeli państwo znają takie sytuacje lub słyszeli o nich, to dajcie nam znak tutaj w Trójce. Jakby tak. Nie czekajmy na to, aż w końcu ktoś zacznie, tylko od razu to monitorujmy. No, przecież to są, aż zęby bolą, włosy na plecach stają, no wszystko się burzy w człowieku, kiedy czyta te historie.
1: Tak, z pewnością się, przepraszam, że wejdę was słowo, ale to, co Agnieszka powiedziała, rzeczywiście, ja ponawiam ten apel, jeżeli państwo znają takie sytuacje, czekamy na takie sygnały. Możemy tak, podać
0: sygnały.
2: Możemy trójka podać
1: @polskieradio.pl.
0: Zapraszamy do trójki.
1: Adres,
0: no, każdy adres naszej
1: każdej naszej adres
2: kontaktowy, tak, tak. Kontakt cyfrą 3.
0: Na stronie Polskie Radio, trójka.polskieradio.pl wszystkie namiary są. No przecież to nie można tego zbierać.
2: Ja na
0: to
2: pewno mogę zadeklarować w imieniu redakcji Zapraszamy do Trójki, że chcemy kontynuować ten wątek. Monika Gosławska rozmawiała wczoraj z przedstawicielem takiego stowarzyszenia, które skupia właśnie zakłady pogrzebowe. I ona usłyszała, że to nie jest jakiś wyjątek, że taki proceder odbywa się w różnych częściach kraju i tę kontynuację
1: i
2: tego tematu mogę obiecać. No, jest to o tyle wstrząsające, że do tych nadużyć dochodzi w sytuacji, kiedy ludzie tracą bliskich ludzi.
0: Tak.
2: Są w rozpaczy, w żałobie, z którą nie wiedzą jeszcze jak sobie poradzić, a tymczasem jest jakaś obrzydliwa zmowa kogoś, kto zarządza tym prosektorium, kto pracuje z różnymi zakładami pogrzebowymi, a jednocześnie zdarza się też konflikt, więc jeżeli zakład pogrzebowy nie chciał podejmować z nim współpracy biznesowej, no to on odsyłał zbezczeszczone zwłoki. To jest jak z horroru, a tymczasem to jest życie w stolicy państwa dużego. No więc tak, to są wstrząsające
0: tak,
2: historie, które w tym tygodniu opowiadaliśmy.
0: I on jakby może być, jest to część, która reprezentuje całość, to ja po prostu nie wiem, no to chyba do Norwegii chce się przeprowadzić, do Holanda, czy jakoś nie wiem. No.
3: Tak.
0: Gdzie
3: on
0: bardzo wielu polskich
3: na
0: lekarzy wyjechało. Jaki, no nie mówię, że teraz, no bo teraz się zmieniła sytuacja, ale pamiętacie, był ten taki moment, w którym mówiono, że lekarze wyjeżdżają i wielu
3: także
0: z nich pojechało tak właśnie pracować do Norwegii.
1: Czekam już bardzo na ten moment, żebyśmy przeskoczyli z powrotem do tego wątku,
0: to nie wszystko
1: ale jeszcze
0: z polityki,
1: raz
0: tak?
1: Przypomnę o tym, że warto reagować, trzeba reagować, a jeżeli państwo uważają, że to do nas ten dziennikarzy, ten pierwszy krok powinien należeć, jesteśmy do dyspozycji. Agnieszko, no to
0: zapewniamy anonimowość
1: tak,
0: źródłom. Tak, my rozumiemy, co to znaczy sygnalista, bo też mieliśmy niezły popis, prawda, tego, jak w ogóle traktowana jest figura sygnalisty w przestrzeni publicznej, to no, jakby my myślę, że możemy zapewnić, że rozumiemy.
2: I jak szybko też ferowali politycy wyroki, czy to jest osoba wiarygodna, czy też nie.
0: Chwilę później już był niewiarygodny.
2: Słuchajcie, no to tak, żeby było trochę na taką mimo wszystko lżejszą nutę. Pamiętamy wszyscy Shreka.
1: Oto.
2: Otóż wyobraźmy sobie wszyscy
1: wkrótce
2: razem.
1: Ten film będzie pokazany na festiwalu Animator w Poznaniu.
0: A Haland ma takie zdjęcie na swoich mediach społecznościowych, gdzie porównuje się
1: wszystko da się
2: powiązać
1: z Erlingiem Halandem.
2: No więc
1: bardzo
2: okazuje się, że skojarzenia ze Shrekiem mogą skończyć się w Polsce nawet groźbą więzienia. Pewien radny wrzucił przerobione przez sztuczną inteligencję zdjęcie pierwszej damy Marty Nawrockiej, gdzie ona wygląda jak żona Shreka, ja nie pamiętam
3: Fiona
2: imienia.
0: Jak Fiona.
2: Oczywiście.
0: Ale twarz ma niezmienioną, tylko kostium
2: tak,
0: i włosy.
2: No, bardzo piękna taka komiksowa przeróbka i podpis brzmiał, a gdzie Shrek? I właśnie za to określenie Shrek, które ktoś w prokuraturze domyślił się, że chodzi tutaj o naszego prezydenta Karola Nawrockiego, sprawiło to wszystko, te wszystkie skojarzenia, że pan radny, który wrzucił to przerobione zdjęcie, będzie odpowiadał przed sądem.
0: Ja tutaj oczywiście wiem, że to jest subiektywne bardzo odczucie, jak ktoś się kiedy czuje obrażony, ale jednak no, miałaś nas uspokoić, a...

0: Dolewasz benzyny do ognia, który we mnie płonie od dawna, od dawien dawna i krzyczeć, zaraz zacznę, że nie ma kary ustawowej na pewno i nikt nie występuje, kiedy politycy w przestrzeni publicznej kłamią, wiedząc, że zapunktują, podają fakty, których nie mogą potwierdzić w żadnych badaniach i w żadnych liczbach, ale wiedzą, że na przykład wywołają niechęć wobec konkretnej grupy. No nie chcę używać nazwisk i przypominać konkretnych spraw, bo jeszcze ktoś zacznie googlować i jeszcze popularniejsze te wypowiedzi się staną, ale dzieje się to i nie ma po prostu takiej metody teraz w naszej przestrzeni, żebyśmy mogli kogoś takiego, kto celowo kłamie i wie, że może wywołać potężne niesnaski pomiędzy dwoma grupami narodowościowymi w Polsce. Może sobie to swobodnie robić. Ktoś, bez inteligencji, inteligentnie, ale no jednak przestrzeni bajek dla dzieci i dorosłych Szreka naruszy czyjąś godność, tak. I jest z tego powodu nie rozumiem tej rzeczywistości.
1: To jest też jakaś chyba czyjaś nadgorliwość, bo mi trudno też sobie mimo wszystko wyobrazić prezydenta, który buduje taki swój wizerunek twardziela, że on się obraża o coś takiego. No,
0: też sobie nie wyobrażam.
1: Czy to naprawdę...
0: A to myślisz, że to nadgorliwość sądów, czy... Będziemy
1: na pewno to obserwować. Dowiemy się.
2: Przy okazji
3: chciałabym tylko przypomnieć, bo może do tego filmu warto też wrócić i do tej serii, że to jest bardzo sympatyczna i pozytywna postać. Otóż tak to. Przy okazji.
2: Bardzo mądra także.
3: Oczywiście.
0: Zarówno
3: Fiona, jak i Szrek. Tak.
0: Opowiedziana ciekawie.
3: I przypomnijmy jeszcze, jak znakomite jest tłumaczenie na polski tej historii dokonane przez Bartosza Wierzbiętę. To co, wracamy?
2: Do Erlinga Haalanda,
3: ale też wróćmy do sportu, bo oczywiście z jednej
2: jest
3: strony...
2: Jest potężnym chłopem.
3: To ja będę stopniowała to napięcie, bo z jednej strony Mundial, a z drugiej strony Wimbledon.
2: Dobrze, ale jeszcze o Haalandzie, bo obiecałem wam, że opowiem wam dobrą historię związaną z Erlingiem Haalandem, bo zanim trafił do Manchesteru City, gdzie teraz gra i zarabia krocie, to grał w Borussii Dortmund i już był wtedy bardzo znanym piłkarzem, takim rozpoznawalnym, wiadomo było, że będzie wielką gwiazdą. I jak podpisał kontrakt z City i zarobił za to na pewno potężne pieniądze, to zrobił taki prezent, że kupił bardzo drogie zegarki wszystkim w Borussii Dortmund, począwszy od trenera, skończywszy na paniom, które prały jego stroje. Wszystkim takie same. Jest kochany oczywiście w Dortmundzie do dziś, siłą rzeczy. To jest bardzo pozytywna postać. Ściąga mleko z Norwegii, które pije. No jest w ogóle świetny. Przed chwilą z Agnieszką Szydłowską graliśmy ten film, gdy jadł w jakimś barze i wystraszył sam.
3: Tak, to właśnie.
2: Sam się wydarzyło tutaj.
0: A teraz w Stanach już sobie zakupił. Nie wiem, czy widzieliście, albo czy nasi słuchacze widzieli, czy się też tak interesują piłką.
3: Piłką.
0: Oczywiście. Strój kowbojski pełen. Kapelusz, kowbojki.
2: No, ma chłop dystans do siebie.
0: Absolutny. No.
3: Tak, i ogromne poczucie humoru. Natomiast mnie jeszcze wzrusza to,
2: wiecie, że jego kuzyn gra w Polsce?
3: Naprawdę?
2: Naprawdę, w Rakowie Częstochowa.
3: Musimy się tym zainteresować, że w meczach reprezentacji on używa na koszulce nazwiska ojca i nazwiska mamy, która też uprawia sport wyczynowo i to jest bardzo piękny gest. Tych gestów jest bardzo dużo w tym przypadku.
0: Ale akurat wczoraj czytałam też materiał na temat jego relacji z rodzeństwem, bo rodzice się rozstali, więc on ma tak rodzeństwo jakby z mamą, że z siostrami czy z drugiego małżeństwa ojca ma mniejszy kontakt, no bo one są młodsze i tak dalej, ale to będzie nadrabiał, tak pisał. Cała gazeta, która wie wszystko, więc...
3: Ale też ciekawostka związana z nim i jeszcze dwoma piłkarzami reprezentacji Norwegii, że jest taka trójka w reprezentacji Norwegii w tym roku, że ich ojcowie, i teraz mogę się pomylić, ale 20 lat temu występowali też w reprezentacji Norwegii na Mistrzostwach Świata. Między innymi ojciec Erlinga Haalanda. Chyba uda nam się skończyć teraz ten wątek, ale Krzysiek, patrzę na ciebie, żeby jeszcze...
2: Nie, bo mi się przypomniała jeszcze jedna historia związana z Erlingiem Haalandem. Nie wiem, czy nie mówiłem...
3: Z jednej strony mnie to cieszy, a z drugiej strony mnie to martwi, ale dobrze, opowiadaj.
2: Że była jakaś taka afera, że ktoś nazwał markę, która zastrzegł w Unii Europejskiej prawo do marki Haaland. I to sprawa się ciągnęła latami, no bo Haaland oczywiście chciał mieć prawo do tej marki, do swojego nazwiska. I okazało się, że tym kimś był Polak mieszkający w Oslo. Naprawdę.
3: Czy to jest dobry moment, żeby przypomnieć hasło Polak potrafi, czy...
2: No nie wiem. No
3: właśnie.
0: A ja mogę powiedzieć bardzo krótko, zmienić temat. Wiem, że wcinam ci się, że a propos hydration break, tych przerw na picie, do których już przywykliśmy w tym trzecim tygodniu. Już teraz jest normalna. Pamiętam, jak się tutaj śmialiśmy.
3: Jakich nie będzie, to będzie dziwne.
0: Że byłam na koncercie w Berlinie zespołu Pulp. To było w sobotę i to były te dni, kiedy...

0: rekordy padały temperatur i w Berlinie też było powyżej 40 stopni. Ale to nie było związane w ogóle z temperaturą, to co się wydarzyło podczas tego występu. Otóż po godzinie wspaniałego koncertowania, gdzie już jako druga piosenka weszło Disco 2000, więc ludzie już skakali w nabitej i wyprzedanej na wiele miesięcy wcześniej sali, także aż dołożono drugi koncert. Nagle po godzinie pojawił się napis, że teraz zapraszamy na 15 minut przerwy.
1: Ale podobno tak samo było w Warszawie na koncercie Dawida Podsiadło.
2: Byłem na tym koncercie.
0: No, tutaj to było na stadionie, ale Pulp to po prostu robi, nie? No, to są ludzie, którzy, bo jedna osoba nie żyje, ale pozostali członkowie, którzy rzeczywiście założyli ten zespół lub tam w samych początkach się pojawili, bo sam zespół powstał w roku, uwaga, 1978, wcześniej niż Depeche Mode i New Order na przykład, tylko że później zyskali rozpoznawalność. No to są ludzie już jakby w siódmej dekadzie życia.
1: W pewnym wieku, w siódmej dekadzie
0: życia, tak to powiem. Starsi od Halanda.
2: Sprawdziłem w tak zwanym międzyczasie.
0: Ale z równie wspaniałą, przynajmniej w przypadku Jarvisa Cockera, kondycją, który jest w fenomenalnej formule i chociaż ten koncert w drugiej części formie i formule zdecydowanie miał tak melancholijny i tak był naszpikowany różnymi archiwaliami charakter, że jednak jest w tym coś z pożegnalnej trasy, no to mówię wam, co jest coś wspaniałego, kiedy artysta jest tak charyzmatyczny, ma tak wspaniałą muzykę i jeszcze ma taką publiczność, oczywiście złożoną głównie z ludzi w podobnym wieku do artysty lub takich, co się załapali w latach 2000 na ich piosenki, ale też było tam dużo młodziaków. Fajne to było przeżycie artystyczne, wybitnie nagłośnione. Czego bardzo chcieć więcej? Poza tym, że nie było tam Halanda.
2: No właśnie. A ja sprawdziłem w tak zwanym międzyczasie, jak jest nawodnienie po niemiecku, bo ja mówię po niemiecku, nie znam tego słowa. Hydrierung albo Flüssigkeit zufur.
0: A to powiedz jeszcze 15 minut przerwy po niemiecku, bo ja chciałam nawet to powiedzieć.
2: 15 minut pauzy.
0: O, dokładnie, ta pauza to było takie.
1: Proszę Państwa,
2: hydrierung
1: pauzy. Doraźne lekcje języków obcych. Proszę wybrać, jaki Państwo chcą poznać za tydzień. Dostosujemy się. Dzisiaj był niemiecki. Wimbledon.
2: Wimbledon,
0: co
2: tak.
0: Co tam Wimbledon?
2: Haaland nie gra na Wimbledonie.
1: Wimbledon.
2: Z Wimbledonem jest historia oczywiście związana z Mają Chwalińską, ale też z Kamilem Majchrzakiem. Zacznę od Majki, no bo wiadomo, jaką furorę zrobiła Maja, natomiast...
0: Tak, napompowano ten...
2: Tak, balon bardzo mocno. Bardzo. No i Maja odpadła, jak wszyscy wiemy, w pierwszej rundzie. Nie wytrzymała fizycznie trudów tego turnieju, nie była chyba najlepiej przygotowana. Były takie głosy ze strony na przykład pierwszego trenera Igi Świątek, Piotra Sierzputowskiego, żeby odpuściła Wimbledon. I rzeczywiście...
1: To wypadało nie przyjąć tej dzikiej karty?
2: Nie, no ona chciała ewidentnie ją przyjąć, natomiast teraz się wydaje rzeczywiście, że Piotr Sierzputowski miał rację, żeby odpuścić Wimbledon ten czas na trawie, skupić się już na tym, żeby się szykować do wyjazdu.
0: Ale co są za przepisy w tym tenisie, że skurcz nie jest traktowany jako powód do interwencji medycznej, co były te straszne zdjęcia tej innej tenisistki,
2: tak, dziwne
0: biła
2: są, tak.
0: Się po boisku i nie można było podejść do niej, bo
2: tak,
0: to jest
2: skurcz. Tenis ma bardzo takie tradycyjne zasady.
0: O matko, widziałyście to? Dziewczyna się biła na boisku, ale nie można było na korcie podejść, no bo jest zasada, że skurcz
2: nie chodzi w kategorii kodeksu, tak, rzeczywiście. No więc Majki nie ma, jest Iga Świątek, która zagrała pierwszy mecz średnio, drugi lepiej, więc może Iga broni tytułu. A Kamil Majchrzak, którego bardzo lubimy, nie tylko w naszej redakcji, wygrał turniej taki rozgrzewkowy przed Wimbledonem w Holandii, w Den Bosch i wiele sobie obiecywaliśmy po jego starcie, bo grał trzech zawodników z pierwszej dziesiątki, wygrywając po raz pierwszy turniej tego typu. No i też odpadł w drugiej rundzie.
0: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają w takich domach jak ja. Czy jak wchodzisz po pracy, to grają mecze tenisa? W tenisa grają? A w nocy jak śpisz, to
1: to miłeczka. W każdym razie na Wimbledonie nie ma Erlinga Haalanda. To już myślę, że też możemy ustalić. Co
0: i dodajmy jeszcze? Niestety do tego jeszcze.
1: Niestety. Powinien być w tych wszystkich miejscach, o których dzisiaj opowiadamy. Krzysztof, myślę, że to jest pora na Napoleona.
0: A ja ci powiem, co... Przepraszam, że tak znowu wchodzę ci w słowo i w myśli ci. Wchodzę ci do głowy, zanim w ogóle wyjęłaś z nich, bo może po prostu się wstydzisz powiedzieć.
1: Nie, ja się niczego nie wstydzę.
0: Ułożyłaś listę. Kasia została kuratorką programu filmowego w naszym ogrodzie.
1: Wspaniałą listę, naprawdę.
0: Każdy, kto ma dostęp do mediów społecznościowych Trójki, może zajrzeć, bo właśnie dokonaliśmy takiej magii połączenia i wszyscy, którzy mogą tam zajrzeć, już widzą pełen spis, wszystkie tytuły filmów. które będzie można w naszym naprawdę ogrodzie oglądać od przyszłego piątku.
2: Czy jest tam kino norweskie?
0: Zaraz,
1: jest duńskie.
0: Zaraz oddam Kasi tak głos.
1: Ale poczekaj, to możemy zrobić teraz taki bardzo uroczy...
2: Wyślemy ten spis do Erlinga Haalanda.

0: Anda.
1: No właśnie, że go nie musimy
2: może
1: go oznaczyć
2: przyjedzie.
1: Szybko do brata.
0: Zapraszamy,
1: to wymówcie, ja będę go oznaczać.
2: Się przez brata go jakoś tutaj ściągnąć.
0: Przez kuzyna tego z Częstochowy, tak.
2: Teraz zrobić podniosły moment i zaprezentować Państwu po raz pierwszy na antenie Trójki sygnał dźwiękowy towarzyszący Kinu w Ogrodzie.
3: Kino w Ogrodzie.

0: A jakie tutaj będą odgłosy, bo w naszym ogrodzie ptaki śpiewają bardzo pięknie. Więc
1: myślę, że wieczorami też
2: drzewa szumią.
3: Napoleon zaśpiewa.
1: O 21:30 mamy bardzo duże drzewo w naszym ogrodzie. Możesz. Możesz też przyjść z pieskiem, tylko nasi pracownicy radia przychodzą też z kocykami i własnymi leżakami, bo brand new leżaki wyprodukowane zostały dla słuchaczek i słuchaczy. No właśnie, powiedz chwilę, może sekundę o tym, jak to zrobiłeś, że zaczynamy od duńskiego superfilmu.
2: Ja robię te leżaki na drutach.
1: Tak, kończymy japońską anime bez udziału Napoleona.
2: Ale właśnie, bo Krzysiek chciał przyprowadzić Napoleona. Przypomnę, że Napoleon właśnie takie odgłosy wykonuje, a ja jestem przeciwniczką wydawania odgłosów niezwiązanych z ekranem w kinie.
1: No czyli lubisz, jak ludzie żują popcorn i...
0: Ale w ogrodzie musisz to
2: oczywiście
0: wybaczyć.
2: Oczywiście to jest też
3: nie,
2: taka
3: Kasia,
2: sytuacja,
3: rozumiem,
2: że
3: rzeczywiście masz rację. Przyjdę bez Napoleona, nie.
2: Plenerowy pokaz ma swoje prawa i rządzi się zupełnie inną dynamiką. Ale rzeczywiście...
0: Pod gwiazdami.
2: Jestem bardzo zadowolona z tego programu, bo zaczynamy od filmu, który no, już ma parę lat, ale wciąż robi ogromne wrażenie. Czyli na Rauszu. Ja mam takie informację, że człowiek w wieku Halanda być może jeszcze nie do końca zrozumie, o co chodzi w filmie
3: on
2: na Rauszu.
3: On się zdrowo prowadzi, on się zdrowo prowadzi.
2: Ale to jest film o takim momencie w życiu, kiedy no, człowiek spotyka się z tym murem rozczarowania, które gdzieś tam się pojawia i wiemy już, że nie wszystko się uda.
3: Jak będzie
2: ale
3: kończył karierę,
2: jemu się
3: to
2: wszystko udaje, prawda?
3: Na razie
2: więc,
3: tak.
2: Na razie tak. Więc film Tomasa Winterberga na początek to będzie w przyszłym tygodniu, w piątek. Za tydzień i kilka godzin, bo o 21:30, żeby już było po zachodzie słońca albo właśnie się zbliżał zachód słońca, żebyśmy mogli w bardzo komfortowych warunkach, w pięknych okolicznościach przyrody ten film obejrzeć.
1: Przed każdym seansem będzie przywitanie. Tak. Kasia będzie jedną z tych osób wprowadzających, ale zapraszamy też was, bo są nabory trwają do tego, kto będzie witał naszych słuchaczy i słuchaczki. I taka krótka rozmowa. I ja czekam, czy ktoś w końcu zapyta się mnie, dlaczego przyszłam w słuchaczach
2: dlaczego
1: do studia,
2: ja, które ja nie spodziewasz widzę.
3: Ja myślałam, że to jest klasyczny las.
1: Tak, jest to mój las, bo ja jeżdżę na deskorolce, no, mam 16 lat i dlatego...
2: Tak. Leżaki zostały wykonane własnoręcznie przez redakcję Trójki. Tak?
1: I tutaj są, bo się pokazuje, że mamy menu. Ale z seansami także będą gadżety do wygrania. Proszę
0: zobaczyć.
1: Bardzo.
0: Może słuchawki się tutaj gdzieś zaplączę.
1: Tutaj mam, patrzcie w jakim opakowaniu. Ładne. Proszę zajrzeć na naszego YouTube'a, gdzie trzecia godzina będzie dostępna wersji wideo w takich zgrabnych...
0: Dla samych tych słuchawek warto przyjść.
1: No, w takim zgrabnym opakowaniu z karabinczykiem, który można potem sobie wykorzystywać niezależnie. To jest, może być albo torba na tę mąkę, której się używa, żeby się wspinać, ale tak naprawdę jest tu schowany płaszczyk przeciwdeszczowy. Będziemy rozdawać je na pewno na ofie, ale na pewno też w ogrodzie. Jeszcze kilka takich innych bajerów jest. Nowa porcja koszulek z napisem 1962-2026, bo co rok zmieniamy datę. No i oczywiście mamy też, co już wiedzą nasi słuchacze, kubki edycja lato 2026, więc filmy są bardzo ważne oczywiście w kinie. Ale jakby co, mamy też inne zachęty.
2: Ale fanty również się znajdą, także zapraszamy
0: ale
2: państwa.
0: Ale powiedzcie, moim zdaniem nie ma drugiego jeszcze takiego kina.
1: No nie ma.
2: Z pewnością.
1: Nie
2: takiego ma drugiego kina nie ma. I
1: nie będzie.
2: I proszę zauważyć, że te zrobione przez nas własnoręcznie leżaki są dla państwa. My będziemy siedzieć na kocykach. Gdyby tak się złożyło, że będzie bardzo padać, to mamy oczywiście bardzo komfortowe studio imienia Agnieszki Osieckiej i zmieścimy się także w studiu,
1: tak,
2: więc tutaj też można oglądać, ale liczymy na to i jesteśmy w trakcie załatwiania warunków idealnych do oglądania filmu. Będzie też kos z Pawła Maślony, będzie konklawę, czyli thriller watykański.
1: Gdyby byli jacyś kosynierzy, ludzie z grup rekonstrukcyjnych, którzy
2: nas
1: słuchają,
2: na
1: zachęcamy was, przyjedźcie
2: można
1: na kosa, się
2: przegadamy się. Za właśnie bohaterów filmu, można przychodzić w kostiumach.
1: Będą za to nagrody, dodatkowe
2: będziemy
1: nagrody.
2: Przybrani. Będzie Życie Chucka na podstawie Stephena Kinga. Będzie wspaniały film o doświadczeniu macierzyństwa, trudnym akurat w tym przypadku, kopnęłabym cię, gdybym mogła. Będzie piękny film o dojrzewaniu, Baby Teeth. Będę o nich trochę więcej opowiadać w audycji Wszystko Wszędzie Teraz.
1: Na będzie... przykładzie Halanda jest to.
3: A jak się nazywa najsłynniejszy polski kosynier?
2: Za każdym razem będę mówiła, co Erling Haaland powiedział o tym filmie.
3: Nieżyjący niestety.
2: A wielki finał to będzie film... bo te filmy raczej są dla starszych widzów. dojrzalszych, natomiast ten, który będzie na końcu, to będzie w sam raz na początek roku szkolnego.
0: Nie, nie zniechęcaj.
2: Spirited Away w Krainie Bogów, ja ale zniechęca cię, że to będzie
0: tych,
2: dla wszystkich?
0: Młodszych, nie zniechęcaj młodszych.
2: Ja muszę tutaj przykapować od razu.
0: To są też filmy dla dzieci. To jest romantyczne.

0: żeby w ogóle zabrać na przykład Halanda. Dziewczynę, Halanda. Chłopaka, partnera.
1: Ale absolutnie
0: na randkę,
1: zapraszam, od 15 roku życia.
0: Randkę.
1: Oczywiście, od 15 roku niezwykła, magiczna randka. To jak będą to randki, to proszę nas informować. To będziemy jakieś świeczki, jeszcze lampiony. Coś
0: może jakieś
1: oświadczyny,
0: słuchajcie.
1: Bańki
2: musimy
1: przecież nagotować
2: świec. Ale na pewno nie będzie alkoholu.
3: Krzysiek, chodź, idziemy, my musimy wosk topić i świec.
2: To wanczejki chyba.
1: Jest trudna sytuacja, bo my oczywiście państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Ale trudna, bo patrzę na zegar.
3: Ja tylko powiem jedną rzecz. Czy pamiętacie Anię Lalkę? To chciałam. Pamiętacie Anię Lalkę? Znacie Anię Lalkę?
2: Kojarzę.
3: Tak, jest teraz na Openerze. I relacjonuje bardzo świetnie. Polecam jej media, profil w mediach społecznościowych z jednym wyjątkiem. Jeden koncert napisała, że no taki całkiem spoko, spoko, no taka, ale zdecydowanie dla takich kobiet i mężczyzn w wieku 40-40 plus.
1: Myślałam, że napisała, że w Balzakowskim.
3: Nie, ale to nie był komplement, więc jakby...
1: A ja uważam, że to jest komplement i z takimi komplementami proszę się do nas również zgłaszać.
0: Ale pozwólmy Ani cieszyć się.
1: Musimy, słuchajcie, ja mówiłam, że jest trudna sytuacja, bo musimy kończyć. Wiem, że chcielibyśmy jeszcze dłużej, ale Grabek już czeka z pierwszą trójką listą przebojów. My zapraszamy państwa na kino w Ogrodzie od przyszłego tygodnia, od przyszłego piątku. Czy my już...
3: Osoby, która nas skontaktuje z Halandem, mamy w ogóle dwa płaszczyki i dwie pary słuchawek.
2: I... To ja wiem.
1: I dwa kubki. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Laskowska, Krzysztof Łoniewski, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. Proszę wysłuchiwać. Będziemy zaproszenia rozdawać na naszej antenie. Już teraz musimy naprawdę kończyć. Do usłyszenia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
6: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Gorące lato z Tour de Pologne, UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne, UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pod krakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i dziecka. Ukraina proponuje Polsce konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Dziś 80. rocznica pogromu kieleckiego. Pamięć ofiar uczczono m.in. na cmentarzu żydowskim. W mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Zgłoszenie wpłynęło po 15:00 i na miejsce pojechali policjanci i strażacy, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
10: Zdecydowano się tutaj na wejście siłowe do mieszkania, a wewnątrz znaleziono ciała czworga osób. Mówimy tutaj o młodym małżeństwie, 27-letniej kobiecie, jej mężu, jak również 8-dniowej córeczce i babci tej młodej matki.
9: Na razie za wcześnie na określenie przyczyn śmierci czterech osób oraz okoliczności zdarzenia. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem.
10: Te oględziny, takie zewnętrzne ciał, no wskazują na udział osób trzecich, ale nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ktoś wszedł do tego mieszkania i po prostu zadał jakieś rany tym ludziom. Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
9: Na miejscu pracują policja i prokuratura. Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw

0: Spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Andrzej Sibicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania szef polskiego MSZ odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sibichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
2: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
1: We wpisie w mediach społecznościowych Andrzej Sibicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Upały przyczyną problemów z agregatorem i funkcjonowaniem bloku operacyjnego w Narodowym Instytucie Onkologii na warszawskim Ursynowie. Po kilku dniach przerwy blok operacyjny w tej placówce wznowił już pracę, mówi dyrektor placówki Beata Jagielska.
3: W celu zapewnienia ciągłości leczenia część chorób przekierowano do placówki przy ulicy Waborskiej, jak również podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zabiegów najbliższą sobotę i niedzielę.
0: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii zapewniła, że wszyscy pacjenci byli indywidualnie informowani o zmianach dotyczących operacji. 80 lat temu w Kielcach Polacy zamordowali 37 swoich żydowskich sąsiadów. Pamięć ofiar uczczono na cmentarzu żydowskim w Kielcach. Organizatorami uroczystości są Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów.
4: Błogosławionej pamięci Abraham Adler, Eliasz Albert Weinberg, nieznanego imienia.
5: Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Ważne, żeby pamiętać o tym, do czego jesteśmy zdolni my, ludzie. Ja.

0: Izrael.
1: Tomasz Poręski, wiceprezydent Kielc. Co roku spotykamy się tutaj na cmentarzu, ale także oczywiście tam, gdzie rozgrywały się wszystkie wydarzenia, po to, żeby uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń.
2: 4 lipca 1946 roku doszło do napadów na ludność żydowską Kielc. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej zginęło 37 Żydów, a 35 zostało rannych. Śmierć poniosło też 3 Polaków. Wydarzenia te zostały później nazwane pogromem kieleckim. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro na zachodzie i południu nie będzie padać, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz i burze. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
5: Ale tu ciemno.
6: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
5: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
6: Na Ziemi.
7: Łeba czeka, czeka rewal.
8: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
5: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
6: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
5: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Wasz Bob
5: i wasza Karolina.
6: Z duetu Bob and Karolina.
9: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
4: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.

0: to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: No brakowało mi tego różowego koloru, który sobie, tego trójkowego koloru, który sobie tutaj w studiu dzisiaj ustawiłem. Tego mikrofonu brakowało, te komputery, ten widok za okna. No stęskniłem się, co będę mówił.
2: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
15: No, żeby teraz nie zacząć tym popularnym sloganem, którego mam wrażenie nadużywam i żeby nie powiedzieć, choć oczywiście to prawda, że wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej, to może powiem konnichiwa, albo lepiej konbanwa. A konbanwa, czyli dobry wieczór po japońsku, mówią Maciek Załęcki, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. 11,5 minuty po godzinie 19 w Warszawie. Na początku podziękuję Mateuszowi, podziękuję Mariuszowi, że oczywiście wspaniale poprowadzili ten pociąg przez ostatnie dwa piątki. No i podziękuję Wam oczywiście, drodzy słuchacze, za te wszystkie miłe słowa, bo kontakt jakby był nieustający, kiedy byłem daleko. Stęskniłem się, powiem to jeszcze raz, nie będę tego ukrywał, ale już jesteśmy razem. Po 20 rozpoczniemy 112 notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No, wróciłem, sprawdziłem wszystkie sprawy, no i spojrzałem na ilość głosów, no i tutaj nie mogę was, moi mili, pochwalić, ale mogę oczywiście...

zachęcić, mimo tego, że są wakacje, że są urlopy, do zabawy. I uwaga, będę dzisiaj robił to do znudzenia, do znudzenia. No i pierwszy raz zrobię to teraz. Przypominam, że wchodzimy na naszą stronę radia www. Tam jest zakładka Lista Przebojów. W zakładce Lista Przebojów jest zakładka Głosowanie. No i klikamy w zakładkę głosowania, tam do wyboru, do koloru 100 propozycji i na pewno wśród tych propozycji znajdują się wasze ulubione, więc zaznaczamy i głosujemy. Ja będę dzisiaj do 22 o tym często, tak jak mówię, przypominał. Lista @polskieradio.pl, adres bez zmian, lista @polskieradio.pl. Oczywiście jestem już zalogowany, nadrobiłem zaległości w skrzynce odbiorczej. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media Trójki, tam wszędzie posty. No i proszę pamiętać też o naszych fanpage'ach. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Konto jest na Instagramie i na Facebooku. No i oczywiście numer telefonu 2 2 7 3. 2 2 7 3. Jakby ktoś się wahał przed wyborem decyzji urlopowych, to polecam Japonię. No i bardzo polecam, zostanie dzisiaj przy radiu przynajmniej do 22. A zaczynamy od zwycięzców sprzed tygodnia. Tyle

utwór Dusza zespołu Dżem. Tydzień temu ponownie na miejscu pierwszym. To było przed 22. Jak dzisiaj będzie przed 22, no to znowu powtórzę slogan: my wiemy, a wy jeszcze nie. 15 minut po godzinie 19, no o tej porze zazwyczaj zaglądamy do archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz też to zrobimy, z tym, że no, wrócimy do Tokio.

Tokio, utwór zespołu Various Monks, rok 94, drugi singiel z albumu Emu, a jak on sobie na liście radził, zadebiutował w 648 notowaniu, to było 15 lipca 94 roku, 11 notowań i raz na miejscu czwartym. Piękne wideo. No i Various Monks z tamtych lat. Archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. No nie będę ukrywał, dzisiaj japońskie, no bo jak może być inaczej. Byliśmy w Tokio, to teraz Lovers in Japan, formacja Coldplay, a o tym jak na liście było, zaraz powiem.

Formacja Coldplay, Lovers in Japan. Debiut w 1402 notowaniu, to było 13 grudnia 2008 roku. 20 notowań na liście, dwa razy na miejscu trzecim. Japońskie archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz jeszcze posłuchajmy, jakie propozycje wleciały dziś do koszyka z utworami, na które można głosować. Między innymi New Beginnings of Yard Act.

0: To brytyjska postpunkowa fala i formacja Yard Act. You're Gonna Need a Little Music, tak zatytułowany będzie album. Jest z tego albumu fragment, on zatytułowany jest New Beginnings i na ten utwór można już głosować. Między innymi na ten utwór, bo jeszcze nowa Madonna, nowy Skubas, spięty Celine Dion. No proszę zajrzeć na naszą stronę i zabawić się w głosowanie, bo bez tej zabawy ta lista nie wyglądałaby tak, jak wygląda. No dobra, to co, zaczynamy?
1: Pierwsza trójka.
0: No, powiem godzinę, 25 po 19. To jest ten moment, kiedy do 20 pobiegniemy sobie po czekalni, po fragmentach utworów, które najnormalniej w świecie mają pecha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć nowości. Uwaga, dziewięć nowości w samej poczekalni. I od takiej zaczniemy. Posłuchajta Jacka White'a.

Zapomniałem powiedzieć, że przez ten cały urlop to się stęskniłem i będę dzisiaj gadał, gadał i gadał do tego mikrofonu. Chociaż po 20 też zapomniałem powiedzieć, oprócz mnie tu będzie jeszcze z 17 osób. Tak, z 17 osób, ale czy będzie gadane, czy śpiewane, no to się okaże. Póki co Piotr Zioła i Vito Bambino jako kolejna nowość.

No ale to od początku. Na 50. Jack White, Dollar Bill. Na 49. Piotr Zioła, Vito Bambino, Safari X. To pasmo nowości, no nie ukrywajmy. Na 48. również Charlie XCX.

112 notowanie po godzinie 20. 112, aż mi się wierzyć nie chce. Póki co poczekalnia. Ja mam nadzieję, że mimo urlopów i mimo wyjazdów wakacyjnych jesteście z nami. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Marek Pawłukiewicz przy słuchawce. A my kończymy pierwsze pasmo nowości, bo na 47 też nowy utwór. Charlie XCX zaśpiewała Wing Wing, a Plans wykona Brandon Flowers.

Tu trójka, wakacyjna, lipcowa, letnia, ciepła, gorąca. W piątkowej trójce lista przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka w poczekalni na 47. Brandon Flowers, Plans. To czwarta z wielu nowości w dzisiejszym zestawieniu, tym w poczekalni. Dwie dwójki, siedem trójek, lista lista@polskieradio.pl. Bądźmy w kontakcie. No, Sir Paul teraz nam zagra i zaśpiewa.

Come Inside, Alone jest w formie. Tylko szkoda, że spada 15 pozycji i 15 pięter na 46. Paul McCartney. Przypominam, po 20 niezłe zamieszanie tutaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. Oprócz mnie jest 17 osób, ale co będziemy, co będą robili, no to jeszcze niech pozostanie w sferze tajemnic. Polecam nasze portale, nasze fanpage, na pierwsza trójka myślnik słuchaczy, tam można zobaczyć. Pan Rafał powiedział, no jak tu pogodzić słuchanie listy z transmisją koncertu The Cure z Openera. No właśnie.

See Out Loud, Interpol, jak zawsze w formie, tylko szkoda, że 13 na dół. Dzisiaj 45 miejsce w zestawieniu w poczekalni, no ale oczywiście możemy tej piosenki słuchać o wiele więcej, o wiele częściej, o wiele dłużej, jeżeli wejdziecie na naszą stronę www i zaczniecie oddawać głosy. Ja rozumiem, są wakacje, jest urlop, no ale proszę pamiętać o radiu i proszę pamiętać o liście przebojów, tak jak my o was pamiętamy w każdy piątek między 19 a 22. Ale się stęskniłem, nie mogę się odkleić od tego mikrofonu. Dobrze, że mam do zapowiedzenia tyle piosenek. Kolejną wykona Lola Young, a zatytułowana będzie From Down Here.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jest dużo spraw organizacyjnych. Uwaga, 17 lipca, czyli dokładnie za 2 tygodnie, lista przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka nadawana będzie z... ze Starego Miasta w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy solo, zapraszamy rodzinami. Lista przebojów ze Starego Miasta w Warszawie. Ho, ho, ho. Lola Young, From Down Here, 44. A na 43. utwór, który jak dzisiaj usłyszałem rano u Michała Nogasia, no to nogi rwały mi się do tańca. No bo jak Chaka Khan ze Snoop Dogiem się połączy, no to mamy coś takiego.

No nie mogłem się nasłuchać dzisiaj tego utworu. Dobrze, że jest na liście i to jest nowość na miejscu 43. Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Tanecznie, bo przecież mamy piątek, a piątek to weekend, a piątek to urlopy, a piątek to wyjazdy, no i piątek to pierwsza trójka. Chcecie więcej? Chaka Khan i Snoop Dogga, no to proszę głosować. Dlaczego nie? Teraz miejsce 42. Uwaga, też nowość. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nowości w brud, a te wykona formacja Editors, The Rush. 2 2, 7 3, Marek przy słuchawce.

Editors na antenie Trójki, nie pierwszy, nie ostatni raz. Wiadomo, bardzo lubiana przez naszych słuchaczy formacja. Dzisiaj debiutuje z utworem Deraż na miejscu 42. Szybko, szybko, szybko, do 20.22 minuty, o 20.00 serwis, a potem uwaga, goście w studiu. Ale się będzie działo, ale się będzie działo. No może nie tak jak na Narodowym, jak śpiewa ten pan, ale się będzie działo, ale się będzie działo.

Dawid Podsiadło, panie i panowie, utwór Na Błysk, 4 piętra niżej niż tydzień temu, miejsce 41. A my teraz troszeczkę dodamy gitary, bo to formacja Evanescence na miejscu 40 się pojawiła i to jest awans o 10 pięter i to jest najwyższy awans, największy awans w tym tygodniu.

A tytuł tego utworu Tell Me When You've Had Enough. O właśnie, 10 do góry Evanescence, panie i panowie. Nie powiem, uczyłem się tytułu kolejnej piosenki przed audycją, nawet sobie zapisałem. To będzie na 39. nowość Mylène Farmer i uwaga. C'est à qui le tout? Chyba tak. C'est à qui le tout?

No i dziękujemy serdecznie. To była Mylène Farmer na miejscu 39. Jest to nowość, ale uwaga, nie jest to najwyżej notowana nowość, bo nowości zostały nam jeszcze dwie. Wszystko się okaże do godziny 20, bo właśnie do 20 będziemy w poczekalni, panie i panowie. Jak to co tydzień o tej porze jesteśmy. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu, zapraszam.

Ulubieniec tłumów, Mrozu, Nie ma miejsca jak dom, 7 do góry, dziś na miejscu 38. Przypominam, po 20:15, 17, może 18 osób tutaj w studiu, a co będzie grane, co będzie śpiewane? Wiem, ale nie powiem. A propos 17, no to 17 lipca lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka ze Starego Miasta w Warszawie. No zapraszamy, zapraszamy. Bez słuchaczy nie ma radia. No nie, nie pozwólcie, żebym był tam sam, tylko ja i Zygmunt Trzeci Waza.

Także jesteśmy umówieni. 17 lipca widzimy się na Starym Mieście w Warszawie. A na liście dziś na miejscu 37 Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti, dwa piętra do góry. Przez tydzień powędrowała ta piosenka, a mówiłem, że nie jestem zadowolony z ilości oddanych głosów, no ale okej, przymykam wakacje, przymykam oko, są wakacje, jest urlop, wszystko można zmienić, a teraz... O!

A to Olivia Rodrigo, panie i panowie. Utwór pod tytułem The Cure. 4 do góry na miejsce 36. No to zejdźmy jeszcze na polskie podwórko w tym momencie, bo przed nami miejsce 35, na którym zaśpiewa Krzysztof Zalewski. Tak, tak.

Tradycyjnie w pierwszej godzinie naszego spotkania nie mam czasu, żeby zajrzeć na media społecznościowe, ale widzę, że tam się dzieje. Proszę też spojrzeć. Pierwsza trójka myślnik słuchacze to fanpage audycji. Na Facebooku, na Instagramie można się tam zaczekować. Lista @polskieradio.pl to z kolei mail, który mam przed oczyma. Pan Paweł z Dallas pozdrawia. Uuu, to my też Dallas pozdrawiamy. 34. 8 do góry. Formacja Europe. Utwór zatytułowany The Cough of Ignorance. Proszę bardzo. Europe? To oni jeszcze grają?

Euro, The Cult of Ignorance. 8 do góry, miejsce 34. Wspominałem o nowościach. No i nowości się pojawiają. W tym momencie jeszcze jedna z nich. Utwór może jeszcze nie tak mocno znany, chociaż już go kochacie, bo głosujecie. Ale ten projekt, no słuchacze trójki przecież uwielbiają. To Blauka, to Everest, to miejsce 33.

Blauka, Everest, nowość na miejscu 33. No i przejdźmy od razu do konkretów, bo na 32 też nowość i to najwyżej notowana dziś w poczekalni. To Barbara Wrońska, pochwała codzienności.

Barbara Wrońska, jak pięknie śpiewa na miejscu 32. Najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Przypominam, po 20 rozpoczynamy 112 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Po 20 nie będę w studiu sam, bo będzie kilkanaście osób, także będzie się działo. O 20 serwis informacyjny, a do serwisu Jack White, God and the Broken Ribs.

0: Autopromocja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
2: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
2: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
2: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki w sobotę od 17 do 19.
2: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach

0: zawsze wybieram Dezaftan.
1: Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Czas na weekend? Czas na Auchan!
7: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu grozi dymisjami i oczekuje planu naprawy sytuacji w służbie zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Tajemnicza śmierć rodziny w małopolskiej Skawinie. Wiadomo już, że 4 osoby miały obrażenia i nie zatruły się czadem. 30 tysięcy ludzi na ulicach Niemiec. Protest zorganizowali pracownicy Mercedesa. Premier ogłasza koniec z salonikami VIP w szpitalach, preferencyjnym traktowaniem pacjentów i kominami płacowymi lekarzy. Donald Tusk chce, by propozycje rozwiązania problemów do wtorku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W przeciwnym razie grozi dymisją. To odpowiedź na nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. Donald Tusk mówił, że wątpliwe moralnie są dla niego tak zwane zeszyty w szpitalach, czyli listy pacjentów, którzy mają być preferencyjnie traktowani.
10: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
9: Zdaniem premiera rozwiązaniem tego problemu może być szybsze wdrażanie e-rejestracji w szpitalach. Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system obowiązywał najpóźniej do końca roku. Premier zareagował na aferę w Szpitalu Południowym, gdzie m.in. lekarz powiązany z Koalicją Obywatelską w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Na SOR-ze, którym kierował, bez kolejki mieli być też przyjmowani politycy. Sprawę bada prokuratura. Dzisiaj w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym dymisję złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy. Rodzina, której zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Skawinie, nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u nich interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki i babci dziewczynki. Według policji to wyklucza śmiertelne zatrucie czadem.
11: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach. Nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
9: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Dokładne przyczyny śmierci 4 osób będą znane po sekcji zwłok. Sąd we Wrocławiu skazał 2 mężczyzn, którzy pozostawili w wynajmowanym mieszkaniu 14 psów bez jedzenia i opieki. Każdy z nich usłyszał wyrok roku i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia, a także 15-letni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Dodatkowo mają zapłacić po 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Fundacji Prozwierzęcej oraz pokryć koszty procesu. Sprawa dotyczy wydarzeń z początku roku, gdy właścicielka mieszkania odkryła w lokalu skrajnie zagłodzone psy. 5 zwierząt nie udało się uratować, a pozostałe były w stanie skrajnego wyczerpania. Sędzia Marek Bielecki uznał, że oskarżeni dopuścili się znęcania nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.
12: Trudno ocenić, dlaczego ci ludzie nie wychodzili z tymi psami na spacer. Trudno zrozumieć, dlaczego...

0: nie poprosili o pomoc.
1: Sędzia zwrócił uwagę, że choć orzeczona kara ma charakter bezwzględny, jej wymiar pozwala skazanemu ubiegać się o odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego. Ewentualną zgodę na takie rozwiązanie wydaje jednak sąd penitencjarny. Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę, aby zaprotestować przeciwko polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
2: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, dwa razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu, pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 do 15 stopni. Jutro na północy i wschodzie przelotne opady. Lokalnie burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie głównie od 19 do 23 stopni. Nieco chłodniej na Podkarpaciu i obszarach podgórskich około 17.
4: Autopromocja.
5: Nie jestem pana matką!
6: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
7: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
6: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
8: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
9: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
6: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19.
4: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Tak, przegląd internetu podczas serwisu był. Zdążyłem tylko odpisać na komentarze. No, jak to powiedzieć? Ja trochę powiem wprost. Oj, teraz to się będzie działo.
3: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
11: Zegar pokazuje 6 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy, panie i panowie, lista przebojów programu trzeciego. Pierwsza Trójka, numer 112. Do 22.30 waszych ulubionych nagrań znanych z anteny Trójki, tych, na które głosowaliście. 6 nowości mamy w pierwszej trzydziestce. 6 nowości, uwaga. I taką nowością rozpoczniemy. Licky Lee, Lucky Again, miejsce 30.

No i okazuje się, że 3 lipca 2026 roku wylądował w ścisłej 30. To nowość. Licky Lee, Lucky Again. Lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3. Tak się łączymy. Na 29. kolejna nowość, tym razem po polsku, a wykona ją artysta znany, lubiany, szanowany Artur Rojek w Objęciach. Coś mi się wydaje, że coraz bliżej studia jest tutaj kilkanaście osób.

0: 10,5 minuty po godzinie 20, program Trzeci Polskiego Radia, lista przybojów, tak, lista przybojów, każdy piątek od 19 do 22, a ja zawsze powtarzam, jak ja to lubię te wieczory w radiu, kiedy jestem tutaj sam w tym studiu, ale okaże się za chwilę, że sytuacja jest nieco inna. Póki co Artur Rojek w objęciach, to jest nowość na miejscu 29. No i żeby skończyć pierwszy etap z nowościami, bo ich będzie dzisiaj sporo w pierwszej 30, powiem jeszcze, że na 28 PJ Harvey, Voyager, a za chwilę, no powiem to znowu, tutaj się będzie działo, ale jeszcze ktoś dzwoni.
1: Witam, z tej strony Robert z Łodzi. Witam samuraja z powrotem na polskiej ziemi i naprawdę tęskniliśmy, my również.
0: No ja też tęskniłem, ale żeby od razu samuraj, no dobrze, no to gramy.

0: 3 lipca 2014 na naszym radiowym zegarze, program Trzeci Polskiego Radia, pierwsza trójka, notowanie 112, PJ Harvey, Voyager, miejsce 28, to jest trzecia z sześciu nowości w dzisiejszym zestawieniu. No mówiłem, obiecałem, tak troszkę enigmatycznie podchodziłem do tematu, no ale jesteśmy, dobry wieczór!
1: Dobry wieczór!
0: Tak, nie zdążyłem jeszcze policzyć, ale mówiłem, że to będzie 15-17 osób. Naprzeciwko mnie pani Dorota, pani doktor Agata Wilińska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Oraz 17 różnych głosów chóru Collegium Bacalarum. Można przeczytać, że to chór akademicki, który w swoich kręgach zrzesza osoby z różnych profesji. Lekarz, prawnik, nauczyciel. I jak to jest? Tak można przyjść i zacząć śpiewać w chórze?
2: No na pewno. Akademikami już byliśmy wiele, wiele lat temu. Teraz można przyjść. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Do Olsztyna oczywiście wszystkich warszawiaków i nie tylko.
0: Bo rozumiem, kochamy śpiew. Rozumiem, że dzisiaj w studiu to jest tylko część chóru,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tylko część. Tak, jesteśmy tutaj. Mieliśmy wielką satysfakcję uczestniczyć w drugim królewskim konkursie chóralnym w Wilanowie. No i tutaj pochwalmy się, słuchajcie. To dlatego jesteśmy.
3: Grand Prix zdobyliśmy.
0: No właśnie, to jest moje kolejne pytanie, co sprowadza was do Warszawy. No i wiemy, że trzeba się czymś pochwalić. Także jeszcze raz, może nie chórem.
4: No, przyjechaliśmy do Warszawy.
0: A ja bym jeszcze poprosił tak, jak ktoś się odzywa do mikrofonu, żeby powiedział swoje imię i jaki głos.
4: Dobrze. Monika Sopran. Przyjechaliśmy do Warszawy, do Wilanowa, wygraliśmy konkurs i tak przychodziliśmy koło trójki, postanowiliśmy do państwa zajrzeć.
0: A jakbyście mieli tak w skrócie opowiedzieć o początkach chóru, ktoś jest od początku,
4: jest.
0: Albo kto zna dobrze historię? Kiedy to wszystko się zaczęło?
4: Zaczęło się blisko 39 lat temu, więc chór ma bogatą historię. Za rok obchodzimy 40 urodziny. Od prawie 30 lat dyryguje nami Agata Wilińska. I trzeba jasno powiedzieć, że to jest, wtedy zaczął się złoty okres chóru. Jesteśmy pasjonatami wspólnego śpiewania. Łączy nas pasja muzyczna, ale też duża przyjaźń. Lubimy ze sobą spędzać czas. Nie tylko na próbach. Mamy wspólne wyjazdy wakacyjne, połączone często z koncertowaniem po całej Europie.
0: Ja słyszę, że tutaj są odpowiedzi na wszystkie moje przyszłe pytania, które mam przygotowane.
4: No może pan spróbować jeszcze.
0: Ale może jeszcze reszta uczestników się przedstawi i powie, jaki głos.
2: Magda Alt.
5: Darek Tenor.
6: Łukasz formalnie tenor, ale niekiedy również bas.
0: No to wstępnie porozmawialiśmy, przywitaliśmy się. Teraz formacja Metro na 27, a po metrze przechodzimy do konkretów.

0: 19,5 minuty, właściwie 20 po godzinie 20. Formacja Metro to ulubieńcy trójkowych słuchaczy. Młodzi, gniewni i dobrze zapowiadający się. Nie pamięć z 24 na 27. Tak myślałem. Wakacje wakacjami, urlopy urlopami, ale telefon dzwoni.
1: Dobry wieczór, Andrzej. Chciałem tylko przekazać, że jestem z wami. Pozdrawiam.
0: No i prosto i na temat, panie Andrzeju, my też z panem jesteśmy. Mówię my, bo załoga programu Trzeciego Polskiego Radia, jak i chór Kolegium Bakalarum, który przyjechał z Olsztyna. No i poopowiadali, to może jest pora, żeby zaśpiewali w naszym studiu.

0: szumie.
1: No brawo, sam tutaj jestem, ale jest jeszcze Cezary, który robił zdjęcia. Brawo, kolegium bakalarum, to taka pierwsza pigułka, że tak powiem. A kto teraz powie do mikrofonu, jaki to był utwór i coś więcej o tym, co zaśpiewaliście?
2: To był utwór, tak jak państwo słyszeliście, Kum i Kuma, który skomponował wielki polski twórca Stanisław Moniuszko.
1: Mówiła pani...
2: Magdalena Alt.
1: O, a u nas na antenie znowu formacja Metro, tym razem nic nie płonie, to będzie spadek, 22 piętra, a to wszystko dlatego, że utwór dostał za mało głosów. Nasza strona www i tam głosujemy, a my za chwilę wracamy do tego przedstawienia, bo inaczej tego, co tu się dzieje, nie można nazwać.
3: Co

No powiem szczerze, że chór podczas listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, no proszę zadzwonić do nas, 2 2 i 7 3. Kolegium Bakalarum, czyli Warmia, czyli Olsztyn na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak sobie słuchałem tego, jak opowiadacie o tym chórze, czytałem trochę, nie będę ukrywał. Czy jeżeli powiem, że te spotkania w chórze i te śpiewanie wspólne to jest dla was taka

0: Ta ucieczka od tego, co na co dzień, od pracy, od nerwów, od stresów, spotykacie się i to wszystko mija, jest fajna, przyjazna atmosfera i w ten sposób można uciekać od tego, co nas boli gdzieś?
1: Oczywiście, dzień dobry, Magda Alt, druga Magda Alt. Tak, oczywiście, dla nas śpiew w chórze jest taką próbą ucieczki od codzienności, a jednocześnie jest wspaniałym spotkaniem z przyjaciółmi, bo wszyscy jesteśmy tu bardzo zaprzyjaźnieni, lubimy się i często się spotykamy, nie tylko na próbach, ale również w różnych innych miłych sytuacjach.
0: A opowiedzcie, na jakich imprezach, bo to tak trzeba nazwać, występujecie, jakiego to są rodzaju przeglądy czy festiwale?
2: Różnego rodzaju konkursy, ale również koncerty.
0: A o podróżach tych zagranicznych też coś wspomniecie?
3: No, przez te 39 lat odbyliśmy...
0: Imię i głos?
3: Irek Baryton. Odbyliśmy
0: to słychać.
3: Wiele, wiele podróży po całej Europie. Jeszcze za czasów komuny, gdzie te wyjazdy były bardzo trudne do zrealizowania, ale bardzo ciekawe dla nas. I zetknięcie się z kulturą państw zachodnich to była naprawdę ciekawa sprawa. No a teraz swoboda przemieszczania się powoduje to, że co roku wyjeżdżamy w trasę turystyczno-koncertową, można tak to powiedzieć.
0: A czy można wasz repertuar, który prezentujecie na festiwalach, na konkursach, włożyć do jednej szuflady? Czy jest jakiś sposób na określenie waszego muzycznego portfolio?
4: Magda Alt. No, mamy bardzo, bardzo szeroki repertuar. Za to jest odpowiedzialna nasza pani dyrygent Agata Wilińska. Dobiera ten repertuar, kierując się swoim bardzo wysublimowanym poczuciem estetyki muzycznej i naprawdę śpiewamy utwory bardzo różnych kompozytorów z bardzo różnych epok. Ale oczywiście ten repertuar też jest dobrany do naszych możliwości emisyjnych i do też takiego klimatu, tak, w jakim chcielibyśmy tworzyć. Ale też mamy taką niepowtarzalną okazję właśnie dzięki tej pracy poznać jakby muzykę churalną, tak, z bardzo różnych miejsc i bardzo różnych kompozytorów.
0: No to słyszeliśmy już pierwszą próbkę tego, jak śpiewacie. Słyszymy, jak pięknie o tym opowiadacie. No to teraz pora, abyście z chórzystów stali się prezenterami radiowymi.
5: Z przyjemnością. Na 25. spadek o 13 pozycji. Billie Eilish, Birds of Feather.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, 13 na dół, miejsce 25, a to jest 112 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Słyszymy się w trójce w każdy piątek między 19 a 22. No właśnie, słyszymy się, halo, halo.
1: Dzień dobry, czy ja się dobrze dodzwoniłam do Orlen Paczka? To przepraszam bardzo. Pomyłka.
0: No nie, program trzeci Polskiego Radia nadajemy z Warszawy, z ulicy Myśliwieckiej 357. Dzisiaj, no nie można inaczej tego powiedzieć, jak szczególne wydanie listy przebojów, bowiem są z nami chórzyści, prężna reprezentacja chóru amatorskiego Kolegium Bakalarum z Olsztyna. Ale chórzyści nie przyszli tutaj, żeby posiedzieć, nie przyszli, żeby porozmawiać, nie przyszli, żeby robić sobie zdjęcia, ale przyszli po to, aby coś nam zaśpiewać.
2: Śpiewamy.

0: Kolegium Bakalarum, chór z Olsztyna. To ktoś jeszcze powie dwa słowa o tym wykonaniu? O tej interpretacji? O tym, kto to napisał?
1: Popularna pieśń ludowa polska, każdy zna. Nie, chyba nie trzeba specjalnie tłumaczyć.
0: A u nas 29 minut po godzinie 20. Wracamy do 112 notowania pierwszej trójki. Barbara Wrońska. Uuu, ale spadek.

0: Barbara Wrońska, panie i panowie, miejsce 24, 19 na dół, tylko z tobą, Kolegium Bakalarum, pani doktor Agata Wilińska, dyrygentka chóru. Być może na początku o tym wspomnieliście, ale zbyt szybko. Jak to jest? Ktoś sobie pomyśli, o, potrafię śpiewać, lubię śpiewać, chciałbym, przychodzi i to tak od razu wstępuje do waszych szeregów? Czy trzeba przejść jakiś etap?
1: No właśnie, zapraszamy wszystkich, zakładam, że ci, którzy przychodzą, mają słuch. I no przede wszystkim pasja śpiewania nie zna wieku. To udowadniają moi chorzyści i jest to wielka radość. No i także nie ukrywajmy, w dzień dzisiejszy to jest jakieś uskrzydlenie naszego chóru.
0: A proszę mi powiedzieć, czy można się nauczyć śpiewać w każdym wieku?
1: Oczywiście.
0: Ale przychodząc do was, no już trzeba
1: oczywiście, jesteśmy wspaniałym chórem i zapraszamy każdego.
0: O tym, że jesteście wspaniałym chórem, dowiedzieli się dzisiaj słuchacze w Warszawie, bowiem wracacie do Olsztyna, tak jak już powiedzieliście na początku, z ważną statuetką.
2: Tak, na drugim królewskim konkursie chóralnym.
1: Dla seniorów, może
2: dla seniorów. Zdobyliśmy najwyższą nagrodę z najwyższą punktacją Grand Prix, z czego jesteśmy bardzo dumni i będziemy, mamy taki zamiar, powtarzać tę przygodę na innych festiwalach, innych konkursach z ogromną radością.
0: No my gratulujemy, czy dostaniecie nagrodę Grand Prix od słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. To się okaże za chwilę po waszym następnym wykonaniu. Póki co oddajmy głos Maciejowi Balcarowi, który na miejscu 23 zaśpiewa przepiękną rockową balladę zatytułowaną

0: No, poruszenie na myśli wiejskiej 3, 5, 7, kilkanaście. Nawet jeszcze nie zdążyłem policzyć, ile osób jest tutaj dzisiaj z nami. A na liście Maciej Balcar, miejsce 23. A kto po drugiej stronie? Halo, halo?
1: Dzień dobry. Chcieliśmy powiedzieć, że słuchamy listy przebojów trójki na kajakach. Mamy głośniczek.
2: Na Czarnej Hańczy.
1: Na Czarnej Hańczy.
0: O, na kajakach, na Czarnej Hańczy. Ja też ostatnio pływałem kajakiem, ale nie na Czarnej Hańczy. Trochę dalej. A u nas w studiu Kolegium Bacalarum, chór amatorski, choć śpiewają jak profesjonaliści z Olsztyna i kolejna, ostatnia już część ich repertuaru, który przygotowali specjalnie dla trójki.

No czy można piękniejszych słów teraz słuchać niż niech przyjaźń nas łączy? Panie i panowie, to było spotkanie z chórem Kolegium Bacalarum, ale ostatnie słowo jeszcze za chwilę, bo teraz niech zaśpiewa nam Kaśka Sochacka, to miejsce 22.

0: Ja to już kiedyś powiedziałem w przypadku formacji The Cure, że jeżeli kiedyś powstanie książka, która zatytułowana będzie Lista przebojów programu trzeciego pierwsza trójka, to osobny rozdział będzie o Robercie Smithie i jego kolegach, ale myślę, że też osobny rozdział będzie o Kajsce Sochackiej, bo utwór Szum już 112 tygodni na tej liście. Uwaga, 112 tygodni na tej liście. To miejsce 22, no 19 pięter niżej niż tydzień temu. Kolegium Bacalarum, czego wam życzyć?
1: Powodzenia, dużo radości ze śpiewania i zawsze krystalicznego głosu.
0: A jakie macie plany koncertowe, artystyczne na najbliższy czas?
1: Chwilową będziemy mieć przerwę, kilka tygodni, a na przełomie lipca i sierpnia jedziemy do Niemiec. Będziemy koncertować w Hamburgu, Bremenhaven. Zapraszamy!
0: Ale nie wierzę, że nie chcecie nic przekazać przez radio tym, którzy nie mogli dzisiaj przyjść z wami
1: Oczywiście.
0: Do trójki.
1: Oczywiście. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich chórzystów, którzy zostali przed budynkiem radiowej trójki, wszystkich, którzy zostali w hotelu i wszystkich naszych wiernych słuchaczy i także trójki.

0: Polski, bo jesteśmy wiernymi fanami i bardzo, bardzo nam miło, że jesteśmy dzisiaj tutaj, w takim miejscu, w tym wyjątkowym dniu.
1: No nam też jest bardzo miło, że zrezygnowaliście z podpisywania płyt teraz.
0: Tak, to było duże poświęcenie.
1: I znaleźliście czas, żeby ten wieczór spędzić na Myśliwieckiej 3, 5, 7. Kolegium Bakalarum, amatorski chór profesjonalistów z Olsztyna. Wielkie brawa, dziękujemy. A my wracamy na naszą listę, no bo jak tu na nią nie wrócić. Miejsce 21, czyli Oczko, a na miejscu 21 znowu oni, młodzi, zdolni i buntowniczy. Formacja Metro, tak, tak, tak. To jest 112 wydanie naszej listy.

0: Tak, tak, tak. Formacja Metro, miejsce 21. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Panie, zaraz będą wiadomości. Czy mogę się zapytać o coś Grabka na poza anteniu?
0: Pewnie, że się można mnie spytać o coś na poza anteniu. 19,5 minuty do 21. 112 notowanie. Trzeci dzień lipca. No brakowało mi tego utworu, bo dawno go nie słuchałem. City Walls, Archive, 5 na dół, miejsce 20.

0: 5 na dół, Archive, City Walls. No pośpiewał nam trochę chór, to teraz troszeczkę krócej. Na 19 bez zmian, Fish MAD, 6 minut mądrości.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu.

0: 6 minut mądrości Fish, MAD, miejsce 19. Dwie dwójki, 7 trójek.
1: Dzień dobry, z tej strony Andrzej Zbyszlowski. Serdeczne pozdrowienia dla redaktora Grabka i takie pytanie dla niego. A kimono sobie przywiózł?
0: A nie, nie przywiozłem sobie kimona, ale przywiozłem japoński jazz na japońskich płytach winylowych i zapraszam jutro do radia o 21.00.

Ale to gra, tak jak zawsze. 12 do góry, Cigarettes After Sex, Twizzler na miejscu 18. W 112 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Chórzyści już poza radiem, jakoś tak ciszej się zrobiło, więc teraz zostaje tylko mój głos, ale nie będę śpiewał. Teraz nowość, Olivia i Robert.

0: Oliver Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me, nowość na miejscu 17.
1: Z tej strony Magda Sarnowa. Chciałam się podzielić takim przemyśleniem, ponieważ cóż, świat się zmienia, życie się zmienia, różne rzeczy się dzieją w naszych życiach, ale jest jeden stały punkt odniesienia, przynajmniej w moim życiu, zawsze mogę wpiąć.

0: początek poczuć sobie trójkę i wiem, że po prostu będzie dobrze, że Grabek się odezwie w głośnikach i zawsze będzie jakaś fajna muzyka, na którą notabene też głosuję. I to w zasadzie tyle. Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić, którzy mają pewnie tak samo.
1: No piękne słowa. Piękne słowa. Czasami odejmuję mi mowę. To może powiem tylko tyle, że na 16 dis na raka.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

BDOS, Maja, Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem. Dis na raka 10 na dół. W 112 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. A na 15? Na 15 13 do góry Bruce Springsteen. Rainy Night in Soho. To teraz, tak? Wieczornie z bosem.

0: No powiem, że szczerze, że zasłuchałem się w Bruce'a. Tu trzeba już coś powiedzieć. No to może powiem, że jeszcze raz 13 do góry na miejscu 15 dziś Boss wylądował. Halo.
1: Dzień dobry. Ja w nawiązaniu do chóru chciałem powiedzieć, że już kiedyś chór, hurtowni, Detalu i różne chóry pana Andrusa były na liście i Dam ci ptaszka to było coś wspaniałego, tak więc no może sobie młody przypomni ten, co prowadzi.
0: O, kiedyś to było. O, dziękuję za komplement. Na 14.

13. Najwyżej, nie najwyżej, ale nowość. Słuchałem dzisiaj całej płyty ze dwa razy. Jeszcze się nie wypowiem. Powiem tylko tyle, że Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 14.

A powiem szczerze, obawiałem się tego odsłuchu, ale byłem strasznie ciekawy, co słychać u Madonny w 2026 roku. Noga mi troszeczkę pochodziła, nie będę ukrywał. Ciąg dalszy nastąpi na 14, a na 13 w całości Perfect Cycle, Starless. I tym utworem kończymy drugą część naszego dzisiejszego spotkania.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja w niedzielę od 14 do 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Te najbliższe miesiące mogą być krytyczne, tak szef rządu odpowiada na doniesienia mediów o możliwej rosyjskiej zbrojnej prowokacji w Polsce. Prezydent podpadł uczniom, Karol Nawrocki zawetował przepisy o powołaniu Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega przed kolejną falą upałów, ma być za to odpowiedzialne zjawisko El Niño. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
3: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi, no to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO w tym regionie i Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
2: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniano także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć się odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Uczniowie krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Zapisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
4: Prezydent, uzasadniając weto, poinformował, że w jego opinii ustawa nie chroni praw dzieci, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
5: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
4: Z tymi argumentami nie zgadzają się uczniowie.
6: Zaczynając chociażby od szkolnej prokuratury, jak to prezydent Karol Nawrocki nazwał funkcję rzecznika praw uczniowskich. No absolutnie nie. Właśnie rzecznik praw uczniowskich jest po to, żeby pilnować przestrzegania praw dziecka, w tym praw ucznia.
4: Mówił założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek, który dodał, że prezydent tym wetem podeptał prawa uczniów.
6: Prezydent Karol Nawrocki skrzywdził młodych ludzi, zawiódł młodych ludzi.
4: Weto prezydenta skrytykowała także m.in. minister edukacji Barbara Nowacka. Witold Banach, Polskie Radio.
2: 21 ton śniętych ryb wyłowiono podczas remontu zabytkowej zapory pilchowickiej. Potwierdziła to firma Tauron Ekoenergia. Ryby zostały już zutylizowane.
7: To pokłosie tragedii, do której doszło podczas spuszczania wody z jeziora Pilichowickiego. Ryby udusiły się z powodu niedoboru tlenu, wysokiej temperatury wody oraz osadów spływających z dna zbiornika do rzeki Bóbr. Powierzchnia jeziora wynosi 240 hektarów. Sanepid w Lwówku Śląskim wydał ostrzeżenie, by nie zbliżać się do koryta rzeki do czasu ogłoszenia wyników badań.
2: A tym tematem zajął się Maciej Ryłkiewicz. Kolejne ekstremalne fale upałów przewidują synoptycy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej. Jej rzeczniczka Claire Nullis przedstawiła w Genewie najnowszą globalną prognozę. El Niño szybko się rozwija. Przewidujemy, że od lipca do września 2026 roku przekształci się w silne zjawisko, które na półkuli północnej jeszcze będzie nabierać mocy. Już w czerwcu w wielu częściach Europy odnotowano rekordowe temperatury. Przykładowo w Niemczech w zeszły weekend zarejestrowano najwyższą w tym kraju temperaturę 41,7 stopnia Celsjusza. El Niño to zjawisko pogodowe.

0: Wodorowe, które polega na większym niż zwykle nagrzewaniu się wód powierzchniowych w równikowej strefie Pacyfiku. Występuje nieregularnie, średnio co 2 do 7 lat i trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do ponad roku. W wyniku El Niño z oceanu do atmosfery uwalniane są ogromne ilości ciepła, co często sprawia, że lato na całym świecie jest wyjątkowo gorące.
1: Klimat.
0: Bardzo dobre powietrze na północy, na pozostałym obszarze kraju dobre. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu w centrum, średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
3: Hubert Hurkacz sporo musiał się napracować, żeby awansować do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak po 4 setach pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. O ćwierćfinał Polak powalczy z Janem Lenardem Struffem, który sprawił sensację. Niemiec nawet nie stracił seta z faworyzowanym Danilem Miedwiediewem. W piłkarskich mistrzostwach świata kolejny mecz o 1/8 finału. Australia gra z Egiptem, który w Dallas prowadzi 1-0. O północy czasu polskiego Argentyńczycy zagrają z Republiką Zielonego Przylądka. Później Kolumbia zmierzy się z Ganą. Zostajemy jeszcze przy piłce. Julian Nagelsmann został zwolniony ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec. Pod jego wodzą Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po przegranej z Paragwajem w 1/16 finału. Zastąpić ma go Jurgen Klopp. Efektowne zwycięstwo polskich koszykarzy. Polacy pokonali w Wiedniu Austriaków 123-77. Była to piąta kolejka grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu rzucił Łukasz Kolenda, 23.
4: Wydaje mi się, że spełniliśmy tak naprawdę wszystko to, co mieliśmy od początku. Być agresywnym, wybić, że tak powiem, Austriaków z rytmu, żeby w ogóle nie mieli cienia szansy na to, że mogą z nami rywalizować, więc od początku to się udało. Wiadomo, później były lepsze i gorsze momenty, ale koniec końców no, bardzo wysoki wynik pozwolił na to, że to zwycięstwo było bardzo kontrolowane.
3: Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie. Na zakończenie tej fazy zagrają w poniedziałek w Krakowie z Holandią.
0: Jutro na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie przeważnie od 19 do 23 stopni. Tej nocy od 11 do 15 na północy możliwe przelotne opady deszczu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam!
7: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
6: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
7: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
6: Mamo!
8: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Skąd ja wiedziałem, że dzisiaj ten czas w radiu, no to już będzie tak, no, bardzo, bardzo szybko nam zmykał.
11: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
10: Bo zegarek pokazuje 7,5 minuty po 21. Rozpoczynamy ostatnią część. Przed nami 12 utworów i okaże się, wszystko się okaże. Na razie na 12 Deep Purple.

0: Deep Purple, tak, to Deep Purple, Diablo, 15 do góry, miejsce 12, halo.
1: Kłania się Robert ze Świdnika, a ja od razu na wstępie szybko powiem, nie mam żadnych zastrzeżeń do audycji sprzed tygodnia, czy sprzed dwóch, bo panowie redaktorzy się świetnie spisali jako druhowie zastępowi, jeśli wolno tak powiedzieć, ale powiem tak, dzisiaj już sami swoi, nie ma to jak po staremu.
0: I nie ma mocnych, ale zaraz, zaraz. Kto powiedział, że panowie się nie spisali? To było oczywiste, że Mariusz i Mateusz się spiszą. Ja to nie wiem, kto pana wprowadził w takie tutaj zakłopotanie myślowe. 21.12 na naszym radiowym zegarze. To jest 112 notowanie listy przebojów. Dzięki za telefony. 2 2 7 3. No i U2 In Alive. Miejsce 11. To właśnie w tym momencie.

0: Pan Paweł pisze, słuchać koncertu The Cure i listy w tym samym czasie zapewne się nie da, ale z oglądaniem meczu Australia-Egipt i słuchaniem listy nie ma żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, to idealna kombinacja. No tak, byłem przed chwilą u Maćka podejrzeć trochę, co tam się dzieje na openerze The Cure na scenie, ale nawet nie włączam telewizora, który mam przed sobą, bo zajmę się zapowiadaniem piosenek i telefonów.
1: Chciałam powiedzieć, że pozdrawiam serdecznie i gratuluję chórowi całemu, Kolegium Bakalarum. Dzwonię z piątkowej przebieżki, dlatego może jest mnie ciężko usłyszeć, bo mam zadyszkę. Gratuluję całemu chórowi i pozdrawiam serdecznie moją mamę Bogusławę, która jest w tym chórze altem, i pozdrawiam cały Olsztyn.
0: No to my też pozdrawiamy Olsztyn. W ogóle nie słychać, że pani biegnie. No, cieszymy się. 2, 2 i 7 3. Wracając na listę, to U2 na 11, a na 10 Taco.

Gdy jej popiół padał na beton. Tako Hemingway, Liwka, Rumak, Zakochałem się pod apteką. 10 do góry na miejscu 10. Przypominam, 17 lipca zapraszamy na Stare Miasto w Warszawie. Stamtąd lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Oj, sam się zastanawiam, jak to będzie wyglądało i brzmiało. W każdym razie, słuchacze, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Przypominam, że po 22 dziś lista osobista i Piotr Metz. Zakochałem się pod apteką, teraz kolejny polski utwór. No i to jest dobry moment, żeby mimo wakacji, bo młodzież to odpoczywa, pozdrowić siódemkę z Ełku, bo to ich utwory, jakby nie było. Serdeczne pozdrowienia dla SP7. Lady Punk, Kalifornia, 2 na dół, 9. Słuchamy.

0: Lady Punk, Kalifornia, miejsce 9 w 112 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 25 minut po 21. Proszę zajrzeć na naszą stronę www do zakładki lista przebojów i tam zagłosować. Bardzo proszę, bo głosów ostatnio mało. Na 8 Daria ze Śląska.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Daria, a może jeszcze się da, ze Śląska, 9 do góry na miejsce 8. I to jest ten moment, moi drodzy i mili słuchacze Trójki, kiedy przedstawię najwyżej notowaną nowość w dzisiejszym 112 notowaniu naszej listy. To formacja The Rolling Stones, Jealous Lover.

A zastanawiałem się jeszcze w wielkim Tower Records kupić sobie to nagranie na singlu, bo tam jeszcze single kompaktowe w sprzedaży w tej Japonii. No byłaby pamiątka. Tymczasem siódme miejsce, najwyżej notowana nowość. The Rolling Stones, Jealous Lover w 112 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No i podwórko polskie, 21:31. Co to będzie? Początek utworu? Chyba znany. Słowa, myślę, też nie jeden ze słuchaczy zaraz będzie sobie pod nosem śpiewał. No bo to takie nagranie, delikatne, rock'n'rollowe, ale z drugiej strony z pazurem. Panie i panowie, Deserter, Wolny Wybieg, miejsce szóste.

telewizji mecz, w telewizji koncert, w radiu lista przebojów. 112 notowanie, deserter, wolny wybieg, 8 do góry, miejsce 6. Ale że nikt nie dzwoni, 2 dwójki, 7 trójek, halo, co się dzieje? Miejsce 5 to Jam.

0: mieć duszę.
1: Numer 112 to numer dzisiejszego notowania, a w nim Dżem, dusza, 4 na dół, miejsce 5. 21.40 na miejscu 4 Depeche Mode.

0: No tak, albo w telewizji koncert, albo mecz. Nikomu się do radia nie chce dzwonić. 2 2 7 3. Depesz Mod, 6 do góry. In the End, miejsce 4. Kwadrans pozostał do godziny 22. Ja przypominam, że 17 lipca lista przebojów ze Starego Miasta w Warszawie. Zapraszamy serdecznie słuchaczy. Bądźcie tam razem z nami ze Starego Miasta w Warszawie. Cały czas myślę, jak to będzie. A my tymczasem wchodzimy na podium. Na trzecim Gruby Mały, czyli Artur Rojek. 8 do góry.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

Osiem pięter do góry. Artur Rojek, Gruby Mały, to miejsce trzecie dzisiejszego 112 notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Na miejscu drugim dla tych wszystkich, którzy nie mogą być w Gdyni, a bardzo chcieliby być.

0: No tak, fani The Cure zagłosowali i pojechali do Gdyni i mamy Alone, miejsce drugie.
1: Halo, ja bym chciał serdecznie pozdrowić cały Olsztyn, ponieważ właśnie do niego jadę, a w mojej pierwszej trójce ulubionych miast oprócz Olsztyna jest też Gdynia, której życzę wszystkiego najlepszego, bo kończy dzisiaj 100 lat.
0: No, ja też lubię Gdynię, 100 lat, 100 lat. No, się telefony rozdzwoniły.
2: Redaktor narzekał, że nikt nie dzwoni, bo ktoś mecz, ktoś koncert. To ja zadzwoniłem, tak po prostu.
0: No, ja wiem, że jesteście.
3: Andrzej z Rudy Śląskiej, na pocieszenie dla redaktora Grabka. Jestem, słucham i dzwonię. Pozdrawiam.
0: I to jest najważniejsze, bo bez słuchacza nie ma radia. Maciek Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za 112 wydanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. O 22:00 serwis, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista. Tymczasem Chip Tobacco i utwór pod tytułem Serce. No, polubili podium i chyba bardzo polubili najwyższy jego stopień, bowiem wracają na sam szczyt naszej listy. Dziękujemy.

0: tradycję promocji sztuki.
1: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
0: Od literatury do muzyki.
1: Od bolero do metalu.
0: Od Japonii po Polskę.
1: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
0: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki w sobotę od 17 do 19.
1: Zapraszamy Gosia Jakubowska
0: i Maciej Jankowski.
2: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada zdecydowane działania po doniesieniach ze Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia dostało czas do wtorku. Staramy się sprawić, żeby nasza codzienna współpraca mogła się toczyć, ale nie rezygnujemy z prawdy historycznej. Tak szef kancelarii premiera mówi o relacjach polsko-ukraińskich. W Karlowych Warach rozpoczął się słynny międzynarodowy festiwal filmowy. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministry zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologię ujawnione podczas afery w Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
4: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
5: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
4: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Rolą rządu jest podtrzymywanie współpracy z Ukrainą. Tak szef kancelarii premiera Jan Grabiec skomentował spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Andrzej Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pytany o rezultaty spotkania, minister Sikorski odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę. Jan Grabiec mówił w TVP Info, że załagodzenie napięć w relacjach polsko-ukraińskich leży w interesie naszego kraju.
6: Tak, dyplomacja lubi ciszę i tutaj oczywiście proste gesty też nie wystarczą, mamy tego świadomość. To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć, bo to jest w interesie, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski i to jest kwestia interesu Polski, interesów również ekonomicznych. My oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna, takie mamy oczekiwanie, została przez Ukraińców uznana.
3: Rozmowy odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej. Leśnicy uratowali piskle rybołowa, które po ataku jastrzębia wypadło z gniazda na ziemię. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Lipka na granicy województw wielkopolskiego i pomorskiego. Piskle rzadkiego drapieżnego ptaka udało się uratować dzięki natychmiastowej reakcji internautów.
7: Tysiące internautów oglądających transmisję na żywo zobaczyły dramatyczny atak jastrzębia. Piskle spadło z gniazda znajdującego się ponad 40 metrów nad ziemią. Wydawało się, że nie ma szans. Na szczęście błyskawicznie zareagowali zarówno internauci, jak i leśnicy. W ciągu kilku minut byliśmy na miejscu. Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
3: Mówiła Reginia Klimaszewska z Lasów Państwowych. Piskle trafiło już do nowego gniazda. Rybołowy to jedne z najrzadszych dużych ptaków drapieżnych w Polsce. Objęte są ścisłą ochroną. W naszym kraju jest tylko 40 par lęgowych. Gwiazdy światowego kina zjechały na 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który rozpoczął się w Karlowych Warach. Po czerwonym dywanie przeszli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg.
8: Podczas gali otwarcia Dustin Hoffman odebrał kryształowy globus za wybitny wkład w światową kinematografię. Dwukrotny laureat Oscara zaprezentuje w Karlowych Warach absolwenta, jeden z pierwszych filmów w swojej karierze, który sam wybrał do festiwalowego programu. Nagrodę prezydenta festiwalu otrzymała Maggie Gyllenhaal. Festiwale filmowe są dziś niezwykle ważne, ponieważ wspierają ambitne, nieszablonowe filmy. Europa robi to w wyjątkowy sposób, dlatego obecność tutaj jest dla mnie zaszczytem. Podkreślił mówiła w rozmowie z dziennikarzami. Kocham Europę Środkową, stąd pochodzi moja rodzina, otrzymałem polskie obywatelstwo. Liczę, że będę tu wracał i pracował już jako Europejczyk. Dodał Jesse Eisenberg, który

0: który nagrodę prezydenta festiwalu odbierze jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Festiwal potrwa do 11 lipca. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na północy przelotne opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni Celsjusza. Tak będzie wyglądała dzisiejsza noc. Z kolei jutro na północy i wschodzie przelotne opady, lokalnie burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie głównie od 19 do 23 stopni.
3: Autopromocja.
4: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
5: Te piosenki wiele mówią o mnie.
6: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
7: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
8: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny. Miłość na całe życie.
9: Dzień dobry. Love countdown.
10: Dobrze?
11: Ale cudowne to było.
4: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
12: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
13: Mateusz Tomaszuk
14: i Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Johnny Maria Aquino, a ja przyznaję, mam do niego słabość, dlatego rozpoczął dzisiejszą listę osobistą swoim nowym utworem Spin. Dobry wieczór Państwu, Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą. Teraz Rolling Stones jest bardzo ważny powód.

Nowy singiel Stonesów o zazdrosnym kochanku, jakby żywcem wyjęty na przykład z płyty Tattoo You sprzed wielu, wielu lat. To będzie dokładnie za tydzień, w piątek. 25. studyjna płyta grupy The Rolling Stones będzie miała swoją premierę na całym świecie. Za tydzień na całym świecie, a dzień wcześniej w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już teraz zapraszamy Państwa na specjalną galową przedpremierę na bardzo wysokiej klasy sprzęcie odtwarzającym. No i będą niespodzianki, o których za chwilę powiem. Liczba miejsc jak to w Osieckiej ograniczona, ale zaproszenia rozdajemy już teraz. Marek Pawlik.

Kiwicz czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. To będzie w czwartek, 9 dnia lipca o 20. O 22 zaczniemy przedpremierową sprzedaż nowego albumu, który wcześniej jeden z uczestników będzie mógł wygrać. Będzie wokół tego cała celebracja. Już teraz proszę przypominać sobie okładki płyt Rolling Stones, bo to na pewno pomoże. Przedstawiciel ambasady brytyjskiej wręczy nagrodę, a zwycięzcę odwiezie do domu londyńska taksówka. To wszystko 9 lipca w najbliższy czwartek. Zaproszenia u Marka Pawlukiewicza 22 i 7 trójek. A nowe single Stonesów, jak przystało na klasykę, mają stronę A i stronę B. Oto B.

22,7 Marek Pawlukiewicz przyjmuje Państwa zgłoszenia na przedpremierę nowej 25. studyjnej płyty grupy The Rolling Stones w Studiu Osieckiej w najbliższy czwartek, 9 dnia lipca o godzinie 20. Mick Jagger nagrał do Państwa specjalne pozdrowienia z obrazkiem. Niedługie, ale treściwe i obiecuję, że na każdym siedzeniu w Osieckiej, jak to ostatnio tradycja nakazuje, będzie dla Państwa piękny prezent.

To był pierwszy singiel z nowej płyty Rolling Stonesów. Za chwilę strona B, a w czwartek, najbliższy czwartek, 9 dnia lipca, studio imienia Agnieszki Osieckiej będzie jedynym miejscem we wszechświecie, w którym północ przypadnie 2 godziny wcześniej o 22, ponieważ nasza Midnight Sale, czyli przedpremierowa sprzedaż płyty The Rolling Stones, rozpocznie się właśnie o tej godzinie. 22,7 trójek marek. Pawlukiewicz przyjmuje zapisy chętnych. Liczba, no tylko tyle, ile miejsc w Osieckiej, plus jeszcze jedno dla Marka i drugie dla mnie.

przy poprzedniej okazji odsłuchów w Studiu Osieckiej pamiętam, że jedna ze słuchaczek Trójki napisała do mnie, czy jak wygrałam jedno zaproszenie w piątek i drugie we wtorek, to znaczy, że mam dwa i mam dwa miejsca? Tak. Dziś rozdajemy do 23. Marek Pawlukiewicz, 22,7 trójek przyjmuje zgłoszenia. Kolejna szansa, no chyba, że państwo do 23 wymieciecie Osiecką do ostatniego miejsca w tonacji trójki w najbliższy wtorek między 14 a 16. Teraz już solowy Mick Jagger z płyty sprzed lat, a piosenka z różnych powodów bardzo, bardzo trójkowa, ale jest pewien ukryty powód, o którym powiem za chwilę.

0: Let's Work, pierwszy singiel z solowej płyty Jaggera Primitive Cool. Ten sam pan, który śpiewał w Osieckiej w najbliższy czwartek, pozdrowi państwa na początek wieczoru. Marek Pawlukiewicz wciąż przy telefonie 22,7 trójek. Jeszcze przez 20 parę minut zbieramy chętnych do przedpremiery 25. studyjnej płyty The Rolling Stones. A utwór Jaggera pojawił się dlatego, że grał tam na gitarze człowiek, który kilka lat później, i wtedy był po prostu wykastingowany wśród zdolnych gitarzystów, błysnął między innymi tym utworem w zespole Living Color.
1: In a language that everybody here can easily understand.

Zespół Living Color był wtedy na przełomie lat 80. i 90. jednym z zespołów fali, które spowodowało, że naszą odpowiedzią był zespół Hawk. Na tegoroczny Jarocin Darek Malejonek postanowił zreaktywować Hawk, co jest ogromnym wydarzeniem. Niestety Darek do nas nie dotarł, ale za chwilę zaprosi nas do tegorocznego Jarocina dyrektor artystyczny Michał Wiraszko. Wcześniej najważniejszy, najbardziej rozpoznawalny utwór Hawk.

Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Michał Wiraszko i mam zaszczyt organizować Jarocin Festiwal. Chciałbym Państwu opowiedzieć w kilku słowach, dlaczego warto w tym roku zajrzeć do Jarocina i wybrać się do południowej Wielkopolski w połowie lipca. Jarocin Festiwal to 4 dni święta muzycznego, ale nie tylko muzycznego, o czym opowiem za chwilę więcej. Pomyślałem, że najzgrabniej będzie opowiedzieć Państwu o tym festiwalu dzień po dniu. Dzień zero, czyli czwartek, 16 lipca, to najbardziej tradycyjna i historyczna część festiwalu w Jarocinie. Wielkopolskie Rytmy Młodych, czyli konkurs debiutantów, będzie miał tego dnia finał na jarocińskim legendarnym amfiteatrze. Tego dnia poznamy laureatów tegorocznych rytmów, czyli nagrody, która wręczana jest od roku 1970, a wśród laureatów mamy m.in. Kaśkę Nosowską, Dawida Podsiadłę, czy... mało kto o tym wie, ale również Hannę Banaszak w roku 1974. Po finale rytmów dwa projekty specjalne, 40-lecie Siekiery i Nowej Aleksandrii w wykonaniu Seth Smiles oraz Kobiety Jarocina, czyli projekt Renaty Przemek. To wszystko w czwartek na jarocińskim amfiteatrze. W piątek od rana część konferencyjna dla laureatów rytmów i nie tylko, część otwarta, czyli warsztaty, między innymi literackie, między innymi z social mediów, między innymi z produkcji muzycznej. To wszystko w części miejskiej festiwalu w Kamienicy Kultury na jarocińskim rynku. Co na scenie głównej tego dnia? Na przykład solowy koncert Spiętego z grupy Laocze, na przykład 40-lecie Farbenlere, a także Strachy na Lachy, jubileuszowy dezerter i ostatni pożegnalny koncert Lecha Janerki w Jarocinie. Myślę, że nie tylko ja będę na koniec tego dnia za dużą sceną płakał. Z kolei na małej scenie bardzo, bardzo ciekawie, bo i Frontside, i Waluś, Kraksa, Kryzys i wielu innych artystów. Proszę sprawdzać koniecznie program obu scen. Sobota 18 lipca to znowu zagospodarowany poranek, czyli panele tego dnia. Panel dotyczący historii Jarocina z Walterem Chełstowskim oraz branżowy panel dla młodych artystów, dla debiutantów, ale także dla wszystkich ciekawych tego, jak polska branża muzyczna wygląda. Będą tam przedstawiciele ZX-u, SPAW-u, Stoartu i wielu, wielu organizacji i instytucji, którzy przybliżą funkcjonowanie i zasady funkcjonowania w branży muzycznej. Co na scenach? Tego dnia Acid Drinkers, Hawk przede wszystkim reaktywowany specjalnie na Jarocin, Hawk z płytą Generation X, czyli m.in. Darek Malejonek, Paweł Krawczyk i Tomik Grewiński wracają po 31 latach specjalnie na Jarocin, potem wspomniani już Acid Drinkers, na koniec dnia 25-lecie zespołu Happy Set, czyli tej najnowszej historii festiwalu jarocińskiego. Na małej scenie myślę, że też nie lada gratka, bo na finał dnia wystąpi grupa WW. Piękny to będzie wieczór. Jesteśmy już w niedzieli, 19 lipca. Ten dzień zaczniemy spotkaniami książkowymi, spotkaniami filmowymi, bo Jarocin Festiwal to nie tylko dwie sceny na ulicy Maratońskiej, to także amfiteatr, to także spichlerz polskiego rocka, o czym wspomnę jeszcze na koniec, ale również Kino Echo, Kamienica Kultury, Amfiteatr, Pałac Radolińskich, czyli wszystko to, co sprawia, że festiwal żyje przez 24 godziny. Tam atrakcje dla dzieci, tam atrakcje rodzinne, ale też część branżowa, merytoryczna dla debiutantów. W niedzielę

potraktowana w sposób autorski, to znaczy będziemy mieli spotkanie i z Wojciechem Waglewskim i przede wszystkim spotkanie z aktorami, muzykami filmu Moja Krew, Twoja Krew. Muzycy zespołu Republika, a także wybrani aktorzy z filmu My Blood, Your Blood, czyli z dokumentu BBC, który powstał w Jarocinie 40 lat temu. W kinie Echo się pojawią i opowiedzą wam o tym filmie, razem fragmenty tego filmu z widzami oglądając. No i wchodzimy w ostatni dzień na scenach, tutaj między innymi Kloster Keller, ale też mnóstwo Młodej Krwi, Bo i Zuta i The Casino, Lordofon i Mary z Polski z wyjątkowym projektem kosmetyki Mrs. Pinky Kontrola W, czyli rzeczą na wskroś jarocińską. No i potem znakomite koncerty, bo wieńczymy ten festiwal koncertem Krzyśka Zalewskiego, Kasi Lins, obywatelki KL i na finał wielki, wielki koncert premierowa, odsłona tego, co zobaczymy trzy razy tego lata, premierowo właśnie w Jarocinie, a potem dwa razy jeszcze na męskim graniu w sierpniu, czyli Moja Krew, Twoja Krew. Ogromny projekt liczący ponad 30 osób, kilkunastu wspaniałych wokalistów i wokalistek od Roberta Gawlińskiego, Wojtka Waglewskiego, Tomka Lipińskiego, aż po najmłodszych, czyli Zutę właśnie, Kasię Lins, Mary z Polski i repertuar z filmu sprzed 40 lat wykonany ponownie przez artystów oryginalnych i towarzyszących na żywo wraz z zespołem pod dyrekcją Leszka Bielika, a na koniec creme de la creme, czyli proszę Państwa, no myślę, że 15-20-minutowy koncert zespołu Republika. Na to wydarzenie zapraszam od dawna, na to wydarzenie zapraszam bardzo gorąco. Republika wraca na trzy króciutkie występy tego lata, premierowo w Jarocinie. Z wielu, wielu ważnych powodów, o których mam nadzieję będziemy jeszcze Państwu opowiadać. Myślę, że na koniec festiwalu w Jarocinie z zespołem Republika wydarzy się absolutna magia. Nie wiem, jak mógłbym bardziej Państwa zaprosić do Jarocina. 16-19 lipca. Do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal.

wielokrotnym festiwalu w Jarocinie. A wówczas reedycję płyty i kontrakt płytowy dostał zespół, który istniał już od 10 prawie lat i do którego dziś przyznają się po latach wszyscy. Nazywał się Bad Brains.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posypały się dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Rezygnację złożyły dwie wiceprezydentki miasta.

0: przygotowujemy się na różne scenariusze. Tak szef rządu odpowiada na doniesienia zagranicznej prasy o planach rosyjskiego ataku na Polskę. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, coraz bliżej przepisy przyjęto w Sejmie. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Sprawę badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
1: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
2: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
1: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
2: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
1: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Chce, żeby propozycje rozwiązania problemów w szpitalach do wtorku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W przeciwnym razie nie wyklucza dymisji. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi szef rządu. Premier odniósł się również do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w nasz kraj lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem w wywiadzie dla zagranicznej prasy. Szef dyplomacji Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do planów.
3: Pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniano także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. Michał Fabisiak.
4: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
5: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
4: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: W mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Na miejsce pojechali policjanci i strażacy. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem.
6: Te oględziny, takie zewnętrzne ciało, no wskazują na udział osób trzecich, ale nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ktoś wszedł do tego mieszkania i po prostu zadał jakieś rany tym ludziom. Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
0: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na miejscu pracują policjanci oraz prokuratorzy. W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego. Ajatollah zginął ponad 4 miesiące temu w amerykańsko-izraelskich nalotach. Trumna z jego ciałem została wystawiona w wielkiej Mosalli. Hołd oddają jej mieszkańcy oraz zagraniczne delegacje. Irańskie władze poinformowały, że główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro o 6 rano czasu lokalnego. Ceremonie potrwają 6 dni, a następnie ciało Chameneiego zostanie przewiezione i spocznie w jego rodzinnym Meszedzie. Według irańskiego MSZ do Teheranu przyjechało już ponad 50 zagranicznych delegacji, w tym przedstawiciele Iraku, Tadżykistanu, Pakistanu, Armenii, Turcji i Rosji. Władze w Teheranie podkreślają, że nie zaprosiły państw europejskich ani krajów, które wspierały działania militarne Izraela i Stanów Zjednoczonych.

0: Ale czekało na tę chwilę ponad dekadę. W końcu wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
1: Kto wjeżdża do Zakopanego, nie może nie zauważyć dziesiątek reklam wielkości boisk do koszykówki zasłaniających widok na Tatry. Nowe przepisy mają odsłonić panoramę na góry, ale też uporządkować przestrzeń w samym Zakopanem.
2: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
3: Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko.
1: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipow.
4: Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów.
1: Burmistrz Zakopanego przewiduje, że przedsiębiorcy i właściciele będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniego dopuszczalnego w uchwale dnia. Za rok za brak zmian mogą grozić kary finansowe. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
6: Piłkarze Egiptu awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W Dallas po rzutach karnych pokonali Australię 4-2. W 1/8 finału Egipt zagra ze zwycięzcą meczu Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Początek o północy czasu polskiego, a później mecz Kolumbia-Gana. Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału tenisowego wielkosztemowego Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2.
7: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
6: Od ćwierćfinału Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Mikołaj Marczyk dobrze rozpoczął rajd Rzymu, trzecią rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Polak zajmuje drugie miejsce po pierwszym dniu. Inauguracyjny odcinek specjalny w rejonie wzgórza Colle Oppio w Rzymie był typowo miejską próbą, miał tylko 1,3 km. Organizatorzy przygotowali 11 odcinków specjalnych o długości 197 km. W żużlowej Ekstralidze 11. kolejka. W dzisiejszych meczach zwycięstwa odnieśli goście. Falubas Zielona Góra wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40, a Sparta Wrocław pokonała w Lesznie Unię 46-44. Wrocławianie prowadzą w tabeli.
0: W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalne burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 19 do 23 stopni. Tej nocy najchłodniej na termometrach od 11 do 15 stopni. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
8: Autopromocja.
9: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja w niedzielę od 14 do 16. Do usłyszenia.
8: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Lista osobista.

Tak, prawie dokładnie przed tygodniem rozpoczął się na festiwalu Ze Wsie Budzi w Cisnej koncert grupy Trupa Trupa na scenie Trójki. Cały koncert, z którego zespół jest bardzo zadowolony, będziemy retransmitować w Trójce już niebawem. A teraz w liście osobistej wielka, dla nas bardzo ważna, dla całej Trójki, bardzo ważna premiera. Pierwszy singiel z drugiej płyty, Współgłosów. Gościem Błażej Król.

Usta. Pierwszy singiel, pierwszy utwór z drugiej płyty Współgłosów z gościnnym udziałem Błażeja Króla. Teraz dwa razy z projektu sprzed dobrych paru lat Natalia Przybysz. Jest powód, o którym na razie nie powiemy.

0: Spotkaliśmy się w trójkowym studio w trójkę jakiś czas temu i porozmawialiśmy.
1: Lista osobista.
0: Dzień dobry. Natalia Przybysz.
2: Dzień
0: Waldemar
2: dobry.
0: Olbryk.
3: Dzień dobry.
0: Wytłumaczcie, dlaczego tu ze mną jesteście, bo ja nie wiem.
2: Ja bym chciała, żeby Waldek wytłumaczył, bo ja też tak całkowicie to też nie wiem tak bardzo.
3: To jest historia całkiem długa, którą trzeba bardzo krótko opowiedzieć. Ja, Piotr, tak jak pamiętasz, uwielbiam projekty, które nie są oczywiste. Od jakiegoś czasu opowiadałem ci też o współpracy z młodymi ludźmi. Ty któregoś dnia powiedziałaś, wiesz co, jak już dojdziesz do tego momentu, w którym będziesz miał początek tego projektu, to ja chyba ciebie zaproszę do trójki.
0: I to jest ten moment.
3: I to jest chyba ten moment.
0: Tajemnicze słowo permission found. Takie trochę z podwójnym dnem, powiedziałbym, prawda?
3: Tak, ale to dno, znaczy tak, ale to jest zawsze takie dyplomatyczne powiedzenie. Nie. Tak i może bardziej. Ten permission found z jednej strony dotyka funduszy, które są tak naprawdę mikrograntami na odwagę. A permission wynika z tego, że jakiś czas temu zapytałem młodych ludzi, a co by było, jakby prywatne pieniądze, niekoniecznie duże, przeznaczyć coś, co mogłoby spowodować, że ludzie dostaną nadzieję, jakiś rodzaj akceptacji, próby budowania być może zaufania do tego, że świat jest okej, okay, warto próbować. I razem z młodymi ludźmi, z takiej fundacji Econvest, która już chyba ma za sobą co najmniej kontakt z 6-tysięczną rzeszą młodych ludzi, która ich uczy takiego podejścia startupowego. Ja powiedziałem, nie chodzi o startupy, nie chodzi o skalowanie, nie chodzi o to, w co wszyscy są tak zafascynowani tymi funduszami akceleracyjnymi. Chodzi mi o to, żeby młodzi ludzie dostali na przykład taki sygnał, próbuj, bo warto i nie musisz się pytać o pozwolenie, po prostu próbuj.
0: A przy okazji trochę zostaną postawieni, jak rozumiem, przed faktem dokonanym, bo dostaną fundusze i trochę nie ma wymówek. Powinni spróbować.
3: To, co było ciekawe, ja zaprosiłem tą fundację Converse do tej współpracy. Oni wcześniej, 4 lata temu, przyszli do mnie i powiedzieli, potrzebujemy wsparcia jako organizacja, jako firma. I ja zarówno prywatnie, jak i służbowo postanowiłem wesprzeć młodych ludzi, trochę się śmiejąc, że kiedyś to będą nasi przyszli szefowie. Więc sobie być może warto dowiedzieć się, co jest dla nich ważne. I ja do nich wróciłem z taką propozycją za każdym razem zresztą. Chciałbym też się dowiedzieć czegoś o was, co być może dla mnie będzie interesujące, co będzie ciekawe, o czym być może zupełnie zapomniałem poprzez to, że mam ten gorset prawie 30 lat doświadczenia w biznesie. Już zaczynam powtarzać trochę poprzez rutynę pewnego rodzaju działania. I postanowiłem, że te prywatne pieniądze zostaną przeznaczone, jak już odsiejemy te różne pomysły, bo zgłosiło się wiele osób. Wybraliśmy w pierwszej takiej kohorcie 10 młodych ludzi i to jest fascynujące, że i dziewczyny, i chłopaki grają w grę od kosmosu, przez rolnictwo, po pomaganie ludziom w jakichś sytuacjach na przykład postonkologicznych. Oni dostają 1000 zł na zasadzie bardzo uproszczonego schematu pytania i odpowiedzi i dobrani w pary z bardzo dojrzałymi menadżerami, których też prosimy, bądźcie otwarci, uczcie się też od tych młodych ludzi. W ciągu 90 dni mają zrobić krok. Być może się okaże, że to jest pewna debata, dyskusja, która się okaże, że to był zły pomysł, ale mają przede wszystkim popracować i przez te 90 dni bądź zrobić kolejny krok, bądź powiedzieć, powinienem zrobić to teraz takie modne słowo pivot, czyli coś zmienić, zweryfikować, a może zabić ten projekt, bo się okaże, że trzeba to absolutnie zweryfikować i mi się to bardzo kojarzy z takimi ciągłymi próbami, no bo to są, no tutaj wchodzę na teren absolutnie muzyczny, no artyści w jakimś stopniu, każdy pisze swoją historię, każdy pisze swój utwór, każdy pisze to, co by chciała zrobić w życiu i do tego tych ludzi zachęcamy.
0: To teraz powiem, Natalia, że ty tu jesteś w ogóle podstępem ściągnięty, o czym nie wiesz, dlatego że mamy w tym budynku pewien modelowy przykład, który opowiada trochę na żywych, prawdziwych faktach i historiach to, o czym mówił Waldek. Mianowicie, że przed kilkunastoma miesiącami ogłosiliśmy konkurs na nagranie coveru Boba Dylana. O. Wygrała go Weronika. Weronika, która wiedziała, że Dylan to jest taki starszy pan, co dostał Nobla. Nie wiedziała chyba nawet,
2: Weronika,
0: że śpiewa.
2: O nazwisku jakim?
0: Dryps.
2: A
0: widzisz? Mówiłem, że podstęp. Weronika dowiedziała się o tym. To teraz ty posłuchaj. Weronika dowiedziała się o tym podczas seansu filmowego. Ja miałem ze sobą gitarę, która była nagrodą. I ona w tym konkursie wystartowała. To była jedna z 300 gitar Epiphone sygnowana Dylanem.
2: O-o.
0: wystartowała w tym konkursie, było bardzo

0: bardzo dużo zgłoszeń. Wygrała w Cuglach. Zrobiliśmy jej nagranie tej piosenki, którą przysłała, nagranej w domu w studiu Osieckiej. I zainteresowaliśmy pewną wytwórnię płytową. I teraz przeskakując i przewijając te półtora roku filmu, ty jesteś mentorem tej osoby. W pewnym sensie, prawda? Bo przychodzi do ciebie na pogadać.
1: Faktycznie ja dzisiaj znalazłam taki termin w swoim kalendarzu, w którym się z nią widzę. Ale nie wiedziałam, że to się wszystko łączy tutaj.
0: To się łączy tutaj, ale mówię od razu, łączy się prawdziwym, cudownym przypadkiem.
2: Ale to przemiły podstęp, Piotr.
0: Na co się umówiłyście? Bo przecież, tak jak Waldek mówi, to nie są warsztaty typu szkolenie głosu, prawda? To w ogóle nie jest to.
1: No w zasadzie ja po prostu się z nią umówiłam, że się zobaczymy i
0: pogadacie
1: będę
0: sobie
1: dla niej po prostu otwartą księgą i będę mogła jej pomóc. Po prostu na różnych polach. No, na tych, na
0: ona będzie pytać, a ty będziesz odpowiadać.
1: Dowiem, że się na czymś znam może przy okazji.
0: No właśnie, to jest to?
2: To jest też to i takie mam wrażenie,
0: jeszcze
2: że...
0: Jeszcze 1000 złotych tutaj.
1: Nie, to 1000 złotych dla mnie będzie to 1000 złotych.
2: To 1000 złotych jest z jednej strony, ktoś może powiedzieć, niedużą kwotą, z drugiej strony dla młodych ludzi wydaje mi się, że sygnał, że ktoś ci daje środki na zrobienie czegoś od A do Z, niech to będzie nawet mikrokorekta, mikrokrok, ona może spowodować, że ktoś uwierzy i w kolejnym kroku zrobi dużo więcej, natomiast ja myślę, że pieniądze trochę są wtórne, jednocześnie są symbolem pewnego rodzaju zaufania. Wydaje mi się, że gramy właśnie w grę, która się nazywa kontakt ludzki, która się nazywa pomaganie sobie nawzajem. Ja chciałem wrócić trochę do jaskini. Tam, gdzie spotykaliśmy się analogowo.
0: Jaskini? Jaskini.
1: Po prostu.
0: Jaskini. No myślę, że to ładne obrazowe stwierdzenie. Natomiast ja bym chciał, żebyś teraz sobie państwo porozmawiali o rzeczy, która mnie strasznie smuci, martwi, ale może nie dotyka tak bezpośrednio. A ciebie, Natalia, trochę tak, bo Waldemar jest bardzo zdroworozsądkowym oceniaczem zjawiska, jakie się nazywa AI. A twojego zdania nie znam. W branży oczywiście twojej.
1: W moim, ja mam takie podejście do AI, że z jednej strony to jest cudowne narzędzie, które po prostu może trochę, no może mega pomóc, ale im bardziej nas to zaczyna tak otaczać, i im bardziej, na przykład nie lubiłam momentu, w którym polubiłam piosenkę, której wykonawczyni nie istnieje. I wtedy poczułam, że jest źle. Jak już nuciłam sobie w ciągu dnia piosenkę i mój przyjaciel powiedział mi, słuchaj, ona się nigdy nie urodziła, ta pani. To już po prostu poczułam, że to mnie przekroczyło jakoś. Ja mam takie podejście, że w dobie AI cechy bardzo ludzkie są jeszcze bardziej w cenie i wszystko, co analogowe i ludzkie i organiczne stało się jeszcze bardziej ekskluzywne i ludzie muszą, moim zdaniem, być bardziej ludzcy jeszcze, żeby być konkurencyjni.
0: I to powiesz Weronice?
1: Tak, tak, w sensie po prostu nie bójmy się popełniać błędów. Skoro AI jest takie smooth i bezbłędne, to my właśnie bądźmy ludźmi, bo to jest dużo bardziej sexy.
0: A Waldemar wymyślił na to piękne angielskie określenie.
2: Jest to też związane z młodymi ludźmi, których wspieram, ponieważ oni poszli do dużej organizacji, właśnie do Big Techa, który szkoli ich z tak zwanego AI Ready. I ja im dokładam do tego, ale stay human steady. I ten rodzaj balansu pomiędzy przyspieszeniem i augmentacją, ale też zadbaniem o to, że augmentacja nie robi ci amputacji, jest moim ciągłym przekazem. Do nich spotykajcie się w analogu, bądźcie prawdziwymi ludźmi, słuchajcie się nawzajem. Bo następuje jeszcze, to już udowodnione takie zjawisko, to po angielsku znowu, nie znam do końca po polsku odpowiednika, to się nazywa reverse improvement.
1: Diminucja.
2: Diminucja cech, które dzięki AI możemy z nich korzystać. Na przykład przestajemy umieć analizować skutek, przyczyna. Myślenia systemowego nie widzimy. Dostajemy z czarnego pudełka rozwiązanie, które potem tą powierzchowność być może wykorzystując przyspieszamy, natomiast głębokość relacji, no jest ryzyko, że bardzo zanika i wręcz ten analog zaczyna być, to dzisiaj już padło, luksusem.
0: Ja uważam, że strasznie ważną misją wszystkich i twoją, Natalia, w rozmowie z Weroniką i twoją, Waldek, w rozmowie z młodymi ludźmi, jest to, żeby ich przekonać, że to nie są fochy tradycjonalistów, tylko że tam naprawdę jest problem. Mówiłeś o tym, że są badania teraz, jak nam półkule mózgowe coraz tam mniej pracują.
2: Obumierają.
0: Obumierają. No w skali takiej światowej to w tej chwili jest pewnie spore zjawisko.
1: Czy to, o czym mówi Gabor Mate, że żyjemy po prostu w toksycznym środowisku, które tak się za...
0: Z tysiąca powodów.

0: Dowolę z tego to bardzo.
1: Poza tym myślę, że przechodząc z kolei do twórczości, no myślę, że koszt tworzenia muzyki spadł do zera w tej chwili niestety. Ja nie mówię o jakości muzyki, mówię o dźwięku muzyki, nawet kompozycji. I tym luksusem, jednocześnie największą umiejętnością będzie znalezienie sensu, czy no, tej prawdziwej wrażliwości, który utwór jest tym prawdziwie dobrym utworem. Jeżeli potraktujemy być może AI, nie wiem, to pewnie pytanie do was bardziej jako instrument, a nie jako rozwiązanie, to możemy z tym trochę inaczej popracować. Natomiast ja widzę realne zagrożenie, pomimo że sam korzystam, wszyscy pewnie przy tym stole, przy tej rozmowie korzystamy z AI, to świadomość, w jaki sposób z niej korzystamy, być może no, spowoduje, nie wiem, czy pozytywny scenariusz, ale jeszcze zadbanie być może w dłuższym, średnim okresie czasu, że ta część ludzka zostanie cały czas istotna i używana.
0: Natalia, pamiętasz, jak był taki moment, kiedy technologia pędziła do przodu? Można było już wysyłać sobie pliki z Ameryki do Europy, do Azji, na Antarktykę. Nie trzeba było w zasadzie wychodzić z domu. Można to było wszystko robić. I w którymś momencie chyba Rick Rubin zamknął YouTube w jednym pomieszczeniu, powiedział: w jednym pomieszczeniu grajcie razem, patrzcie na siebie, słuchajcie się. I to jest takie symboliczne chyba podsumowanie tego, o czym mówimy, prawda?
2: Ja kończę album, którego producentem jest Mulate. On mieszka w Kopenhadze i pierwszy raz robię album z człowiekiem, którego nie widuję, z którym bardzo długo zdarza mi się rozmawiać przez telefon, przy czym on mówi, że to jest rzadkość, bo większość ludzi, z którymi współpracuje, to w ogóle on z nimi nie rozmawia.
0: Bo nie chcą.
2: Ale ściągnięta też do Kopenhagi przez wystawę jedną, po prostu powiedziałam mu: przyjeżdżam, będziemy jeść razem ramen. Będziemy nadganiać teraz analogowy weekend, będziemy się widzieć. Ja potrzebuję patrzeć, jak ty jesz zupę, jakby, bo ja inaczej nie rozumiem procesu twórczego.
1: No, przypomina mi się Jamik Sex Missy, który był sprawdzany palcem przez tą starszą panią, która
0: to
1: sprawdzała.
0: Niestety będzie musiała Natalia wytłumaczyć Weronice, o czym mówił.
1: Jamik Sex Missy,
2: tak. Brzmi to bardzo pięcioznacznie. Weronika, dostaniesz przypisy.
0: Ale to jest, bo chyba się już chylimy ku nie upadkowi, tylko zachodowi słońca, ale te twoje trzy zdania o tym, że będzie analogowy weekend z ramenem, chyba są podsumowaniem tego, o czym my tu rozmawiamy. No, z AI-em.
1: Dbajmy o to.
0: AI tak. Nie jest zaproszony tam na ten,
2: nie
0: na ten
2: jest,
0: ramen po
2: zupełnie.
0: Prostu.
2: To zresztą nie. Brian mi uświadomił właśnie tą sztuczną panią, że to nie śpiewa prawdziwa pani.
0: Waldek, ostatnie słowo od ciebie. Apel, oświadczenie.
1: Znaczy, dla mnie ten rodzaj działalności za każdym razem jest niezwykle satysfakcjonujący, jak mogę się z kimś spotkać na żywo i porozmawiać, i pomimo że tego nie widać, jesteśmy w radio, ta rozmowa dzisiaj jest też dowodem na zupełnie inne emocje, także ja bardzo dziękuję. No i z tymi młodymi ludźmi naprawdę oni strasznie dużo dają, to jest jeszcze niezwykłe.
0: A ja chciałem was przeprosić za jedną rzecz, bo nie pomyślałem, mówiąc szczerze. Mogliśmy się nagrać na analogową taśmę. Jesteśmy nagrani na komputer. Następnym razem poprawię się. Bardzo wam dziękuję.
2: Dzięki.

0: I to właśnie Weronika Dryps, nasza, mogę tak powiedzieć, Weronika Dryps, trójkowa, 7 marca 2025 roku w Osieckiej. Troszkę starsza od niej, ale wszystko przed nią. Monika Kowalczyk przysłała nam też pocztówkę dźwiękową z nową piosenką.
1: Piosenka Królowa Mórz jest o falowaniu emocji, falowaniu motywacji, o falach w życiu. Woda zawsze była moim żywiołem, tak to czułam. Kocham morze, ale nie potrafię zapanować nad falami. I może po prostu o to chodzi, żeby zaakceptować to, że morze faluje. Ta piosenka powstała gdzieś jeszcze przed pandemią. Skomponowałam ją na zdezelowanej gitarze, nie mojej, gdzieś na rekolekcjach, na których rozważałam, co mam robić dalej w życiu, i wyszło na to, że chyba nadal mam śpiewać i tworzyć. Piosenka też zajęła wysokie miejsce w takim konkursie piosenkopisarskim, właśnie organizowanym w czasie, i to mi pokazało, że nawet taka domowa, dyktafonowa wersja tej piosenki może dotykać i że przekazuje dużo, i mam nadzieję, że każdy może z niej coś wziąć dla siebie i falować. Co u ciebie?

25 lipca wydanie listy osobistej z Konsulatu Kultury w Gdyni. To wszystko z okazji Ladies Jazz Festival, które w weekend wtedy będzie się odbywało w Gdyni wśród wykonawców 24 lipca Stacey Kent, która nagrała płytę Time for Love, a którą przyłapałem na tym już jakiś czas temu, kilka lat temu, kiedy pierwszy raz z nim rozmawiałem, że wybiera sobie do nagrywania moje ulubione piosenki. Takie jak na przykład ta.

0: story has been written, and I recite them out loud to him, and he hears from me what the scansion is, and he says that he hears the melody and the song emerge from that. So it's very, very, very personal.
1: A to akurat była odpowiedź na inne pytanie, które zadałem. To pytanie brzmiało, czy prawdą jest, że zawsze w waszym przypadku wcześniej są teksty. Tak, mój mąż Jim zawsze pracuje w ten sposób. Zawsze najpierw siadamy nad tekstem, a potem dopiero kiedy on posłucha tego, jak ja recytuję, to dorabia do tego muzykę. Było kilka wyjątków w naszej karierze, ale akurat to zostało jako podstawa także na nowej płycie A Time for Love.
0: Yes. Yes. I think that Burt Bacharach heard things in a whole other sphere and on another level from a lot of other people. Just an absolute genius. And what's so genius also is that, and where the magic comes in is, as genius as he was, and as sophisticated as it is in its harmony and melody, it's also, it also can be viewed as and heard as quite simple. You know, that's the thing. It's for everybody. And yet the way he develops a melody and takes us on a journey is staggering, is stunning. Yeah, it's magic. I feel that way about Burt Bacharach. I feel that way about Antonio Carlos Jobim. You know, these guys just sprinkle fairy dust onto it. It's know how it is that they were able to hear Brian as well, Brian Wilson. Hear, I mean, so many of them just heard music in a whole other way. Yeah, I think your word is perfect. It's like magic.
1: To było pytanie o Berta Bacharacha, którego piosenka też znalazła się na nowej płycie Time for Love. To było pytanie słuchacza, a nie muzyka. Pytanie o to, że zawsze wydawało mi się, że Bacharach ma jakiś sekret, ma jakiś ukryty element w swoich piosenkach, które powodują, że są inne. Tak, uważam, powiedziała Stacey, że Bert Bacharach słuchał inaczej. Był na innym poziomie, był w zupełnie innym kosmosie od innych. Jest geniuszem. Geniuszem, który miał w dodatku umiejętność pisania strasznie wyrafinowanych i harmonii, i melodii, które równocześnie były bardzo proste. I na tym polega jego sekret. To były piosenki dla każdego, ale sposób, w jaki rozwijał melodię, w jakim brał nas w tą podróż, do tej pory mnie szokują. Są niewiarygodne. Myślę tak o Bacharachu, myślę tak o Jobimie. Oni posypywali każdą piosenkę jakimś magicznym proszkiem. Brian Wilson to samo. Było ich jeszcze kilku. I myślę, że twoje słowo, że to magia, idealnie tutaj pasuje.
0: Because I don't think about genre at all. I don't need to. I just find the songs that are totally me. Right? That fit me and my personality and my vision of the world and my feelings and my sensibility. And then the rest of the world, you know, like at Tower Records, can compartmentalize and categorize and put you in the right department. But I don't need to do that because whenever I sing a song with my band, sure, we're closer to a jazz harmony than anything else because of the way in which we play and the harmony that we play and the extensions that we play and the harmonies. But, you know, you listen to me or you listen to Willie Nelson or you listen to Paul McCartney and, you know, we're all just singing love songs.
1: Ja po prostu śpiewam miłosne piosenki. Pytanie brzmiało magiczne w muzyce słowo genre, czyli gatunek, czyli rodzaj. Nie przejmuję się tym, powiedziała Stacey. To dla mnie w ogóle nie ma znaczenia. Ja szukam piosenek, w których potrafię odnaleźć siebie, które są moje. Oczywiście słuchasz potem mnie śpiewającą daną piosenkę, ale ja tę piosenkę albo zasymiluję i będzie moja, albo nie. Niezależnie, czy słuchasz Willie'ego Nelsona, czy Paula McCartneya, czy mnie. To jest w tym momencie, na tej płycie, moja piosenka. I tak właśnie Stacey Kent, która, przypomnę, jest jedną z gwiazd tegorocznego Ladies Jazz

w kolejnych wydaniach listy osobistej. A 25, dobrze mówię? 25? Nie, 24 lipca lista osobista właśnie stamtąd z Konsulatu Kultury w Gdyni i gośćmi z festiwalu. A teraz jeszcze tylko zaproszenie na najbliższy program Sunday Morning, który

0: Autopromocja.
1: Lublin ma długą tradycję promocji sztuki.
2: Naturalne, że to tu powstał festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia.
1: Od literatury do muzyki.
2: Od bolero do metalu.
1: Od Japonii po Polskę.
2: Wspólną cechą występujących na nim artystów jest oryginalność.
1: Tygodnik muzyczny z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia na Antenie Trójki w sobotę od 17 do 19.
2: Zapraszamy Gosia Jakubowska
1: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy porozmawiali o relacjach między oboma krajami. To reakcja na niedawny kryzys na linii Warszawa-Kijów. Samorząd lekarski odpowiada na apel szefa rządu. Lekarze twierdzą, że chcą rozmawiać o wspólnym naprawianiu systemu ochrony zdrowia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery do odprawy pasażerów. W poniedziałek będą już w gotowości. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę, mówi wprost premier Donald Tusk o polsko-ukraińskich relacjach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pilne, trwające około

0: Godziny spotkanie szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sibichy. Rozmowy najprawdopodobniej zdominowała zaogniona polityka historyczna Kijowa. O szczegółach Piotr Durys.
1: Rozmowy w resorcie spraw zagranicznych miały przede wszystkim załagodzić narastający kryzys dyplomatyczny. Jak przyznaje premier Donald Tusk, wizyta ukraińskiej delegacji daje szansę na wyciszenie emocji.
2: Mam sygnały, że jakby to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości.
1: Premier podkreśla jednak, że po fali kontrowersji wokół upamiętnienia tradycji UPA, Warszawa oczekuje od Kijowa w pełni partnerskich gestów.
2: Dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa.
1: Donald Tusk zastrzegł jednocześnie, że twarde stanowisko Polski nie powinno być nacechowane wrogością, a rozmowy mają otworzyć długi proces uczciwej dyskusji o wspólnej przyszłości. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Samorząd lekarski chce rozmawiać z szefem rządu o sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zwrócił się do lekarzy z apelem o pomoc w naprawie systemu i o to, aby nie szukać konfrontacji. To odpowiedź m.in. na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział nam, że samorząd po raz kolejny zwrócił się do szefa rządu z prośbą o spotkanie.
3: Chcemy wreszcie usiąść razem ponad wszelkimi podziałami i szukać wspólnie rozwiązań dla pacjenta, dla systemu ochrony zdrowia. Na pewno chcielibyśmy tak samo jak pan premier pozbyć się wszelkich nadużyć systemu, również takich, którzy dokonują jacyś pojedynczy lekarze, tak zwane czarne owce naszego środowiska.
0: Po aferze z wysokimi zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o pensjach medyków po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, a o tym, czy wejdzie w życie, zdecyduje prezydent. Premier Donald Tusk powiedział, że do wtorku chce mieć od ministra zdrowia oraz szefa NFZ rekomendacje dotyczące naprawy systemu. Następnego dnia zapowiada podjęcie kolejnych decyzji, w tym możliwych dymisji. Uczniowie z ósmych klas poznali wyniki egzaminów. To oznacza, że młodzież może już składać dokumenty do szkół średnich. W Płocku na Mazowszu dla wielu uczniów szkołą marzeń jest Mała Chowianka. Najstarsza szkoła w Polsce, której korzenie sięgają 1180 roku. Od rana absolwenci podstawówek składali do Liceum Ogólnokształcącego imienia marszałka Stanisława Małachowskiego kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Twierdzą, że nie wyobrażają sobie nauki nigdzie indziej.
4: Bo słyszałam, że jest dobrze pod względem matematyki rozszerzonej, idę na matematykę rozszerzoną.
5: Znaczy podobają mi się profile, szkoła, przyrodnicze. Interesuję się po prostu biologią i po prostu podoba mi się tutaj. Siostra tu chodzi, więc głównie też z tego powodu.
6: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła i biologia, chemia i matematyka. Ciągnie mnie w stronę biologii. Od zawsze taki konik mój trochę.
7: Może się dostanę. Idę do tej szkoły, no bo mama ją ukończyła i chcę też pójść do tej samej szkoły, co mama.
0: 17 lipca szkoły średnie opublikują listy zakwalifikowanych kandydatów. W weekend testy od poniedziałku na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery do odprawy bezpieczeństwa. O zmianach dowiedział się nasz reporter Aleksander Przoniak.
8: Skanery precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu, odróżnią zwykłe napoje od materiałów niebezpiecznych. Jak mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki, zyskają na tym pasażerowie, którzy dzięki temu będą mogli przewozić więcej płynów.
9: Limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
8: Dzięki skanerom odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.
9: Spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy.
8: W zeszłym roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 24 miliony pasażerów, co było historycznym rekordem portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do rana na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy od 11 do 15 stopni. W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady. Lokalnie burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 19 do 23 stopni.
11: Autopromocja.
12: Nie jestem pana matką!
13: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
11: klub komediowy. Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym

0: nie poczuć.
1: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
2: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
3: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
1: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
4: Autopromocja.
5: One, two, three, four. Mało obiektywnie.

0: Życie jest piękne. To Skubas otwiera to wydanie audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że to kolejna zapowiedź. To już jest taki czas, kiedy do tej płyty coraz bliżej. Trzymam kciuki, aby tak się to wszystko poukładało. Trochę mam dla Państwa dzisiaj piosenek. Dwa spotkania z gośćmi, tak, nawet dwa, do drugiej w Trójce. A za moment utwór, którego wspólnie już słuchaliśmy na antenie trójkowej, a dziś z radością do tej piosenki wracam. Jak Sinatra, Faceci z wczoraj, śpiewa Wojciech Myrczek.
1: Ja się w zabawie nie zatracę, chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet.

rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

jak Sinatra, faceci z wczoraj. Przy mikrofonie Wojciech Myrczek, na fortepianie zagrał Bogusław Kaczmar, na kontrabasie Michał Kapczuk i na perkusji Szymon Madej. To słowa autorstwa Artura Andrusa, muzykę napisał Wojciech Myrczek. Mam nadzieję na spotkanie z Wojtkiem i Bogusławem już za 2 tygodnie na Buduk Jazz Festival pod patronatem Trójki, gdzieś w środku Puszczy Augustowskiej. Na razie mam takie informacje. Więcej na ten temat za tydzień, kiedy gościem Trójki będzie Wojciech Milewski z fundacji, która organizuje ten festiwal. A dziś, przed chwilą na antenie Trójki, nowa piosenka Wojciecha Myrczka ze słowami Artura Andrusa i z muzyką napisaną przez wokalistę. Za chwilę w audycji Mało Obiektywnie czas na pierwsze spotkanie z gościem.

0: studiu Trójki Anna Stańko. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Spotykamy się kilka dni przed kolejnym toastem dla Tomasza Stańko. Jak zawsze jest to 11 lipca, ale także i dzień po. Rzeszów i Warszawa. Opowiadaj o wydarzeniach.
1: Tak, no więc zdecydowałam się, że będziemy świętować urodziny, a nie rocznicę śmierci. Ten moment po prostu, ten moment, kiedy tata się narodził, kiedy nastąpił ten impuls, kiedy nagle ta cała muzyka i jego muzyczne życie i w ogóle życie się rozpoczęło i trwało. Zaczęło się w Rzeszowie i też tam w tym roku zaczynamy świętować o godzinie 19 na... dziedzińcu Zamku Lubomirskich. To będzie takie, w Rzeszowie robimy takie spektakularne, duże produkcje, bo tam jest wspaniała duża scena, świetne miejsce, ten dziedziniec, tam patrzymy trochę z takiego lotu ptaka na okoliczne, na rzeszowskie połacie, bo to jest otoczone fosą, taka poważne miejsce i naprawdę bardzo wdzięczne do robienia koncertów. I tam zagra wspaniała brytyjska trębaczka Laura Yurt, moje odkrycie. Bardzo się cieszę, bo to jest po prostu bardzo dużo, jest ciekawe, nowe pokolenie trębaczy. W zeszłym roku grał Werner i Pochiola. Właśnie w tym roku jest Laura Yurt ze swoim projektem Recent Revelations. Bardzo ciekawy, trochę taki folkujący, funkowy, ale też no, bardzo, bardzo ciekawy projekt. No i Marcin Masecki, który w tym roku jest headlinerem Toastu, gra w projekcie Suity Bluesowe. To jest taka duża, duży dziewięcioosobowy skład. On eksploruje właśnie te tematy bluesowe, ale też improwizowane i właśnie tak zdecydował, że właśnie ten projekt będzie najbardziej pasował do tego, żeby był dedykowany tacie. Też się pojawi taki moment, który będzie takim wysłaniem

0: promienia światła w stronę taty. Co to będzie dokładnie, to zobaczymy. Ale no bardzo się cieszę, bo rzeczywiście te rzeszowskie rzeczy są takie duże no i mają jakąś taką właśnie moc, taką narodzeniową, tak bym powiedziała. Natomiast następnego dnia przenosimy się do Warszawy, gdzie z kolei Toast jest bardziej, można powiedzieć, w jakichś takich różnych kameralnych, ale wielu bardzo odsłonach, bo rzeczywiście się rozeszliśmy się na miasto. W zeszłych latach Toastu Urodzinowe byliśmy gośćmi Teatru Studio i w ogóle Baru Studio i Placu Defilat, a teraz od kiedy jest skwer Tomasza Stańko pod jego mieszkaniem, powoli się właśnie tak w zeszłym roku tak bardziej dyskretnie, a w tym roku już jakby rozszerzając formułę, przenosimy się tam. No i rzeczywiście warszawski Toast ma wiele, szereg, jest to właściwie taka grupa różnych Toastów. O godzinie 12 jest wydarzenie, które się dzieje równolegle do wydarzeń miejskich, zatytułowane Toastu Tomasza. Będzie to możliwość zwiedzenia mieszkania taty obecnie w fundacji jego mienia, które właściwie prawie do jednego zostało takie, to mieszkanie jest takie, jakie było. Dodam jakieś małe modyfikacje. Taka techniczna informacja, od razu powiem, że na to wszystkie wydarzenia w ramach Toastu są bezpłatne, oprócz jednego, który jest już takim after Toastem, ale to już na końcu opowiem. Natomiast na to wydarzenie konkretne trzeba się zapisywać ze względu na takie po prostu logistyczne rzeczy, żeby to było bezpieczne i żeby wszyscy mieli możliwość komfortowego poprzebywania w tej przestrzeni i słuchania też miniatur fortepianowych, bo Grzesiek Tarwit właśnie będzie takim muzycznym gospodarzem tego dnia. Więc proszę wypatrywać na naszych social mediach, bo już niedługo przekłożemy jeszcze takie bardzo precyzyjne instrukcje, a od środy będą te wejściówki, takie, że trzeba będzie się zapisywać. Podejrzewam, że one dosyć mogą szybko zniknąć, bo w sumie to nie będzie tak bardzo dużo grup, więc... Ale będzie to rzeczywiście na pewno bardzo fajna rzecz. Także to jest od godziny 12 lipca, a o godzinie 14 zaczyna jest jakby start z tej głównej części, tej części miejskiej i tam się widzimy pod klubem Jasmine, gdzie będzie muzyka, będziemy rozdawać identyfikację toastową, będą też transparenty, koszulki, będziemy składać z origami czapeczki, więc myślę, że będzie bardzo zabawnie. I także serdecznie zapraszam już o tej godzinie 14, żeby się pokręcić, żeby jakby tą atmosferę już jakby się tutaj tak zadomowić w naszym pochodzie, a stamtąd około godziny 15:30 wyruszamy w miasto. Towarzyszyć całemu przejściu będzie Stańko Street Band pod kierownictwem Łukasza Korybalskiego. Także będzie muzyka, będą muzyka, transparenty i mam nadzieję, że taka festive atmosfera. Wyruszamy tam do Pardon Tutu, gdzie będzie mała wystawa.
1: Taka trasa,
0: no właśnie, tak właśnie też takim właśnie, żeby te ważne punkty jazzowe w Warszawie tak ze sobą zebrać. Ja zresztą też sobie w ogóle to są takie fajne, że właśnie tak sobie, no sprawda nie nocą, ale to takie właśnie przechodzenie między punktami jest bardzo fajne, na przykład też, nie wiem, jak jest Copenhagen Jazz Festival, albo jak jest Winter Jazz Festival w Nowym Jorku, to właśnie to krążenie na miejskie, ono też jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Akurat Winter Jazz Festival nowojorski jest zimą, więc to jest trochę trudniejsze. Natomiast oczywiście ten Copenhagen Jazz Festival, gdzie się różne wydarzenia dzieją na mieście i one są też połączone i właśnie tutaj mamy tu rzeczywiście to śródmiejsko, gdzie mamy możliwość sobie takiego marszu, jest jakby fantastyczna. Więc idziemy do Pardonu, gdzie mamy malutki taki pit stop i potem Placem Zbawiciela, w kierunku Placu Zbawiciela, Mokotowską, do Spatifu, gdzie również będzie wystawa i projekcja filmowa. I później ruszamy w dół. Jak to tata mówił, że on mieszka za lasem nad rzeką, więc właśnie idziemy lasem, czyli parkiem Rydza Śmigłego, do dołu, w kierunku skweru taty. I tam jest finał. Stańko Street Band gra finałowy numer, a później rozpoczynamy tą część na skwerze. Laura Jurt, która też będzie naszym gościem w Warszawie, zagra solo z okienka. Jest taka tradycyjna, już można powiedzieć, formuła, którą zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku. Wtedy Piotrek Damasiewicz i Maciek Obara właśnie otworzyli ten skwer Tomasza Stańko, grając taki hejnał, sygnał w stronę tych powiślańskich, a właściwie tak naprawdę kamienic na Solcu. Bo to jest taka dyskusja, czy to Powiśle, czy Solec, ale tak naprawdę to bardziej jest, to chyba jednak jest Solec.
1: Niedokończąca się dyskusja, tak.
0: Ale bardzo, to jest dosyć zabawne. Ale no, w każdym razie, ale jest tam bardzo przepięknie i niesamowicie się niesie ten dźwięk. Także ja bardzo wyczekuję tego momentu. No i zaczynamy już tą część na skwerze, gdzie zagra Tymek Papior ze swoim perkusyjnym performancem i Marcin Masecki, tym tym razem w takim otwarciu dla Tomasza

0: razem w duecie z Iwrawiczem i muzyką Tomasza Stańko. No więc także to będzie skwer, a później właśnie jest After Toast, na który obowiązują symboliczne 10-złotowe bilety i tam Kuba Więcek gra swój koncert i robimy też jam, stankoizacja polskiego jazzu. Więc cały dzień, rzeczywiście cały dzień świętowania, taka grubość i naprawdę, ale też taka miejskość, no bardzo fajnie. Bardzo się cieszę na oba te wieczory 11 i 12, bo one mają swoje własne charaktery.
1: Są zupełnie różne.
0: Są zupełnie różne i mają swoje charaktery i obydwa są, myślę sobie, że mocno najfajniej by było i zapraszam Państwa serdecznie, żeby najpierw przyjechać do Rzeszowa, a potem do Warszawy.
1: Żeby tylko jeszcze dopisała pogoda.
0: No, to już nic.
1: Trzymamy za to kciuki, bo z pogodą
0: bardzo proszę,
1: bywa
0: bardzo
1: naprawdę
0: proszę. Tak, no plenerowe koncerty odpłukać. To jest tutaj coś niemalowanego, zaraz coś znajdziemy.
1: Udało mi się znaleźć.
0: Tak, dobrze. To jakby plenerowe koncerty stają się rzeczywiście bardziej obciążone coraz większymi ryzykami. Więc jakby no, zobaczymy, trzymajmy kciuki. No, mamy też oczywiście miejsce, żeby się schronić, więc najwyżej będziemy się gdzieś schraniać.
1: Na wszelki wypadek też.
0: Tak,
1: gdyby padało albo wiało. 11 lipca Rzeszów, dziedziniec Zamku Lubomirskich od 19 i Warszawa 12 lipca, właściwie od południa po godziny nocne. Tak,
0: tak, można, jest. Tak
1: można by to tak, można tak skrócić i podsumować.
0: Proszę zaglądać do nas, rzeczywiście jest, jakby w Warszawie jest Toast Tomasza, czyli zwiedzanie pracowni, Toast w ruchu, czyli nasze przejście przez miasto, zaczynające się o godzinie 14 w klubie Jasmin, później to taki punkty, że Państwo zapamiętali, czyli 14 Toast w ruchu klub Jasmin, godzina 18 Toast na skwerze, czyli skwer Tomasza Stańko Rozbrat Szara i godzina 21 After Toast w Spatifie.
1: To jeszcze korzystając z Twojej obecności w trójkowym studiu, spytam Cię o jazzową jesień. Czy jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek informacje?
0: Jazzowa jesień, prawda jest, że program już jest zabukowany, natomiast jeszcze nie ogłoszony, więc rzeczywiście poczekajmy. Natomiast jest ogłoszony premierowy, ten otwierający koncert Tria Hiromi, więc bardzo serdecznie zapraszam. 4 listopada. No to też jest po prostu poważna
1: czyli
0: rzecz.
1: W tym roku początek listopada, tak?
0: W tym roku się przenieśliśmy na początek listopada, tak. Jesteśmy 4 listopada, zaczynamy w środę, jak dobrze myślę. Na pewno jest to środa. Sprawdzam tu kalendarz, czy to jest 4 na pewno.
1: Ale poza tym bez zmian, czyli Bielskie Centrum Kultury,
0: Bielskie Centrum Kultury,
1: główna
0: arena. W tym roku to jest specjalny moment, ponieważ Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury, więc na pewno jest to miejsce, gdzie warto bywać i nie tylko na jazzowej jesieni, tylko w ogóle przez cały rok, bo się bardzo, bardzo dużo dzieje. My też się wpisujemy oczywiście w tą całą historię. W związku z tym festiwal jest dłuższy od środy do niedzieli i będzie dużo bardzo wspaniałych projektów. Więc proszę wypatrywać programu, na pewno będziemy go już całość ogłaszać bardzo niedługo.
1: Anna Stańko, dziękuję Ci za wizytę w Trójce. Zapraszamy i na Toast dla Tomasza Stańko. Już teraz właściwie możemy zaprosić na jazzową jesień jego imienia w Bielsku-Białej.
0: Tak jest, bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam, będzie na pewno niesamowicie wszędzie.

Mademoiselle K. Tomasz Stańko, Apostolis Antimos i Janusz Skowron. To ta grecka płyta artysty. A potem Poacher, czyli nasze radiowe sesje. Tomasz Stańko, Adam Makowicz i Czesław Bartkowski. Anna Stańko w Trójce zapraszała Państwa do udziału w Toaście. Toast dla Tomasza Stańko, jak zwykle w urodziny artysty. Rzeszów 11 lipca i Warszawa 12 lipca. Także już poznaliśmy przybliżoną datę tegorocznej edycji festiwalu imienia Tomasza Stańko, jazzowej jesieni w Bielsku-Białej. Wszystko zacznie się 4 listopada. A teraz sięgam po nowe płyty jeszcze raz w audycji Mało Obiektywnie. Ten album ukazał się 26 czerwca. To nowa płyta Beth Orton, The Ground Above.

Wandering through the back roads of my mind.

Po 4 latach od płyty Weather Alive mamy teraz płytę The Ground Above. 8 nowych piosenek Beth Orton, a wśród nich także i te dwie, które przed chwilą zabrzmiały w audycji mało obiektywnie, Celestial Light i Love You Right. Choć przyznać trzeba, głos artystki zmienił się przez lata, to nastrój jej piosenek nieprawdopodobny, to wciąż te same rejony emocji, które przynosiły nam piosenki Beth Orton przez całe lata. Podobnie jest na tej nowej płycie The Ground Above. To pierwsze z nią spotkanie w audycji mało obiektywnie i z pewnością nie ostatnie. To już za nami kolejna nowa płyta, a za moment, oj za moment zmienimy nastrój. W studiu zespół Tętno przez EN i muzyka z ich debiutanckiego albumu.

0: Gość audycji Mało Obiektywnie, solidna reprezentacja zespołu Tętno, Alan Kapołka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Krzysztof Hadrych, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Cieszę się, panowie, że spotykamy się w studiu przy Myśliwieckiej 357, bo okazja ku temu jest przednia. Wasza pierwsza płyta zespołu Tętno przez EN. Nie tę, tylko TN.
2: Tak jest.
0: Krzysztof. Skąd taki pomysł?
2: Na początku ten zespół, ja miałem jakąś taką fantazję, żeby był 10-osobowy i żeby to była jakaś wariacja na temat słowa tented.
0: No tak, to wtedy rozwiązuje tak. Nam zagadnienie, czemu przez EN.
2: Dokładnie, ale jak to jest z nazwami, ja też mam chyba tak, że nie przykładam jakiejś bardzo dużej wagi do nazw chyba i dla mnie super przykładem jest istnienie zespołu Arctic Monkeys, który stał się ultra popularny, a oznacza arktyczne małpy, także, także to mi tak daje do zrozumienia.
0: Może że, właśnie im dziwniejsza nazwa, tym lepiej.
2: Tak, tak, tak. Tutaj się pojawiają takie problemy, bo dużo osób przeinacza te nazwy zespołu na E, jednak, poprawnie po polsku. Ale gdzieś z tego pierwszego pomysłu no, ostały się 3 osoby. Chcieliśmy od 3 osób zacząć i później może ewentualnie ten zespół rozszerzać, ale jak na razie na tym trio plus osoba odpowiedzialna za wizuale zostaliśmy, a nazwa została. No i tak nam się spodobała chyba jakoś.
0: Powiem wam od razu, że wasz występ na gali Fryderykowej w Muzeum Historii Polski no, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Tym, jak brzmicie i też tym, jak ważny jest przekaz wizualny. Ta 4. osoba, której nie ma na scenie. Opowiedzcie coś więcej o tym pomyśle w ogóle na taką formułę zespołu.
2: W sumie nawet nie pamiętam, jak ten pomysł się zrodził. Marta Probuska, która jest odpowiedzialna za wizuale, to jest też moja partnerka, także gdzieś tam razem staramy się robić rzeczy po prostu.
1: To chyba sprawa jest jasna.
2: Chyba tak. Nepotyzm, wiadomo, to nie działa.
0: Trzeba się wspierać.
2: Tak, tak jest, tak jest. I to też był chyba wynik tego, że no zawsze chcieliśmy jakoś w taki sposób nie do końca, jakby to powiedzieć, jakiś taki cheesy i pretensjonalny, bo wydaje mi się, że takie działania często tak wychodzą, połączyć jakoś albo malarstwo...
0: Tak, z tym bywa różnie, tak.
2: No właśnie. Albo malarstwo z muzyką, albo właśnie te rzeczy wizualne z muzyką. I przy okazji z Martą się poznaliśmy gdzieś tam w okolicy klubu Lawendowa w Gdańsku, gdzie ona co czwartek, jako jedna z niewielu właśnie VJ-ek, zaczęła robić wizualizację do jamów na żywo. Pamiętam, to mi się bardzo spodobało. No i tak, i gdzieś się urodził pomysł, żeby zrobić taki zespół, którego integralną częścią będzie jakiś taki spektakl, nie? Będzie jakaś historia i muzyka, która jest integralnie związana po prostu z wizualami. No.
0: Jesteście bardzo młodymi ludźmi. Ciebie zawsze pytam, Krzysiek, ile masz lat i mnie się wydaje, że jak spotykamy się co jakiś czas, to właściwie masz tyle samo lat. Aha. Z Alanem widzimy się rzadziej. Mhm. Alan, powiedz kilka słów o sobie. Ty jesteś też już doświadczonym muzykiem, doświadczonym perkusistą.
1: No chciałbym tego sobie myśleć.
0: Skromnym do tego jeszcze.
1: Skromnym. Cóż mogę o sobie powiedzieć? No, zajmuję się wieloma sprawami naraz.
0: Mam takie wrażenie, bo twoje nazwisko widzę w różnych składach, w różnych miejscach.
1: Mm-hmm. Ja bardzo lubię grać, więc

więc spędzam na tym bardzo dużo czasu. Teraz właśnie z Krzyśkiem gramy w Tętno, ale też mam zespół postpunkowy Jim Wisdom, więc też

0: Tak. Krzysztof, ty jesteś, jak to jest, ty jesteś głównym kompozytorem tego zespołu? Jak to wygląda od tej strony?
1: Tak, no w zasadzie pomysł na ten zespół się zrodził gdzieś tam z mojej strony i wszystkie kompozycje są moje, nie? I to też jest chyba taki jeden z niewielu zespołów, w którym gram, w którym jest aż tyle napisane, tak myślę. Nie? Jakby chyba, że chodzi o jakieś takie większe składy, jakieś kolaboracje z Emilem Miszkiem albo z Nikolą Kołodziejczykiem właśnie, gdzie tych nut jest bardzo dużo, no to tak chciałem mieć taki zespół, w którym wiadomo też jest improwizacja, gdzieś jest takie...
0: Jest takie miejsce. Musi być takie miejsce.
1: Tak. Aczkolwiek właśnie im starszy jestem, tym coraz bardziej mnie interesuje ta myśl, że nie musi właśnie, że fajnie się improwizuje i tej okazji do improwizacji jest bardzo, bardzo dużo. Ale chyba coraz bardziej mi interesuje praca po prostu nad materiałem, nad nutami, trochę w takim współczesno-klasycznym chyba sznycie. No i wydaje mi się, że ten zespół to był jakieś takie moje ujście takich właśnie pomysłów, nie? Zespół w ogóle właśnie się urodził po raz pierwszy, jak graliśmy mój dyplom licencjacki, to wtedy graliśmy w 6 osób. I wtedy już pamiętam, miałem taką jakąś mega ambicję, żeby to było jak najbardziej właśnie skomponowane, napisane i żeby właśnie siedzieć i ludzi, że tak powiem, katować tymi zbyt trudnymi partiami najczęściej.
2: Jeśli mogę się wtrącić, to mieliśmy chyba dwie próby wtedy łącznie, więc nie wiem, czy...
1: A tak. Aczkolwiek miałem jeszcze spotkanie, pamiętam, wtedy graliśmy z Filipem Żółtowskim. Ten mój dyplom i mieliśmy takie spotkanie, w którym mi powiedział, że niektórych rzeczy się nie da zagrać po prostu, że je muszę przepisać, nie? Także.
0: Debiutujecie pod skrzydłami Alpaki, tak?
1: Tak,
0: czyli tej prężnie działającej trójmiejskiej wytwórni płytowej.
1: The truth is at the bottom of the bottomless...
2: Trzy kropki,
1: dokładnie. Czyli...
0: tak, no właśnie.
1: Czyli nie wiadomo, gdzie ta prawda jest ostatecznie.
0: Czyli rozumiem, że centrum działalności Tętno to jednak jest tak. Gdańsk, tak? Trójmiasto?
1: Tak.
2: Mhm. Na ten moment.
0: Bo jesteście... Krzysztof, ty jesteś skąd?
1: Ja jestem z Kalisza, ale mieszkam w Gdańsku już od jakichś 7 lat teraz. No.
0: Alan?
2: Ja jestem ze Śląska, ale mieszkałem w wielu miejscach i teraz właśnie w Gdańsku też, więc...
0: Czyli jednak Trójmiasto.
1: Tak.
0: Ale przerwałem wam, bo zacząłeś od tego wspaniałego tytułu.
1: Tak.
0: Ale co dalej z tą płytą?
1: Też mieliśmy jakieś pomysły, jak to teraz ugryźć ze strony tej audiowizualnej, nie? Bo no, wydajemy krążek, który jest jak na razie tylko audio. Mieliśmy jakieś ambitne plany, żeby wydać DVD, jakieś takie rzeczy, ale gdzieś tam w gąszczu wielu innych spraw i parę, że tak powiem, logistycznych spraw nam uniemożliwiło zrobienie tego. Także zostawiamy, że tak powiem, ten experience taki audiowizualny, całą tę historię.
0: Na koncerty.
1: Która tam będzie raczej na koncerty, właśnie jakieś takie spektakle, że tak powiem. A płyta właśnie, no tutaj wkład na przykład Marty, odpowiedzialnej za tę sferę wizualną na płytę, no to zrobienie okładki plus do płyty jakby klatki z wizualizacji, które też będzie można nabyć, także... Także tak, no. I też coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe, coś też o czym chciałem powiedzieć, to są tytuły tych utworów, bo na płycie, płyta też ma długi tytuł, ale z tego powodu, że jest to muzyka instrumentalna, jakoś wspomagana tą właśnie sferą wizualną, bardzo ważne dla mnie były tytuły tych utworów i nadawanie jakiejś takiej mikropoezji, jakiegoś takiego znaczenia tym utworom, które też są wspomagane przez wizualizację, ale żeby to też było. I na przykład ostatni utwór nazywa się I Tried to Love You, but you sound like 100,000 collapsing buildings and it makes me very stressed. I wydaje mi się, że jak ktoś taki tytuł zobaczy...
0: I to się da zarejestrować w ZX-ie?
1: Tak. Właśnie to już też takie mieliśmy zagwozdki właśnie z Alpaką. Mieliśmy już w ogóle zagwozdki na...
0: Jak zmieścić tytuł na okładce płyty?
1: Z tym, tutaj akurat mamy dowolność, ale już mieliśmy zagwozdki na etapie masteringu, czy to się mieści w tych programach w ogóle i tak dalej, ale się okazało, że wszystko się mieści, także... No i wydaje mi się, że jak ktoś taki tytuł przeczyta, to jakby jakkolwiek ta muzyka abstrakcyjna nie jest, to nadaje jakiś charakter, nie? Jakiś konkretny przekaz, który później jeszcze przez wizualizację na koncertach jest potęgowany, także czuję jakąś taką siłę w takiej małej poezji, że tak powiem, w tych tytułach.
0: Alan, wymieniłeś tutaj różne gatunki. Grałem w zespołach takich, progrockowych, no metalowych. Właściwie jak usłyszałem was na tej gali Fryderykowej, to pomyślałem,

0: Myślałem sobie, że to wszystko, o czym ty powiedziałeś, jest w tej muzyce.
1: No ja myślę, że mamy dosyć zbliżone doświadczenia i inspiracje i to jest chyba powód, czemu gramy i czemu to jest takie proste dla nas w jakimś sensie. Właściwie na próbach nie musimy zbyt dużo rozmawiać na temat aranżu i tak dalej. Wychodzi to jakoś tak samo z siebie. I tak jak mówisz, są te wszystkie elementy. One są po prostu częścią naszego języka, także...
0: Ale jak w studiu wyglądała praca? Tak spontaniczna, jak wasza aktywność na scenie? Wchodzicie, gracie na setkę? Jak to jest? Jak się nagrywa taki album?
2: Każdy utwór zajął nam, że tak powiem, dwa take'i.
1: Mhm.
2: Tak, ale też, no, też z czego pamiętam, spędziliśmy dużo czasu próbując te
0: czyli najpierw przepróbujemy, a potem wejdziemy, ciach, prach i już, tak?
2: Tak, tak. No też wydaje mi się, że ta muzyka jakby no, trochę wymaga... przysiedzenia, nie? Przy niej. Ale rzeczywiście ta praca idzie szybko, nie? Bo wszyscy w trójkę i ja, Alan i Szymon w tej części tutaj audio, że tak powiem, tego projektu mamy raczej podobne jakieś takie estetyczne zajawki, także to wszystko wychodzi jakoś naturalnie.
0: Korzystając z waszej obecności w studiu, też bym chciał was zapytać o wasze inne aktywności, bo Tętno to bardzo ważny moment dla waszego zespołu, debiut. No ale Krzysztof, ty choćby w kwintecie Tomka Chyły ostatnio, Alan, u ciebie co się dzieje poza Tętno przez EN?
1: Przez EN. No to ostatnio trochę realizowałem się w zespole Kury, z którym wydaliśmy płytę w tamtym roku.
0: I była trasa koncertowa.
1: I była trasa, właściwie dwie.
0: Nawet, tak.
1: Tak, i na ten moment właściwie tyle.
0: Tomek Chyła, Kwintet, niedawna premiera płyty, koncerty, Krzysztof, będą?
2: Koncerty, tak. Z tymi koncertami tak się raczej powoli rozkręcamy. Myślę, że tutaj więcej rzeczy się pojawi.
0: Jesienią.
2: Jesienią, tak. Jeszcze nas czeka... A to nie wiem, czy mogę powiedzieć. Nie,
0: To tego nie powiem.
2: Tak, ale jeszcze oprócz Tętna, no teraz ważny dla mnie, oprócz Tętna i Tomasz Chyła Quintet, teraz tak. Ważnym dla mnie projektem jeszcze jest zespół Salo, który jest zespołem, nie wiem, tutaj wchodzę w świat metalu i te gatunki dla ludzi związanych z metalem są bardzo ważne, ale mogę powiedzieć, że to jest zespół post-black metalowy sludge'owy. Jak się powie post, to już można powiedzieć więcej, mi się wydaje. Tak, jest to zespół z streamingskimi muzykami, którzy są zupełnie gdzieś tam z innej bajki, zupełnie niezwiązani z jazzem, także też to dla mnie jest ciekawe, grając w sumie tylko z takimi muzykami. Grać z muzykami, którzy w ogóle nie czytają nut i rozmowy o formach i o taktach są trochę bez sensu.
1: No przecież grasz ze mną.
2: No, w sumie też. No.
0: Ale za to pisze tyle nut, że trudno się w nich połapać.
2: No, właśnie. Tak, także tutaj też tak z mojej strony taki zupełny skręt w taki świat. Też chciałem specjalnie właśnie zrobić coś i z muzykami, którzy są zupełnie z innego świata i też w gatunku, którego nigdy nie eksplorowałem jakoś tak mocno, jeśli chodzi o samo granie, nie? Także też teraz już mamy gdzieś tam wrzucone do internetu dwa single i w tym roku na jesień się pojawi płyta najpewniej.
0: Debiutancki album zespołu Tętno, o tytule którego nie jestem w stanie w tej chwili państwu przypomnieć. Krzysztof, tytuł jaki jest?
2: Tytuł The Truth is at the Bottom of the Bottomless. 3.
0: Otóż to. Gośćmi trójki byli Alan Kapołka.
1: Dzięki bardzo. Dziękuję.
0: Bardzo było miło się spotkać. Krzysztof Hadrych
2: bardzo
0: również.
2: Dziękuję.
0: Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę i trzymam kciuki za Tętno przez EN.

Nie każdy umie coś zrobić w jakikolwiek sposób i The Idea of Separating Dogs Fighting Scares Me. To zespół Tętno przez EN, dziś reprezentowany w trójce przez gitarzystę i także autora kompozycji Krzysztofa Hadrycha oraz perkusistę Alana Kapołkę. Przypomnę Państwu tytuł tego albumu, bo warto. The Truth is at the Bottom of the Bottomless. I trzy kropki na końcu. To debiutancki album zespołu, ukazał się 18 czerwca i jak Państwo słyszeli, nie ma jak wybrać się na koncert zespołu, bo wtedy także można podziwiać fantastyczne wizualizacje autorstwa Marty Prabuckiej. Tętno w trójce, w audycji mało obiektywnie. Jeśli mowa o koncertach, to zapraszam Państwa na spotkanie także na naszej antenie w niedzielny wieczór po 19. Przeniesiemy się na koncert, szwajcarski koncert dobrze nam znanego od lat zespołu. Paleo Festival, 22 lipca 2025 roku i zespół Simple Minds. Te dwa nagrania następne nie pochodzą z tego koncertu, ale pochodzą z jednej z moich ulubionych płyt tej grupy. Black and White 05 05 05. Stay Visible i Dolphins.

Stay Visible, Dolphins, dwukrotnie z płyty Black and White 05-05-05, zespół Simple Minds. Zerkam na setlistę tego koncertu, którego wspólnie posłuchamy w niedzielę po 19:00 i chyba jednak nie ma tu w spisie utworów piosenek z tamtego albumu z 2005 roku. Proszę sprawdzić. Spotkamy się w niedzielę po 19:00 Simple Minds na koncercie Spaleo Festival z lipca 2025 roku. A teraz wracamy do naszych trójkowych nowości i przed nami nowe piosenki, które znają Państwo z naszej anteny od kilku dni.

Zaproście mnie do ognia. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski. To mi wygląda na kolejną piosenkę zapowiadającą nowy album Mai Kleszcz. Nieklikalność. Taki ma mieć tytuł, o ile mnie pamięć nie myli. A potem, jak dla mnie, zaskoczenie tego tygodnia. Taki to duet. These Alarms. Snow Patrol i Kylie Minogue. Takie to nowości dziś mam dla Państwa w audycji Mało Obiektywnie. Zostajemy wśród nowych nagrań, nowych płyt, ale znów zupełnie zmienimy nastrój. Franciszek Raczkowski, pianista. Jego nowy album nosi tytuł Ocean, albo jak kto woli, Ocean.

czyli jednak Ocean, skoro dopiski do tych utworów są w języku angielskim, tak jak do części siódmej, Ocean Deformed, to Franciszek Raczkowski i jego nowa płyta dziś w audycji Mało Obiektywnie. Po drugiej spotkanie z Tomaszem Rządą w audycji Nocna Polska. Proszę zatem zostać z nami. A do drugiej jeszcze będzie w audycji Mało Obiektywnie brzmiała muzyka z nowego debiutanckiego albumu zespołu Tętno przez EN. To spotkanie dzisiejsze z Krzysztofem Hadrychem, gitarzystą i kompozytorem tych utworów, i Alanem Kapołką, perkusistą tego zespołu. Today I will dissociate and I tried to love you, but you sound like 100,000 collapsing buildings and it makes me very stressed. Taki wymyślili tytuł, naprawdę. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie, dobrej nocy i do usłyszenia w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
7: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
8: Te piosenki wiele mówią o mnie.
9: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
10: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
11: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny. Miłość na całe życie.
12: Dzień dobry. Love come down.
13: Dobrze?
14: Ale cudowne to było.
7: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
6: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
5: Mateusz Tomaszuk
13: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.